0: aby wszyscy rodzice, wszyscy nauczyciele, a przede wszystkim uczniowie byli spokojni o to, że bezpiecznie dotrą do szkół.
1: W czasie wakacyjnych kontroli zatrzymano ponad 130 dowodów rejestracyjnych. 32 pojazdy nie nadawały się do dalszej jazdy. Nowy Piasek, pomost i parkingi. Rusza modernizacja plaży nad zbiornikiem Pogoria 1 w Dąbrowie Górniczej. Latem to jedno z najpopularniejszych miejsc wypoczynku w województwie śląskim. Łatwiejsze będzie dojście do wody także dla osób z niepełnosprawnościami. Przede wszystkim ma być bezpieczniej, mówi Bartosz Matylewicz z Urzędu Miasta.
2: O tym, jak ma wyglądać Pogoria 1, rozmawialiśmy wcześniej z mieszkańcami. Mogliśmy połączyć różne potrzeby osób, które przyjeżdżają tu na plażę, spacer, rower, tych, którzy chcą zachować spokojny, zielony i naturalny charakter tego miejsca.
1: Nowa plaża ma być gotowa do końca tego roku, tak by można było z niej korzystać w następne wakacje. Dziki wciąż dużym problemem Warszawy. Od stycznia zgłoszono 2 razy więcej ataków na ludzi niż w całym ubiegłym roku. Zdecydowana większość pochodzi z Wawra i Białołęki, mówi Łukasz Karabowicz z Lasów Miejskich.
3: Zgłoszeń ataków na ludzi mamy ponad 150, jeżeli chodzi o dziki, a samych zgłoszeń, które do nas trafiły różnymi kanałami, ponad 14 tysięcy już na dany moment, a mamy tak naprawdę początek września.
1: Kiedy staniemy oko w oko z dzikiem, najlepiej zachować dystans, nie wykonywać gwałtownych ruchów i spokojnie się wycofać. Nadchodzi koniec lata, bociany odlatują już do ciepłych krajów. Niektóre z nich wraz z aparatami fotograficznymi. Polscy naukowcy zamontowali specjalne kamerki na grzbietach około 20 ptaków. Zdjęcia posłużą badaniom nad ich migracją, mówi profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
4: Przeleciały Egipt, są już w Sudanie. Wiemy to oczywiście z nadajników, które stosujemy. Niestety w Sudanie trwa wojna i sygnał jest mocno zakłócany, także nie mamy fotografii potwierdzających, ale myślę, jeżeli uzyskają lepszy zasięg, no to te zdjęcia zobaczymy. Przesyłane fotografie, no mnóstwo nas uczą.
1: W poprzedniej odsłonie projektu naukowcy dowiedzieli się ze zdjęć, że bociany coraz częściej żerują na wysypiskach śmieci zamiast na polach i robią to wraz z innymi gatunkami zwierząt. Na koniec jeszcze sprawdzamy, jak w swoim pierwszym meczu na tegorocznym US Open radzi sobie Iga Świątek. A radzi sobie fantastycznie, wygrała pierwszego seta 6-2. Jej przeciwniczką jest Chinka Shiyua.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Radio Z przedstawia Wojciech Chmielarz i Jakub Ćwiek. Niech to usłyszą. Artura nie było dobre 20 minut, a teraz, gdy się zjawia, ma w rękach dwa kubki kawy. Jeden podaje Edycie.
1: Dla ciebie, Jarek, nie brałem, bo nie wiem, czy ci służy.
2: Gdzie byłeś tyle czasu?
1: Wyszedłem na zewnątrz pogadać przez telefon, a potem znowu nie chcieli mnie wpuścić. Wiecie już coś więcej?
2: Na razie niewiele. Jarek podzwonił po swoich źródłach w policji i na razie dowiedział się tyle, że porywacz to NN. Żadnych dokumentów, żadnych śladów w kartotekach. Podobno były też jakieś zdjęcia, ale Megi nie jest pewna, czy ich nie spalił po tym, jak przyszedł ranny i niszczył jakieś dokumenty. Mówi, że to mógł być porywacz jako dziecko.
3: Myślimy, że to, co palił, to mogły być materiały od Chrasta. Te, które przywiózł na spotkanie. Zniszczył je, a jego wspólnik.
0: Artur unosi wolną rękę, jakby usiłował zatrzymać dziennikarza.
1: Zaraz, po kolei, jaki wspólnik? I o jakich zdjęciach mówiła ta piosenkarka?
3: Doszliśmy do wniosku, że albo musiał mieć wspólnika, albo umiał się teleportować. Bo jeżeli zaatakował Chrasta na parkingu, to nie było fizycznej możliwości, by dotarł do agencji na Woli.
2: Przebrał się za Maćka Łosia.
0: Pisarz zerka na nią z ukosa i potrząsa głową zniecierpliwiony, po czym zaraz przenosi wzrok na dziennikarza.
1: Nie, no dobra, dajmy spokój żartom. Co to znaczy, że nie miał możliwości? Nawet jakby jechał szybko?
3: Wpisz w Google jego trasy. Zobacz odległość i zastanów się, czy o tej godzinie mógł jechać szybko. A żeby być tam przede mną, to musiałby naprawdę zasuwać.
0: Artur sięga po telefon, ale się rozmyśla. Wierzy na słowo.
1: Okej, no dobrze. Czyli zakładamy wspólnika. A te zdjęcia?
3: No, tu niewiele wiem, bo przy moim źródle padło to mimochodem. Ale ponoć Megi widziała zdjęcia, na których był porywacz jako nastolatek.
0: Pisarz błyskawicznie zerka w stronę Edyty.
1: Czy to mógł być Seweryn Budzikowski?
2: A skąd ja mam wiedzieć? Ja nie widziałam tych zdjęć.
1: No ale odbijam myśl. Ale cholera, to może być nasz trop, nie? Seweryn Budzikowski, który mści się po latach za zbrodnie dokonane na jego rodzinie.
2: No jasne, ale na kim się mści? Na Megi?
3: Może na mnie. Może chodzi o to, że nie zdołałem wtedy pomóc.
2: Nie, Jarek, nie sądzę, żeby chodziło o ciebie.
1: A ja myślę, że może jednak trochę tak.
0: Edyta zerka na niego, wyraźnie zaskoczona.
2: A co ty masz na myśli?
1: Zobacz, Budzikowski odezwał się kiedyś do Radia Z. Myślisz, że tylko do nich? Bo ja sądzę, że próbował uderzyć wszędzie. Ale wszyscy na podstawie tego, co usłyszeli, uznali, że to, co się dzieje, to nie jest materiał na ogólnopolską antenę, tak?
3: No tak, ja również tak pomyślałem.
1: Tak, uznałeś, że to nie jest dla Zetki, ale jednocześnie próbowałeś działać. Nie zostawiłeś ich.
0: Błaszkowicz zastanawia się przez chwilę, po czym wolno kiwa głową.
3: No, faktycznie.
1: Więc wyobraź sobie, że to, co zostaje w pamięci takiego młodego Seweryna, to, że ktoś dokonał zbrodni i że ktoś z Radia Z był jedynym, który mimo wszystko się zainteresował. Dlatego, kiedy teraz chciałby go usłyszano...
2: To zgłosił się do Zetki. No tak, no to ma sens. Tylko poczekaj, co wspólnego ma z tym Megi? Dlaczego mści się na niej?
0: Artur patrzy na nią i tym razem pozwala sobie na pół uśmiech.
1: A myślisz, że na niej? Bo mnie się wydaje raczej, że to ma być jego tuba. Używa kogoś, kto obchodzi ludzi, żeby obeszła ich jego historia. Dlatego tak się zdenerwował, gdy nie wpuszczono go na antenę, bo na tym opierał się jego plan.
3: Ich plan. Pamiętaj, że najprawdopodobniej ma pomocnika.
0: Artur macha ręką zniecierpliwiony.
1: Bo może tak, może nie. Dobra. Edyta, masz siłę jeszcze raz pojechać do Juchy? Myślę, że trzeba trochę mocniej przycisnąć tę sąsiadkę w temacie Seweryna. Może chłopak wrócił? Nie miał gdzie indziej pójść. A pamiętaj, to był czerwiec. A to znaczy, że mógł spokojnie spać po krzakach, podkradać jajka i żywić się owocami. Może kobieta pamięta coś tajemniczego z tamtego czasu? Jakieś kradzieże?
2: Jasne. Tylko musiałabym wziąć swoje auto, a...
0: Potrząsa głową. Ostatnie, o czym chce teraz mówić, to, że jej zazdrosny chłopak śledzi jej samochód. Jakie to ma w tym momencie znaczenie?
2: Dobra, ogarnę. A ty co zamierzasz?
1: Spróbuję jakoś dopchać się do Megi i z nią pogadać. No i pokażę jej zdjęcie z nagrobka.
0: Tobiasz Ornowski już ma otworzyć drzwi, kiedy nagle, gwałtownie i znikąd wpadają mu do głowy strzępy ostatniej rozmowy, jaką przeprowadził z piosenkarką. Znowu słyszy jej krzyk, wrzask wściekłego porywacza, który mówi, że swoją decyzją właśnie ją zabija. Na to wszystko nachodzi szum, odgłos walącego w piersi serca, przed oczami powidoki i mroczki. Wszystko wraca jak każde ohydne wspomnienie z tamtych cholernych wojen. Przestaje i bierze kilka oddechów. Przypomina sobie rozmowy z terapeutką, ćwiczenia, które mu zaleciła. Wycisza się. Wyciera spocone ręce w dżinsy. Otwiera drzwi i gdy patrzy na piosenkarkę czekającą przed nimi, całą i zdrową, znowu jest sobą. Profesjonalistą. Uśmiecha się.
4: Proszę, pani Maggie, niech pani siada. Mówiąc szczerze, nie spodziewałem się pani tutaj. To znaczy, chodzi mi o to, że tak szybko...
0: Maggie mija go w progu. Wchodzi do gabinetu, kładzie torebkę na fotelu, ale nie siada.
5: To z panem rozmawiałam, prawda? To pan zdecydował, żeby nie wpuścić mnie na antenę.
4: Tak, to była moja decyzja. Jeśli pani chce na mnie odreagować, zrozumiem. Ale jeśli pani chce, mogę też na spokojnie wyjaśnić.
5: Ani jedno, ani drugie nie będzie potrzebne. Jest to dla mnie jasne, dlaczego pan tak zrobił. I myślę, że to była dobra decyzja.
4: Świetnie. Przede wszystkim jednak cieszę się, że tak to się skończyło, jeśli mogę być szczery.
5: Tak, proszę.
0: Mimo pozwolenia, redaktor waha się. W końcu jednak uznaje, że to ważne. Dla niego. Może też i dla niej, jeśli podziela tę myśl.
4: Czuję dodatkową ulgę, wiedząc, że ten człowiek nie żyje. Miałem z nim osobistą styczność, więc...
0: Artystka spogląda na niego tak, jakby dopiero teraz dostrzegła opuchliznę na jego twarzy.
5: To jego sprawka?
4: Tak, ale jeszcze bardziej niż mnie pokierszował. Wie pani co? Chyba nie powinniśmy o tym rozmawiać, przepraszam. Przeżyła pani tak dużo i to teraz powinien być ostatni temat, na którym powinna się pani skupić. Ten człowiek nie żyje. Nikogo już więcej nie skrzywdzi.
0: Piosenkarka nie odpowiada od razu. Przygląda mu się w milczeniu. W końcu kiwa głową.
5: Tak.
4: Proszę mi powiedzieć, z czym pani do mnie przychodzi. Mogę jakoś pomóc?
5: W zasadzie to tak, bo widzi pan, gdy tam byłam, pan Budzik...
4: Tak się przedstawił?
5: Tak go nazwałam, bo miał budzik na masce, którą nosił. W każdym razie on... Napisaliśmy wspólnie piosenkę.
4: Rozumiem. Ma pani na myśli tę przeróbkę zegara Edyty Bartosiewicz?
0: Maggie kręci głową.
5: Nie, to napisał sam. Później, gdy tam byłam, napisaliśmy jeszcze jedną wspólnie. To w zasadzie była jego historia, ale opowiedziana także trochę przeze mnie. Gdy wróciłam do domu, teraz po tych wszystkich przesłuchaniach, przepisałam ją, zmieniając nieco tekst.
0: Bierze głębszy oddech i na moment przymyka oczy. Ornowski jest przekonany, że wie, co ona w tej chwili czuje. Miał to samo, zanim otworzył drzwi.
5: I chciałabym ją puścić tu na antenie.
0: Spodziewał się tej prośby na chwilę, zanim ona padła, ale i tak, gdy ją słyszy, czuje ukłucie, bo wie, co musi odpowiedzieć.
4: Pani Maggie, proszę wybaczyć, ale nie mogę. To nadal jest głos porywacza.
5: Który nie żyje.
4: Owszem, nie żyje, ale inni żyją. Tacy, którzy usłyszą, a za dzień, miesiąc czy 5 lat mogą pomyśleć, że to jest sposób. Że nawet jeśli umrą, to ich unieśmiertelni. Jeżeli teraz pokażemy, że dajemy głos porywaczom, mordercom, terrorystom...
5: Tylko, że to już nie jest jego głos, panie redaktorze. Teraz to jest moja piosenka. Jak mówię, przerobiłam ją, by była właśnie moim głosem, by...
0: Piosenkarka przerywa, by zebrać myśli. Ornowski wie, jakie to ważne, więc nie zamierza przerywać.
5: Widzi pan, myślę, że to był mój oprawca, ale i ofiara. Czegoś albo kogoś. Nie wiem. Ale chodzi o to, że nie odda pan głosu jemu, tylko mnie. Chciał, żebym powiedziała jego historię, ale ja chcę teraz opowiedzieć własną. Której sednem jest on i to, co mi zrobił. Bo po to czasem jesteśmy.
4: My?
5: Artyści. Mówimy o różnych rzeczach, ale tak naprawdę o emocjach. I ja bym chciała opowiedzieć historię o strachu. Swoim, ale też pana Budzika. Bo jak zrozumiem jego strach, to może przestanę się go bać, gdy sama zgaszę światło.
4: Rozumiem, ale...
5: Zanim pan powie coś więcej, ta piosenka i tak się pojawi w internecie. Myślałam tylko, że ponieważ wy również jako Radio Z zostaliście w to wciągnięci, moglibyście pomóc mi właściwie domknąć tę historię i puścić ją też u siebie.
0: Przez kilka długich sekund patrzą na siebie i Ornowski ma to samo uczucie, jak za każdym razem, gdy spotyka kogoś, kto również był kiedyś na tych samych frontach co on. Kto widział to samo okrucieństwo, zajrzał za brudne kulisy świata. Wie, że oboje są teraz w tym samym klanie. Ludzi, którzy już nigdy nie prześpią spokojnie całej nocy.
4: Dobrze, muszę to skonsultować. Ma pani tę piosenkę?
0: Znowu ten smutny uśmiech na jej twarzy.
5: Mam.
6: Niech to usłyszą. Posłuchaj kolejnego odcinka już za chwilę w Radiu Z.

0: Radio Z przedstawia Wojciech Chmielarz i Jakub Ćwiek. Niech to usłyszą.
1: Myśli Jarosław Błaszkowicz, gdy wreszcie zostaje sam, a jego organizm przestaje reagować szokiem na środki przeciwbólowe.
2: To naprawdę brzmi głupio.
1: Pomysł, że tam, w agencji, zaatakował go osobiście ulubieniec z polskiego internetu, jest równie absurdalny jak to, że porwaną piosenkarkę ratuje diwa rodzimego popu.
2: A jednak to drugie się zdarzyło.
1: Uświadamia sobie, że powiedział to na głos, więc na ile może rozgląda się po sali, czy nikt go nie słyszał. Uspokojony wraca do wypowiedzianej myśli. No tak, zdarzyło się, że Doda uratowała Megi. Ale czy jedna taka niezwykła okoliczność zaraz usprawiedliwia drugą? Co na to statystyka? Była kiedyś, przypomina sobie, taka anegdota o pilocie, który wsiadając do samolotu zawsze miał ze sobą bombę. Gdy go w końcu złapano i zapytano, dlaczego to robił, podał im wyliczenia, jakie jest prawdopodobieństwo, że na pokładzie samolotu znajdą się równocześnie dwie bomby. Uśmiecha się na tę myśl, ale celebryta nie daje mu spokoju, bo przecież go cholera widział. Czy to naprawdę możliwe, żeby w wyniku obrażeń dwa obrazy zlały mu się w jedno? Żeby twarz celebryty z plakatu kleiła się w rzeczywistą osobę? Trochę jak te dziwne filmiki, jakie zaczynają krążyć po internecie. Jak to się nazywa? Deepfake? Sięga po telefon i przegląda aplikacje. Jedna z nich od dawna leży odłogiem, ale nie dlatego, że Błaszkowicz nie wie, jak się nią posłużyć. Instagram. Jedna z jego dziewczyn była w tym całkiem dobra. Do tego stopnia, że to właśnie tam znalazła swoją nową, wielką miłość, dla której go zostawiła. Ale zanim to, pokazała dziennikarzowi parę podstaw. Jak choćby wyszukiwanie po hashtagach. Jarek nie wie, dlaczego wpisuje ten hashtag z imieniem i nazwiskiem kucharza. Może po prostu chce się utwierdzić w przekonaniu, że taki miły gość jak celebryta nie może być równocześnie człowiekiem, który włamał się do agencji, a potem jeszcze próbował go zabić. Na pewno jednak nie szuka niczego konkretnego. Zresztą, co miałby znaleźć pośród tych wszystkich memów, zdjęć z fanami, screenów ze śniadaniowych telewizji i całej reszty? Przecież... I nagle zamiera. Na czwartym wyświetlonym zdjęciu widzi kucharza z jakimś chłopakiem. Celebryta jest ubrany w trekkingowe spodnie i jasną kurtkę, tak jak Błaszkowicz zapamiętał napastnika z agencji. Uśmiecha się, obejmując chłopaka, a obok nich leży przewrócona hulajnoga. Najważniejsze jednak, że Błaszkowicz rozpoznaje okolice w tle. To dosłownie rzut kamieniem od agencji.
2: To nie może być przypadek. To nie może być cholera przypadek.
1: Tylko skąd wiedział? Przecież Hrast był paranoikiem. O tym, że ma jakieś materiały, wiedziało tylko kilka osób. Błaszkowicz, Edyta, Artur i... Dziennikarz wychodzi z Instagrama i szybko znajduje numer. Wciąż jest osłabiony, a emocje wcale nie pomagają. Zaczyna go boleć głowa. Czuje też, że obraz trochę mu się rozmywa. Mimo to wybiera z listy kontaktów właściwy numer. Tobiasza Ornowskiego.
3: Cześć. Rozumiem, że już do ciebie dotarły dobre wiadomości.
1: Błaszkowicz potrzebuje kilku sekund, żeby zrozumieć, o czym mowa.
2: Mówisz o uwolnieniu Megi i śmierci porywacza? To tak, bardzo się cieszę.
3: No, ja również. Ale wiesz co? Jeszcze nie rozmawiałem z Edytą, ale jeśli okaże się, że to, co dostała od twojego kolegi, jest dobre, to być może zdecydujemy się to kupić. By teraz możliwie na spokojnie przeprowadzić śledztwo.
1: Stary dziennikarz czuje na plecach zimny dreszcz i już otwiera usta, by powiedzieć o losie detektywa, ale uznaje, że to nie jest właściwy czas.
2: Dobra, Tobiasz. Ale ja nie o tym. Sprawę mam. Tylko od razu powiem, że bardzo nietypowo.
3: No dawaj.
2: Potrzebuję wiedzieć... Słuchaj, tylko naprawdę to może być bardzo dziwne pytanie, a nie będę miał czasu, żeby to wyjaśniać.
3: No dobra, pytasz albo nie. Mam za sobą trudną rozmowę i ogólnie czas. Pytaj, ja odpowiem i zamykamy temat. Gra?
2: Gra. Czy istnieje szansa, że... Albo nie, to inaczej. Czy od naszej rozmowy na temat Hrasta widziałeś się może... Z Maćkiem Łosiem.
3: A co on ma nagle do rzeczy?
2: Tak lub nie? Widziałeś się z nim?
3: Nie widziałem się z Maćkiem Łosiem. Czekaj. Ale on miał być dzisiaj w radiu. W sensie dzwoniła jego żona, ona jest menadżerką, i umawiała go na jakieś pilne spotkanie.
1: I znowu ten szum w uszach. Błaszkowicz czuje, że palce zaczynają go swędzić. Dwie bomby w samolocie. Statystyka. Chrzani statystykę. to się dzieje?
2: O której to spotkanie i z kim konkretnie się widział?
3: No właśnie z nikim, bo ponoć nie dotarł. Co jest dziwne, bo na pewno był w budynku. Graszka z marketingu go nawet wpuściła do środka, bo jak byłem w kuchni, to słyszałem, jak się potem dziwiła, co go tak nagle wywiało. A wiesz mi dlaczego? Akurat o niego pytasz?
2: Później powiem, ale teraz muszę coś załatwić. Dzięki.
1: Rozłącza się i szybko wybiera numer do Edyty. Zestaw głośnomówiący w aucie ma jakieś opóźnienie, przez co Edyta najpierw widzi imię Artura na wyświetlaczu, a dopiero potem słyszy dźwięk telefonu. Przez moment zastanawia się, czy ten cholerny Łukasz nie zamontował tutaj podsłuchu, ale po namyśle uznaje. Walić to. Odbiera.
4: I co, masz coś?
5: Nie, cholera, nie mam szans się do niej dobić. Myślałem, że ją złapię u was na Żurawie, ale nie. Potem zdobyłem nawet jej adres, ale w domu też jej nie ma. Pewnie przeniosła się do rodziców albo gdzieś. Raczej nic związanego z ochroną policyjną, bo po mieście ponoć chodzi. W radiu była na przykład, rozmawiała z redaktorem, ale ten chyba ją spławił.
4: Jak to spławił?
5: No nie wiem jak. To ty tam pracujesz, ty masz tam przyjaciół. Ja z tym facetem rozmawiałem parę razy w życiu, nie wiem jaki jest. Generalnie dowiedziałem się tylko tyle, że była, rozmawiali o czymś, wyszła niezadowolona.
4: Ale poczekaj, co to znaczy, że niezadowolona?
5: No nie wiem, Edyta, nie miałem okazji przeprowadzić cholernej ankiety.
4: Ej, ale nie podnoś na mnie głosu z łaski swojej. Pytam tylko, tak?
5: Masz rację, przepraszam, tylko cholera, czuję, że to ważne jest.
4: No, żebyś się z nią spotkał?
5: Żeby się dowiedzieć, czy było więcej piosenek, albo co jeszcze chciał i planował przekazać. Żeby ta historia nie uciekła.
4: Nie ucieknie. Hej, sprawca nie żyje.
5: Jeden ze sprawców, słyszałaś Błaszkowicza i o tym też chcę z nią porozmawiać. Co wie w temacie drugiego sprawcy i o zdjęciach. Jesteśmy blisko od rozwiązania tej całej zagadki, Edyta, ale jak teraz odpuścimy, to wszystko się rozmyje.
4: Nikt nie mówi nic o odpuszczaniu, ale tej dziewczynie należy się teraz chwila spokoju, Artur, nie sądzisz?
5: Nie ma znaczenia, co sądzę. Liczy się to, że z czasem zacierają się szczegóły i detale.
1: Edyta zerka na siebie w lusterku, jakby chciała powiedzieć własnemu odbiciu: widzisz, z czym muszę się użerać? Odbicie przewraca oczami na znak, że rozumie.
4: Dobra, Artur, ja rozumiem, co ty chcesz powiedzieć, naprawdę. Ale mam tylko jedną prośbę, dobra? Nie rób niczego głupiego.
5: Co masz na myśli?
4: Gdybym wiedziała, co dokładnie, to bym doprecyzowała. Chodzi mi o to, żebyś nie szarżował. Nie chciałabym, żeby coś ci się stało jak temu Chrastowi. Albo żebyś niechcący ściągnął na piosenkarkę jakieś dodatkowe kłopoty.
5: Ale w jaki sposób miałbym?
4: Cholera, no. Ogólnie mówię, tak? Jeśli ta piosenkarka się teraz ukrywa na przykład, a ty zaczniesz jej szukać, używać jakichś kontaktów, to możesz kogoś na nią naprowadzić.
5: Nie jestem głupi, Edyta.
4: Nie trzeba być głupim, by popełniać błędy, Artur.
5: Gdzie jesteś?
4: Już w wiosce. Właśnie mijam naszych wspaniałych znajomych.
5: Tych pijaczków?
4: Tych samych. Są tu tak wpisani w krajobraz, że dziwię się, że Google Maps ich nie uwzględnia na zdjęciach. A może uwzględnia? Nie sprawdzałam w sumie.
5: Pamiętasz, o co ją zapytać?
4: Nie jestem głupia, Artur.
5: Nie trzeba być głupią, żeby o czymś zapomnieć, Edyta.
1: Edyta raz jeszcze zerka w stronę lusterka i tym razem uśmiecha się do odbicia. Uśmiech jest w jakiś sposób przyznaniem się, że chyba jednak lubi tego faceta. Bystry, z dystansem, z podobnym spojrzeniem na wiele spraw. Fajny jest. Tak po prostu. Tymczasem zakręt i asfalt pod kołami przechodzą w szwirówkę. W oddali widać już dom Budzikowskich.
4: Dobra, kończę powoli. Jestem prawie na miejscu. Jak załatwię tutaj i wrócę do Warszawy, to podejdę do radia i spróbuję się czegoś dowiedzieć o Megi, okej? Może ja dowiem się czegoś więcej.
5: Jasne. Dzięki.
4: Nie masz za co mi dziękować. To nasza wspólna sprawa jest. Poza tym nie chcę, żeby cały ten skomplikowany temat skończył potem jako spisany na kolanie 15-minutowy odcineczek podcastu.
5: Zawsze będziesz mi wypominać, co?
4: No zawsze to bardzo długo, Artur. Jeszcze nie wiem, ile będziemy się znali. Ale dobra, pogadamy później, okej? Bo właśnie dojechałam i pani sąsiadka wyszła mi naprzeciw.
5: Masz to cel?
4: Zadzwonię w powrotnej. Pa.
1: Rozłącza się, zatrzymuje i odpina pas. Nagle zawiesza się przy tej czynności, czując, jak dopadają ją wspomnienia spod domu Ziemka. To jak zanurzenie się w mętnej, czarnej wodzie. Edyta przymyka oczy.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Otwiera je. Wysiada.
6: Niech to usłyszą. Posłuchaj kolejnego odcinka już jutro po drugiej w Radiu Z.

0: Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Iga Świątek melduje się w drugiej rundzie wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8 polska tenisistka wygrała z Chinką Xiu Hua 6-2, 6-3. Świątek grała z nią trzeci raz i odniosła trzecie zwycięstwo. Większych emocji trudno się spodziewać również w kolejnym meczu Polki. W czwartek jej rywalką będzie Nadia Podorowska. Argentynka w kwietniu wróciła do gry po ponad rocznej przerwie. Wcześniej awans wywalczyli Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Na pierwszej rundzie poległa Maja Chwalińska. Prokuratura w Koninie zajęła się sprawą brutalnego bicia koni w stajni w miejscowości Ślesin w Wielkopolsce. Prowadzone jest dochodzenie o możliwości popełnienia przestępstwa przez sędzinę konną. Na jakim etapie jest postępowanie, to wie Adam Kaźmierczak.
1: Śledczy przesłuchują świadków. Zabezpieczyli także nagrania z monitoringu ze stajni, na których widać, jak kobieta kopie i bije konia lejcami. To sędzina konna z województwa kujawsko-pomorskiego. Jak przyznaje Adam Weber z prokuratury rejonowej w Koninie, kobieta nie została jeszcze przesłuchana.
2: W tym przypadku w pierwszej kolejności zbierano materiały dowodowe, następnie wykonywane są czynności, przy czym podkreślam, postępowanie prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko. Na ten moment nie wydano postanowienia o przedstawieniu zarzutów.
1: Polski Związek Jeździecki zawiesił tymczasowo kobietę w prawach zawodnika i sędziego. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Za znęcanie się nad zwierzętami w przypadkach szczególnego okrucieństwa grozi do 5 lat więzienia. Podczas tegorocznych wakacji doszło do 27 wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych. Zginęło 6 osób, 5 zostało ciężko rannych, informuje PKP. To mniej niż rok temu, nadal jednak wielu kierowców łamie przepisy. Powody to pośpiech i brawura. Z tym podsumowaniem teraz Mateusz Kasiak.
3: Kierowcy wciąż ignorują czerwone światło czy slalomem omijają półrogatki. Nowym zagrożeniem są jednak hulajnogi, które pędzą mimo włączonej sygnalizacji, mówi Anna Znajewska-Pawluk, rzeczniczka PKP.
4: Jadą szybko, pewnie z prędkością powyżej tej, która jest założona przepisami. Rogatki są dla nich niestety tylko sugestią. Wydaje im się, że zdążą przejechać przez przejazd.
3: Na peronach czy w przejściach podziemnych obowiązuje całkowity zakaz jazdy hulajnogami. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Poruszanie się hulajnogą w niedozwolonym miejscu może zakończyć się mandatem. Coraz trudniejsza sytuacja szpitali powiatowych. Kolejne samorządy dokładają do nich miliony złotych. Tak jest w Rudzie Śląskiej. Władze apelują do resortu zdrowia o powrót do kwartalnego rozliczania nadwykonań zamiast systemu rocznego. W rudzkim szpitalu sytuacja jest już na tyle poważna, że placówka nie płaci składek ZUS, a wynagrodzenia pracowników wypłaca w ratach. O szczegółach reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
5: Zmiana zasad rozliczania nadwykonań oznacza zamrożenie ogromnych pieniędzy i drenuje finanse szpitala, alarmuje prezydent Rudy Śląskiej, a prezes szpitala Ewa Krych podkreśla, że zgodnie z prawem placówka nie może przecież odmówić leczenia.
6: Pacjent nie może zostać bez pomocy, tylko dlatego, że wyczerpał się limit.
5: Ruda Śląska, podobnie jak wiele innych samorządów, domaga się także wyższych wycen świadczeń i dodatkowych pieniędzy na rosnące wynagrodzenia personelu medycznego. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: NFZ nie wypłacił dotąd szpitalowi blisko 13 milionów złotych. Lekarze apelują do resortu zdrowia o krajową sieć neurologiczną. System miałby powstać na wzór leczenia pacjentów onkologicznych czy kardiologicznych. Chorzy szybciej dostaliby się do lekarza, a szpitale miałyby więcej pieniędzy na leczenie padaczki, demencji czy Parkinsona. To dlatego, że jak szacują specjaliści, nawet co trzecia osoba będzie chorować na różne zaburzenia mózgu. Tymczasem, jak mówi Radio Z lubelski konsultant neurologii, teraz nie ma gdzie leczyć pacjentów.
7: Wynika to z wielu powodów: braku kadry, braku finansowania, niskich wycen procedur i praktycznie niemożliwości realizacji zadań klinicznych, coś wiąże się z ogromną odpowiedzialnością.
0: Resort zdrowia rozważa pracę nad krajową siecią neurologiczną. Priorytetem jest jednak rozbudowa sieci onkologicznej i kardiologicznej. Siły zbrojne będą dłużej wspierać policję przy ochronie infrastruktury krytycznej. Operacja Horyzont zostaje przedłużona do 30 listopada, informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Cel to szybka reakcja na ewentualne zagrożenia, ale również odstraszanie potencjalnych terrorystów i przeciwdziałanie kolejnym próbom sabotażu i dywersji. Chodzi też o zabezpieczenie linii kolejowych i węzłów komunikacyjnych. Dowództwo Operacyjne może skierować do akcji maksymalnie 10 tysięcy żołnierzy z różnych rodzajów wojsk.

0: Szef MSWiA zapewnia w Radiu Z, alerty będą działały lepiej, a Polacy będą informowani o każdym zagrożeniu w sposób właściwy. Zgodnie z obietnicą Marcina Kierwińskiego powstanie aplikacja z ostrzeżeniami przed ewentualnym zagrożeniem.
1: Tą aplikację chcemy uruchomić do końca roku. System self-broadcastingu pewnie zajmie nam kilka dodatkowych miesięcy, bo tutaj wymagane są nakłady po stronie operatorów, z którymi rozmawiamy. Będzie też aplikacja uruchamiająca te wszystkie syreny alarmowe automatycznie, które mogą być uruchomione automatycznie.
0: Minister tłumaczył się też z zamieszania ze spóźnionymi alertami na Lubelszczyźnie. Informacje otrzymujemy od sił zbrojnych i czasami zdarzają się sytuacje, że zagrożenie jest bardzo, bardzo krótkie i czasami nie wszystkie SMS-y zostaną na dane terytorium wysłane, mówi Kierwiński. Interaktywne instalacje artystyczne staną w Gliwicach. Z okazji Dni Miasta przygotowano projekt Było, Będzie. Część to archiwalne zdjęcia, druga to wizje przyszłości, które stworzą sami mieszkańcy, mówi Paweł Januszewski z Centrum Kultury Wiktoria.
2: W specjalnej kapsule na skwerze Doncaster będzie można do niej wejść, porozmawiać z takim awatarem, który będzie nas prowadził po mieście przyszłości i razem z nim będziemy mogli tą przyszłość zaprojektować. Zwizualizuje nam się od razu oczywiście to na specjalnym ekranie, a później będziemy pokazywać to Państwu w sieci, jak widzicie Gliwice za te 100, może 150 lat.
0: Instalację będzie można oglądać od 3 do 6 września. Tajemnice zamków i jaskiń, walki rycerza, także zwiedzanie miejsc, które na co dzień są niedostępne. Wielkimi krokami zbliża się Juromania, czyli święto Jury krakowsko-częstochowskiej. Tegoroczna edycja będzie największą z dotychczasowych. Zaplanowano ponad 200 wydarzeń w 50 miejscach, mówi Robert Nieroda ze Związku Gmin Jurajskich.
3: Gotowaliśmy różnego rodzaju imprezy. Na przykład będą się odbywały tu w Ogrodzieńcu, czy w Olsztynie, czy na pustyni Błędowskiej. Również imprezy nieco bardziej kameralne, tak jak na przykład Dworek Ditlów.
0: Juromania odbędzie się od 18 do 20 września. Radio Z jest patronem medialnym imprezy.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Gość Radia Z. Zaprasza Beata Lubecka.
5: Dzień dobry, jak się rzekło, naprzeciwko mnie siedzi Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji i wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Krótka piłka. Czy Komisja Europejska powinna ukarać amerykańską Metę, tak czy nie?
6: Tak, bezwzględnie powinni zapłacić wielką karę.
5: Sonda oczywiście na Radio Z.pl, więc czekamy na wasze opinie w tej sprawie. Bardzo jestem ciekawa, co orzekną nasi słuchacze. No, wydaje mi się odpowiedź dość oczywista, ale zobaczymy. Na początek zacznę, bo do tego tematu na pewno wrócimy, ale zacznę od gorących doniesień w sprawie Marcina Romanowskiego. Wirtualna Polska donosi, że były wiceminister sprawiedliwości z PiS-u, poszukiwany listem gończym, Marcin Romanowski, szukał azylu w Dubaju i miał to mu załatwić Przemysław Kral. No, w sumie to plan spalił na panewce, bo Emiratczycy nie chcieli u siebie kontrowersyjnego polityka. Wszędzie ten Przemysław Kral. Co za przypadek?
6: No nie przypadek. Wielkie pieniądze, a za nimi politycy Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji. To nie jest żaden przypadek. Pieniądze, które były chronione parasolem prezydenckim i parlamentarnym. Mamy do czynienia z człowiekiem, który był sponsorem Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji. Człowiekiem, który obstawiał takich polityków, jak były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, którego wielu i w PiS-ie nawet się bało. Więc opowieść o tym, że Romanowski, przypadek, Dubaj, Kral, to żaden przypadek. Skoro ustawiali interesy i ustawy na Ibizie, a robili to. Skoro pojawiały się wielkie pieniądze i nie dziesiątki tysięcy, a dziesiątki milionów złotych. Skoro pieniądze krążyły w walizkach i mamy już pierwsze zarzuty. Kiedy okazuje
5: się... Dla Radosława P., szefa PKO.
6: Okazuje się, że Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj nawet nie ma wiedzy, którzy ich posłowie współpracowali z Kralem, bo jednych wyrzucają, okazuje się, że drudzy są na tej liście. To mamy do czynienia z państwem, które za PiS-u chorowało na to, żeby kryptoaktywa kryć i brać z tego kasę. I brali. Na kampanię wyborczą na przykład, prezydencką.
5: Ale czy ta afera pogrąży polską prawicę?
6: Nie wiem, czy pogrąży polską prawicę, ale pokazuje, o co po tamtej stronie, po tej prawicowej, konserwatywnej chodzi. Kasa, misiu, kasa. I to jest dzisiaj to, o czym powinniśmy rozmawiać. Dlaczego?
5: No i rozmawiamy.
6: Ale my rozmawiamy dlatego, że pojawił się świadek koronny, ale przez lata te interesy były w cieniu. Nie było wiadomo, dlaczego pan Suszek,
5: ale
6: który
5: prokuratura nie umarzyła sprawy dwukrotnie?
6: Ja nie wiem, czy umarzała, czy nie, ale wydaje mi się, że dość dziwne jest, i tutaj oczywiście mówię to ironicznie, że znika założyciel wielkiej kryptogiełdy, miliardy złotych, i przez 3 lata nikt nie potrafi powiedzieć ze rządów PiSu, dlaczego zniknął, a okazuje się na koniec, że pewnie nawet już nie żyje. Mówię oczywiście o panu Suszku.
5: No dobrze, ale potem rządzi już prawie 3 lata, tak? Teraz dopiero, że pan, sprawa ruszyła z kopyta, teraz, tak? Bo pojawił się świadek korony,
6: pojawił się świadek korony, bo okazało się, że są dowody i zarzuty, które jego mogą pogrążyć, a myślę, że on się też boi. Boi się PiSu, boi się ludzi, którzy zostali oszukani, boi się o swoje życie i dlatego zdecydował się zeznawać. I dobrze, że zeznaje.
5: Tak?
6: Myślę, dobrze, że zeznaje, bo już chyba dla nikogo nie jest tajemnicą, że on po prostu nagrywał i robił print screen z tych rozmów. I dlatego jest dużo dowodów i dlatego to są pierwsze zatrzymania, a w następnych dniach będą kolejne. Więc jeżeli ktoś w PiSie myśli, że to się wczoraj otworzyło i zamknęło, no to jest w grubym błędzie. Ta sprawa jest na tyle rozwojowa, że nawet w PiSie zrobili już listę, kto może być aresztowany.
5: Pan widział taką listę?
6: Słyszałem o niej wczoraj w parlamencie. Rano już o tym była mowa, że Kaczyński kazał przygotować listę, kto może być związany z Kralem, z tą aferą, z wyjazdami, kto tam brał pieniądze.
5: I
6: po
5: co,
6: to, żeby też
5: wiedzieć.
6: Nie, no podobno jest 10 osób na tej liście.
5: Ile?
6: 10.
5: 10. A wczoraj tutaj był w gościu Radia Z rzecznik pana prezydenta Rafał Leśkiewicz, mówił tak: służby i prokuratura dwukrotnie umarzały śledztwa. Odpowiedzialność polityczna w dużej mierze spoczywa na panu premierze Donaldzie Tusku i jego ministrach.
6: Kto wziął kasę na fundację od pana Krala? Bo ja przypomnę to nazwisko. Zbigniew Ziobro. Kto z tej kasy się utrzymywał? Zbigniew Ziobro. Kto brał pieniądze? Pieniądze na inne fundacje z Konfederacji. To się wszystko działo. Kto jeździł na Ibizę, już to wiemy. Pan Moskal. To przecież opowieści pana prezydenta są dzisiaj obawą przed tym, że i po niego przyjdzie Prawo i Sprawiedliwość. W cudzysłowie oczywiście, przyjdzie po niego prawda, bo to pan prezydent zawetował 3 razy ustawę, to on rozłożył parasol ochronny nad przestępcami, którzy okradli zwykłych ludzi. Do dzisiaj jesteśmy już prawie ostatnim państwem w Unii Europejskiej, gdzie nie ma nadzoru nad tym rynkiem, bo prezydent wetował te ustawy. My nie bójmy się tego. Po stronie lobbystów stanął prezydent i spoliczkował wszystkich, prezydent, którzy zostali w tej aferze pokrzywdzeni i okradzeni. Mówię o Polakach.
5: A poseł Roman Giertych i adwokat powinien reprezentować Przemysława Krala, prezesa Zondy Krypto?
6: Roman Giertych...
5: To nie jest konflikt interesów?
6: No, Roman Giertych to nie jest moja bajka. Nie zgadzam się z nim w wielu kwestiach poglądowych. Mam inne zdanie, jeżeli chodzi o też jego przeszłość, niż politycy PiSu, którzy go popierali. Ale wiem jedno. W tej sprawie mu kibicuję.
5: Ale nie ma tutaj konfliktu interesów pana zdaniem w ogóle żadnych? No pana partyjna koleżanka Magdalena Biejat uważa, że jest to, cytuję, moralnie wątpliwe.
6: A dla mnie, nie wiem, adwokata każdy Polak może sobie wziąć jakiego chce. Dla mnie najważniejsze jest to, że Kral zdecydował się zeznawać. I nie mówię tego teraz pod wpływem chwili, bo tutaj to się wydarzyło. Ja w studiu Radia Z dokładnie 3 miesiące temu mówiłem o tym, że kibicuję polskiej prokuraturze, żeby na świadka koronnego udało się wziąć pana Krala. I cieszę się z tego. Kto do tego doprowadził, czy adwokaci, kto się z kim kontaktował, nie wiem, bo nie interesuje mnie to, ani nie jestem w prokuraturze, żebym to wiedział. Ale doprowadzenie do tego, żeby Kral był świadkiem koronnym, to dla państwa dobrze, bo to wszystko zostanie wyświetlone, bo on nagrywał, on ma te wszystkie print screeny, to wszystko zostanie ujawnione. Więc dzisiaj wiemy pewnie jakąś 1/10 wszystkiego, co się tam już zdarzyło, a za chwilę będziemy wiedzieli o innych politykach.
5: No idzie pan na wojnę z Metą, właścicielem Facebooka i Instagrama. Dlaczego właśnie teraz?
6: Nie teraz, od 2025 roku, od listopada, kiedy te reklamy oszukańcze i skamowe, czyli po prostu wyłudzanie od Polaków pieniędzy na wizerunki popularnych osób, stało się coraz bardziej uciążliwe.
5: No to nie trzeba było wtedy, tylko...
6: Ale wtedy też się to wydarzyło. Tylko krok...
5: Ale wtedy pan też wnioskował o karę?
6: Nie, wtedy wnioskowałem o wszczęcie postępowania. To postępowanie w komisji się toczy. Ja uważam, że metę też trzeba było naciskać i to dokładnie robiliśmy. I krok po kroku teraz napędzamy to postępowanie. Cieszę
5: się. Ale to jednak nie są działania pod publikę z pana strony, no bo jednak Rafał Brzoska też podjął swoje działania, szef InPostu.
6: Ale nie ma w Europie innego ministerstwa polityka i nie ma w Europie dzisiaj nikogo, kto zdecydowałby się wnieść wniosek do Komisji Europejskiej o konkretną karę. Polska to zrobiła.
5: A to będzie wystarczająca kara? Bo słyszeliśmy w wiadomościach Radia Z, że według Brzoski to jest, gdyby to była miliardowa kara, to tak, wielomiliardowa, ale miliard?
6: Od czegoś trzeba zacząć. To miliard to też nie mało, ale z drugiej strony metę na to stać. I to jest też dobra przykład egzekucji, że możemy mówić o tym, że widzimy w Polsce, że dokonywane są na portalu Meta przestępstwa w postaci tego, że ktoś jest naciągany na kasę i chcemy tych pieniędzy, żeby płacić chociażby albo zwracać te pieniądze ludziom, którzy zostali pokrzywdzeni. Ale zapowiem coś też u pani. zdecydowani.
5: Dobrze, ale co pan zrobić właśnie, żeby Komisję Europejską, żeby ta kara została nałożona?
6: Chciałbym, żeby ta kara być może nawet została pomnożona. Dlatego będę namawiał przywódców innych państw Unii Europejskiej, będę namawiał innych ministrów cyfryzacji, żeby uwspólnić taki wniosek. Niech każdy policzy u siebie straty, niech każdy do tego korzyszka włoży te pieniądze, które uważa, że powinna meta dostać jako karę egzekucyjną, i chciałbym, żeby taki wspólny wniosek, coś na kształt takiego pozwu zbiorowego przeciwko mecie, państwa Europy, Unii Europejskiej złożyły. To wtedy może być nie miliard, a może być wiele miliardów i to euro.
5: To kiedy pan by chciał zmontować taką koalicję, nazwijmy to w ten sposób?
6: No zamierzam zacząć już w najbliższy poniedziałek i wtorek. Jestem na szczycie G20. Będę się widział już z niektórymi przywódcami
5: z kim,
6: państw Unii Europejskiej. Te spotkania są dzisiaj planowane.
5: Umawiane, tak?
6: Umawiane, ale jestem w kontakcie z panią, z ministrami z Francji, z ministrami z Niemiec. Już oni też czują, bo jest dzisiaj 13 państw, które w tym procesie uczestniczy, że meta przegrzała też platformy społecznościowe, nie tylko meta, żeby była jasność, bo to są i chińskie platformy, i inne amerykańskie, i z innych państw, przegrzewają z tym, że uważają, że są ponad prawem. Nie ma ani w Europie, ani na świecie nikogo, kto jest ponad prawem, i platformy powinny za to zapłacić cenę.
5: No ale póki co pan generalnie teraz wymierza to, za cel objął właśnie amerykański Big Tech.
6: No ale dlatego, że amerykański Big Tech jest jednym dzisiaj z najbardziej popularnych. I przypominam, że Meta to nie jest tylko właściciel Facebooka. To jest Instagram.
5: Tak.
6: To jest WhatsApp. To są różne portale też, które wspólnie powiązane reagują za mało na takie przestępstwa. Skoro platforma Meta mówi, że dzisiaj jest w stanie ściągać te treści w 70% przypadków, to odpowiadam nie. Macie obowiązek robić to w 90 kilku procentach, a najlepiej do 100, jakbyście dobili. Ale jak będzie 95, to przyjdę i powiem, że jestem zadowolony. To po pierwsze. I o to wnioskuję do Komisji Europejskiej. Po drugie, obowiązkiem Mety jest realizować prostą rzecz. To znaczy robić to w minutach, ściągać te nielegalne treści, a nie w godzinach albo dniach. Skoro platforma potrafi tą reklamę wyświetlić w ciągu minut dla wielomilionowej rzeszy oglądających, to w ciągu minut powinna ją też ściągać. A jak mówi, że robi to w 10 godzin, 20 godzin, czasem kilka dni, to to jest śmieszne, bo pani redaktor i ja wiemy, nasi słuchacze wiedzą, że po kilku dniach to już obejrzało 10 milionów czy 20 milionów Polaków tą reklamę. No i co? No i jej zniknięcie nie ma żadnego znaczenia, bo oni się na niej skeszowali, o platformie mówię. Zarobili na niej, a przestępcy się cieszą. Dla mnie to są proste warunki ugody w tej sprawie. Ugoda powinna wyglądać tak. Platforma się zmienia, wprowadza ograniczenia i wtedy mamy rozsądne, dobre prawo, które jest szanowane, a obywatel jest zadowolony.
5: Czy Komisja Europejska powinna ukarać amerykańską metę? Tak odpowiedziało 89%, nie 11% naszych słuchaczy, internautów. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, na
6: no
5: platformie.
6: Nie odpuszczę tej sprawy dlatego, chociażby dlatego. Nie ma odpuszczenia.
5: Krzysztof Gawkowski z nami też zostaje, taki jest teraz buńczucznym nastroju bardzo.
6: Nie.
5: O komentarz poproszę w części internetowej.
4: To jest gość Radia Z.
5: No właśnie, no to jednak 11% jest na nie, no ale zdecydowana większość, można powiedzieć, jest po
6: pana. A możemy się
5: na
6: chwilkę zatrzymać przy tym sondażu?
5: Tak,
6: znaczy,
5: proszę.
6: To pokazuje też, panie redaktorze...
5: No to jest taki quiz, można powiedzieć, bardziej.
6: No dobra, ale bez względu, ile tam było osób, nie wiem, bo pani redaktor ma to przed sobą. Ale prawda jest taka, Polacy dojrzewali przez dłuższy czas i wierzę, że już dojrzeli do tego, że platformy nie są ich przyjaciółmi. Wiedzą, że w polityce cyfrowej państwa trzeba, żeby państwo miało nad tym wszystkim nadzór, a nie żeby było tak, że patrzymy sobie na tą platformę i mówimy, a nic tam nie róbmy. Bo przez ostatnie 2 lata miałem kilka problemów, które się zdarzyły. Pierwszy to wprowadziliśmy prawo, które miało nałożyć bezpieczeństwo na internet, które miało ograniczyć platformy, kazać platformom wyświetlać, coś zniknęło. Prezydent zawetował. To jest akt o usługach cyfrowych.
5: No właśnie Komisja Europejska wypomniała również to, że nie mamy takiego...
6: A dziwi się pani, ja też to wypominam.
5: Nie mamy takiego prawa.
6: Tak, no nie mamy takiego prawa, bo mamy prezydenta lobbystę.
5: No mocno powiedziane.
6: No, ale no kto to wetował? Mamy w Polsce prawo, które...
5: A czyim niby lobbystą miałby być pan prezydent?
6: No platform. Wielkich cyfrowych big techów. Jestem przekonany co do tego.
5: No mocno pan powiedział, nie za mocno.
6: Ale jak mocno? Mamy w Polsce prawo, które jest proste. Platforma ma się tłumaczyć, dlaczego ściąga jakąś treść. To są przepisy, które przygotowałem. I ma to robić szybko, jeżeli jest zamówienie na przykład organizacji, która widzi, że jest złamane prawo. Niech to będzie policja, CBZC, niech to będzie NASK. Nie robią tego. Prezydent wetuje takie prawo. Nie rozumiem tego. Kiedy prezydent jeszcze przed ustawą prosi o to, publicznie, bo mówi to w Lublinie na spotkaniu, chciałbym, żeby w tej ustawie był nadzór sądu nad tym, czy takie treści mogą znikać z internetu. My mówimy, dobra, wpisujemy to. Wpisujemy główny wniosek prezydenta do ustawy mówiący, sąd decyduje, prezydent dalej wetuje. No, czy jak mam to nazywać? To mam to przymykać oczy, no dobrze, i mówić, że się nic nie wydarzyło?
5: Ale jeśli Komisja Europejska nie pójdzie, no, że powiem, tym tropem i nie będzie takiej kary, to co wtedy?
6: A wrócę jeszcze do ustawy, dobra? Mhm. Bo dzisiaj mamy drugie podejście do tej ustawy. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu, w tym przyszłym tygodniu, ustawa będzie głosowana.
5: Drugi raz,
6: tak, dołożymy wszelkich starań, żeby szybko była w Senacie i żeby była jeszcze we wrześniu, początek października na biurku pana prezydenta. I dobrze by było.
5: Drugie podejście i co? Liczy pan, że tym razem prezydent się zreflektuje i podejmie inną decyzję?
6: Zostały zmienione wszystkie elementy, o które Pałac Prezydencki w takim, powiedzmy to, opisie prosił. Są dwie ustawy. Jedna szybko wdrażająca, druga pokazująca treści. Są elementy mówiące, jak ma sąd się zachowywać, w sensie takim, że bierze odpowiedzialność też za to, żeby potwierdzać, czy dobrze, że jest ściągana jakaś treść. I mam nadzieję, że prezydent nie zdezerteruje z tego, żeby chronić obywatela.
5: A z przedstawicielami Mety pan rozmawiał, czy nie?
6: Oczywiście. Są w Radzie Cyfryzacji.
5: No właśnie. I to był wokół tego kontrowersja, że pan niby tutaj tak po prostu wytacza takie działa przeciwko Mecie, a przedstawicielem koncernu Meta w Polsce jest Jakub Turowski, dyrektor do spraw polityki publicznej Meta na Europę Środkowo-Wschodnią i zasiada w Radzie do spraw cyfryzacji przy Ministerstwie Cyfryzacji. No to gdzie tu logika?
6: No właśnie, logika jest w tym, że musi być miejsce, w którym wytykasz błędy, pokazujesz, są problemy, bo Rada do spraw cyfryzacji to jest miejsce, gdzie są przedstawiciele NGO-sów w większości, organizacji pozarządowych, różnych struktur naukowych, zajmujących się od samorządu po usługi cyfrowe. Są przedstawiciele też Big Techu. Jeden. Dlaczego? Po to, żebyśmy mogli wytykać błędy, mówić, co się dzieje. Przecież to nie jest tak, że ja podejmowałem decyzje, które nie były przedstawiane, nie były wysyłane do Mety. Chodzi o to, żeby presja też była w wielu miejscach większa, bo nieposiadanie jakiegoś forum do rozmowy, nie wytykanie błędów, nie mówienie źle robicie. Przecież ja na tej Radzie na przykład wielokrotnie mówiłem, że jestem zwolennikiem podatku cyfrowego. No przecież to nie jest tak, że...
5: No tak, ja wiem,
6: na tej Radzie...
5: Może nie w tym studiu, ale jeszcze w studiu na Żurawiej pan się odgrażał, że absolutnie pan po prostu zrobi wszystko, żeby jednak ten podatek cyfrowy stał się faktem. Żeby Big Techy musiały zapłacić duże pieniądze generalnie za to, że mogą zarabiać jeszcze większe.
6: I wierzę, że przychodzi ten czas. Dzisiaj budżet, dzisiaj na Radzie Ministrów staje ważna ustawa, w której również minister Domański wskazuje, że pieniądze z podatku cyfrowego powinny wchodzić w budżet.
5: Aha, to znaczy te domniemane pieniądze już jakoś tam szacowane są zapisane w budżecie,
6: bo
5: tak, w projekcie.
6: Uważam, że w przyszłym roku ta ustawa powinna wejść.
5: A to nie jest trochę łowienie ryb przed siecią?
6: Nie. A czy prezydent może znowu zablokować wszystko? Tak. Znaczy, prezydent jest dzisiaj w takim miejscu, gdzie sprzyja Big Techom. I nie bójmy się tego mówić. Czy prezydent może zablokować ustawę, która daje sprawiedliwość społeczną, bo to jest podatek cyfrowy.
5: No to może trzeba przekonać prezydenta, ja nie wiem.
6: Ale ja przekonuję prezydenta prostym argumentem. Jeżeli w innych państwach Unii Europejskiej, we Francji, w Hiszpanii, poza Unią, Wielkiej Brytanii, ale też we Włoszech, w Austrii, mamy podatek cyfrowy, podatek sprawiedliwościowy, który nakłada na platformy cyfrowe, które nie płacą w jego kraju podatków od użytkowników, takie zobowiązanie, to w Polsce dlaczego ma go nie być? To pierwszy argument. Po drugie, jeżeli platforma duża zarabia w Polsce olbrzymie pieniądze i płaci mniejsze podatki niż polskie platformy, które tutaj też pracują na tym rynku, a są mniejsze, to uważam to za skandal. Po trzecie, platformy cyfrowe mają obowiązek łożyć na użytkowników z państwa, w którym pracują. I po czwarte, to są pieniądze na rozwój usług cyfrowych, cyberbezpieczeństwo, na usługi, na kompetencje cyfrowe. I tak to powinno być widziane.
5: Z cyberbezpieczeństwem bywa u nas różnie, o tym jeszcze chciałbym jeszcze porozmawiać, ale jeśli pan wspomniał o budżecie, no to media donoszą, że budżet, znaczy, że deficyt będzie wyższy niż w tym roku, że już dobijamy do 300 miliardów.
6: To pewnie może być trochę większy, ale nie sądzę, żebyśmy mieli jakiś budżet, mówię o jego też tej części długu, większy.
5: Czy my nie zbliżamy się do scenariusza greckiego?
6: Ja uważam, że pan minister Dubański to jest odpowiedzialny polityk i bardzo dobry ekonomista i finansista, który dba o kieszeń rządową. I myślę, że oczywiście sam bym chciał, żebym miał jeszcze więcej pieniędzy. Każdy minister chciałby mieć więcej w swoim portfelu na różne obszary, ale dobrze trzyma budżet Domański i ja mu kibicuję, bo wierzę, że przeprowadził nas przez trudny czas, kiedy PiS pozostawiał nam taką ścieżkę wprost do długu sięgającego tych granic konstytucyjnych, a Domański balansuje, mamy pieniądze na inwestycje, mamy na armię, będzie znowu więcej pieniędzy na ochronę zdrowia.
5: I mamy procedurę nadmiernego deficytu. No, ale jesteśmy pod lupą Komisji Europejskiej.
6: Ale po kim ją odziedziczyć? Znaczy, kto był ale przyszliśmy do rządu w 23 roku, w 24 jak nakładano tą procedurę.
5: Jasne, to, że rządzicie już 3 lata.
6: No tak, ale krok po kroku realizujemy olbrzymie programy społeczne. Olbrzymie. Nikt nie ściął żadnych poprzednich programów.
5: Ale tak, realizujemy, że to, co zostało dane, no i nie będzie odebrane.
6: Niech pani posłucha teraz. Realizujemy misję bezpieczeństwa Polski, bo dla mnie to są wydatki właśnie na obronność i na cyberbezpieczeństwo. Te pieniądze można wydawać albo można nie wydawać. Oszczędzasz te pieniądze, nie ma rozwoju polskiej armii. Wydajesz je, zadłużasz się, ale jesteś bezpieczny i nie boisz się, że Rusy tu przyjdą. Więc to jest odpowiedź na pytanie, w którą stronę idziemy. Czy chcemy się zadłużyć i być bezpieczni, czy chcemy się nie zadłużać i nie wiedzieć, czy się obronimy.
5: Można zacytować klasyka, że lepiej być zadłużonym niż okupowanym.
6: No tak.
5: Dobrze, a gdyby miał pan teraz tak obstawiać, to ten podatek od Big Techów wejdzie, czy nie wejdzie w życie od nowego roku? Jak pan ocenia szansę?
6: Uważam, że krok po kroku jesteśmy coraz bliżej tego podatku, dlatego że 2 lata temu, jak mnie pani pytała, to mówiłem, że są duże bariery i będzie trudno, ale już dzisiaj jesteśmy na etapie prac i parlamentarnych, i etapie prac rządowych, i ustawy budżetowej, i wszystko wskazuje na to, że też taka panuje przekonanie w politykach, że czas na podatek cyfrowy nadszedł. Też to, ta sprawa Mety to pokazuje. Pieniądze z podatku cyfrowego to są pieniądze, które można nazwać podatkiem sprawiedliwościowym. Płacą duże korporacje, zarabiają obywatele.
5: Jeśli pan wspomniał o bezpieczeństwie i o tym, że musimy wydawać dużo na zbrojenia, etc. Czy Polska chce mieć głowice nuklearne na swoim terenie, czy nie? Bo z rządu płyną jakieś różne sygnały.
6: Jesteśmy w różnego rodzaju planach i rozmowach, które dotyczą tego, że mogłyby w Polsce stacjonować, mogłaby stacjonować broń atomowa. Ale nic nie zostało w tej sprawie przesądzone.
5: Nie. Ale nie wykluczamy takiej możliwości,
6: nie,
5: tak?
6: Nie, nic nie wykluczamy.
5: Pan mówi, że prowadzimy takie rozmowy, tak?
6: Tak, dlatego,
5: że to jest na stole.
6: Znaczy, żebyśmy to dobrze uporządkowali.
5: Żebyśmy byli precyzyjni w tej materii.
6: Precyzyjni w tej materii. Otóż francuski rząd rozpoczął różnego rodzaju rozmowy, nie tylko z Polską, w ogóle one się toczą, dotyczącą tego, że może jakieś parasole atomowe by chciał zrealizować. I takie rozmowy się toczą.
5: No tak, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, napisał generalnie. No więc generalnie, na czym miałoby polegać to nasze uczestnictwo w tym europejskim nuklearnym parasolu?
6: Tego nie mogę pani powiedzieć już. No nie mogę. Jestem zobowiązany tajemnicą, która mnie zobowiązuje do tego, że nie mogę o takich rzeczach mówić.
5: Ale czy głowice nuklearne miałyby się również znaleźć pani, tutaj na Polsce?
6: Ale pani rektor, no nie mogę o tym
5: w Polsce
6: mówić. No nie mogę o tym
5: ale
6: mówić.
5: Ale powiedział, że to jest na stole, powiedział
6: tak,
5: pan.
6: Tak, no powiedziałem, ale jak to będzie wyglądało, nie mogę mówić. Jestem członkiem Komitetu Bezpieczeństwa, mamy spotkania, mamy wszystko klauzulowane, no nie mogę pani odpowiadać, jak ma wyglądać obecność ewentualna broni atomowej na terenie Polski. No przykro mi, nie mogę o tym
5: dobrze,
6: mówić.
5: Dobrze, a kiedy to się, że tak powiem, okaże? Kiedy będzie, nie wiem jak to nazwać, szczęśliwy finał,
6: ale
5: etc.
6: Chciałabym pani, żeby mnie zamknęli za to, co ja u pani
5: nie,
6: powiem.
5: Nie chciałabym, ale jak długo będą trwały te rozmowy? Negocjacje?
6: No nie wiem, już się toczą dłuższy czas. Wiem, że one wchodziły w fazę decydującą, ale to też prowadzi Ministerstwo Obrony. Jako ten resort,
5: no ale pan jest w Komitecie Bezpieczeństwa. No,
6: ale nie mogę pani powiedzieć, co tam...
5: cyberbezpieczeństwa.
6: Ale nie mogę pani powiedzieć, co tam rozmawiamy. No. Pani rektor, no proszę mi wybaczyć, ale są pewne rzeczy, które są w domenie państwa zastrzeżone, dlatego, żeby było bezpieczniej Polakom, a nie dlatego, żebym opowiedział, co ja tam słucham i jakie są decyzje podejmowane. Proszę mi wybaczyć. To, co mogłem, powiedziałem.
5: No dobrze, mieliśmy gigantyczny wyciek danych medycznych, blisko 15 milionów Polaków. I teraz prawie co drugi Polak może się zastanawiać, czy w rękach przestępców są jego dane.
6: Jest.
5: Gdzie był, jakiego lekarza, na co się leczy, jakie leki przyjmuje. Może być szantażowany. Czy państwo polskie w ogóle ponosi tu jakąś odpowiedzialność, bo za te dane odpowiada prywatna firma?
6: Polskie państwo zareagowało z pełną mocą, mówiąc, wchodzimy do gry, kiedy okazuje się, że jest przestępstwo i chronimy obywatela.
5: No i weszliśmy do gry, no i co się wydarzyło od tamtego czasu?
6: No nie wypłynęły te dane. Nie ma, wiemy, że był atak i że było przestępstwo i była kradzież, ale polskie służby zabezpieczyły na tyle całą sytuację, że one nie wypłynęły do opinii publicznej i nie można ich kupić na przykład w darknecie. To państwo polskie w 100% zareagowało.
5: Ale że państwo polskie to zablokowało, tak?
6: Chcę tak powiedzieć. Że
5: ale nie jest pan w 100% przekonany?
6: Nie, jestem przekonany do tego, że mamy jedne z najlepszych służb, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo na świecie. I to takich służb, które wkraczają do akcji, to z premedytacją mogą przestępcy powiedzieć, jesteśmy na twoim tropie szybko.
5: Czyli czy może pan w takim razie zapewnić, że żadne te dane już nie wyciekną?
6: Nie, nie mogę. No ale pani redaktor, to jest tak, jak ja bym pani powiedział, że mam pełną wiedzę o tym, co się dzieje w ciemnej stronie internetu. Ja mogę pani powiedzieć, że polskie służby zareagowały szybko, dynamicznie, że podjęliśmy decyzję w tej sprawie, powiem pani więcej. Były od firmy różnego rodzaju sygnały, żeby nie ujawniać tego. Postanowiłem całkowicie iść inną drogą, jasnej strony mocy. Pokazać Polakom, co się wydarzyło, pokazać, że firma źle zarządzała tym, bo to uciekło.
5: No i jaką ponieść odpowiedzialność w związku z tym?
6: No toczy się już postępowanie. Toczą się dwa nawet postępowania. Jest postępowanie, które zostało wszczęte przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. Jest postępowanie prowadzone przez prokuraturę. Jest działalność Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Jest pełna koordynacja z mojej strony w tej sprawie. No to już operacyjnie się dzieje.
5: No dobrze, ale okazuje się, że dwa lata temu, w 2024 roku w systemie MyDR doszło do innego incydentu. Tak. Tutaj przyjęto konta pracowników placówek medycznych i wysłano blisko 18 milionów zapytań do systemu EWU, czyli elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców, co pozwoliło na pozyskanie danych ponad 13 milionów osób z bazy NFZ-u.
6: Całkiem inne...
5: To rozumiem, że zabezpieczenia nie były wystarczające.
6: Nie możemy porównywać tych dwóch incydentów.
5: Wiem, że... tak.
6: Jeden dotyczy zapytań dotyczących numery PESEL, a drugi dotyczy danych medycznych. Różnica polega na tym, że w tamtej...
5: Ale to wygląda tak, jakby ktoś testował po prostu bezpieczeństwo tego systemu.
6: Ale niech pani pozwoli dokończyć. W tamtej sprawie zarzuty dla osób karne, postępowanie, wszystko zamknięte, wszystkie drogi pozamykane, to jest całkiem inny incydent.
5: A teraz za tym atakiem kto stoi?
6: No, trwa postępowanie. Pani rektor mnie
5: pytała. Nic nie może pan powiedzieć,
6: no,
5: tak?
6: Mogę pani powiedzieć, że polskie służby w tej sprawie bardzo szybko zadziałały i dokonały czegoś, co można powiedzieć jest już chwalone przez inne służby na świecie. Będziemy się tym chwalili, ale trzeba poczekać do końca tego wszystkiego. No dużo zrobiliśmy, bo dobrze jesteśmy w tym. A ujawniłem to, mówiąc, gdzie firma nadużyła, co się wydarzyło, jak to wszystko wygląda, bo uważam, że Polacy muszą mieć świadomość i wiedzę, a nie przymykanie oczu, nic się nie wydarzyło, firma prywatna, no to tam niech sobie ona sama tym zarządza. Nie.
5: To jeszcze raz powtórzę, to co się dzieje teraz z wykradzionymi tymi danymi 19 milionów Polaków
6: Są na tyle zabezpieczone, że nie są w żadnej domenie publicznej, której może ktoś pobrać, zabrać, może ktoś je wykorzystać. Polacy nie są zagrożeni dzisiaj.
5: No i jak ja mogę sprawdzić, czy moje dane na przykład zostały skakowane, czy nie, bo zachwalał pan serwis, oczywiście ten bezpieczny dane gov.pl. No i co? Były problemy z dostępem, bo serwis padł.
6: Nie. Po pierwsze, to nie ma tam danych. Będą dane dotyczące tego, czy Polacy mogą sobie sprawdzić swój PESEL, jak zakończy się część tego postępowania CBZC, ABW, naszych prac, które nad tym się realizują. Dzisiaj to jest wszystko w domenie policji. Rozmawiam prawie każdego dnia z przedstawicielami służb. Jak tylko będzie gotowość służb do tego, żeby je zaimplementować, włożyć do tego portalu, to zrobimy. Będzie można sobie to sprawdzić. Poza tym...
5: Jaki horyzont czasowy na przykład wchodzi w grę? Czy jeszcze na razie w ogóle nie za wcześnie, żeby to mówić?
6: Nie, horyzont czasowy jest na pewno niedługi.
5: Ale to będzie miesiąc, dwa?
6: Nie, tydzień, dwa. To mówimy o kilku dniach, a na pewno nie mówimy o horyzoncie miesiąca.
5: Ale w ubiegłym tygodniu była wiedza właśnie, że to też ma być właśnie do końca tygodnia.
6: I czasami jest tak, że służby potrzebują jednego, dwa, trzech dni więcej, dlatego, że dzieje się coś w postępowaniu, można kogoś gdzieś przycisnąć, albo można na przykład postawić komuś zarzut, albo złapać kogoś. No ja też temu kibicuję, bo to najważniejsza rzecz, żebyśmy złapali tego, kto to zrobił. Ale niech pani pozwoli dokończyć, bo jeszcze jeden wątek pani poruszyła, dobrze, bardzo ważny. W całej tej sprawie mamy do czynienia z też koniecznością zmian w prawie. To znaczy, jeżeli widzimy, że takie rzeczy się dzieją w firmach prywatnych, to też będę proponował, żeby firmy prywatne nie mogły przetwarzać takiej dużej ilości danych, jeżeli nie są objęte specjalną procedurą. I to zostanie wykonane.
5: I właśnie powinna być jakaś chyba ochrona państwa.
6: Ochrona państwa jest, bo wkroczyliśmy do akcji, ale teraz będzie prawo.
5: Ale to było niewystarczające chyba, tak?
6: No bo mamy...
5: Czy spóźniona?
6: Nie. Mamy w Polsce prawo. Jest prawo o ochronie danych osobowych. Firmy mogą przetwarzać dane. Są administratorzy, to są właśnie lekarze, ich przychodnie. To są przetwarzający, którzy dostarczają systemy. To w Polsce jest opisane. Tylko mamy do czynienia z firmą, która może dużo firm, dużo rekordów, dużo dostępu do danych. I w mojej ocenie powinniśmy to bardzo ukrócić, co skomplikuje pracę firmom.
5: A co to znaczy ukrócić?
6: No dzisiaj nie będzie, w mojej ocenie, taka granica, to powinno być 100 tysięcy rekordów, 100 tysięcy przetwarzanych danych obywateli. Kropka. A nie miliony. Co to się stanie, żebyśmy wiedzieli? Przyjdą firmy i powiedzą, no Gawkowski szaleje, dla nas to są nowe obowiązki, dlaczego nie mieliśmy tego robić, a mamy? No właśnie po to, żebyś musiał składać dodatkowe sprawozdania, audyty, żebyśmy ci robili i żebyśmy byli pewni, że jesteś bezpieczny.
5: Czyli trzeba wzmocnić kontrolę państwa.
6: Trzeba doprowadzić do tego, że firmy nie będą mogły tak dużej ilości danych przetwarzać bez jeszcze większej kontroli. Tylko zwracam uwagę.
5: Czyli ograniczyć dostęp do zasobów.
6: Wspomni pani moje słowa, że za miesiąc, jak się spotkamy, czy za dwa, będzie pani mnie pytała, dlaczego firmy protestują, że dokładnie to robimy. No właśnie, robimy to po to, żeby było bezpiecznie.
5: A kiedy pan zaproponuje takie nowe przepisy?
6: Najpóźniej w najbliższych dniach.
5: Znaczy one już się piszą, tak? Rozumiem, tak?
6: Tak, oczywiście, no bo też mamy szybkie wnioski, rekomendacje. Nie może być tak, że firma przetwarza taką ilość danych, a później nam mówi, no nie, tam był wypadek, słuchajcie, wiecie, no naprawimy się.
5: Nie, no firma przeprosiła, tak.
6: No, nie, no ale co ale, to jest, przepraszam?
5: No tak, no oczywiście, no dane wyciekły, no tak jak mówię na początku, no ludzie mogą się obawiać, chociaż pan mówi, że to... są bezpieczne, prawdopodobnie, no na razie się nie wyciekły.
6: Nie wyciekły i nie,
5: nikt nimi nie handluje.
6: Nie są w żadnej domenie publicznej, ani w darknetowej, nie ma ich. To zrobiły polskie służby.
5: No dobra, to pytanie kompletnie od laika. A takie dane nie powinny być w domenie państwowej? Ja nie wiem.
6: A to jest dyskusja też o dane w domenie państwowej, prawda? Bo one są w domenie państwowej, bo przecież rejestr PESEL jest w domenie państwowej, ale mogą firmy odpytywać rejestr PESEL, jeżeli na przykład korzystają z potwierdzania tożsamości, tak w przypadku lekarzy gabinetów było i tak było całego systemu. No, pewnie zapyta mnie pani o e-dzienniczek. No bo to też jest ważne dzisiaj. Ja uważam, że e-dzienniczek, czyli tutaj mówimy dane medyczne, a tu mówimy dane dzieci, prawda?
5: Tak.
6: Powinny być
5: też jest zagrożenie.
6: Powinny być w domenie państwowej, czyli powinniśmy stworzyć e-dzienniczek, który będzie państwowy, który będzie zarządzał całą strukturą i który będzie dawał takie poczucie, dajemy ci to jako państwo za darmo, bo płacisz podatki, prawda? Jestem sam tatą, uważam, że to powinno być za darmo. A dzisiaj rozpoczął się wielki lobbying, mówiąc o tym, po co ten e-dzienniczek? Przecież ten e-dzienniczek państwo musi wydać 200 milionów w 10 lat. Ten e-dzienniczek to nie wiadomo, kto te dane będzie przeglądał. W resorcie cyfryzacji na co dzień mierzę się z dwoma polami. Jedni mówią, że za dużo robisz, drugą za mało, trzeba iść środkiem. A środek to jest dla mnie dobro człowieka, dlatego uważam, że na przykład e-dzienniczek przeniesiony do domeny publicznej, do M-obywatela, łatwo zarządzalny, dla każdego za darmo, jest bardzo dobrym pomysłem. Ale firmy, które na tym zarabiają miliony na czysto, mówią, to jest skandal. Gawkowski chce podglądać oceny ważnych VIP-ów, polityków, po co on chce to zrobić. Nie można ulegać presji wielkich firm i korporacji, które zarabiają miliony i po coś mają swoje działy PR-u. Trzeba to robić z przekonaniem po co, a najważniejsze jest bezpieczeństwo człowieka.
5: Pytanie słuchacza. Redaktor Nisztol pisze na niezależna.pl, że pierwszy wyciek danych wrażliwych miał miejsce 2,5 roku
6: chyba
5: temu.
6: No, omówiliśmy to.
5: Słucham?
6: Omówiliśmy
5: o tym, tak, ale ustalmy. To był pierwszy wyciek, zajęło wam 2,5 roku, żeby nas o tym poinformować. No, rzeczywiście, nie informowano, państwo nas nie informowało wcześniej, służby nas nie informowały.
6: Wyciek tylko od pytania, służby wszczęły postępowanie, UODO
5: było poinformowane. Wtedy, no, ale teraz dopiero się o tym dowiadujemy. Wcześniej o tym nie wiedzieliśmy. No i co nasuwa pytanie, zdaniem słuchacza, dlaczego dwa razy daliśmy się okraść?
6: Nie, no, to znaczy trzeba znać to, jak wyglądają incydenty. Jeżeli wypływają dane medyczne, informacja była natychmiast. Jeżeli są odpytania, służby prowadzą postępowanie, całkiem inne sprawy.
5: Dobrze, od kilku dni Europa mówi o nowym gospodarczym think tanku. To grupa Renu, mająca działać na rzecz poprawy konkurencyjności Unii Europejskiej. Przedstawicieli Polski w niej nie ma. Dlaczego i czy stara Unia nas ograła?
6: Naprawdę, ja nie potrafię odpowiedzieć, dlaczego tworzą się think tanki w Europie, w których to w think tankach są takie, a nie inne osoby. No są, albo nie są. Polska też tworzy swoje think tanki, realizujemy różne rzeczy, w Europie mamy swoje agendy. To, że nie jesteśmy jakimś, bo to żeby był think tank.
5: No, jak Mario jest... Draghi za tym stoi, ten, który napisał ten raport, to taki, no, taki ostrzeżenie dla Europy, że możemy zostać skansenem. No.
6: Że Draghi nie zaprosił, albo zaprosił, ktoś nie odpowiedział, bo nie znam tej sprawy. Dlaczegoś do swojego grona współpracowników nie wiem. Ja wiem, że Polska na arenie międzynarodowej w wielu miejscach dzisiaj jest o wiele, wiele bardziej aktywna niż była 3 lata temu. Widzę to po swoim resorcie. Po praca w grupach roboczych, po miejscach, w których jestem sam osobiście, lobbuję za interesem Polski. Widzę też postępy w rankingach międzynarodowych. To wszystko widzę. A dlaczego nas nie ma w jakiejś grupie roboczej, którą można nazywać stowarzyszenie albo think tank? Nie wiem. Znaczy think tank. W Polsce think tank się tworzy, bo się stworzy stowarzyszenie albo fundację.
5: No tak, ale w tym think tanku są przedstawiciele różnych państw. No,
6: no ale dobra. To, no jak ja mam to odpowiedzieć pytanie?
5: No dla pana rozumiem, że nie ma to żadnego znaczenia.
6: Znaczy ma dla mnie znaczenie, bo wolałbym, żeby w takich miejscach byli Polacy, ale dlaczego tam ich nie ma, nie wiem.
5: Maciej pyta, żona prominentnego działacza lewicy z Jeleniej Góry dostała ponad 200 tysięcy pomocy dla powodzian. Tymczasem w kamienicy przy ulicy Matejki, gdzie mieści się jej firma, wody nie było. No jak to może się... Jak,
6: nie
5: no
6: wiem, no trzeba tam wysłać CBA, trzeba tam wysłać służby, które pracują na tym postępowaniu. Dobrze pani to powiedziała, na pewno służby usłyszały.
5: Działacz Piotr Paczuski, tak tutaj jest napisane.
6: Ale coś pani powiedziała, żona chyba.
5: Tak, no ale żona prominentnego działacza.
6: No i dobrze, no to jeżeli jest gdziekolwiek jakiś przekręt, ktoś miał jakąś lewą umowę, nie chcę tego przekręcać, co tam się wydarzyło, nie wiem, to służby mają wkraczać. Jeżeli jest niewinny, to wszystko też służby wyjaśnią, koniec, kropka.
5: To jest pytanie, kiedy udostępnicie mapę z informacją, gdzie i do kogo konkretnie trafiły pieniądze na usuwanie skutków powodzi?
6: Nie wiem, czy takie dokładne prace nad tym trwają. Myślę, że całość tego podsumowania pieniędzy, która była i z resortu finansów, i z różnych innych resortów też będzie, ale wiem, że te pieniądze, tak jak mówił pan premier, jeszcze cały czas są wypłacane, więc pewnie na zakończenie takiego procesu wszystko też zostanie ujawnione. Ale to nie jest tak, że gdzieś mamy dzisiaj ukrywane coś, bo tak jak rozlicza się każdy projekt, czy to unijny, czy z polskich pieniędzy, później te dane są w domenie publicznej. Zawsze tak jest.
5: Paweł pyta, zrobiliście z alertu RCB pośmiewisko. Brakuje tylko instrukcji, jak bezpiecznie zagotować wodę, żeby się nie poparzyć. No co chwila prognoza pogody, która się nie sprawdza. No kiedy to naprawicie?
6: Alert RCB to ważne źródło informacji. I nie można w żaden sposób ośmieszać go, mówiąc, że...
5: Ale wie pan, dlaczego jest takie pytanie? W związku z tym, co się wydarzyło, jak wleciała tutaj ta rakieta, która na szczęście spadła, nikomu nic się nie stało.
6: Dlatego są prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
5: I nie było komunikatu na czas.
6: Dlatego są prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, żebyśmy mieli dodatkowy alert, oprócz tego, że są syreny, żebyśmy dostawali informacje na telefon w czasie rzeczywistym. Nie można tego zrobić prostymi alertami RCB, dlatego że paczki, które dotyczą wysyłania komunikatów, są wysyłane w taki sposób, że ten czas jest różny. Do jednego może dojść w ciągu minut, drugiego w ciągu godzin, bo wysyła się za pomocą operatorów telekomunikacyjnych. To Ministerstwo Cyfryzacji przesłało też swoje pomysły na to do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
5: Pan powiedział, paczki, to może się komuś skojarzyć, że jednak jest wysłane
6: paczki,
5: tak jak...
6: Paczki SMS-ów.
5: Jak pocztą. Nie.
6: Paczki SMS-ów.
5: To wszystko jest elektronicznie.
6: Tak,
5: przesyłane.
6: Tylko, że to trwa. Operatorzy też mają swój czas na wysłanie tych wszystkich SMS-ów i ten czas może się wydłużyć, żeby działać w czasie rzeczywistym. W czasie rzeczywistym. A to trwa kilka minut, bo tyle trwa przelot rakiety. Trzeba doprowadzić do tego, żeby automatycznie na telefony przychodziło powiadomienie, czyli nie przez SMS automatycznie. Cell Broadcast, taki system, który będzie odpowiadał za taki alert i nad tym MSW pracuje. Całkowite wsparcie Ministerstwa Cyfryzacji. Będą potrzebowali naszej pomocy, będziemy pomagali.
5: Dlaczego notariusza nie mogę zapłacić kartą? Cyfryzacja nie dotarła do ich gabinetów?
6: Ministerstwo Sprawiedliwości bardzo dużo robi, jeżeli chodzi o cyfryzację swojego całego rynku. Myślę, że i w Ministerstwie Sprawiedliwości, i w wielu innych izbach branżowych też pracuje się nad tym, żeby te rozwiązania były jeszcze bardziej otwarte. Kiedy to będzie? To też pytanie do ministra Żurka i do całej Izby.
5: Jakub pyta, dlaczego pan w ostatnim czasie chwalił kandydaturę Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego? Pomimo faktu, że gdyby tam trafił, to byłby to ogromny konflikt interesów, bo mowa o rozpatrywaniu ustaw rządu, w którym był, oraz że miały być lepsze standardy i żadnych ministrów, polityków w Trybunale Konstytucyjnym.
6: Dalej będę chwalił kandydaturę pana Berka do Trybunału Konstytucyjnego.
5: Ale mieliście być inni niż PiS, jak mówi pana koleżanka Anna Maria Żukowska.
6: Jesteśmy inni niż PiS, dlatego że Berek nie jest politykiem. Berek dla
5: naprawdę
6: mnie...
5: Naprawdę? Nie.
6: No tak.
5: Ale jest ministrem, no generalnie.
6: Ale jest ministrem, nie każdy minister jest
5: ale
6: politykiem.
5: Ale chcieliście taką karencję wprowadzić, że jak ktoś był ministrem, to powinno upłynąć 4 lata, zanim mógłby znaleźć się w Trybunale Konstytucyjnym i być sędzią.
6: Berek jest dla mnie świetnym konstytucjonalistą, jednym z najlepszych legislatorów, jakich widziałem. Nigdy nie był politykiem, zawsze był mężem stanu. Dbał o to, żeby
5: ale
6: wszystkie...
5: Ale zabrali ten głos. Organizacje samorządowe zaapelowały do pana Berka, żeby zrezygnował.
6: Ale ja nie zmienię swojego zdania w tej sprawie. Ja uważam, że
5: a jak zagłosuje Lewica?
6: To jest decyzja klubu, która będzie podejmowana w przyszłym tygodniu. Ja, jak mnie pani pyta, czy będę namawiał kolegów i koleżanki z klubu za głosowaniem za panem Berkiem, tak będę namawiał. Czy mogę przegrać to głosowanie, bo na przykład w klubie będzie inna decyzja? Tak może być. Zawsze u nas wszystko jest demokratycznie.
5: Ale jakie, w takim razie, jak rozkładają się te głosy? Czy większość jest za, czy przeciw?
6: Nie było klubu. Dopiero w przyszłym tygodniu się spotykamy, bo pierwszy Sejm jest po wakacjach.
5: No to ja to wszystko rozumiem. Czy nie rozmawiał pan jakoś specjalnie, nie robił researchu, kto jest za, kto przeciw, kto uważa,
6: osoby,
5: że Berek powinien zasiadać w Trybunale Konstytucyjnym?
6: Osoby, które chcą wysłuchać całej tej dyskusji. Ja uważam, że Berek nigdy nie był politykiem. Jest bardziej legislatorem, prawnikiem, osobą, która odpowiadała w rządzie za to, żeby nie było żadnych konfliktów z konstytucją prawa, ani żeby nie było żadnych konfliktów z prawem europejskim. Zawsze o to dbał. I to było jego zadanie, a pracuje w tym rządzie.
5: Dlaczego akurat Berek miałby tam wejść i zrobić jakąś, nie wiem, jaką rewolucję? No naprawdę, nie rozumiem.
6: Bo jest świetnym prawnikiem.
5: Ale nie ma nikogo lepszego, rozumiem. To jest po prostu jedyny prawnik.
6: Ja nie wiem, czy jedyny, bo myślę, że jest bardzo wielu dobrych prawników, ale pytam je pan...
5: Nie byli w rządzie.
6: Pytamy pani o Berka. No to o Berku powiedziałem.
5: Klara, dlaczego Ukraińcy mogą bezkarnie uprawiać kult Bandery i UPA w Polsce? Dlaczego od roku blokujecie prezydencki projekt penalizacji promocji banderyzmu.
6: A gdzie uprawiają ten banderyzm w Polsce, bo ja nie słyszałem.
5: No takie jest pytanie. Pamięta pan, jak co się tam działo na przykład na jednym z koncertów na Stadionie Narodowym?
6: Polskie służby i polskie państwo zawsze reaguje w dwóch sprawach. Jeżeli prawda historyczna jest zakłamywana, to znaczy kult jakiegoś bandery ktoś by w Polsce chciał podnosić do rangi tego, że będzie go chwalił, a z drugiej strony reaguje, kiedy bici są albo nieszanowani Ukraińcy. To jest bardzo jasna sytuacja, to znaczy nie ma przyzwolenia w Polsce na to, żeby zakłamywać prawdę historyczną. I tak było w przypadku, kiedy powiedzieliśmy jasnym językiem w rządzie, że nie zgadzamy się z decyzją Zełenskiego o upamiętnieniu czy nadaniu imienia brygadzie jednej z ukraińskiej armii, bandery. A z drugiej strony, kiedy w Polsce rośnie hejt na Ukraińców, a rośnie, trzeba też mocno reagować, mówić, że nie ma na to żadnego przyzwolenia. Osoby, które mowę nienawiści uprawiają, biją, inne osoby zaczepiają, łamią kodeks karny, też będą siedzieć.
5: Dobrze, dziękuję za rozmowę. Wiemy, że chce pan dzisiaj wyjść nieco wcześniej, ponieważ...
6: Rząd wychodzę.
5: O budżecie, tym, który będzie tak z takim gigantycznym deficytem budżetowym.
6: Nie z gigantycznym, tylko z deficytem.
5: 300 miliardów złotych prawie?
6: Budżet jest taki, jak dzisiaj jest.
5: A może pan minister Domański sobie jednak nie radzi? Może jest niska ściągalność VAT-u? O co chodzi? Bo ja rozumiem, wydatki na obronność, socjalne.
6: Budżet jest bardzo duży, jednocześnie ma deficyt, a deficyt jest spowodowany tym, że wydajemy rekordowe środki na obronność. Możemy tego nie robić, możemy to cofnąć, ale jednocześnie nie uzbroimy polskiej armii. Dla mnie, obywatela, ojca, męża, czy zwykłego człowieka, też polityka, uzbrojenie polskie jest bardzo ważne. Wczoraj byłem w Inowrocławiu, w jednostce wojskowej, w której będą nowe polskie śmigłowce Apache. Tych Apache będzie tam kilkadziesiąt, nie będę tego zdradzał dokładnie ile. Będą trzy takie jednostki, blisko siebie, w których będą te Apache stacjonowały, po to, żeby chronić polską granicę, po to, żeby mieć na przykład możliwość szybkiego reagowania, gdyby czołgi tutaj przeciwnika chciały wjechać. Będziemy mieli ich w Polsce naprawdę dużo śmigłowców i te wszystkie śmigłowce trzeba kupić. Cały kontrakt kosztuje. Można na ten kontrakt wydać 10 miliardów dolarów, 40 miliardów blisko złotych. Można nie wydać.
5: Ale dużo też wydajemy na obsługę długu, tak czy nie?
6: Tak. Tak, ale można te pieniądze, no tylko, że gdybyśmy takich kontraktów nie robili, prawda? To są kontrakty za tego rządu. To te pieniądze byśmy oszczędzili i wtedy pani przyszła i powiedziała mi tak. Czy lepiej się zadłużać, czy inwestować w polską armię? Dlaczego nie kupujecie tych śmigłowców, a powinny stać w tym Inowrocławiu, bo one granicę będą chroniły? I ja bym wtedy powiedział,
5: ale ja nie kwestionuję wydatków na zbrojenia, tylko zastanawiam się, że można, na przykład ściągalność VAT-u jest za niska.
6: Ale one są kluczowe. To znaczy mamy wydatki na obronność rekordowe w historii. Ponad 200 miliardów złotych. Pani mówi o zadłużeniu 300. Gdybyśmy już tego nie mieli, to pani powiedziała, no tak, nie ma zadłużenia, ale oni tam nie myślą o tej armii.
5: No ale zadłużenie mogło być jednak o połowę niższe.
6: I wydatki na armię też, a wolę, żeby były wyższe.
5: Krzysztof Gawkowski był z nami, wicepremier, minister cyfryzacji i wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. Dziękuję
6: bardzo.
5: Życzę dobrego dnia.
6: Dzięki.
5: Do zobaczenia, do usłyszenia.
6: Do usłyszenia.
4: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl.

0: i programu wcześniejszego stacjonowania sił w miejscach najbardziej zagrożonych pożarami. Sabotaż i działalność na rzecz obcego wywiadu. Małopolska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej. Śledczy nie wykluczają działań o charakterze terrorystycznym. W zakładach produkowany jest sprzęt, z którego korzystają armie polska i ukraińska. Szkody wyceniono na 15 milionów złotych. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
1: Według prokuratury to było celowe podpalenie. Niewykluczone, że było to działanie na rzecz obcego wywiadu oraz przestępstwo o charakterze terrorystycznym, wyjaśnia Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej.
2: Tego rodzaju przestępstwo zagrożone jest karą dożywotniego pozbawienia wolności. W sprawie tej dotychczas nikomu zarzutów nie przedstawiono.
1: Podłożono ładunek z łatwopalnym materiałem. Zniszczeniu uległ magazyn. Na razie nikt w tej sprawie nie został zatrzymany.
0: Zakład ma wznowić produkcję po zakończeniu pracy służb. Planował zamach terrorystyczny na jeden z jarmarków świątecznych. Do sądu w Koszalinie trafił akt oskarżenia przeciwko 20-latkowi. Mateusz W., inspirowany ideologią państwa islamskiego, zbierał materiały i szukał instrukcji do wytworzenia ładunków wybuchowych. Został zatrzymany w mieszkaniu w Lublinie w listopadzie ubiegłego roku. Był wówczas studentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zepsuł wielu rodzinom wakacje, teraz stanie przed wymiarem sprawiedliwości. Policjanci zatrzymali 21-latka z Elbląga, który zarabiał na fikcyjnym wynajmie apartamentów w Krynicy Morskiej. Na koncie ma co najmniej 7 oszustw. Jak działał oszust? Maciej Bąk zebrał informacje w tej sprawie.
3: Wystawiał w internecie typowe oferty na wakacyjny wynajem apartamentów. Zdjęcia prezentowały wnętrza lokali, z którymi nie miał on jednak nic wspólnego, a kontakt z potencjalnymi wczasowiczami urywał się tuż po tym, jak ci dokonywali przelewów. W mieszkaniu 21-latka policjanci znaleźli 18 telefonów komórkowych, laptopy i karty SIM. Wszystko to mogło służyć do regularnego przestępczego procederu. Dlatego funkcjonariusze podejrzewają, że poszkodowanych może być znacznie więcej. Na razie przedstawili zatrzymanemu 7 zarzutów. Oszustwa.
0: Mieszkaniec Elbląga zatrzymany przez kryminalnych z Nowego Dworu Gdańskiego przyznał się do winy. Grozi mu do 8 lat więzienia. Polacy jedzą coraz więcej mięsa. W ciągu roku spożycie wzrosło o niemal 6 kg. Według GUS-u to najwyższy poziom od co najmniej 2010 roku. Częściej także sięgamy po jajka, cukier, owoce i produkty zbożowe. Polacy piją natomiast mniej alkoholu. Największy spadek jest w przypadku piwa. W ciągu roku o 4 litry. To, co jemy, a raczej jedzą najmłodsi, jest w centrum uwagi lekarzy i dietetyków, bo co trzecie dziecko ma nadwagę, a nawet 15% uczniów zmaga się z otyłością. Jak wynika z doświadczeń Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, problem często wynika z jedzenia obiadu w szkole, a potem drugiego w domu, najczęściej fast foodów. Psychodietetyczka Aleksandra Gąbka radzi założyć dzienniczek żywienia.
4: Może jak już trochę opadną te emocje pierwszych tygodni szkoły, zanim plan się tam dostosuje i żeby sobie dziecko rzeczywiście ponotowało to, co je na bieżąco. Ile jest w ogóle tych posiłków? Bo może się okazać, że razem z przekąskami słodkimi w sklepiku to rzeczywiście tych posiłków się zrobi nagle 8-10, a to jest po prostu za dużo dla każdego.
0: Zaczęły obowiązywać nowe zasady żywienia w szkołach. Będzie więcej warzyw, produktów roślinnych, a w sklepikach produkty będą mieć ograniczone ilości cukru. 3 dni cenowych strzałów w PKP. Od dziś do 3 września będą tańsze o minimum 35%. Promocja jest związana z 25-leciem PKP Intercity i obejmuje podróże do października. Zmiany w rozkładzie jazdy na kolei. Na Górnym Śląsku po 2 latach przebudowy torów wracają pociągi na trasie Pszczyna-Żory. Na te połączenia czekali mieszkańcy południowej części regionu. O szczegółach reporter Radia Z Szymon Kastelik.
5: Po przebudowie pasażerowie zyskają na czasie. Pociągi pokonają trasę Pszczyna-Żory o 10 minut szybciej niż wcześniej, mówi Katarzyna Głowacka z PKP PLK.
6: Pasażerowie pokonają tę trasę w około 21 minut, a przed rozpoczęciem prac czas jazdy wynosił około 32 minuty.
5: Powstały nowe perony w Pszczynie, Suszcu i Radostowicach. Trasę obsługują Koleje Śląskie. Mieszkańcy Pszczyny i Żor mogą teraz bezpośrednio dojechać do Rybnika i Bielska-Białej. Szymon Gastelik, Radio Z.
0: Na trasie w dni robocze kursować będzie 11 par pociągów. Będzie jaśniej, bezpieczniej i wygodniej. W Lublinie do remontu idzie właśnie popularna wśród mieszkańców i turystów rowerowa trasa wzdłuż Bystrzycy. Co dokładnie się zmieni, o tym reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
7: Chodzi o kilkanaście kilometrów drogi z północy na południe miasta od ulicy Zawilcowej do Zalewu Zębożyckiego. Będzie wymieniona nawierzchnia, oświetlenie, pojawi się też więcej przestrzeni.

0: dla rowerzystów i pieszych, mówi mi Monika Głazik z lubelskiego ratusza.
1: Będzie dużo szersza niż obecnie i będzie też oddzielona od ciągu pieszego pasem zieleni.
0: Miasto ogłosiło już przetarg na inwestycje. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
2: W Lublinie obecnie jest ponad 200 km dróg dla rowerów. Miejska sieć jest systematycznie rozbudowywana. Poznańska palmiarnia została zamknięta do remontu. Dziś ruszą prace budowlane w tym ponad 100-letnim szklanym budynku.
3: Sporadycznie z wnuczkami tutaj przychodzimy. Nie wyglądały na jakąś totalnie zdewastowaną, ale no zapewne ktoś zdecydował o potrzebie remontu, no to widać, jest to obiektywna potrzeba. No.
4: Czy było widać, że na przykład te oszklenia i w ogóle wymagają pewnie jakiejś konserwacji, remontu i tak dalej? No na pewno, bo miała swoje lata. Aczkolwiek to jest pewien klimat tej palmiarni. Ja się trochę boję tylko tego, że to będzie zbyt nowocześnie zrobione.
5: Dobrze, że będzie remontowała, na przykład, że tak długo tylko.
2: Remont palmiarni potrwa 4 lata. Będą nowe oszklenia i kawiarnia oraz powstanie ścieżka na wysokościach. Prace będą prowadzone etapami. Część pawilonów ma zostać otwarta dla zwiedzających za 2 lata.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Gość Radia Z. Zaprasza Bogdan Rymanowski.
7: Dzień dobry, dzień dobry, a gościem Radia Z jest Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, sekretarz generalny Koalicji Obywatelskiej. Witam, panie ministrze.
8: Dzień dobry.
7: Krótka piłka, oczywiście zaczynamy od krótkiej piłki. Pytanie jest proste. Czy alerty RCB działają i są skuteczne? Tak czy nie?
8: Będą działały lepiej.
7: Czyli dzisiaj nie działają dobrze?
8: Cały czas pracujemy nad tym systemem, aby działał on w sposób optymalny, aby o każdym zagrożeniu Polacy byli informowani w sposób właściwy.
7: I to jest także pytanie do państwa. Aby zagłosować, wystarczy wejść na radioz.pl i kliknąć. No właśnie, bo wczoraj znowu był problem z alertami RCB. Część mieszkańców województwa lubelskiego otrzymała SMS-a, że zmasowany atak na zachodzie Ukrainy się już skończył, ale część nie dostała tego powiadomienia, że w ogóle się zaczął.
8: Nie
7: znowu
8: było problemu.
7: Coś poszło nie,
8: nie
7: tak.
8: Nie, panie redaktorze. Ten okres, kiedy realne zagrożenie dla polskich granic mogło się pojawić, był bardzo, bardzo krótki. Proszę pamiętać, że my te informacje otrzymujemy od sił zbrojnych. To oni analizują bezpośrednio ruch rosyjskich dronów czy rosyjskich rakiet nad Ukrainą. I czasami zdarzają się takie sytuacje, że to zagrożenie jest bardzo, bardzo krótkie. I czasami nie wszystkie SMS-y, to jest bramka u operatora, nie wszystkie SMS-y zostaną na dane terytorium wysłane.
7: Czy to jest wina operatora komórkowego?
8: Nie, to nie jest w żaden sposób. To jest system SMS-ów, to nie jest system bardzo, bardzo szybki. Dlatego pracujemy nad innymi rozwiązaniami, pracujemy nad aplikacją, pracujemy nad techniką self-broadcastingu, pracujemy nad większym wykorzystaniem RSO. Ja mówiłem o tym konsekwentnie. Do końca tego roku całą tą architekturę będziemy mieli przygotowaną i będziemy mieli uruchomioną.
7: No dobrze, co
8: nie zmienia
7: ministrze,
8: faktu,
7: ja to rozumiem,
8: że
7: ale
8: cały
7: ktoś może zapytać, co będzie, jak dojdzie do prawdziwego ataku dronów i rakiet.
8: Panie redaktorze, dlatego cały czas od 3 lat budujemy system ochrony ludności.
7: Nie za długo?
8: Wie pan, to ja bym zadał panu pytanie, to raczej powinien pan zaprosić kogoś z naszych poprzedników, aby odpowiedział, dlaczego oni w tym zakresie nic nie robili. Dlaczego oni wyrzucili z polskiego prawodawstwa system ochrony ludności. I żeby było jasne, ja też chciałbym być w sytuacji, w której i wszystkie syreny alarmowe mogą być włączone za pomocą jednego przycisku. Chciałbym mieć pokrycie schronami, miejscami ukrycia. Chciałbym mieć, bo to naturalne, ale nadrabiamy wieloletnie zapóźnienie.
7: Dobrze,
8: i robimy to rekordowo
7: szybko.
8: Ale
7: to na rządzie spoczywa odpowiedzialność.
8: Ale oczywiście,
7: władza
8: że tak.
7: Odpowiada za to, czy działa system, czy nie
8: ale
7: działa.
8: Oczywiście, że tak. I dlatego mówię, że ten system rozbudowujemy.
7: Kiedy natomiast zacznie działać na 100%?
8: Panie redaktorze, ale nie ma w takich rzeczach, w takich sprawach nie ma prostych odpowiedzi, żeby było jasne. System. Dziś mamy około ponad 25 tysięcy syren, z czego prawie 80% z nich jest niezdolna do tego, aby być uruchomiona w sposób zdalny. Do momentu, kiedy nie będziemy mieli tej pełnej zdolności, a zajmie to na pewno przynajmniej kilka lat, będziemy posiłkować się także innego rodzaju narzędziami. Dlatego powiedziałem, różnego rodzaju aplikacje, cały czas udoskonalamy procedury.
7: Kiedy będzie ta nowa aplikacja dotycząca ostrzegania?
8: Ja mówiłem, to chcemy tą aplikację uruchomić do końca roku. System self-broadcastingu pewnie zajmie nam kilka dodatkowych miesięcy, bo tutaj wymagane są nakłady po stronie operacji. operatorów, z którymi rozmawiam. Będzie też aplikacja uruchamiająca te wszystkie syreny alarmowe automatycznie, które mogą być uruchomione automatycznie, które są cyfrowe lub mają infrastrukturę do tego.
7: Panie ministrze, ale pan doskonale wie, że Władimir Putin nie będzie czekał,
8: ale panie redaktorze, ale co mam panu... Jak mam, bo to jest trochę populistyczne pytanie. Tak, nikt nie będzie czekał.
7: Dlatego pytanie, my na nic, często zadają słuchacze
8: też i widzowie. Dlatego też na nic
7: oni
8: nie czekamy.
7: Oni płacą podatki, oczekują od władzy, żeby zrobiła
8: świetnie,
7: to, co powinna.
8: Niech pan zaprosi tutaj pana premiera Morawieckiego i niech go pan zapyta, dlaczego przez 3 lata od inwazji na Ukrainę, a tak naprawdę przez całe lata jego rządów, nie zrobił kompletnie nic. Jedyne, co zrobił, jeżeli chodzi o ochronę ludności, to wykreślił ochronę ludności z polskiego prawodawstwa. Czy zdaje sobie pan sprawę, panie redaktorze, z tego, że rząd PiSu wyrzucił wszelkie regulacje dotyczące ochrony ludności i obrony cywilnej z polskiego prawodawstwa? Wyrzucił. Nie to, że nic nie zrobili. Oni po prostu szkodzili i wyrzucili.
7: A propos...
8: Więc można żyć w przeświadczeniu, oczywiście, że zaczynaliśmy tą kadencję, było wszystko świetnie przygotowane, tylko ja panu mówię z pełną odpowiedzialnością. Nie było kompletnie nic.
7: A propos...
8: Wszystko robimy od podstaw.
7: A propos byłego premiera Morawieckiego, on ma taki pomysł, żeby powstała komisja śledcza do spraw zbadania afery Zonda Krypto. Poprzecie ten pomysł?
8: Działa prokuratura, niech pan Morawiecki spokojnie czeka, bo pewnie też jako były premier przed tą prokuraturą będzie musiał składać wyjaśnienia, dlaczego nie zabezpieczył państwa na tego typu afery, dlaczego nie doprowadził do sytuacji, że rynek kryptowalut jest w jakikolwiek sposób kontrolowany.
7: Przypuszcza pan, że Mateusz Morawiecki może w tej sprawie dostać zarzuty?
8: Nie, w żaden sposób. Powiedziałem, że myślę, że będą pytania. To dość
7: naturalne. A jest zamieszany w tę sprawę? No bo tak pan sugeruje.
8: Nie, ja powiedziałem tylko, że w tej sprawie naturalne jest pytanie, jak to się dzieje, że od wielu, wielu lat nie uregulowano tego rynku kryptowalut. I o ile za naszych czasów my już 3-krotnie próbowaliśmy ten rynek uregulować. Weto prezydenta, obstrukcja PiSu, Konfederacji, to wszyscy wiemy. Natomiast jest pytanie, dlaczego przez tyle lat pan premier Morawiecki nic z tym nie zrobił? Zwłaszcza, że dziś ja słyszałem jego wypowiedzi, bodajże z piątku. On mówi, ja ostrzegałem, ja przestrzegałem. No to ja się pytam, jak pan Morawiecki przestrzegał, to co robił? Był premierem.
7: Co zrobicie, co zrobi koalicja rządząca, kiedy prezydent po raz kolejny zgłosi weto do tej samej ustawy dotyczącej kryptowalut.
8: To będzie kompletnie niezrozumiałe z mojej perspektywy, widząc, co się dzieje. No ale okej, no pan prezydent angażuje się w ochronę prawną tych dziwnych interesów. Jeżeli to weto zostanie odrzucone, pewnie złożymy kolejną ustawę.
7: W tej samej wersji?
8: W tej wersji, która pozwala.
7: I tak będziecie składać co kilka tygodni do końca kadencji? Czy to ma sens?
8: Sens ma uregulowanie tego rynku.
7: Chcemy to zrobić zmienić ustawę trochę.
8: Ale co mamy? Mamy ją zrobić bardziej liberalną w kontekście tego, co się dzieje? Znaczy, bardziej delikatną, żeby pan prezydent nie poczuł, że interesy tego rynku są zagrożone? No proszę być poważny.
7: Wie pan, co mówi rzecznik prezydenta?
8: Przedstawiamy ustawę, która realnie będzie zapobiegała patologiom na tym rynku.
7: Okej, wie pan, co mówi rzecznik prezydenta, pan Rafał Leśkiewicz? On mówi, to jest cytat, że Donald Tusk to zwykły kłamca i manipulator i pyta, gdzie były polskie służby, kiedy wy rządzicie już od ponad 2,5 roku, gdzie była prokuratura, która nie potrafiła w żaden sposób skutecznie doprowadzić do zablokowania działalności Zonda Krypto.
8: Co, odnoszenie się do jakiejś beletrystyki pana rzecznika, który mówiąc szczerze, tak ględzi, jeszcze zdania prawdy nie powiedział, mija się z celem. Natomiast prokuratura zajmuje się tą sprawą od kilku miesięcy i efekty widać. Niech pan Leśkiewicz spokojnie da pracować w prokuraturze. Natomiast jeżeli zadaje pytania, to ja też mogę się dołączyć do tych pytań, tylko pan Leśkiewicz chyba powinien do swoich kumpli z PiSu je kierować. To znaczy, co się stało, dlaczego nie wykryto, nie stwierdzono, co się stało z założycielem tej giełdy? Tam potencjalnie wchodzi przecież, że mamy do czynienia z zabójstwem. Jak to się stało?
7: No jeszcze ono nie zostało stwierdzone na 100%.
8: Ale panie redaktorze, mówię potencjalnie.
7: Mówią nawet, że on, ten pan Suszek żyje.
8: Mówię potencjalnie. Fakt jest faktem, że sprawa trwa od wielu, wielu lat. wie pan, ja słucham tej narracji polityków PiS-u. Pana Leszkiewicza, on może nie jest pewnym członkiem PiS-u, ale jest z całą pewnością mentalnie w tym PiS-ie tak zanurzony. Ja nie wiem, co więcej potrzebował pan Leszkiewicz, żeby przekonywać pana prezydenta, żeby wreszcie przyjąć tą ustawę. Pan premier na tajnym posiedzeniu Sejmu powiedział wszystko. Powiedział dokładnie, jak niebezpieczny jest to proceder. A mimo to politycy i PiS-u i Pałacu Prezydenckiego byli kompletnie zaimpregnowani na wiedzę. Tak jakby naprawdę działali w interesie nie Polaków, a kogo innego.
7: Czyli Koalicja Obywatelska nie poprze wniosku o komisję śledczą.
8: To będzie, ja nie jestem posłem, panie redaktorze, ale więc nie będę odpowiadał za
7: zdanie?
8: Ja wiem, że działa prokuratura. Komisje śledcze powołuje się zawsze wtedy, kiedy państwo, kiedy te mechanizmy właśnie prokuratorskie zawodzą. Tylko mówię spokojnie do polityków PiS-u, pewnie się nie obawiają. Pewnie jeszcze będziecie mieli okazję podzielić się swoją wiedzą, a macie dużo wiedzy w tej sprawie.
7: Krótka piłka, odsłona numer 2, 3 krótkie pytania. Poproszę również o odpowiedź tak albo nie. Zapraszam PSL na listę Koalicji Obywatelskiej. Tak czy nie?
8: Zawsze zapraszam kolegów z PSL-u. Od wielu lat mówię, że najlepszym systemem byłaby jedna lista.
7: Wolę w rządzie Hołownię niż Pełczyńską na Łęcz. Tak czy nie?
8: To jest decyzja Polski 2050.
7: Skolim lepszy od mery z Polski. Tak czy nie?
8: Nie wiem, ani jedna osoba, ani druga to nie moja poetyka, ale to młodzi ludzie muszą zdecydować, kto do nich bardziej
7: trafia. A czego pan słucha?
8: Ja słucham Rolling Stonesów, bardziej tradycyjnych kawałków, generalnie rocka.
7: A już za chwilę w części internetowej wyniki sądy i na odpowiedź na pierwsze pytanie, czy alerty RCB działają i są skuteczne. Zapraszam państwa teraz na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a.
6: To jest gość Radia Z.
7: Czy oprócz Radosława Piesiewicza ktoś jeszcze zostanie zatrzymany w tej sprawie?
8: To będą decyzje prokuratury i śledczych.
7: Wicepremier Gawkowski niedawno w Radiu Z powiedział, że słyszał o liście 10 polityków PiS-u, którzy mieliby mieć kontakty z panem Przemysławem Kralem. Taka lista ponoć miała być sporządzona przez prezesa Kaczyńskiego. Czy pan coś na ten temat słyszał?
8: Nic na ten temat nie słyszałem, natomiast nie zdziwię się. No, mamy tę sytuację, pan bodajże Moskal, to jest był asystent i szef gabinetu wicepremiera Kaczyńskiego, no jeździł na tą Ibizę spotykać się z panem Kralem. No,
7: ale to, że ktoś się z kimś spotkał, nie znaczy, że popełnił od razu przestępstwo.
8: Ja ani przez chwilę tego nie sugeruję. Natomiast przyzna pan, że to dość musiało to być bardzo ważne spotkanie, skoro w asyście byłego funkcjonariusza CBA poseł leci na Ibizę, żeby spotkać się z właścicielem firmy, który nie chce przylecieć do Polski, bo boi się tego, że będzie przesłuchany przez polskie organy ścigania. No, muszę powiedzieć, chyba wszyscy rozumiemy ten kontekst, że to nie jest takie standardowe działanie parlamentarzysty PiS-u.
7: A czy pan słyszał o nagraniach, które są w ręku prokuratury bądź służb, nagraniach na temat Zonda Krypto z udziałem polityków PiS-u?
8: Nie, nie słyszałem.
7: Bo spierają się o to dziennikarze, jedni twierdzą, że takie nagrania są. Drudzy, że nie, więc pytam u źródeł. Pan ma dostęp do tajnych informacji służb.
8: Dlatego też nic pan ze mnie nie wyciągnie w tej sprawie.
7: Czyli pan wie, tylko nie chce pan powiedzieć.
8: Panie redaktorze, w tej sprawie wszystko jest jasne. Sprawę prowadzi prokuratura, czynności realizuje Policja, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości i to oni będą ewentualnie informować o tym, jakie materiały mają, jakie dowody mają, to oni będą decydować, jakie czynności będą realizowane. Waszą robotą jako dziennikarzy jest zdobywać te informacje. Moją robotą jest
7: nie informować o sprawach, o których pan wie.
8: Jest doprowadzić do tego, żeby akurat policja, która realizuje te czynności, działała profesjonalnie. Jak pan widzi, działa profesjonalnie.
7: Okej, czy panu nie przeszkadza to, że podejrzanego o wielomiliardowe oszustwa pana Przemysława Krala broni wiceszef klubu Koalicji Obywatelskiej, pan Roman Gier?
8: Nie broni adwokat. No, panie redaktorze, w systemie
7: prawnym... Adwokat i poseł jednocześnie.
8: W systemie prawnym jest tak, że adwokat najczęściej broni... Adwokaci bronią ludzi podejrzanych o różne przestępstwa.
7: Ale adwokat, przyzna pan.
8: Ale jest posłem niezawodowym i cały czas zajmuje się obroną ludzi. Jest to dość naturalne. Bardziej przeszkadza mi to, tak jak powiedziałem, że w dziwny sposób do pana Krala, wtedy kiedy nie chciał wracać do Polski, pielgrzymowali ludzie związani z polską kryptoprawicą.
7: kryptoprawicą.
8: No tak, tak chyba trzeba mówić.
7: No dobrze, pan nie ma z tym problemu. Z tym, że tutaj pan mecenas i poseł łączy te dwie role. Ale bardzo duży z tym problem ma pański kolega, pan były minister sportu, pan Sławomir Nitras. On mówi, że on tego nie rozumie i bardzo źle się z tym czuje. Uważa, że doszło tutaj do pomieszania ról, a nie
8: panie,
7: można tego
8: panie,
7: robić.
8: Panie redaktorze, każdy z nas ma prawo do oceny. Taka jest ocena Sławomira Nitrasa. I okej, ja widzę, że największy problem z Romanem Giertychem mają funkcjonariusze Telewizji Republika i funkcjonariusze PiS-u. To oni najbardziej histeryzują w tym zakresie i starają się tą sprawę opowiedzieć jako, taką linię przekazową, że to właściwie zwalnia ich z odpowiedzialności za kontakty z panem Kralem. Nie zwalnia, ale spokojnie.
7: Ale ja nie mówię tutaj o pracownikach Telewizji Republika, czy też o politykach prawicy.
8: Ale to oni cały czas o tym
7: tylko mówię tutaj o pańskim koledze, panu Nitrasie. Mówię też o przewodniczącej klubu Lewicy, pani Annie Marii Żukowskiej, która uważa, że mamy tu ewidentny konflikt interesów.
8: Tak jak jeżeli chodzi o wypowiedź Sławka Nitrasa, to tak jak powiedziałem, w tej sprawie każdy z nas ma prawo do własnej oceny. Jesteśmy partią demokratyczną, natomiast jeżeli chodzi o panią przewodniczącą Żukowską, to jest jedna z opinii. Ja wiem jedno, że w systemie prawnym po to został ustanowiony pełnomocnik obrończy, adwokat, żeby bronić osób podejrzewanych.
7: Czyli jednym
8: słowem, taka jest robota
7: adwokata. Że tutaj pan mecenas Giertych nie łamie prawa. Nie,
8: uważam, że jest osobą, która
7: działa
8: bardzo
7: legalnie.
8: Działa z całą pewnością legalnie.
7: A nie łamie pewnych zasad dobrego obyczaju. Bo wie pan, że dzisiaj może ktoś powiedzieć tak, cokolwiek by nie zeznał pan Przemysław Kral, to będzie to traktowane jako działanie w celu zniszczenia opozycji, bo jego adwokatem jest przedstawiciel koalicji.
8: Ale gdzie tu logika?
7: No właśnie.
8: Wypowiedzi? No gdzie tu logika?
7: Jak to gdzie logika?
8: No ja nie widzę. Rolą adwokata jest bronienie swojego klienta.
7: Ale tak? Nie byłoby problemu, gdyby pan mecenas Giertych był tylko adwokatem.
8: Nie, ale panie redaktorze, proszę wybaczyć.
7: Ale koalicji obywatelskiej.
8: Zadaje mi pan czwarte pytanie na temat Romana Giertycha. I w sprawie, jeżeli chodzi o kwestię Zonda Krypto, my mamy problem z Zonda Krypto, ale tym problemem jest to, że wielu ludzi zostało oszukanych i pod parasolem różnych ważnych polityków mogło dziać się to oszustwo. I tym się zajmujmy, a nie sprawą kompletnie drugorzędną.
7: Konkretne
8: pytanie. Czy pan Giertych jest adwokatem pana Krala? Jest, ma do tego prawo, a jeżeli PiS tak histeryzuje na temat Giertycha, to znaczy, że Giertych robi dobrą robotę.
7: Powtarzam, ma z tym problem pański kolega Sławomir Nitras i Anna Maria Żukowska.
8: Panie redaktorze, to
7: zadam inne pytanie.
8: Piąty raz to samo.
7: Co polski rząd przez ponad 2 lata i 9 miesięcy zrobił, aby pomóc poszkodowanym przez pana Przemysława Krala i Zonda Krypto?
8: Prowadzi polski rząd, polskie służby prowadzą teraz intensywne śledztwa, aby wyjaśnić wszelkie kwestie związane z tym procederem. Zabezpieczony został też majątek, mówiła o tym prokuratora, więc mam nadzieję, że ten majątek posłuży zabezpieczeniu roszczeń czy też strat inwestorów tejże kryptogiełdy. Panie redaktorze, polski rząd starał się, raz jeszcze to podkreślę, uregulować ten rynek. Tylko obstrukcja ze strony Pałacu Prezydenckiego i środowiska PiS-u przeszkodziło, aby w polskim systemie prawnym istniały regulacje pozwalające przeciwdziałać tego typu procederom. Przeciwdziałać, to znaczy na bieżąco kontrolować tego typu przedsiębiorstwa.
7: Jeszcze w kwietniu, pamięta pan, Donald Tusk mówił, że kariera firmy Zonda Krypto zaczęła się za pieniądze rosyjskiej mafii, a u źródeł jej sukcesu stoją pieniądze powiązane z rosyjskimi służbami. Czy to była prawda, czy nieprawda?
8: Pan premier bardzo jasno mówił, skąd ma te informacje, więc sami państwo sobie możecie ocenić. Ja wierzę polskim służbom specjalnym.
7: Szymon Jadczak, dziennikarz Wirtualnej Polski, który pisze o tej sprawie, twierdzi, że premier oparł się na notatce służb, które cytowały brednie jednego człowieka, który nazywa się Krzysztof Kluzek. Tak było, czy nie?
8: Pan premier oparł się i mówił o tym na informacjach od polskich służb specjalnych. Szanując pracę pana redaktora Jadczaka, myślę, że nie wie on wszystkiego, jeżeli chodzi o informacje, które posiadają polskie służby specjalne.
7: Bo jeśli to byłaby prawda,
8: ale ja nie chcę,
7: że za Zonda Krypto stoją Rosjanie, czy stoją rosyjskie służby, to co, Roman Giertych broniłby wtedy człowieka rosyjskich
8: pytanie.
7: Służb?
8: Panie redaktorze, ja Roman Giertych jako adwokat broni osoby podejrzanej o ciężkie przestępstwa. Koniec, kropka. Bo to jest szóste pytanie. Trochę zaczyna nam się zacierać to, co ważne w tej sprawie, a to, co nieważne. Dla mnie ważne w tej sprawie jest to, aby rozliczyć winnych złodziejstwa, aby zobaczyć, jakich to złodziejstwo miało mocodawców politycznych, i trzecie wreszcie, żeby ludzie, którzy stracili pieniądze, częściowo te pieniądze odzyskali. Naprawdę rozmowa o tym, czy Roman Giertych ma prawo bronić jako adwokat jakiejś osoby podejrzanej o ciężkie przestępstwo, jest sprowadzaniem tej sprawy na kompletnie boczny tor i na to się nie zgodzę.
7: Mamy już odpowiedź na naszą sondę. Mianowicie pytanie brzmiało, czy alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa działają i są skuteczne. 33% odpowiedziało uczestników naszej sondy, że tak, 67%, że nie. Czyli jednak ludzie mają wciąż niedosyt i nie są zadowoleni z tego, jak system działa.
8: Ale dlatego ten system zmieniamy. Wie pan, są dwie możliwości. Albo rozwijać system ostrzegania alarmowego, i to robimy, budować ten system w wielu miejscach od podstaw. W ostatni weekend mieliśmy na przykład wielkie szkolenie w prawie 1500 miejsc w Polsce, szkolenie dotyczące tego, jak rozpoznawać sygnały alarmowe.
7: To było szkolenie czy taki trening?
8: Trening, szkolenie, ludzie mogli dowiedzieć się, czym różnią się poszczególne sygnały alarmowe, mogli porozmawiać o tym, co powinno być w plecaku ewakuacyjnym, jak zachować się, jak słyszą informacje syren, czy od strony syren.
7: A takich szkoleń będzie więcej, no cały bo czas. Słyszymy cały czas premiera Tuska, który mówi o zagrożeniu atakiem ze wschodu.
8: Już odpowiem. Możemy iść w tym kierunku, znaczy rozbudowywać system, edukować, budować tą społeczną odporność, albo możemy iść wzorem naszych poprzedników, uznać, że RCB jest do niczego niepotrzebne, bo przecież mało kto to pamięta, ale rząd pana Morawieckiego, rząd pana Kaczyńskiego chciał zlikwidować RCB. Dlaczego? Bo chcieli etaty chcieli zabrać i przenieść do kancelarii premiera, bo kilku asystentów chcieli zatrudnić. Czyli takie mieli myślenie na temat polskiego bezpieczeństwa. Natomiast my będziemy ten system rozbudowywać. Dzięki w projekcie budżetu przewidziane są dodatkowe pieniądze na rozwój systemu ostrzegania i tak, będziemy nad tym bardzo pracować. A rzeczywiście ma pan rację, że żyjemy w bardzo niebezpiecznym czasach. Wiele z tych sygnałów, które dochodzą z Ukrainy, z innych krajów, ale dotyczą Rosji, jest bardzo, bardzo niepokojących. Mamy mało czasu i dlatego musimy robić to szybko i robimy to szybko.
7: Ostatnio pojawił się taki sondaż Rzeczpospolitej. Okazuje się, że większość Polaków jest gotowa zgodzić się na wyłączenie syren alarmowych w przypadku, gdy rosyjskie drony lub rakiety będą zmierzały w kierunku polskiej granicy, ale jeszcze jej nie przekroczą. Czy...
8: No i tak mieliśmy z tą sytuacją mieliśmy do czynienia wczoraj.
7: Ale chodzi o syreny alarmowe, a nie o SMS-y RCB.
8: Tak, panie redaktorze. To są dokładne procedury pomiędzy wojskiem a służbami MSWiA. Jest rzeczą oczywistą, że jeżeli to zagrożenie w przypadku konkretnego pocisku, konkretnego drona będzie dotyczyło polskiego terytorium, te syreny, które mogą być włączone zdalnie, zostaną włączone zdalnie. Natomiast cały czas podkreślam, bo to nam umyka w tej dyskusji, że my i tak zrobiliśmy bardzo wiele, żeby na tej ścianie wschodniej naszego kraju, w tych województwach wschodnich, tych syren możliwych do włączenia zdalnie było jak najwięcej. Jak zaczynaliśmy ten proces, to były pojedyncze, i mówię z pełną odpowiedzialnością, pojedyncze syreny, które mogły być uruchomione zdalnie. Każda wymagała interwencji człowieka, to znaczy, żeby ktoś przyjechał na bieżąco. My też podjęliśmy bardzo ważną decyzję, to znaczy od początku tego roku podpisujemy porozumienia pomiędzy samorządami a Państwową Strażą Pożarną, aby kompetencje co do właśnie tych kwestii przekazywać do Straży Pożarnej. Dlaczego? W dużych samorządach departamenty czy biura zarządzania kryzysowego są rozbudowane, tam są ludzie, którzy mogą pełnić dyżur cały czas, ale w mniejszych samorządach bardzo często to jest pojedyncza osoba, jeżeli chodzi o zarządzanie kryzysowe. Ona nie jest na dyżurze 24 godziny na dobę, więc lepiej, żeby te kompetencje samorządu, bo to ustawowo są kompetencje samorządu, przekazać do Państwowej Straży Pożarnej na poziom komend powiatowy, bo tam jest stały dyżur.
9: To ma sens.
8: I to robimy, więc panie redaktorze, ale to też się...
9: A propos Straży Pożarnej, na pewno słyszał pan informacje w wiadomościach Radia Z o 8. Otóż strażacy z OSP Dąbrowa chcą zbierać 100 tysięcy butelek i w ten sposób kupić kłada dla swojej jednostki. Czy to jest normalne? To jest informacja TVP
8: Opole. Ale panie redaktorze, to przemilczał pan jedną bardzo ważną kwestię, bo w tym materiale, które państwo podawaliście, zapytani, czy strażacy OSP, czy nie mogą wystąpić do MSWiA, powiedzieli, wystąpili i wydostali pieniądze na zupełnie inny wóz. Pewnie na jakiś wóz lekki albo średni, gaśniczy. My i tak rekord przez ostatnie
9: lata...
8: Czyli
9: błąd po stronie tych strażaków.
8: Nie, żaden błąd. Tylko my od 3 lat konsekwentnie wydajemy gigantyczne pieniądze na wsparcie dla OSP, jeżeli chodzi o wsparcie sprzętowe, ale doposażamy jednostki w całym kraju. Nigdy tak wielkiego wsparcia dla OSP nie było. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. Natomiast w jednym roku, nie wiem, bo nie znam tej sytuacji, to w sposób naturalny. Jeżeli w tym roku otrzymali dotację, czy w zeszłym roku otrzymali, nie wiem, na lekki czy średni wóz gaśniczy, no to pewnie pieniądze w ramach tego województwa poszły także do innych straży pożarnych. Pewnie za kilka miesięcy będą mogli się w innym konkursie, który będzie uruchomiony.
9: Ale sam
8: na
9: fakt,
8: przykład w przyszłym roku.
9: Sam fakt tego, że no, strażacy muszą zbierać butelki czy złom,
8: ale
9: na przykład,
8: panie redaktorze,
9: to pana nie irytuje?
8: Panie redaktorze, ale rozdzielmy dwie rzeczy. Ja mam bardzo, bardzo wysokie zdanie. Uważam, że wielkim takim atutem, wielką siłą polskiego systemu reagowania są właśnie druhy i druhy.
9: Ale ja nie atakuję
8: OSP,
9: strażaków, tylko mówię o sytuacji
8: ale
9: ich, że
8: co
9: oni
8: OSP,
9: tych
8: czyli
9: nie dostają.
8: Dostają. Znaczy, proszę nie budować nieprawdziwej opowieści, że nie dostają tych pieniędzy.
9: Ale muszą zbierać, żeby mieć kłada,
8: tak,
9: którym jest
8: OSP,
9: bardzo potrzebny.
8: OSP to są ochotnicze straże pożarne, finansowane przez gminy. I strażacy OSP szukają pieniędzy w różnych źródłach. A my jako MSWiA i także Państwowa Straż Pożarna w ostatnich latach przeznaczamy rekordowe środki. Tylko panie redaktorze, to nie oznacza, że każdy OSP otrzyma pieniądze na wóz średni, na wóz lekki, na kłady, bo to jest po prostu niemożliwe w tak krótkim czasie.
9: Okej, panie ministrze, to teraz seria pytań od naszych widzów.
8: Proszę bardzo.
9: Wiem, że pan je bardzo lubi.
8: Bardzo lubię, bo to zawsze jest, takie...
9: Tak jest. Są czasami złośliwe, są czasami irytujące, ale zawsze staramy się dawać
8: takie,
9: żeby... I każdy z naszych rozmówców otrzymuje podobne pytania. Poliski to jest taka ksywka naszego słuchacza. Panie ministrze, czy weźmie pan polityczną odpowiedzialność za aferę z pieniędzmi dla Powodzian? Według Wirtualnej Polski miliony miały trafić do firm powiązanych z lokalnym środowiskiem Koalicji Obywatelskiej. CBA na polecenie Prokuratury Europejskiej zatrzymało już 6 osób.
8: I bardzo dobrze. Każde nieprawidłowości przy dystrybucji tych środków zostaną rozliczone i każdy winny ewentualnego złodziejstwa zostanie w sposób surowy osądzony. Te środki dla przedsiębiorców, bo o tych środkach mówimy, to były środki, które były dystrybuowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego do wybranych podmiotów. Wie pan, to nie minister na jakimkolwiek poziomie decyduje, kto w ramach tej pomocy dla przedsiębiorców, kto otrzymywał konkretne środki. Więc to pytanie jest chybione, bo to nie były środki z MSWiA, ani z kancelarii premiera.
9: Wojciech pyta, kolejna osoba z kręgu PiSu została zatrzymana. Czy już pan minister wie, który z adwokatów związanych z obecnym rządem będzie bronił pana Piesiewicza? O co chodzi z tym rozliczaniem PiSu, skoro sami ich potem bronicie przed sądem i prokuraturą?
8: Nie wiem, kto będzie bronił pana Piesiewicza, zwłaszcza, że chyba tam niektórzy mecenasi związani z PiS-em mają teraz, sami mogą w tej sprawie mieć problemy, ale to mówię o tym, co czytałem w mediach, żeby było jasne, żeby nie było tak, że staram się przemyślić jakąś tajną wiedzę. Natomiast nie, my bardzo konsekwentnie, ale w sposób zgodny z prawem i zgodny ze wszelkimi procedurami rozliczamy wszelkie złodziejstwa PiS-u i będziemy to robić. Trochę ta druga część pytania jest taka zastanawiająca, bo jest nieprawdziwa. Raczej widać, że te młyny sprawiedliwości może działają trochę za wolno, ale robią swoje.
9: Papry pyta, panie ministrze, jeszcze. Ile od 2023 roku do dzisiaj odnotowano spraw na linii Polacy-Ukraińcy w obie strony, jeśli chodzi o zabójstwa i usiłowania, pobicia ze skutkiem śmiertelnym oraz nieumyślne spowodowanie śmierci? Czy MSWiA opublikuje raport oficjalny, aby uciąć fake newsy?
8: Nie mam na bieżąco w głowie tych statystyk, natomiast mam wrażenie, że policja bardzo konsekwentnie publikuje informacje na temat rodzaju przestępstw, czy to pobicz, czy to zabójstw. I mówiąc zupełnie wprost, to chyba nie jest z perspektywy takie prawa. To nie jest najważniejsze. Publikuje też policja dane dotyczące przestępstw dokonywanych przez cudzoziemców.
9: Największą grupą, jeśli chodzi o proporcje, są Gruzini.
8: Dokładnie tak, ale mówię, wie pan, to chyba nie jest... Rolą państwa jest reagować na każde przestępstwo, niezależnie od tego, kto jest ofiarą i kto jest sprawcą. To nie jest tak, że państwo będzie bardziej reagować na...
9: To prawda, tu jest bardziej pytanie, czy przekroczyliśmy pewną linię krytyczną.
8: Ja mam wrażenie, że raczej przekroczyliśmy linię graniczną, jeżeli chodzi o nawoływanie do różnego rodzaju nienawiści.
9: Często kto nawołuje pana zdaniem?
8: Często nieodpowiedzialni politycy.
9: Na przykład? Konkretne nazwiska, poproszę.
8: Ale nie, ja nie będę mówił konkretnych nazwisk. Ja będę mówił o konkretnych formacjach politycznych. To są formacje prawicowe. I wie pan, jak ja słucham też tej narracji, ona bardzo często teraz się pojawia. Wtedy, gdy my informujemy, że po jakichś szczególnie bulwersujących zdarzeniach, nie wiem, jak jakieś tam przestępstwa na tle nienawiści, jak my informujemy o tym na bieżąco, to niektórzy politycy prawicowi mówią tak, no tak, jeżeli to przedmiotem ataku z nienawiści jest obcokrajowiec, to jest twarde działanie państwa, a w przypadku takich samych przestępstw wobec Polaków nie ma reakcji, więc mówię z pełną odpowiedzialnością. Nie ma przyzwolenia na jakąkolwiek nienawiść w życiu publicznym. Zawsze w tej sprawie reaguje policja. Czasami, mówię to z pełną odpowiedzialnością, też jest tak, że osoba, która była poddana tej nienawiści, czasem to jest nienawiść słowna, czasem to jest przemoc, tak, czasem to jest pobicie, czasem takie osoby nie zgłaszają tych kwestii. No, wtedy
9: Mówi pan tutaj o sytuacji i z jednej, i z drugiej strony?
8: Oczywiście, że tak.
9: Okay.
8: I więc ja chcę zakończyć tą wypowiedź apelem. Jeżeli ktokolwiek z państwa jest przedmiotem jakiejkolwiek nienawiści, agresji, to proszę to zgłaszać na policję. Policja będzie reagować twardo i reaguje twardo.
9: Kolejne pytanie, Bartoli, gdzie znajdę najbliższy schron i co pan robi, żeby każdy obywatel RP dowiedział się, gdzie znajduje się schron najbliżej jego miejsca zamieszkania?
8: Uruchomiliśmy aplikację Gdzie się ukryć. To jest aplikacja, która zawiera ponad 80 tysięcy lokalizacji, które na wypadek godziny W będą mogły być użyte jako miejsca ukrycia. Jeżeli chodzi o schrony, wykorzystam, panie redaktorze, to pytanie, proszę pozwolić na kilka zdań w tym zakresie. My trochę przyzwyczailiśmy się wszyscy w tym mówieniu schron. My tak naprawdę mówimy o obiektach czy budowlach ochronnych. Jest kilka kategorii tych obiektów ochronnych. Schrony to są te miejsca, które mają przygotowywać nas na tak niekonwencjonalne przeżycie przez wiele dni w warunkach wojny. To, co jest najbardziej w Polsce potrzebne i to, co teraz odtwarzamy całą tą substancję, to są miejsca ukrycia. To znaczy, jeżeli jest wlot rakiety, godzina wlot drona, to że jest takie miejsce, gdzie człowiek może się schować, tak, żeby po prostu przetrwać ten nalot, tą sytuację, która trwa najczęściej kilka minut, kilka godzin.
9: To może to być metro, garaż,
8: dokładnie tak.
9: Piwnica.
8: I pracujemy nad tym. Ostatnio Straż Pożarna w zeszłym roku zrobiła pełną inwentaryzację byłych obiektów ochronnych i teraz samorządy wnioskują do wojewodów o środki, aby te obiekty remontować, przystosowywać do dzisiejszych potrzeb. Ale też wiecie państwo, że wprowadziliśmy rozporządzenie, które mówi o tym, jakie mają być wymogi techniczne co do garaży podziemnych, żeby cała ta infrastruktura, tak jak ma to miejsce w krajach skandynawskich i tak jak ma to miejsce teraz na Ukrainie, mogła być wykorzystana do ochrony ludności. My przyzwyczailiśmy się mówić o tych schronach i to rozumiem, bo to jest pewien skrót myślowy, ale proszę zwrócić uwagę, na przykład Finlandia, która jest wzorem, jeżeli chodzi o przygotowanie ochrony ludności i obrony cywilnej, bo pracuje nad tym od ponad 50 lat. Finlandia ma w wielu miejscach, na przykład są Zgorzelec, tymi miejscami ochronnymi są garaże, które mają stosowny czas na opróżnienie, bo też inna jest sytuacja tych miejsc ukrycia w czasach pokoju, inna w czasie wojny.
9: Kolejne pytanie. Jak państwo chcecie uczyć odpowiedzialności i bezpieczeństwa polskich obywateli, by ci nie padali ofiarą hakerskich linków, skoro wiceminister Myrcha, pomimo szkolenia o cyberbezpieczeństwie, traci kontrolę nad swoim telefonem po kliknięciu w podejrzany link, bo ciekawiło go, co ten link zawiera. Pan, panie ministrze, natomiast broni swojej decyzji o przesłaniu linku do poradnika bezpieczeństwa alertem RCB, łamiąc, to jest cytat naszego słuchacza, łamiąc w ten sposób wcześniejsze decyzje, że instytucje państwowe nie umieszczają linków w SMS-ach alarmowych.
8: Znaczy, niczego nie łamałem, ale po kolei. Każdy, pierwsza część pytania, każdy i także wiceminister czy minister tego rządu może popełnić błąd, jeżeli chodzi o tą przestrzeń cyber. Rolą państwa jest cały czas o tym mówić, budować tą populacyjną odporność. To po pierwsze, mówię to, odnoszę to do tego wpisu, co do pana ministra Arkadiusza Myrchy. Jeżeli chodzi o kwestię alertu RCB, to też, bo to jest wypowiedź właśnie z kampusu Polska, która została trochę wykorzystana. Ja mówiłem jedną bardzo jasną rzecz, że po takich wydarzeniach bardzo niebezpiecznych, jak z tą rakietą, otwiera się pewien okres czasu, gdy my wszyscy jesteśmy bardziej zainteresowani komunikacją dotyczącą kwestii bezpieczeństwa, ochrony ludności. Tak już jest. Potem sam pan redaktor wie, że po kilku tygodniach zainteresowania tą tematyką trochę spada. Dlatego zdecydowałem, mimo że wcześniej wysłaliśmy ten poradnik w warstwie papierowej do każdego gospodarstwa domowego w Polsce. Wtedy zdecydowałem, że to jest ten moment, aby raz jeszcze przypomnieć o tym poradniku. To jest, co jest moim błędem i do tego się przyznałem, mówiąc to na kampusie Polska, to jest to, że nie sprawdziłem pewnych elementarnych, technicznych kwestii dotyczących przepustowości.
9: Czyli gdyby pan o tych rzeczach wiedział, to pan już by tego nie zrobił?
8: Co do zasady, żeby przesłać informację o tym poradniku, przesłać ten poradnik z linkiem, żeby każdy mógł go wtedy pobrać, zrobiłbym to jeszcze raz. Na pewno sprawdziłbym, natomiast
9: no, czyli nie zostanie, nie dojdzie do blokady, tak?
8: Tak.
9: To jest oczywiste. No dobrze, panie ministrze, kolejne pytanie. Mały Mike, czy rozważał pan misję ratunkową z Polski do Nepalu?
8: Zawsze w tego typu kwestiach działają ogólno międzynarodowe mechanizmy. Pierwsza sprawa to jest wystąpienie danego kraju o pomoc, potem optymalizacja środków, skąd najlepiej jest wysyłać pomoc, no bo przecież wiadomo, że czasami nie opłaca się, znaczy nie opłaca się w sensie takich zasobów, że to kraje najbliższe poszkodowanemu wysyłają najwięcej pomocy. Jeżeli będzie takie zapotrzebowanie, będziemy to rozważali.
9: Na razie proszę, nie taki apel, ja nie wniosek konkretny nie
8: wpłynął. Nic takiego nie przypominam sobie. Proszę zwrócić uwagę. Pożary w Hiszpanii, pożary we Francji, wcześniej pożary w Grecji. Zawsze polscy strażacy, zresztą to są najlepsi specjaliści na świecie, mówię to z pełną odpowiedzialnością, uczestniczą w tych akcjach ratunkowych. Teraz wróciła ostatnia zmiana z naszych modułów GFFF strażackich, które ratowały dobytek i życie ludzkie w Hiszpanii.
9: Czyli jeśli będzie taki wniosek, jeśli będzie będziemy taki apel,
8: będziemy go rozważać.
9: Ostatnia sprawa, tak. Sprawa Trybunału Konstytucyjnego. Pan premier Tusk powiedział na kampusie, to jest cytat, że musi mieć pewność, że nasi sędziowie będą mieć większość. Kim są ci wasi sędziowie? Dlaczego premier użył takiego sformułowania?
8: To znaczy, to są sędziowie, którzy zostaną wybrani w legalnej procedurze przez polski parlament.
9: Wie pan, jak to brzmi, że to są sędziowie, którzy są z wami zblatowani?
8: Nie, to jest skrót myślowy, panie redaktorze. Proszę zwrócić uwagę, że ten świat na nasi, wasi w tym rozumieniu, w tym takim niedobrym rozumieniu, wprowadził PiS. I nie mówię tego, bo zaraz znowu będzie ten
9: Kierwiński gada, tylko... PiS-u?
8: A to znaczy, panie redaktorze, czy te wybory, które dokonujemy, są zgodne z polskim prawem, czy są właściwe, czy do Trybunału trafiają ludzie, którzy mają odpowiednie przygotowanie merytoryczne? Idziemy zupełnie inną drogą niż PiS. Zupełnie...
9: PiS i opozycja twierdzi zupełnie coś innego. Moje pytanie jest inne. Jakiego scenariusza spodziewać się powinniśmy we wrześniu? Bo o tym mówił premier Tusk. Co się stanie tak naprawdę?
8: No będzie wybór kolejnego sędziego
9: Trybunału. Pana ministra Macieja Berka, tak?
8: Byłego ministra, a przede wszystkim znakomitego prawnika.
9: Macie już akceptację i pełne wsparcie ze strony wszystkich koalicjantów?
8: wie pan, nie prowadzę tego.
9: Oni też mają wątpliwości wobec pana ministra Berka. Czy on akurat powinien przechodzić prosto z rządu do Trybunału?
8: Panie redaktorze, Maciej Berek nigdy nie był członkiem żadnej partii politycznej. Jest znakomitym prawnikiem. Każdy, kto z nim pracował, wie, że jest jednym z najlepszych prawników legislatorów w Polsce. I myślę, że bardzo przyda się w polskim Trybunale Konstytucyjnym. Zwłaszcza, że zastąpi tam osoby, które powiedziałbym, prawo najczęściej znały tylko i wyłącznie, niektóre z nich znały z posiedzeń politycznych klubu PiS.
9: A jak, jeśli wasi, czyli wybrani za waszej kadencji sędziowie, będą mieć większość, to wtedy dacie pieniądze Trybunałowi Konstytucyjnemu?
8: Ale to, panie redaktorze, w tej sprawie, jeżeli chodzi o danie pieniędzy, takie kolokwialne, wszystko jest jasne. W Trybunale Konstytucyjnym rządzonym przez pana Święczkowskiego istnieje taki bałagan, że ten Trybunał nie był w stanie przygotować własnego budżetu i przesłać go do ministra finansów. To minister finansów nie ma żadnej podstawy, bo to nie on układa budżet Trybunału Konstytucyjnego, umieszczenia tego budżetu Trybunału w budżecie państwa, bo nie dostał materiałów. Taki tam bałagan mamy, bo do tego doprowadził PiS.
9: No dobrze, czyli jak Maciej Berek być może będzie prezesem Trybunału Konstytucyjnego...
8: O, to już pan go awansował.
9: No, słyszałem, że o tym się mówi.
8: A to ja nie słyszałem.
9: Pan o tym nie słyszał.
8: Widzi pan, okres wakacyjny, każdy z nas pewnie.
9: No dobrze, czyli jeśli będzie większość rządziła już wybrana za waszej kadencji, to jeśli wpłynie wniosek o budżet, to taki budżet otrzyma Trybunał, tak?
8: Jeżeli wniosek... Panie redaktorze, to jest... czwarty budżet, który składa ta koalicja i za każdym razem, jeżeli wszelkie prawne wymogi były spełnione, to przecież Trybunał miał swój budżet.
9: Ja wróciłem co dopiero z wakacji, więc muszę panu zadać to pytanie.
8: Proszę.
9: Gdzie pan spędził wakacje? Wiem, że to nie było pełne 2 miesiące, tylko kilkanaście dni.
8: Ja byłem kilkanaście dni, byłem z rodziną na Krecie.
9: Pływał pan?
8: Tak, tak.
9: Pływał
8: tak,
9: pan w basenie czy w morzu?
8: Ja tylko morze.
9: Tylko morze?
8: Choć moje dzieciaki wybierają częściej basen, bo wolą basen.
9: Jakim stylem pan pływa?
8: Ja pływam żabką.
9: A żabką?
8: Żabką, motylem, rzadziej teraz kraulem. Nie wiem, jakoś tak odchodzę od kraula.
9: Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, sekretarz generalny Koalicji Obywatelskiej. Wakacje się skończyły. Pora
8: niestety, niestety. No właśnie mam dzisiaj, okay. Bo to ten ostatni dzień, mam ze sobą dwójkę swoich dzieci, one też nie mogą odżałować tego, że to już koniec.
9: Ale mają jeszcze dzisiaj luz. Dopiero jutro
8: nauka. To już taki luz, wie pan.
9: Strefik, taki
8: luz nie luz. O tak.
9: Luz nie luz. Bardzo dziękuję, panie ministrze, dziękuję państwu.
8: Bardzo dziękuję.
9: I do zobaczenia.
6: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl.

0: coś ważnego? Jesteś świadkiem wydarzenia, o którym powinna usłyszeć w Radiu Z cała Polska?
1: O, Radio Z?
0: Zrób zdjęcie, nagraj film lub dźwięk i wyślij wiadomość na czerwony telefon Radia Z.
2: Informacje dostaliśmy na czerwony telefon Radia Z.
0: Czerwony telefon Radia Z. Masz zawsze pod ręką. Jesteśmy w aplikacji Radia Z, na radioz.pl, w Messengerze i na WhatsAppie oraz pod numerem 321-321-100. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Piąta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Na Westerplatte trwają obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Zgodnie z tradycją poranne uroczystości rozpoczęły się dźwiękiem syren alarmowych. Tuż przed 4.45 1 września 1939 roku nastąpił niemiecki atak na polską wojskową składnicę tranzytową ulokowaną na Gdańskim Półwyspie.
4: Kompania, patrzmy!
5: Czołem! Żołnierze!
6: Czołem, panie prezydencie!
4: Proporzec prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwierzchnika sił zbrojnych, podnieść!
3: W dzisiejszych uroczystościach biorą udział m.in. prezydent RP Karol Nawrocki, premier Donald Tusk oraz wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Zapłonął już znicz pokoju w

0: atakami balistycznymi. Alarm przeciwlotniczy obowiązywał w ukraińskiej stolicy przez cały poniedziałkowy wieczór, a później był kilkakrotnie ogłaszany w nocy. Ruch Polskiego Komitetu Olimpijskiego po aresztowaniu szefa organizacji Radosława Piesiewicza na 8 września zwołano prezydium zarządu, aby prawnie uporządkować sytuację i wybrać osobę zastępującą prezesa. PKOL zapewnia, że organizacja działa bez przeszkód. Tymczasem obrońca Piesiewicza zapowiada zaskarżenie decyzji sądu, który aresztował szefa PKOL-u na 3 miesiące. O szczegółach reporter Radia Z Jan Kielak.
1: Obrona zapowiada podjęcie wszelkich możliwych kroków, które są w interesie Radosława Piesiewicza, a pierwszym z nich ma być właśnie złożenie zażalenia na decyzję o areszcie. Nie stanie się to jednak od razu, mówi Radiu Z adwokat szefa PKOL-u Jędrzej Kupczyński.
2: Na tę chwilę nie możemy jeszcze złożyć tego zażalenia, jako że nie zostało sporządzone uzasadnienie postanowienia sądu.
1: Według prokuratury Radosław Piesiewicz powinien przebywać w areszcie ze względu na widmo wysokiej kary, a także ryzyko matactwa. Jan Kielak, Radio Z.
0: Śledczy postawili szefowi PKOL-u 2 zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto. Radosław Piesiewicz nie przyznaje się do winy. Czerwona karta dla rządu od nauczycieli. Przed kancelarią premiera protestował Związek Nauczycielstwa Polskiego. Związkowcy wytykają rządzącym niezrealizowanie obietnicy podniesienia wynagrodzeń w oświacie i zrównania ich ze średnią w gospodarce. To zakłada też obywatelski projekt ustawy przygotowany przez ZNP, który utknął w sejmowej zamrażarce. Protestujący w czasie manifestacji przypomnieli słowa premiera sprzed 2 lat.
3: Przyspieszymy pracę nad projektem obywatelskim. Nie będzie już zwłoki.
4: Politycy do tablicy. To jest nasze hasło, bo kolejny raz nam obiecano i nie dotrzymano obietnic.
5: Obietnic było ogromnie dużo. Każdy inny zawód daje większe możliwości finansowe niż nauczyciel. Totalnie zniechęca młodych ludzi do tego, żeby być tym nauczycielem.
0: W przyszłym roku pensje nauczycieli wzrosną o 3%. O ostrożność na przejazdach kolejowych apelują tuż przed nowym rokiem szkolnym przedstawiciele Polskich Linii Kolejowych i Straży Ochrony Kolei. Podczas tegorocznych wakacji doszło tam do 27 wypadków. Zginęło 6 osób, 5 zostało ciężko rannych. Nowym zagrożeniem są hulajnogi, dlatego trzeba pamiętać o przepisach, mówi Zygmunt Osiak, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych.
6: Światło czerwone na przemian migające. Nie wjeżdżamy i nie wjeżdżamy, gdy jest zaświecone, a wjeżdżamy dopiero wtedy, jeżeli ono zgaśnie. Dodatkowo drągi, rogate, które są opuszczone nie po to, żeby powiedzmy je omijać, ale po to, żeby wstrzymać ruch.
7: Poruszając się tymi hulajnogami na dworcach stwarzamy również zagrożenie dla siebie, jak i dla pasażerów, bo pamiętajmy, że na dworcach jest duży ruch osobowy i pasażerowie wsiadają, przemieszczają się.
0: Dodaje Mariusz Mazurkiewicz ze Straży Ochrony Kolei w Lublinie. Poruszanie się hulajnogą w niedozwolonym miejscu może zakończyć się mandatem. 2 nastolatki pędziły razem na elektrycznej hulajnodze, żadna nie miała kasku. Do poważnego wypadku doszło niedaleko Mławy na Mazowszu. Kierująca straciła panowanie nad hulajnogą, obie dziewczyny upadły na jezdnię i straciły przytomność. 15- i 16-latka trafiły do szpitala. Tymczasem jeszcze przed wakacjami weszły nowe przepisy. Jazda w kasku jest obowiązkowa dla osób do 16 roku życia, ale wciąż coraz częściej na SOR trafiają dzieci po wypadku bez takiej ochrony. Mówi Radiu Z Grzegorz Gogolewski ze Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.
8: Dominują chyba w tej chwili hulajnogi. Jest to modniejszy sposób przemieszczania się dzieci. Cały czas zdarzają nam się dzieci, które jeżdżą na rowerach czy na hulajnogach bez kasków bezpieczeństwa. I w pierwszej momencie, kiedy doznamy mocniejszego urazu głowy, pęka po prostu ten kask, a nie nasza głowa.
0: Za jazdę bez kasku grozi mandat w wysokości 100 zł, ale jak przypominają lekarze, zdrowie nie ma ceny. Polskie bociany już są w Afryce. Potwierdzają to dane z GPS-ów kilkudziesięciu ptaków, które oprócz nadajników zostały wyposażone w plecaki z kamerami. Zdjęcia mają dostarczyć informacji na temat środowiska, w jakim żyją. Projekt mierzy się jednak z pewnymi problemami, o czym więcej reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
9: Mimo że bociany dotarły już do Sudanu, to ze względu na trwającą tam wojnę i zakłócanie sygnału, do naukowców nie dotarły stamtąd żadne zdjęcia. Takie problemy techniczne się zdarzają, mówi Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
10: Czasem nam trudno rozdzielić, czy ptak już nie żyje, czy po prostu przerwa w sygnale. W ogóle to osobników to miało 28 założonych kamery, ale to tam się troszkę zmienia, bo część padał. W tej chwili myślę, że około 20 ptaków ma nadajniki.
9: Według badań nawet 3/4 młodych bocianów umiera podczas swojej pierwszej migracji. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Zdjęcia z zeszłego roku pokazały, że bociany coraz częściej żerują na wysypiskach śmieci oraz

0: że podróżują z innymi gatunkami ptaków. O wszystkim, co najważniejsze, usłyszycie w wiadomościach Radia Z o poranku, co pół godziny. Zapraszam w imieniu Pauli Michalik i Michała Adamiuka.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
4: Jest 5.30, wiadomości Radia Z. Paula Michalik i Michał Adamiuk.
5: Westerplatte nie śpi. Od 4.15 trwają tu uroczyste obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny.
6: Kompania, patrz!
7: Czołem! Żołnierze!
8: Czołem!
9: Jako gdańszczanin, jako Polak czuję takie zobowiązanie do tego rodzaju wydarzeń.
10: W zeszłym roku też byliśmy. Udało się przyjechać ze Śląska.
11: W zasadzie obowiązek, taki obowiązek, żeby tu być, żeby pokłonić się tym ludziom, którzy tu tak dzielnie walczyli i tak długo.
4: W uroczystościach uczestniczą prezydent, premier i wicepremier, minister obrony. Wcześniej w ich obecności złożony został wieniec od narodu na cmentarzu żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte.
5: O 4.40 syreny zawyły w Wieluniu w województwie łódzkim. Po to właśnie to uśpione wtedy miasto 1 września 1939 roku zostało zbombardowane przez Niemców nagle, bez wypowiedzenia wojny Polsce przez III Rzeszę. W nalocie na szpital zginęły 32 osoby, pacjenci i personel.
4: Rocznicowe uroczystości odbywają się na placu Kazimierza Wielkiego obok dawnego budynku Szpitala Wszystkich Świętych.
5: Ta wojna wciąż toczy się u polskich granic. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 4 zostały ranne w zmasowanym rosyjskim ostrzale Kijowa tej nocy. Wśród rannych są dzieci.
4: Miastem wstrząsały liczne eksplozje. Rosjanie uderzyli dronami i pociskami balistycznymi. Alarm przeciwlotniczy obowiązywał w ukraińskiej stolicy przez cały poniedziałkowy wieczór. Był też kilkakrotnie ogłaszany w nocy. Poszkodowani są także w obwodzie kijowskim.
5: W związku z tym atakiem natowska misja szybkiego reagowania poderwała myśliwce na Łotwie. Wcześniej wydano ostrzeżenie o możliwym zagrożeniu łotewskiej przestrzeni powietrznej. Ostatnia już grupa polskich strażaków wróciła do kraju z Hiszpanii. Od początku sierpnia wspomagali tamtejsze służby w walce z pożarami lasów i uczestniczyli w ćwiczeniach gaśniczych.
4: Pracowali w trudnych warunkach, w ekstremalnym upale, w odmiennej roślinności, trudnym ukształtowaniu terenu i większej dynamice rozprzestrzeniania się pożaru. Polacy polecieli do Hiszpanii w ramach programu wzajemnego wspierania się państw europejskich w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych.
5: Kolejne wiadomości o 6, a 2 po 8. Najważniejsza polityczna rozmowa poranka. Gościem Radia Z i Bogdana Rymanowskiego będzie był wicepremier i minister obrony Mariusz Błaszczak, wiceprezes i szef klubu PiS.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Ale się ochłodziło 1 września. Słuchajcie, to już dzisiaj w całej Polsce najcieplej. 22 stopnie na południu, na przykład w Opolu, i 23 w Przemyślu, a na przykład na północy w Suwałkach i w Kołobrzegu tylko 19. W całej Polsce deszczowo, pochmurno, chociaż czasem gdzieniegdzie błyśnie słońce.
12: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.

0: No hej, kochani słuchacze, witam was serdecznie o poranku. Dzisiaj 1 września i teraz uwaga, test, rodzice. Czy coś wam mówi data 1 września? Tak, wybuch II wojny światowej to pikuś w porównaniu z początkiem roku szkolnego. Ale pamiętajcie, że my tutaj wszyscy w Radiu Z myślami jesteśmy z wami, a na pocieszenie wam powiemy, że wielu z nas też ma dzieci w wieku szkolnym, więc jemy chleb z tej samej piekarni, z tej samej mąki i jest to chleb twardy, jakby był wczorajszy. Miłego dnia!
1: Reklama. 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer 1.

wstajecie z Radiem Z i dobrze wam, tak, słuchajcie, coś drgnęło w dzietności Polaków. W ciągu ostatniego roku urodziło się prawie 240 tysięcy dzieci i to oznacza, że spadek urodzin wyhamował. Także wielkie brawa dla wszystkich Polaków, dla Kasi, dla Romana, dla Bartka i Bożeny, dla wszystkich rodziców, dla Tomka i Agnieszki. Kochani, dzięki wam Polska nie będzie się już tak szybko starzeć. Dzięki wam coraz więcej Polaków będzie wiedziało, co to znaczy YOLO, Sigma i

0: Reklama.
1: 3,17,41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
5: Jest wtorek, to 1 września, zbliża się 6 na wiadomości Radia Z. Zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
6: Rocznica z reparacjami w tle. Prezydent na Westerplatte zwraca się do Niemców.
7: Koniec wakacji od drożyzny. Sprawdzamy na stacjach ceny bez CPN.
6: Szybki spacer w Nowym Jorku. Iga Świątek w drugiej rundzie US Open.
5: Szósta.
6: 87 lat temu na Westerplatte padły pierwsze strzały II wojny światowej.
7: Na obchodach tej rocznicy w Gdańsku są dziś najwyżsi przedstawiciele polskich władz, prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk.
6: Na Westerplatte, gdzie uroczystości właśnie się kończą, jest też reporter Radia Z Maciej Bąk. Maćku, dzień dobry. Prezydent Nawrocki dużo czasu poświęcił apelowaniu do Niemiec. Czego się domaga w rocznicę wybuchu wojny?
8: Karol Nawrocki zaapelował do niemieckich władz o to, by w Berlinie stanął wreszcie prawdziwy pomnik polskich ofiar II wojny światowej. Wrócił też do tematu reparacji, które jego zdaniem powinny być jak najszybciej wypłacone.
9: Które Polska przekaże na polskie siły zbrojne, żebyśmy nie musieli brać zachodnich kredytów, abyśmy dostali to, co nam się należy.
8: Karol Nawrocki wspominał o agresywnej dziś Rosji i apelował do Zachodu, by nie wracał do dogadywania się z Moskwą. Premier Donald Tusk prosił świat o solidarność wobec Ukrainy, ale też wobec Polski, nawiązując do wczorajszych akcji sabotażowych na terenie naszego kraju. Westerplatte, Maciej Bąk, Radio Z.
7: Na Westerplatte zapłonął dziś znicz pokoju, symbolizujący polską pamięć o tych wydarzeniach.
6: Tuż obok wojna trwa. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 4 zostały ranne w zmasowanym nocnym rosyjskim ostrzale Kijowa. Od kilku dni w ukraińskiej stolicy praktycznie nie milkną syreny alarmowe.
7: Według mieszkańców sytuacja jest najgorsza od wybuchu pełnoskalowej wojny, a wiele osób decyduje się wyjechać z miasta. Ci, którzy zostają, jakoś próbują się przyzwyczaić i mówią o tym specjalnemu wysłannikowi Radia Z na Ukrainę, Miłoszowi Gocłowskiemu.
10: Spuskałem się, bo masłowy się.
6: Schodzimy do schronów, często na kilka godzin. Od północy do rana, aż do końca godziny policyjnej i stamtąd od razu idziemy do pracy.
7: Teraz taki alarm praktycznie całodobowy. Jest ciężko, nie śpimy. Tak chodzimy do pracy. Ale nic przecież nie możemy zrobić.
11: Ależ

0: Radia Z Daniel Żos.
1: Według prokuratury to było celowe podpalenie. Niewykluczone, że było to działanie na rzecz obcego wywiadu oraz przestępstwo o charakterze terrorystycznym, wyjaśnia Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej.
2: Tego rodzaju przestępstwo zagrożone jest karą dożywotniego pozbawienia wolności. W sprawie tej dotychczas nikomu zarzutów nie przedstawiono.
1: Podłożono ładunek z łatwopalnym materiałem. Zniszczeniu uległ magazyn. Na razie nikt w tej sprawie nie został zatrzymany.
3: Zakład ma wznowić produkcję, gdy tylko prace skończą służby.
0: Razem z wakacjami kończy się ulga przy dystrybutorach. Od dziś nie obowiązuje już obniżony VAT na paliwa i ceny maksymalne ustalane urzędowo. Od samego rana sytuacja na stacjach sprawdza reporter Radia Z Jan Kielak. Janek, dzień dobry.
4: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Czy jest dużo drożej?
4: Zdecydowanie i widać to m.in. po liczbie tankujących samochodów. O ile wczoraj niektóre stacje przeżywały prawdziwe oblężenie, bo kierowcy chcieli zatankować jeszcze w starych cenach, dziś punkty świecą pustkami. A ja patrzę na tablicę cen. Za litr 95, tu gdzie jestem, zapłacimy dziś 7,64, z kolei za diesla prawie 8,40 zł. I wszystko wskazuje na to, że taniej to już było. Ze stacji paliw w Warszawie, Jan Kielak, Radio Z.
3: Rząd nie planuje wznawiania programu CPN, bo nie ma na to pieniędzy. Twierdzi, że byłyby, gdyby prezydent Nawrocki podpisał ustawę o opodatkowaniu nadmiarowych zysków firm paliwowych.
0: Polska rakieta na pełnej petardzie. Iga Świątek jest już w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open w Nowym Jorku.
3: Rozstawiona z numerem 8 polska tenisistka wygrała z Chinką Xi Wang 6-2, 6-3.
0: Dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza jest w drodze do Nowego Jorku i ocenia szanse Polki na powtórkę wygranej w turnieju w 2022 roku.
5: Wierzymy, że Iga Świątek oczaruje nowojorską publiczność, podobnie jak zrobiła to w 2022 roku, gdy pierwszy raz w karierze wygrała ten wielkoszlemowy turniej. Raszynianka jest ostatnio w kapitalnej dyspozycji za oceanem. Triumfowała w prestiżowym tysięczniku w Toronto, na szybkich kortach w Cincinnati dotarła do półfinału. Ostatni czas służy Idze, mogła solidnie popracować ze swoim trenerem, a efekty w grze widać. Dziś rozpoczyna się moja podróż na US Open. Postaram się być uszami i oczami naszych słuchaczy podczas zmagań polskich tenisistów. Tej nocy będziemy trzymać kciuki za występy obu Magd, Linet oraz Fręch.
3: Linet zmierzy się z Brytyjką Francyską Jones, a Fręch z Amerykanką Iwą Jowicz.
0: A więcej wiadomości sportowych u nas po 6.30, dwie po 8.00. Gość Radia Z u Bogdana Rymanowskiego, dziś wiceprezes PiS Mariusz Błaszczak.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest Cordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.
7: Długo mi się włączyła prognoza pogody, to chyba znak, sygnał, że jeszcze nie jest gotowa na 1 września. Dzisiaj najwięcej słońca na południu. Katowice, Kielce, Lublin, Kraków, Rzeszów, tutaj najcieplej, 24.
8: A zawsze mówisz, gdzie najwięcej, a powiedz, gdzie najmniej.
9: Bartek!
8: Dzień dobry.
9: Co ty tu robisz?
7: No, poczekaj, bo najmniej to 18 będzie. W Olsztynie będzie najmniej.
8: Okay. Bartek! Słucham.
9: Bartek jesteś, dzień dobry.
8: Ja tu cały czas byłem, tylko nie patrzyłeś.
6: Sponsorem programu była Cordia. Deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.
10: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
11: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue.
7: Jeszcze w Zielonej Górze będzie mało słońca i w Bydgoszczy też będzie mało
8: słońca.
7: Aha,
8: bo ty o prognozę mówisz.
7: A co myślałeś, że co mówię?
8: Nie, rozkład jazdy.
7: Nie, to chodzi o słońce.
8: Kochani, a o której odjeżdża 102?
7: 102 to już jest za późno, wiesz, już pojechała. Kochani, mamy 1 września, dzień dobry, witamy.
12: Dzień dobry, 1 września, początek roku szkolnego. Kochani, 6 po 6, my w komplecie. Bartek Gajda, Kamil Baleja i moja skromna osoba.
7: Marek Starybrat.
12: Yeah.

0: już 11
1: minut. To 11 minut, a, tak.
2: Czy już trzeba wstawać, czy jeszcze nie?
1: Już nie, ja myślę, że jak ktoś dojeżdża autobusem, to już powinien mieć zęby umyte.
0: No bo to autobus ucieknie i po ptokach, no.
1: Dokładnie.
0: A autobusy mają to do siebie, że uciekają.
1: A później będzie tato.

0: teraz są smyki. Bo co? Bo smyki już wstają.
1: Aha.
0: Na akademię, tak?
1: No.
0: Taki żarcik z samego rana. Jeszcze.
2: A to czy nie, no się,
1: biały, czym się głaszcze smyki?
0: Smyki się głaszcze tym smyczkiem.
3: A na smyku jest końskie włosie.
0: Końskie włosie,
1: jest
0: dokładnie.
1: Końskie włosie.
0: Więc weźcie konia, ogolcie z samego rana.
1: I posmarujcie wazeliną.
0: Ojej.
3: Skontaktowaliśmy się. No tak, smaruje się, żeby lepiej brzmiało. Skontaktowaliśmy się ze słynnymi amerykańskimi naukowcami i z początkiem roku szkolnego wyjaśnijmy raz na zawsze, bo wiemy, słuchajcie, kiedy najlepiej pić kawę.
0: O, kiedy?
3: Naukowcy obliczyli, że najlepiej strzelić sobie kawkę rano. Wow, to trzeba być naukowcem, żeby do tego dojść. Rano między godziną 4 a 12.
0: A czemu, czemu między 4? A nie można o 6? Kto normalny wstaje o godzinie 4?
3: No.
0: Kto?
1: My.
0: Dobra, nie było pytania.
3: Oraz nasi słuchacze też, no. Nie jesteśmy tu sami.
0: Nie, o 4 wstajecie też? Naprawdę?
3: No tak.
0: Nasi słuchacze wstają o 4.
1: Znaczy to czekaj. Musi wstać.
0: Czy ludzie o 4 wstaje. Boże, jak mi was szkoda.
3: Ale to inaczej działa. No. To działa tak, że oni wstają wcześniej rano, ale od razu im lepiej na myśl o tym, że my też wstaliśmy i oni nie są sami.
1: To dobrze, to jak oni wstają wcześniej, to niech zrobią kawę.
0: Albo niech wypiją za nas.
3: A co to? Koncert życzeń?
1: No ja bym miał taką prośbę.

0: Czy moglibyśmy churalnie razem zrobić ajajaj? Wszyscy razem?
1: Ajajaj.
0: Ale czekajcie, ale może rytmicznie, może co?
1: Dobra, dobra, dobra, tato.
0: Aj,
1: aj,
0: jaj, jaj,
1: jaj.
0: Jaj,
1: jaj.
2: Jaj.
1: Aj, to już?
2: Było rytmicznie. Było bardzo.
3: Rządza pieniądza, czyli milion powodów do słuchania Radia Z.
0: Jest telefon, tak, od naszego słuchacza właśnie w sprawie 1 września. Dzień dobry, 321-321-321. Halo?
4: Dzień dobry. Krzysiek Bielsko-Biała. 1 września już jest. Tym wszystkim rodzicom, a wszystkim dzieciom szczęśliwego nowego roku szkolnego.
1: Jaka radość w głosie. O!
0: A to pan woźnie dzwonił, czy
1: nie? Pana. Nie wiem, no. Słuchasz, nasz kochany.
0: Ale mamy nowy rok, tak, dzisiaj?
1: No
0: z tej okazji mamy coś wyjątkowego dla państwa.
1: Nowy rok, nowe możliwości. Właściwie tych możliwości mamy milion, słuchajcie, bo w naszej zabawie mamy milion do wygrania na koniec września, a dzisiaj walczycie o 500 tysięcy złotych. Żeby zagrać, trzeba wysłać SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT.
2: A teraz posłuchajcie, co zrobiła Monika, jak się dowiedziała, że wygrała.
0: Dziękujemy,
5: wygrałam,
0: Monika.
5: Hurra!
0: A Monika, pod jaki numer wysłałaś SMS?
2: Monika.
5: Pod ja wysłałam Radio Z pod 7353.
0: Monika, teraz uważaj. I Monika i Jola teraz wam powiedzą. Uwaga, bo od teraz mamy 15 tysięcy szans w grze o
5: Jolka,
0: pół miliona.
5: Teraz to Jolka. Matko Bosko, często Hosko, tyle szans.
0: Monika, dokładnie,
5: SMS-a.
0: 15 tysięcy,
5: tak. Wysyłaj, bo teraz premia będzie, Jolka.
0: A czy wiecie, Jola i Monika, wiecie ile ten SMS kosztuje?
5: Nie!
0: 3,69 z VAT. Dokładnie. I teraz Jolka... I uważajcie, bo to tylko będzie do godziny 7 będzie tylko.
5: Dobra, to będzie starego, to też wyślę.
0: No dobra, to tam obudź się starego i wysyłajcie. Radio Z... Radio Z 7353. 7353, Radio Z.
5: Czekaj, guzik mi się tutaj zaciął aż.
0: No, Jolka, wciskaj.
5: No, wciskam, ale nie działa.
0: Co ci nie działa?
5: No naprawdę.
0: Dobra,
5: no
0: to jeszcze...
5: dawaj, lecimy.
0: A co, czekaj, pogadamy z Moniką jeszcze i z Jolą. Dziewczyny, jak w ogóle się czujecie, że jest 1 września?
5: No ja powiem ci, że bardzo fajnie się czuję. Wstałem sobie specjalnie rano, żeby sobie zrobić balejarz.
0: Co sobie zrobiłaś?
5: Balejarz.
0: To balejarz to w radiu jest przecież.
5: Aha, no. To co ja robiłam?
0: Jak sobie na głowie zrobiłaś balejarz?
5: Nie, refleksy! Tylko mam słaby refleks.
3: Rządza pieniądza, czyli milion powodów do słuchania Radia Z.
6: Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.
0: I co? Gra?
3: Radio Z i już.
0: Teraz gra ładnie, widzę wszystko.
1: No gra, ale strajkuje, no.
0: No bo 1 września.
1: Czekaj, naprawię.
2: O,
1: już działa.
2: Poszło.

0: Panowie Państwo, pamiętacie tę aferę z prezesem PKOL-u?
1: No to jest najważniejsza afera trzeciej, czwartej Rzeczypospolitej, piątej Rzeczypospolitej.
0: To nie wiem, czy wiecie, że jest nowy prezes. Znaczy, jest już ktoś, kto będzie tym prezesem.
2: Nie, no jeszcze jest, nie ma. Jest.
0: Nie wiem, czy mogę zdradzić nazwisko, czy
2: nie.
0: Tak,
2: nie
0: mogę?
1: Sienkiewicz.
0: Nie.
1: Rejmont.
0: Nie, próbujcie dalej.
2: Też Piłsudski.
0: Nie.
1: No to nie wiem.
0: To my zdradzimy w wiadomościach za chwilkę o 6.30, dobrze? Nazwisko.
1: Zapraszamy.
3: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
4: Reklama. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
6: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
5: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
6: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
5: Aflofarm.
7: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
7: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Sąsiadko, witam.
10: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
9: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
6: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
10: Sylwester, mój kicisz wrócił.
9: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
10: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
6: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
4: Po reklamie.
0: Punktualnie 6.30 wiadomości w Radiu Z prezentują Paula Michalik i Michał Adamiuk. Polecamy, zapraszamy.
11: Mieczysław Nowicki, zastępcą aresztowanego prezesa PKOL. Radosław Piasiewicz miał go do tego upoważnić jeszcze w zeszłym roku. Nowicki, prawa ręka Piasiewicza, na 8 września zwołał posiedzenie prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
12: Wtedy będzie omówiona nadzwyczajna sytuacja, w której PKOL znalazł się po aresztowaniu prezesa Piasiewicza w związku z aferą Zonda Krypto.
11: Łukasz Gibała nie został zarejestrowany w Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie. Pod jego kandydaturą było za mało ważnych podpisów. Komisja odrzuciła większość z nich z powodu błędu na karcie. Zabrakło słowa Kraków przy adresie mieszkańca składającego podpis.
12: Na zebranie brakujących podpisów Gibała ma niecałe 3 dni. Radny miejski, założyciel Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, 3-krotnie ubiegał się o fotel prezydenta Krakowa. W ostatnich wyborach 2 lata temu w drugiej turze przegrał z Aleksandrem Miszalskim różnicą około 2% głosów. Przedterminowe wybory w Krakowie 27 września.
11: Unia Europejska od czwartku zawiesi import brazylijskiego drobiu i wołowiny. Powodem są wymogi sanitarne. Według Brukseli gwarancje Brazylii w tej dziedzinie są niewystarczające. Chodzi szczególnie o stosowanie antybiotyków w hodowli.
12: W przypadku drobiu i miodu trwa audyt, który ma się zakończyć w piątek. Jeśli jego wynik będzie pozytywny, a państwa Unii wyrażą zgodę, eksport brazylijskiego drobiu do Europy może zostać wznowiony w ciągu najbliższych tygodni. Dłużej może potrwać wznowienie importu wołowiny.
11: Iga Świątek w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open.
12: 8. rakieta świata wygrała w nocy naszego czasu z Chinką Xi Wang 6-2, 6-3.
11: Tak, zdecydowanie to był dobry dzień, choć Wang Xi zagrała naprawdę głęboko i z wieloma top spinami. Potrzebowałam siły, żeby to odbijać. Cieszę się, że byłam proaktywna od samego początku i po prostu korzystałam z okazji do przełamania.
12: Kolejną rywalką Polki będzie Argentynka Nadia Podoroska.
11: A co z pozostałymi naszymi zawodnikami w Nowym Jorku? O tym już w wiadomościach sportowych Mateusz Ligenza.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
14: Niestety pierwszej rundy nie zdołała przejść Maja Chwalińska. Przegrała z Amerykanką Taylor Townsend 2-6 i 3-6. Swoje zrobił za to Hubert Hurkacz. Wrocławianin wyeliminował Bośniaka Damira Dżumhura. Polskie siatkarki wciąż niepokonane na Mistrzostwach Europy. Tym razem Polki pokonały w Stambule Portugalię 3-0 i zasłużenie awansowały do ćwierćfinału. Walka o półfinał w czwartek. Po drugiej stronie siatki staną Holenderki.
15: Jest to zespół, który gra bardzo szybką siatkówkę i gdzieś tam pamiętam mecz z Vienela, gdzie no miałyśmy trochę na początku z tym trudności, żeby się do tego zaadaptować. Jestem dobrej myśli, mam nadzieję, że będzie wszystko tak, jak chcemy.
14: Mówiła nasza rozgrywająca Katarzyna Wenerska. Smutny dzień dla argentyńskiej piłki. Leo Messi ogłosił zakończenie reprezentacyjnej kariery po ponad 2 dekadach gry dla Albi Celeste. W swoich mediach społecznościowych wstawił zdjęcie z pożegnalnym listem. Odchodzę z pokojem i dumą, wiedząc, że wraz z moimi kolegami z drużyny daliśmy wam chwile, o których kiedyś marzyliśmy, napisał boski Leo. Messi debiutował w drużynie narodowej w 2005 roku. W kadrze rozegrał 207 meczów, w których strzelił 125 goli. W Katarze cieszył się z Mistrzostwa Świata. W tym roku w Nowym Jorku także otarł się o tytuł, ale jego Argentyna przegrała finał mundialu z Hiszpanią.
13: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
1: A co to za kaszelek? Nie podoba mi się ten kaszel, Kamil.
0: Przepraszam, to alergia. Spokojnie.
1: Słuchajcie, dzisiaj tak się ochłodziło na poważnie, bo na południu najcieplej, i to najcieplej oznacza 24 stopnie w Przemyślu, we Wrocławiu no 23, w centrum ochłodziło. 22, na północy 19-20, deszczowo.
0: Nie dogodzisz, bo zobacz, jaki malcontent się trafił.
2: Nudzisz się, to sobie kasztanów poszukaj.
0: A już są, widziałem.
1: A nie, mój stary mówił do mnie, mam dla ciebie bojowe zadanie.

0: Staliście z Radiem Z, jest 1 września, na zegarach za 19:07.
1: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
2: Proszę państwa, to właśnie od dzisiaj w porannym Dzień Dobry bardzo Michał Kępa i Wojciech Fiedorczuk o 7:40 tych dwóch wariatów będą dzwonić i tropić polskie absurdy.
0: No i jak tam chłopaki, gotowi, przygotowani? Opowiedzcie coś.
3: A już za godzinę zadzwonimy do Kuratorium Oświaty w Białymstoku
4: i dowiemy się, czy zakaz posiadania telefonów w szkołach jest rzeczywiście bezwzględny.
3: Zwłaszcza jeśli ma się nowy telefon.
0: No właśnie, to za godzinkę słuchajcie uważnie. Jest pan, pani na głośno mówiącym. Zmiany w szkołach, nie tylko telefony zakazane, ale też nie wiem, czy słyszeliście, nowe menu raz w tygodniu, posiłek roślinny.
5: Sushi.
0: Nie, roślinny no posiłek.
5: Nie, przepraszam.
0: Kotlet z roślinek.
5: Kotlet z roślinek. Jestem, czy co, sałaty?
2: Jestem przerażony tym, bo ja nie wiem, czy panie z kuchni poradzą sobie z kotletem roślinnym.
5: No to bierzesz sałatę, klepiesz, panierujesz i smażysz.
1: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
6: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Jak będą kotlety roślinne, to będzie słynne pytanie, z czym masz kanapki, bo się nie najadłem.
0: No, ale będzie giełda kanapek. No. Jak ktoś będzie miał z salcesonem, król podstawówki w ogóle.
5: To możemy zrobić właśnie taką ogólnopolską giełdę wymiany kanapek.
2: Kanapek, tak.
0: Świetny pomysł. No. Tylko załóżmy, to jest startup, załóżmy platformę, aplikację.
2: Ty zjesz wszystkie wtedy, to jaka to wymiana?
0: Na siebie!

0: Za 12:07 to jest dzień dobry bardzo w Radiu Z. Telefony dzwonią od samego rana. 321-321-321. Dzień dobry, witamy.
1: Cześć, to Jacek z Bydgoszczy. Największym plusem 1 września jest to, że wasze trio wróciło. I wy jesteście trochę jak takie lekko czerstwe ciastko ze stacji benzynowej. O. Brownie, takie chemiczne, o, turbo słodkie, turbo uzależniające.
2: No, to szkoda, że pana nie ma tutaj obok nas, bo byśmy pana schorupali.
0: Przepraszam najmocniej.
2: Dziękujemy.
0: Zostaliśmy nazwani Brownie, czyli znaczy, że jesteśmy tak przystojni jak latynoamerykańscy prowadzący.
2: No, to nasz Brownie.
3: Z naszej trójki chyba Bogdan Rymanowski, bo wrócił z Hiszpanii wczoraj. Dzisiaj będzie 8:02. Radia Z. Słuchajcie, rozmawialiśmy o nowej diecie na szkolnych stołówkach. Mają być roślinne posiłki. W tej sprawie też słuchacz. Halo, dzień dobry.
4: Halo, Bartko, co ty gadasz? Jaki kotlet sałaty będzie w szkole? W tym roku będzie kotlet sojowy, ala schabowy o smaku pieczonego kurczaka. Będzie hit stołówki w szkole. Pozdrawiam.
0: Jedliście jakiś kotlet sojowy?
2: Tak, ja tylko dodałem sobie mielonego do tego.

0: są pierwsze akademie szkolne? Chyba tak około 9, prawda?
1: Chyba. 9, tak mi się wydaje, chyba, że wcześniaki to o 8. W sprawie szkoły telefon 321. Halo, dzień dobry.
2: Jako, że dziś 1 września, mama przyszła mnie budzić do szkoły. Mamo, ja nie chcę iść do szkoły, ja nie lubię dzieci, dzieci nie lubią mnie, proszę cię. No to mama, synku, no musisz iść do szkoły. Pytam ją, dlaczego? A ona mówi, no przecież jesteś tam dyrektorem.
0: Wjechało jak złoto.
1: Oczywiście. Pozdrowionka!
0: Jesteśmy z wami rodzice, jesteśmy z wami uczniowie. Zaraz będzie 7, zaraz będą wiadomości w Radiu Z.
3: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Reklama.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
9: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
10: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
11: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
12: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
11: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
13: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
14: Bo w Media Expert dalej masz.
15: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
16: Desnoran?
15: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
16: Naprawdę?
15: Już mam chrapkę na Desnoran.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Jak?
16: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
18: Po Desnoranie znika chrapanie.
17: Aflofarm.
5: Po reklamie.
0: 1 września z Radiem Z na zegarach już prawie godzina 7. To oznacza, że czas na wiadomości. Paula Michalik, Michał Adamiuk zapraszają.
19: 87 lat temu zaczął się koszmar. Polskie władze na rocznicy wybuchu wojny.
8: W tym miesiącu decyzja o tranzycie ukraińskiego zboża. Dowiaduje się Radio Z w Kijowie.
19: Koniec wakacji i tańszego paliwa. Witamy podwyżki i nowy rok szkolny.
0: 7.
19: Prezydent o reparacjach od Niemiec, premier o potężnym zagrożeniu z Rosji. W oświcie w Gdańsku najważniejsze osoby w państwie przemawiały w rocznicę wybuchu II wojny światowej.
8: Dokładnie 87 lat temu pierwsze niemieckie strzały padły właśnie na Westerplatte.
19: Wystąpieniom polityków przysłuchiwał się reporter Radia Z Maciej Bąk. Maciek, premier Tusk tak wiele jest, miejsca poświęcił obecnej sytuacji w Europie.
7: Tak, bo ta jest w ostatnich dniach wyjątkowo napięta, czego dowodem są przeprowadzone raptem wczoraj akcje dywersyjne na terenie naszego kraju. Ale, co podkreślił premier, to samo dzieje się w Rumunii, Łotwie czy Estonii, a nawet ostatnio w Niemczech. Tusk chciał, żeby szczególnie te słowa wybrzmiały dziś właśnie z Westerplatte.
5: Ta jesień, ta zima, które są przed nami, mogą być kluczowe nie tylko dla niepodległości Ukrainy, ale także dla bezpieczeństwa Polski i całego wolnego świata.
7: Dla prezydenta Nawrockiego kluczowe były stosunki polsko-niemieckie. Jego zdaniem reparacje powinny pójść na polską armię, dzięki czemu nie musielibyśmy brać na zbrojenia unijnych pożyczek. Westerplatte, Maciej Bąk, Radio Z.
20: Obrona Westerplatte trwała 7 dni. W walce zginęło 15 polskich obrońców wojskowej składnicy tranzytowej, którzy walczyli z 10-krotnie silniejszym przeciwnikiem.
21: Prokuratura i służby szukają podpalacza fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej. Śledztwo dotyczy sabotażu i działalności terrorystycznej dla obcego wywiadu.
20: Fabryka płynęła w nocy z niedzieli na poniedziałek. Halę produkcyjno-magazynową szybko ugasili strażacy.
21: Sprawę od początku śledzi reporter Radia Z Jan Kielak.
22: Tak jest.
21: Co już ustalili śledczy?
22: Bezpośrednią przyczyną pożaru było podłożenie ładunku zawierającego substancje łatwopalne. Według śledczych podpalacz mógł działać na zlecenie obcego wywiadu, a jego cel nie był przypadkowy. Zakład w Skarżysku Kamiennej należy do firmy, która produkuje części do polskich i ukraińskich dronów, a ogień wyrządził w fabryce straty, mówi Przemysław Nowak z prokuratury krajowej.
23: W wyniku pożaru zniszczeniu uległy powierzchnie magazynowe, a szacowana szkoda przekracza 15 milionów złotych.
22: Dzień wcześniej w Lublinie spłonął magazyn, w którym również przechowywano części do dronów. Tam szkody także liczone są w dziesiątkach milionów złotych, a prokuratura prowadzi śledztwo, żeby ustalić okoliczności pożaru.
21: We wrześniu decyzja, co dalej z przewozem ukraińskiego zboża przez Polskę, dowiaduje się Radio Z.
20: Jak mówi naszemu reporterowi minister rolnictwa Ukrainy Taras Wysocki, rozmowy z Warszawą o zwiększeniu tranzytu są bardzo zaawansowane. Teraz przez nasz kraj przejeżdża do 300 tysięcy ton zboża miesięcznie.
21: W Kijowie jest Miłosz Gocłowski. Miłosz, z kim rozmawia o tym ukraiński minister?
24: Rozmowy toczą się przede wszystkim z Ministerstwem Infrastruktury przy wsparciu przedstawicieli z Komisji Europejskiej. Chodzić ma jedynie o tranzyt przez Polskę, tak by ukraińskie zboże trafiało wprost do polskich portów, a stamtąd dalej do Egiptu, Algierii czy

0: obniżonego VAT-u i urzędowo ustalanych cen maksymalnych.
1: Wieczorem każdy chciał się załapać na tańsze tankowanie. Przed stacjami zrobiły się kolejki, a na niektórych, jak w Zakopanem, nawet paliwa zabrakło.
0: Teraz stawki znów jeszcze mocniej będzie kształtować sytuacja na Bliskim Wschodzie, mówi o tym Radiu Z Grzegorz Maziak, analityk rynku paliw z e-petrol.pl.
2: I znów robi się gorąco na Bliskim Wschodzie, znów latają rakiety. W reakcji na to cena ropy i też paliw gotowych ruszyła w górę, więc można spodziewać się, że te poziomy, które zobaczymy na początku września, już pod koniec tygodnia mogą być nieaktualne i możemy płacić jeszcze więcej.
1: Według eksperta trudno określić, jak wielka będzie skala podwyżek.
0: Rodzice płaczą przy dystrybutorze, dzieci płaczą za wakacjami. Prawie 5 milionów uczniów zaczyna dzisiaj rok szkolny.
1: I jest to inna rzeczywistość niż ta, którą zostawiali w czerwcu. W szkołach nowa podstawa programowa, zdrowsze jedzenie w stołówkach i zakaz smartfonów w podstawówkach i przedszkolach.
0: Reporter Radia Z Michał Dzieliński jest we wsi Regiel na Mazurach, gdzie w pierwszym dniu szkoły towarzyszy czwartoklasiście Józkowi i pierwszakowi Stasiowi. Dzień dobry, Michał.
3: Okej.
0: Jak się wstawało i jakie humory?
3: Józek wstał już po 5 rano, nastrój bardzo dobry. Strasiek trochę mniej wyrywny, mówi Radiu Z mama chłopców, pani Ewa. Czyli co, nie ma u pani rano coś takiego? Józek, Stasiek, wstajemy do szkoły.
4: Jeżeli chodzi o Józka, to nie ma, natomiast Stasia trzeba wyciągać za nogi.
3: A wspomniany Józek dziś wyjątkowo do szkoły jedzie innym transportem.
5: Dzisiaj przywozi mnie mama, na co dzień jeżdżę rowerem.
3: Co będziesz robił po południu?
5: No, pójdę pewnie na Ibę wypróbować nową wędkę.
3: Trudno się dziwić Józkowi, pierwszy dzień września to na razie tylko w zasadzie uroczyste rozpoczęcie roku. Poważna nauka zacznie się jutro. Regiel Michał Dzieliński, Radio Z.
0: Do Michała jeszcze wrócimy. Reporter Radia Z jedzie teraz do wiejskiej podstawówki w Mrozach Wielkich na Mazurach.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
8: Dzisiaj taka pogoda dla każdego coś dobrego, czyli troszkę słońca, troszkę chmur, trochę deszczu. Na Mazurach i na Suwalszczyźnie nawet burza i zdecydowanie chłodniej, bo dzisiaj najcieplej na południu. 24 stopnie w centrum, 22 na północy, tylko 19.
9: A jak się kąpać, to gdzie?
10: W kałuży.
8: W wannie najlepiej ewentualnie, no.
9: Aha.
8: A co? Nie wiem. Gdzie masz ciepłą wodę w Polsce? W akwenie.
7: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
9: Może gdzieś koło elektrowni, tam gdzie jest ciepła woda zawsze.
10: Że wylewają ciepłą wodę, tak?
9: Mhm, tak.
8: A to w nocy łatwo takie jezioro zauważyć, bo to świeci, nie?
10: Dzień dobry bardzo w Radiu Z.

0: Dua Lipa o poranku w Radiu Z Physical, 12 po 7. Dzień dobry bardzo, witamy wrzesień. No i mamy, kierowcy, niezbyt dobre informacje dla was, bo jest nowy odcinkowy pomiar prędkości.
1: To działa niestety.
0: Tak, A1, województwo łódzkie. I tam, słuchajcie, najdłuższy odcinkowy pomiar prędkości w Polsce, 20 km.
1: Wow.
0: 20 km no trzeba jechać zgodnie z przepisami, no.
1: Ja tam lubię takie odcinkowe pomiary. To co? Co można masę spraw załatwić. Książkę poczytać, no na maile odpowiedzieć, rachunki popłacić.
2: Nie masz na drogę patrzeć, kierownicę trzymać. Lewa ręka na 10, prawa na 15, patrzysz na drogę, no.
1: Rzadko kiedy patrzę na drogę, jak
0: Bartek, co ty?
2: Nie mów takich rzeczy na antenie, jesteś autorytetem.
1: Ale to jest prawda, rzadko kiedy patrzę na drogę.
2: No to jak ty prowadzisz?
1: Ja nie prowadzę.
0: A czemu nie prowadzi?
1: No pan jest moją drogą.
0: Okej.
2: Aleluja, idę w przodu. Tu Radio Z, 1 września, 13 po 7.

0: to kawałek pod tytułem Mi Chico w Radiu Z. DJ Goya, Jason Derulo i Melody. 18 po 7. Dzisiaj pierwszy dzień września. Początek roku szkolnego. Proszę o chwilę ciszy.
1: Ojej. Nie, bo telefony nas dzwonią od samego rana.
0: Tak.
1: Rodzice dzwonią, ale nie tylko rodzice.
0: Dzień dobry.
2: Dawno panowie w radiu powiedzieli, jesteśmy sami rodzice, jesteśmy sami uczniowie, a nauczyciele to co? Piją kaszanki? Wierzcie mi, że nikt tak bardzo nie stresuje się początkiem roku i całym rokiem szkolnym. Nauczyciele.
0: Dobrze, proszę pani, pozdrawiamy nauczyciela.
1: Co pani powiedziała, kij od kaszanki?
3: Kij od kaszanki.
1: A to nie znałem tego powiedzenia, że nauczyciele, ale jak mama zabrzmiała trochę, prawda?
3: Tak? No ale spokojnie, proszę panią, ale postawi pani pierwsze pały i...
1: Tak. Ale wiecie co, ja się stresuję naprawdę.
0: Jedynki się mówi.
3: A no to...
1: Współczuję nauczycielom, bo w tym roku te strączki będą.
0: No tak.
1: Jak cała klasa się naje strączkowych kotletów, to...
0: Mają być, tak, roślinne obiady. Jak najedzą się strączkowych kotletów, to zimą kocioł wybuchnie.
3: Ja nie musiałem nigdy przynosić śniadania do szkoły, bo zawsze się najadłem wstydu.
1: Nauczyciele, jesteśmy także z wami,
0: tak
1: o poranku.
0: Jest.

0: Jak ja lubię ten moment. Jak ja czekałem na to, żeby powiedzieć te słowa. Bogdan Rymanowski w Radiu Z. Dzień dobry.
1: Kamil Baleja, kochani, witam was
0: serdecznie. Dzień dobry, cześć.
2: No, co tam przygotowałeś? Opowiadaj.
1: Opowiadaj, a o czym ci opowiedzieć?
2: No,
1: o wakacjach?
2: Kto będzie gościa?
1: Kogo masz
2: wakacje? Kogo obchodzą twoje wakacje?
1: A człowiek, który kiedyś był na czele MON-u. Znasz takiego?
2: MON-u? To tak. Ten, Jaruzelski.
1: Jaruzelski? Nie, to dawne czasy.
2: To nie wiem.
1: Masz jeszcze dwie próby. No. Strzelaj.
2: To czekaj. Karol Świerczewski.
1: Nie, chłopie, ty idziesz do tyłu, a trzeba do przodu.
2: Do przodu iść, to Zandberg.
1: Nie, no on jeszcze nigdy nie był na czele.
0: Ja ci powiem. Mariusz Błaszczak.
1: Wiceprezes. Człowieka?
2: Nie znam.
1: Szef klubu PiS.
3: Dzisiaj 8:02. Mariusz Błaszczak, wiceprezes i szef klubu PiS. Będzie gościem Bogdana Rymanowskiego.
0: A ma telefon ze sobą, myślisz? Bo 1 września to nie można mieć telefonów.
1: Tak?
0: W szkole.
1: Nie można?
0: W szkole.
2: A myślisz, że Mariusz jeszcze się uczy?
1: Myślę, że cały czas się uczy, bo jak mówił pewien polityk, zawsze wszyscy się uczymy.
2: No to uczmy
1: non
2: się.
1: Non stop.
3: Uczmy się. Kochać czas, który tak szybko ucieka. Aha. O poranku. 8:02. Bogdan
1: Nawiązujesz do tego słynnego zegarka?
2: Oj, przestań.
3: Bogdan.
2: No, wiesz co.
0: Ty i twoje teorie. Wiesz, no.
3: Bogdan, nie stać cię.
1: Nie, absolutnie jest pełna zgoda.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z. Kolejny raz rusza w Polskę. Już od najbliższej soboty. Codziennie spotykamy się w innym miejscu. W Łowiczu, Kutnie, Inowrocławiu, Grudziądzu, Brodnicy, Kwidzynie, Ciechanowie, Malborku i w Mławie. Mamy dla was tysiące pysznych śniadań. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
6: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo małopolskie.
7: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej

0: tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
1: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
6: Po reklamie.
7: No i patrzcie, już 7.30, jest wtorek, 1 września, wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiak.
8: Sabotaż służb ze wschodu może być przyczyną niedzielnego pożaru hali przy ulicy Kasprowicza w Lublinie, podaje TVP Info. Lubelska prokuratura prowadzi w tej sprawie śledztwo.
9: Firma, która działała w hali, zajmowała się produkcją komponentów dla przemysłu lotniczego. Na celowe podpalenie wskazują też dowody w przypadku innego pożaru w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej. Także w tym przypadku prokuratura podejrzewa obcy wywiad i przestępstwo o charakterze terrorystycznym.
8: Łotewskie niebo tej nocy patrolowały myśliwce. Zostały poderwane w związku z zagrożeniem w rejonie miasta Lucyn na wschodzie kraju, blisko granicy z Rosją. Moskwa tej nocy prowadziła zmasowane ataki na Ukrainę. W Kijowie zginęły co najmniej 3 osoby, a 4 zostały ranne.
9: Ostrzeżenie na Łotwie odwołano po niemal pół godzinie i natowskie samoloty wróciły do bazy.
8: Trwa protest górników w kopalni Wujek w Katowicach. Wczoraj nie wyjechali na powierzchnię, kolejne zmiany, zjeżdżają w dół, ale nie pracują. Górnicy sprzeciwiają się sposobowi likwidacji kopalni. Ten proces trwa od kwietnia.
9: Domagają się też przywrócenia jednego z odwołanych dyrektorów odpowiedzialnych za likwidację. Jesteśmy zmobilizowani, mówi jeden z protestujących górników.
10: Mieliśmy obiecaną sprawiedliwą transformację, mieliśmy obiecane to, że będziemy tutaj likwidować to wszystko siłami własnymi, że nie będziemy sztucznie skracać terminów poprzez wprowadzanie innych firm.
11: Sam strajk jest takim nielegalnym, ale będziemy dążyć do tego, by porozumieć się z załogą.
9: Odpowiada wiceprezes Polskiej Grupy Górniczej Grzegorz Wacławek. Deklaruje, że spółka nie chce zatrudniać firm zewnętrznych, a górnicy mają zapewnioną pracę.
8: Nowy rok szkolny i zmiany. Od dziś w szkolnych stołówkach obowiązuje nowy jadłospis. Raz w tygodniu ryba, posiłek wege, do tego więcej owoców i warzyw w miejsce przetworzonej żywności.
9: Ma być też mniej cukru, soli oraz potraw smażonych, wyjaśnia wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
12: Ponieważ bardzo mocno zależy nam na tym, żeby dzieci wychowywały się w zdrowiu, żeby dbać o zabezpieczenie nie tylko na tu i teraz, ale też po to, żebyśmy mogli powiedzieć za kilkanaście lat u tych dzieci fajnie, zdrową dietą zapobiegliśmy wielu chorobom.
9: Zmiany obejmują też sklepiki szkolne, w których będą produkty zawierające mniej cukru.
8: PKP Intercity obniża ceny biletów jednorazowych. Tak celebruje swoje 25-lecie.
9: Bilety będą tańsze o minimum 35%. Promocja obejmuje połączenia na terenie Polski. W przedsprzedaży od dziś do czwartku będzie można kupić bilety na podróże do 3 października na pociągi Intercity i TLK, a do 24 października na składy Pendolino i Express Intercity.
8: Stacja wiadomości sportowe w Radiu Z. Mateusz Ligenza.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Ćwierćfinał Mistrzostw Europy stał się faktem. Polskie siatkarki awansowały do najlepszej ósemki na starym kontynencie. W Stambule pokonały Portugalię 3-0 w setach. Zrobiłyśmy swoje, podkreśla środkowa Maja Koput.
6: Najważniejsze, że z tego trzeciego seta wyszliśmy zwycięsko, bo zaczynało się robić gorąco, a każdy set to jest dodatkowy ciężar w nogach, więc rozkręcamy się, krótki odpoczynek przed i zbieramy siły już na ćwierćfinał.
4: Biało-czerwone pozostają niepokonane na tym turnieju. O strefę medalową powalczą w czwartek rywalem Holandia. Wielkie wzmocnienie na Anfield. Liverpool przed ostatniego dnia okienka transferowego pozyskał Bradleya Barcole z Paris Saint-Germain. 23-letni francuski skrzydłowy miał kosztować aż 123 miliony funtów. To odpowiedź de Reds na odejście Mohameda Salaha, który latem przeniósł się do Trabzonsporu. Barcola z poprzednią ekipą dwukrotnie triumfował w Lidze Mistrzów. Na naszym ligowym podwórku doszło do trzęsienia ziemi w Rakowie Częstochowa. Po ostatnich niepowodzeniach zwolniony został trener Dawid Kroczek. Raków pod jego wodzą nie zdołał awansować do Ligi Konferencji w Ekstraklasie z zerowym dorobkiem. Po czterech kolejkach zajmuje ostatnie miejsce w stawce.
3: A teraz uwaga, mamy nowych kolegów dzisiaj o poranku. Michał Kępa, Wojciech Fiedorczuk, dzień dobry.
13: Dzień dobry
14: państwu.
15: Pogoda, panowie.
13: No, jaka będzie bardzo pogoda? Ciekawa pogoda.
14: No, ale różna.
13: Różna, tak? Będzie też chłodno, jak ktoś lubi.
14: Ale czasami będzie też ciepło w paru miejscach. No,
3: rozumiem. To już tak?
13: Wiatry.
14: Ale też deszcz będzie.
13: Kto co poje po tym szkolnym obiedzie nowym.
15: I to są konkrety.
14: Trochę deszczu będzie.
3: Panowie będą z nami o poranku. Szczegóły za moment.
14: Nie wiem, on kurczę.

0: Obudziliście się, a tu Radio Z. Słuchajcie, dawno w naszym studiu nie było takich tłumów. Tak. Nas jest w sumie raz, dwa, trzy, cztery, pięć osób.
1: Umiesz liczyć, dzień dobry.
2: Matematyka.
3: A licząc nasze ego, to 12.
1: Dokładnie, o tym 12. Michał Kępa.
4: Witam serdecznie.
1: Wojciech Fiedorczuk.
5: Witam serdecznie.
1: Od dzisiaj w Radiu Z o poranku nowa zabawa poranna, nowy stały kącik. Jest pan, pani na głośno mówiącym. Co wy będziecie robić?
4: Będziemy przychodzić i dzwonić.
5: My jesteśmy od Piotrowskiego, żeby tak była jasność.
0: A Piotrowski to jest ten szef wszystkich szefów ze Szczecina, nie?
5: Tak.
1: Nie, to Krzysztof Jarzyna ze Szczecina
3: był. Ale Piotrowski jest jego szefem.
0: Okej.
1: Dobra, i będziecie dzwonić w każdej sprawie porannych absurdów.
4: Nie tylko porannych, całodniowych absurdów, ale rano będziemy dzwonić.
5: Wydaje mi się, że życiowych też i ważnych dla nas wszystkich.
0: No, a dzisiaj 1 września i co wymyśliliście?
4: To jest akurat absurd ważny dla dzieci, ponieważ dzieciom zabroniono, no wielkie tutaj, dla dzieci to jest bardzo zła sprawa, bo nie mogą przychodzić do szkoły z telefonami.
5: Niektórzy mówią, że to nie jest absurd, no ale tu mamy badania, mamy Australię, która potwierdza, że takie już wprowadzane zostały prawa.
1: Ważny
5: my
1: temat.
5: Sprawdzimy, czy wszystko jest w porządku.
0: A ze stacjonarnym można?
4: Chcieliśmy o to zapytać, niestety nie było.
1: Dokąd będziecie telefonować, użyję takiego staropolskiego słowa?
4: W rodzinne strony Wojtka, czyli na Podlasie.
5: Do kuratorium.
0: Dla mnie to się podoba. Słyszymy się, słuchajcie, wracamy do was, kochani słuchacze. Już dosłownie za 5 minutek jest pan, pani na głośno mówiącym. Już za moment.
6: Reklama.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
9: Słuchaj, Marian.
10: No?
9: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? W Media Expert masz wszystko w supercenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
10: No i co, Barbara, i co?
9: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach w Media Expert kupiła.
10: Ta Mariolka to jest naprawdę...
11: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Tak, Barbara, posprzątałem, tak. Znaczy, nasz nowy robot sprzątający, iRobot Roomba z Media Expert. Odkurzył, tak, dokładnie, w narożnikach też, jeszcze na ten wysoki dywan wjechał. No mówię ci, klasa. Tak, podłogę też wymopował. Nieźle, co?
17: iRobot, inteligentne sprzątanie, bez wysiłku. Sprawdź nowości w Media Expert. Na przykład iRobot Roomba Combo 115. Sterowanie głosowe, stacja dokująca, auto empty. W super cenie 899 zł 99 groszy. Media Expert.
18: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
19: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
18: Polecam Michel Moron.
19: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
20: Witaj szkoło na wesoło. Szkolne wpadki wymień na nagrody w konkursie Wesoła Szkoła w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, wskaż produkt i opisz najzabawniejszą sytuację, jaka przytrafiła ci się w szkole. Najlepsze nagrodzimy kartami podarunkowymi do Media Expert o wartości 1000 zł. Przywitaj szkołę na wesoło w Radiu Z.
21: Sukcesów w nauce życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
22: Po reklamie.
23: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Za 12:08 wstajecie z Radiem Z. Z nami w studiu, słuchajcie, Wojtek Fiedorczuk i Michał Kępa.
1: Potwierdzam.
2: Młodzi zdolni.
3: Dzwonimy.
0: Z przyszłością.
2: Ale poczekaj, poczekaj, bo my powiemy, że właśnie o poranku, codziennie o tej porze będą tropić poranne absurdy i dzwonić w ważnych dla Polaków sprawach.
0: A teraz?
1: No nie tylko Polaków. No.
0: Dzwonimy do Kuratorium Oświaty.
4: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
5: Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Tadeusz Mosiek, dzień dobry.
6: Dzień dobry, Michał Kępa z tej strony.
1: Wojciech Fiedorczuk.
6: Jest pan na głośno mówiącym, od razu powiem. My chcemy...
5: Słyszę jakieś dwa głosy w tle, czyli z tego wniosek, że na głośno mówiącym.
6: Właśnie, tak, właśnie. I mamy właśnie w sprawie telefonów dzwonimy, bo chcemy rozwiązać taką sprawę. Wchodzi ten zakaz telefonów w szkołach od jutra.
1: Do dzieciaków.
6: I tu kolega ma problem, bo dziecko ma nowy telefon.
5: No i w czym problem?
1: Cały czas miał ten stary takie, no praktycznie...
5: No połowa uczniów ma nowe telefony, no i w czym problem?
1: Ale to taki, że nigdy nie miało tego nowego telefonu, no i teraz chce pójść przynajmniej na kilka dni, no troszkę pokazać, że ma ten nowy telefon, nawet nie będzie za bardzo...
6: Wie pan, to jest osiemnastka. Telefon.
5: Ale co to za 18?
1: Znaczy nie mówimy
6: nowy
1: marki.
6: Telefon, nie możemy marki powiedzieć, wiadomo, o który telefon chodzi.
5: Ale co to ma do rzeczy? Nie, obojętnie jaki telefon, nawet tylko, by złoty był.
1: Tylko czy to nie jest, nie wpływa na jego jakoś, nie wiem, psychikę, że bardziej
5: to... Kryształami, to jest państwa rodziców problem. Z tym, żeby dziecko odpowiednio przygotować, no na litość boską. No.
1: Czyli co, on po prostu, te dzieciaki musi, nie wiem, no bo też nie mamy warunków w domu, żeby wszystkich przyjąć dzieciaków i im pokazywać ten telefon, więc chcieliśmy w szkole, żeby on zaniósł, zobaczyli i schował.
5: Ale to właśnie, szkoła jest od tego, żeby się chwalić telefonami?
6: No trochę tak. No, inne dzieci
5: nie.
6: Się chwaliły, a on nigdy nie mógł.
1: On zawsze poszkodowany
5: był. Szkoła nie jest od chwalenia się telefonami.
1: Czyli ryzyko jest. No dobrze, no to w
6: dobrze,
1: takim
6: dziękujemy.
1: Razie...
6: Dobrze, dziękujemy.
5: No ja pierwsze słyszę i to jeszcze dorosłe osoby. Państwo jesteście rodzicami. No,
1: rodzicem jestem, tak, a tu wujek
5: no,
1: jest.
5: Rodzicem, no ja no, do tego się... Ja już bardzo długo żyję, ale się nie spodziewałem, że będzie telefon w takiej sprawie. No,
6: bo... To nawet chodzi o to, żeby on nawet nie, że przyniesie ten telefon, żeby się pokazać, ale żeby chociaż jakieś oświadczenie wydał, żeby gdzieś ogłosili, że on ma ten telefon. No, żeby dzieci wiedziały.
5: Ogłosi, że dziecko ma telefon?
6: No, żeby mógł się pochwalić.
5: Nie, no to po prostu, no nieprawdopodobne, do jakich my czasu uderzyliśmy.
1: No nic, to dziękujemy serdecznie.
5: No nieprawdopodobne. Nie, to... Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie. Telefon. Do widzenia.
5: Do widzenia.
1: Do widzenia.
4: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z. Ja się

0: wakacyjnej przerwie wielki powrót najważniejszej politycznej rozmowy dnia. Już za chwilę Bogdan Rymanowski
1: i Mariusz Błaszczak,
2: były szef Ministerstwa Obrony Narodowej.
1: Czuwaj!
2: Wcześniej wiadomości Radio Z punktualnie o 8.
3: Radio Z i już. Reklama.
4: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
5: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
6: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
7: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
11: No.
10: A tamta to jest mega.
11: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Po reklamie.
2: Zbliża się 8, jest wtorek, 1 września, wiadomości Radia Z Paula Michalik i Michał Adamiuk.
12: Zmiana warty w PKO, tymczasowe obowiązki przejmuje zastępca Piesiewicza.
13: Nowy rok szkolny i korzystny kalendarz, będzie rekordowo dużo wolnego.
12: A gościem Radia Z jest wiceprezes PiS Mariusz Błaszczak.
2: Ósma.
12: Radosław Piesiewicz w kajdankach, ale wciąż na stołku. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego jest aresztowany z zarzutami za aferę Zonda Krypto.
13: Formalnie jego obowiązki przejmie teraz zastępca prezesa Mieczysław Nowicki. Co oznacza ten ruch? O tym dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
14: Piesiewicz, choć za kratkami, to rządzi z tylnego siedzenia. Nowicki to jego prawa ręka. Upoważnienie do sprawowania tej funkcji w przypadku nagłych wypadków miał otrzymać od niego jeszcze w zeszłym roku. Zgodnie ze statutem pełniącym obowiązki prezesa mógł zostać tylko któryś z aktualnych wiceprezesów. Ale nie dziwi fakt, że tej misji nie powierzono Otylii Jędrzejczak czy Adamowi Korolowi. To dwa bardzo zasłużone nazwiska dla polskiego sportu, które są w opozycji do Piesiewicza i wymienia się ich w gronie kandydatów do przejęcia stołka. Do tego jednak wciąż wyboista droga.
13: Na wtorek Nowicki zwołał posiedzenie prezydium zarządu PKOL. Wtedy ma zostać omówiona nadzwyczajna sytuacja komitetu.
12: Sabotaż, za którym mógł stać obcy wywiad. Taką wersję wydarzeń w sprawie podpalenia fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej przyjmuje teraz prokuratura.
13: Zakład płonął w nocy z niedzieli na poniedziałek. Strażacy szybko ugasili ogień.
12: Pora się uczyć nowego planu lekcji. Naukę zaczyna dziś prawie 5 milionów uczniów.
13: Na pocieszenie, w tym roku szkolnym będzie rekordowo dużo dni wolnych.
12: Michał Dzieneński, reporter Radia Z. Blisko uczniów w tym ważnym dla nich dniu. Michał, teraz przed podstawówką w Mrozach Wielkich na Mazurach.
15: Obecny.
12: Skąd tyle wolnego w tym roku?
15: No bo tak się ułożył w tym roku kalendarz i tak na przykład w okresie Bożego Narodzenia aż do Święta Trzy Króli mamy małe wakacje, prawie 3 tygodnie wolnego. Do tego dochodzą dni dyrektorskie, pierwsze tu w Mrozach Wielkich już w listopadzie.
11: Zaplanowaliśmy 12-13 listopada, czyli po 11 listopada. Łącznie wyjdzie wtedy w listopadowym weekendzie 5 dni.
15: Mówi Radio Z pani dyrektor podstawówki Małgorzata Wakuła-Pieczyńska. A w Mrozach właśnie rozpoczyna się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Na początek arcyważna uroczystość. Pasowanie na pierwszaka. Jesteśmy zaproszeni. Bardzo dziękuję. Rozpoczęcie roku na szkolnym boisku. Sala gimnastyczna niestety za mała. Mrozy Wielki, Michał Dzieliński, Radio Z.
13: W podstawówce w Mrozach rok szkolny zacznie 150 uczniów.
12: Do odpowiedzi proszony gość Radia Z. Odpytuje Bogdan Rymanowski.
2: Dzień dobry, a gościem Radia Z jest dzisiaj Mariusz Błaszczak, były wicepremier i minister obrony, szef klubu Prawa i Sprawiedliwości. Witam panie premierze.
16: Dzień dobry.
2: Zaczynamy od krótkiej piłki. Pytanie jest proste. Czy obiekty strategiczne w Polsce są dobrze chronione? Tak czy nie?
16: Nie.
2: Nie odpowiada nasz gość. Czekam na państwa opinię. Zapraszam oczywiście na stronę Radia Z. Zanim porozmawiamy o szczegółach, słowa premiera Donalda Tuska z Westerplatte z dzisiejszego poranka. Kilkadziesiąt godzin temu miały miejsce najprawdopodobniej kolejne akty sabotażu, podpalenia. Akcje sabotażu dotknęły Finlandię, Łotwę, Litwę, Estonię, Rumunię, Danię, ostatnio Niemcy. Za chwilę się dowiemy, że to rosyjskie służby. Może i Niemcy, Francuzi, Hiszpanie zrozumieją, że w obliczu zła nikt nie może zostać sam. Pytanie, panie premierze, do pana jest proste. Jeśli Rosjanie zaatakują Estonię, Łotwę bądź Litwę, czy polscy żołnierze powinni im pójść z odsieczą?
16: Polscy żołnierze powinni bronić Polski. Trzeba być silnym w sojuszach. Tak było za rządów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy byłem ministrem obrony narodowej. Trzeba stawiać na współpracę ze Stanami Zjednoczonymi.
2: Ale artykuł 5 mówi jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Tak. Jeśli...

0: jeżeli sobie nie radzi, powinien się podać do
1: dymisji. Ale ja mam pytanie dotyczące tego, co by pan zrobił.
0: Ale to wszystko zależy od okoliczności. Pomógł? Panie redaktorze, od okoliczności
1: to znaczy,
0: zależy.
1: Co zależy od okoliczności?
0: No, na przykład to, że mamy swoich żołnierzy, polskich żołnierzy na Łotwie. Czyli jeżeli Łotwa byłaby zaatakowana, no to już i wojsko polskie
1: byłoby
0: zaatakowane.
1: Czyli nasi żołnierze byliby zaatakowani.
0: Otóż,
1: trzeba im pomóc wtedy.
0: Otóż tak, no ale oczywiście, tylko
1: no to musi być... prosta rzecz.
0: Nie, to nie jest prosta rzecz. Dlatego, że my przede wszystkim, nasi żołnierze mają broń Polski i dziś są w stanie to zrobić. Za czasów pierwszych rządów Donalda Tuska nie byli w stanie obronić naszej ojczyzny, było ich za mało i byli uzbrojeni w starą postsowiecką broń.
1: Czy pana zdaniem dziś to ryzyko ataku na kraje bałtyckie
0: dzięki rządom Prawa i Sprawiedliwości
1: albo Polskę jest duże? Czy to ryzyko ataku Putina na NATO jest duże, czy małe?
0: Świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński mówił o tym w 2008 roku. Dziś Gruzja, jutro Ukraina, potem państwa nadbałtyckie, a potem Polska może być zaatakowana. Co należało robić? Wzmacniać Wojsko Polskie. Co wtedy robił Donald Tusk? Likwidował jednostki wojskowe i ustanowił linię obrony na Wiśle.
1: Zastanawiam się, panie ministrze,
0: ale to się zmieniło
1: co
0: za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości.
1: Albo Litwini, którzy słuchają nas w tej chwili i są, no, mogą być trochę zaskoczeni pańską wstrzemięźliwością, że pan nie zadeklaruje, gdybym był ministrem obrony, to polscy żołnierze pomogliby Estonii.
0: Ja byłem polskim ministrem obrony. I jeżeli naród tak zdecyduje w przyszłym roku, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość będzie tworzyło rząd, to też oczywiście...
1: Na razie to wydaje się mało prawdopodobne, bo schodzicie poniżej 20 punktów procentowych.
0: Panie redaktorze, no to w 2015 roku też różne sondaże były. W ubiegłym roku, bo to tak daleko nie sięgajmy, w ubiegłym roku Sławomir Mentzen miał wyprzedzić Karola Nawrockiego. Miał Sławomir Mentzen wejść do drugiej tury w miejsce Karola Nawrockiego. Zwyciężył Karol Nawrocki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości.
1: Zostawmy politykę. Przejdźmy do tych sytuacji, które się dzieją w polskich fabrykach. W fabryce części do dronów w Skarżysku Kamiennej doszło do podpalenia. Sądzi pan, że to jest ruska robota?
0: Wiele na to wskazuje, ale odpowiedziałem na pytanie pana redaktora w ten sposób, dlatego, że doszło do skandalicznych zdarzeń. Po raz kolejny pod rządami Donalda Tuska mamy akty dywersji. Ja pytam, czy zastąpili system Pegasus, ten system, który działał, był na wyposażeniu służb specjalnych zarządów Prawa i Sprawiedliwości innym systemem, czy też nie? Czy też obezwładnili służby specjalne i w związku z tym służby specjalne zamiast zajmować się ochroną kontrwywiadowczą, to zajmują się tropieniem ministra Romanowskiego. Przecież mówią, że tropią ministra Romanowskiego.
1: Dobrze, ale pana zdaniem, jeśli chodzi o ochronę obiektów strategicznych, takich jak fabryki, takich jak jednostki wojskowe, do tego jest potrzebny Pegasus?
0: A do czego jest potrzebny taki system? Jest potrzebny do tego, żeby dywersantów, żeby wyśledzić dywersantów i żeby zapobiec tego rodzaju zdarzeniom, jakie miały miejsce wczoraj, prawda?
1: A ile takich obiektów infrastruktury krytycznej albo obiektów strategicznych za pana czasów było chronionych w Polsce?
0: Kiedy rządził rząd Prawa i Sprawiedliwości, wtedy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego najpierw wyśledziła, a potem obezwładniła siatkę sabotażową ludzi, którzy podkładali ładunki wybuchowe na torach kolejowych. Była taka akcja, potem zostało to upublicznione.
1: Ale podobne historie mieliśmy też w ostatnich dwóch latach. To samo polskie służby wyśledziły agentów rosyjskich działających w Polsce.
0: Mówi pan o tym, że podłożono ładunek wybuchowy na torach między Garwolinem a Puławami. Doszło do eksplozji. Tylko cudem nikt nie zginął, a ci, którzy podłożyli te ładunki, wyjechali sobie z Polski. O tym pan mówi. To było pod rządami Donalda Tuska.
1: To idealnie w tym miejscu pasuje pytanie od naszego słuchacza. Przemysław Hajduk pyta pana tak. Czy odda pan, panie ministrze, część swojej pensji za niewykonanie należycie urzędu ministra obrony? Przecież jakby pan wprowadził procedury i wymagania jako szef MON-u dotyczące ochrony obiektów strategicznych i wojskowych w firmie WB Group, nie byłoby podpalenia.
0: No widzę, że to aktywista, ten pan aktywista koalicji 13 grudnia. No tak można wszystko rzeczywiście. No można tak bić pianę, jak pan Hajduk.
1: A podjął pan decyzję w tej sprawie? Podjął pan decyzję dotyczącą ochrony obiektów?
0: Proszę pana, oczywiście obiekty były chronione. Dziś, jak się okazuje, chronione nie są. Zresztą moja aktywność, ja rozpocząłem swoje działania na pustyni, a do tej pustyni doprowadził pierwszy rząd Donalda Tuska. 95 tysięcy wojska polskiego uzbrojonych w starą postsowiecką broń nie było w stanie nawet tej linii Wisły obronić. A dziś

0: mamy broń nowoczesną, amerykańską, we współpracy z Amerykanami pozyskaną, czy z Koreańczykami, ale niestety te procesy zostały wyhamowane, bo Donald Tusk postanowił zaciągnąć kredyt Der Safe, który powoduje, że nie możemy dalej uzbrajać broń amerykańską Wojska
1: Ilu
0: Polskiego.
1: Ilu polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli kontakty z szefem Zonda Krypto, Przemysławem Kralem, znalazło się na liście stworzonej ponoć przez prezesa Kaczyńskiego?
0: Nic nie wiem o takiej liście.
1: Nie ma takiej listy?
0: Nic.
1: Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości nie weryfikowało kontaktów swoich ludzi?
0: Wie pan, ja uważam i mogę to udowodnić, jeżeli będzie czas.
1: Bo wie pan, dlaczego o tym mówię? Wicepremier Gawkowski kilka dni temu w tym studio powiedział, że słyszał o liście 10 polityków PiSu. Nikt z kierownictwa nie sporządził takiej listy?
0: Wicepremier Gawkowski był anonsowany na jakimś takim sympozjum czy kongresie, który odbywał się w październiku 25 roku, który sponsorowała Zonda Krypto. Wicepremier Gawkowski jest odpowiedzialny za wyciek danych 19 milionów Polaków. Co z tym zrobił wicepremier Gawkowski? Wicepremier Gawkowski powinien się podać do dymisji.
1: A co robił na Ibizie pan poseł Moskal?
0: Opowiadał o tym publicznie.
1: No i tutaj są różne wersje, bo wzajemnie sobie zaprzeczał. Raz mówił o tym, że chodziło mu o pozyskanie pieniędzy na fundację, a w innym wywiadzie mówił, że chodziło o to, żeby zająć się niszą, jaką kryptowaluty stały się w Sejmie. To kiedy mówił
0: panie
1: prawdę?
0: Panie redaktorze, pan opisuje politykę od wielu lat. Co może zrobić poseł opozycji? Co może zrobić poseł opozycji?
1: Ale czy te kontakty nie są kompromitujące?
0: Czy jakąkolwiek poprawkę może poseł opozycji przeprowadzić, jeżeli większość tego nie chce?
1: Macie czyste sumienie w sprawie Zonda Krypto?
0: Zonda Krypto to afera Donalda Tuska. To Amber Gold 2.0. Tak.
1: A Radosław Piesiewicz to czyim był nominatem? Nie Prawa i Sprawiedliwości?
0: Panie redaktorze, problem polega na tym...
1: Proszę odpowiedzieć na pytanie. Za jakiś czasów został szefem PKOL-u?
0: Związków sportowych.
1: Nie miał żadnych związków z Prawem i Sprawiedliwością.
0: Związków sportowych. Związki sportowe wybierają prezesa PKOL-u, a rząd Donalda Tuska próbował go zdjąć z tego stanowiska. Przecież ministrowie i Nitras... Ciekawe, dlaczego już nie jest ministrem sportu. Jakiś przypadek takiego
1: krótka piłka. Panie ministrze, 3 krótkie piłki w tej części programu. Radosław Piesiewicz jest niewinny, tak czy nie?
0: Nie wiem.
1: Morawiecki
0: to
1: bez Kaczyńskiego byłby nikim,
0: tak
1: czy nie?
0: Ja bym powiedział tak, że mamy problem, bo Kral poszedł na współpracę nie z prokuraturą, tylko z Romanem Giertychem.
1: Dobrze.
0: I to jest problem. Roman Giertych, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego.
1: Kolejna krótka piłka. Morawiecki bez Kaczyńskiego byłby nikim, tak czy nie?
0: Ale rzeczywiście w 2015 roku wygraliśmy wybory parlamentarne bez Mateusza Morawieckiego. Został wynajęty do tego, żeby prowadził sprawy
1: unijne. Ostatnie pytanie w tej
0: części. Jak to zrobił? Niech słuchacze.
1: Jeśli PiS wygra, nie będzie żadnych transkrypcji małżeństw, tak czy nie?
0: Nie będzie żadnych transkrypcji, nie będzie ideologii tęczowej. Tak, gwarantuję to państwu, nie będzie zgody na ideologię tęczową.
1: I oczywiście teraz sprawdzę, jaka jest odpowiedź w naszej sądzie. Pytanie było proste. Czy obiekty strategiczne w Polsce są dobrze chronione? Tak odpowiada 52% naszych słuchaczy. Nie, 48%. Przechodzimy teraz do internetu na radio.z.pl, Facebooka i YouTube'a.
2: Polscy żołnierze powinni bronić Polski, mówi w Radiu Z Mariusz Błaszczak, pytany, czy pomożemy w razie ataku na sojuszników. A czy ostatnie podpalenia to ruska robota?
3: Wiele na to wskazuje, mówi były minister obrony.
2: Obiekty były chronione, dziś chronione nie są, uważa wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości.
3: To Amber Gold 2.0 nazywa aferę Zonda Krypto były wicepremier.
2: Rozmowa trwa, oglądać możecie na radioz.pl.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Dzisiaj w pogodzie tęczy nie widzimy, moi drodzy, ale ładnie słonecznie na południu, 24-25 stopni w Rzeszowie najcieplej, najchłodniej na północy, 21 stopni, deszczowo także w Zielonej Górze, w Olsztynie i w Białymstoku i w Bydgoszczy.
6: Z naszej trójki dzisiaj Bartek się tylko dobrze ubrał. Bartek, powiedz państwu, jak jesteś ubrany.
7: Dres!
5: Proszę państwa, jeszcze dzisiaj w porannym programie z okazji początku roku szkolnego Muniek Staszczyk wykona najbardziej znaną piosenkę o szkole.
6: Tak, 4 liceum ogólnokształcące, tutaj wszystko możesz tu znaleźć.
7: I dres.
5: Na żywo w tym studiu, w wersji akustycznej, specjalnie dla wszystkich uczniów i nauczycieli,
6: tak,
5: i rodziców.
6: Bądźcie z nami. Muniek już w ogóle poda wam prognozę pogody w powiadomościach o 8.30, także zostańcie z nami. Muniek Staszczyk Stilaf już jest na obiekcie.
5: Marek Starybrat.
6: Kamil Baleja.
5: Bartosz Gajda.

0: Pamiętaj, szkoło z Radiem Z. Dzisiaj 1 września i słuchajcie, ciągle tutaj nie możemy wyjść z podziwu dla naszych ustawodawców, którzy wymyślili, że od dzisiaj wielka zmiana na stołówkach szkolnych. Co najmniej raz w tygodniu stołówka ma obowiązek serwować posiłek w pełni roślinny.
1: Ale jak roślinne? Że sama surówka?
2: Ale nie, no czekaj. No też. Bartek, może być obiad bez mięsa. Można zrobić pyszne kotlety z soi. Mogą być zupy gotowane na wywarach warzywnych. Tak. Będzie mniej cukru. Będzie mniej soli w posiłkach.
0: A nie, że korpus wrzucasz na wywar.
2: Nie, nie.
0: To dla zdrowo,
2: fajnie.
0: Warzywa,
2: jarmuż można dołożyć też, tak. Bardzo fajny. Soja.
1: Może. To jest tylko jedno pytanie.
2: No.
1: Po co?

0: złapali oszustów internetowych, właśnie patrzę.
1: Nie może być. Tak. Nie może tak. być. A nie... co robili? Co sprzedawali? Żelki na porost włosów?
2: A co ci się tam wyświetla, Marek, w telefonie? No. Opowiadaj, no.
0: Co tam masz? Pokaż.
1: Nie mogę.
0: Już zaraz powiesz, to samo wyskoczyło, tak?
1: Nie mogę, muszę
2: zrobić. Ktoś mi naklikał.
1: Ktoś mi, to nie ja, to nie moje.
0: Kochani, o oszustach internetowych złapanych, to wam powiemy za chwilkę w wiadomościach o 8.30. Bądźcie z nami.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do środy brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
12: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z kolejny raz rusza w Polskę. Już od najbliższej soboty codziennie spotykamy się w innym miejscu: w Łowiczu, Kutnie, Inowrocławiu, Grudziądzu, Brodnicy, Kwidzynie, Ciechanowie, Malborku i w Mławie. Mamy dla Was tysiące pysznych śniadań. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
13: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej: Województwo Małopolskie.
14: Na trasę śniadaniową z Radiem Z zaprasza jej sponsor OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2%, UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni, złoty 55. Stara cena 3,30, teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Marian, jaki laptop jest top?
2: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
4: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.
6: Punktualnie 8.30, jest wtorek, 1 września. Wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiuk.
7: Solidarnościowa zasada NATO okiem Mariusza Błaszczaka.
8: Polscy żołnierze powinni bronić Polski, oznajmia w Radiu Z były minister obrony, pytany przez Bogdana Rymanowskiego, czy powinniśmy pomóc na przykład Estonii, gdyby została zaatakowana przez Rosję.
9: To wszystko zależy od okoliczności.
10: Co zależy od okoliczności?
9: No, na przykład to, że mamy swoich żołnierzy, polskich żołnierzy na Łotwie. Czyli jeżeli Łotwa byłaby zaatakowana, no to już i wojsko polskie byłoby
10: zaatakowane. Czyli nasi żołnierze byliby zaatakowani.
9: Otóż,
10: trzeba im pomóc wtedy.
9: Otóż tak, no ale oczywiście, tylko nasi żołnierze mają bronić Polski.
8: Według szefa klubu PiS my też jesteśmy na froncie, bo graniczymy z Rosją.
7: Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ataku na Kijów tej nocy. Nie żyje co najmniej 8 osób, a 5, w tym dwoje dzieci, zostało rannych.
8: Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy na zajezdnię kolejową w ukraińskiej stolicy. Wciąż pracują tam służby ratunkowe.
7: Tej nocy zaatakowali też dronami ukraińskie promowe przejście graniczne Orliwka na granicy z Rumunią.
8: Służby opanowały już pożar, ale odprawy są tu wstrzymane. Pojazdy są przekierowywane na inne przejścia.
7: Policjanci od cyberprzestępczości rozbili gang oszustów internetowych. W areszcie jest 7 osób. Miały oszukiwać klientów popularnego portalu sprzedażowego oraz prać pieniądze.
8: Podejrzani mieli oferować online koparki, wózki widłowe i ciągniki, a pieniądze transferowali między różnymi rachunkami bankowymi, by w konsekwencji wpłacać je na rachunki kryptowalutowe. Grozi im do 10 lat więzienia.
7: Fiakrem do morskiego oka? Od dziś tylko do wodogrzmotów Mickiewicza. Dalej na własnych nogach. I tak dopóki nie będzie elektrycznych busów na tym odcinku tatrzańskiego szlaku. TPN zaczyna dziś pilotaż takiego systemu.
8: Władze parku chcą się przekonać, ile kursów da się wykonać w ten sposób, ile czasu zajmie koniom odpoczynek i w ogóle ile osób będzie chętnych na tego typu wycieczkę. Trasa zaprzęgu to 3 km, pieszo trzeba będzie przejść 5.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Teraz będzie prognoza pogody. Obiecaliśmy, że zrobi ją Muniek Staszczyk. Poczekaj, Muniek, teraz będziesz musiał powiedzieć, jaka jest pogoda. Włącz sobie mikrofon. Dzień dobry, bo jesteś na antenie teraz. Jaka pogoda? Bo byłeś przed chwilą. Już.
13: No jaka? Fajnie?
14: Zaskakująco pozytywna.
13: No właśnie.
14: Pierwszy dzień szkoły.
13: Słuchajcie, jest z nami człowiek, który napisał najsłynniejszą piosenkę o szkole, czyli Muniek Staszczyk. Czwarte liceum ogólnokształcące. I dzisiaj Muniek zaśpiewa to przed akompaniamencie MTV Unplugged.
14: Z Jankiem Pęczakiem, moim przyjacielem.
13: Gramy. A buty zmienne macie?
14: Gramy od lat. Mamy, wzięliśmy trampko korki.

0: I lecisz teraz.
1: Ja chciałem brawo, brawo bić od razu, bo to wiecie, no wyjątkowi goście o poranku 1 września.
0: Moniek Staszczyk z synem.
1: Tak.
2: No nie do końca, nie do końca.
0: Nie do końca.
1: Ale z gitarzystą.
0: Kto wie? Tak. Człowiek strzela, Pan Bóg kulę nosi, to mówią.
1: Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami. Za chwilkę wykonacie chyba najbardziej znaną piosenkę o szkole. Czwarte liceum.
0: Ale nie ty masz wykonywać.
1: Ja tę piosenkę.
0: Ale zanim, Muniek, jak ty wspominasz swoją szkołę, swoją edukację w ogóle, powiedz?
3: Nie, ja miałem naprawdę pozytywne jakieś takie, wiesz, wspomnienia, bo są ludzie, którzy naprawdę mieli traumę w szkole.
0: A macie takie spotkania klasowe? Jeszcze takie?
3: No zdarzały się już teraz, ale bywały.
0: Bywały.
3: Znaczy, to jest taka, no, to była najbardziej taka, że tak powiem, nobliwa szkoła, bardzo stara i z tradycjami chodziliśmy w tych właśnie mundurkach.
1: Butów z białą podeszwą nie było.
3: Stąd granatowy sen, tak. Ale ciekawe było to, że jak po prostu, no, imprezki się zdarzały, domówki, bo to lata 80. To wtedy wreszcie dziewczyny mogły pokazać jakieś swoje wdzięki, bo tak to...
1: Słuchaj, to a co myślisz o tej zmianie, że teraz będą kotlety sojowe w szkołach? Lubisz?
3: Nie, jestem otwarty na jedzenie.
1: Ale tak, zjadłeś takiego sojowego ze szkoły?
3: Wiesz co, ja w szkole akurat nie skorzystałem ze stołówki, ale...
1: Dlatego tak wyrosłeś.
3: Nie, ale były. Pamiętam ten zapach taki.
0: A Janek już się rozgrzewa na gitarze.
1: No, Janek, weź zaplumkaj coś, pokaż, że jesteś.
0: A właśnie, czekajcie, bo to jest chyba taka relacja.
3: Już gram?
0: Nie,
3: na mistrz uczenie, kostu młodszy. Znaczy, Janka znam od dzieciaka, bo Janek jest synem mojego przyjaciela Mirka Pęczaka, publicysty.
1: Od dzieciaka to od 15 lat pewnie.
3: Nie, Janek miał chyba 8, jak był na pierwszym koncercie.
2: Dziękuję za komplement.
3: Na pierwszym koncercie T-Love'u, a potem no to już graliśmy lata całe w T-Love'ie.
1: Ale podnosi rękę jak w szkole, Janek, przepraszam. Teraz
0: słuchaj,
1: Marek mówi.
0: Jakim nauczycielem w takim razie jest Muniek Staszczyk? Bo trochę taka relacja...
3: Nie wiem, czy nauczyciel.
1: Mów szczerze, nie obrazi się.
0: Możesz zgłosić nieprzygotowanie.
2: T-Love to było takie moje wojsko. Więc dużo było surowych rzeczy, ale akurat może nie od Zygmunta one wychodziły.
1: Była musztra i fala, czy nie?
2: Była.
0: Kochani, zostańcie z nami już dosłownie za, z tego co widzę.
1: Za ile? No, policz to.
0: 9 minut.
1: 8,
0: 9 minut.
1: 7.
0: No. Specjalne wykonanie piosenki najsłynniejszej o szkole w tym kraju. Czwarte liceum ogólnokształcące, Muniek Staszczyk i Janek na gitarze.
1: I państwo też mogą śpiewać. Razem z nami.
3: Oczywiście pięknie to zajawiłeś.
1: A czy my możemy też w studiu ty nucić, czy nie będziemy?
3: Dzień dobry wszystkim uczennicom i uczniom, jeżeli już wstali.
0: Jak będziecie wtedy słyszeli w radiu, nagrajcie sobie relację na Instagrama, oznaczcie Radio Z i będzie petarda.
1: Będzie petarda.
0: To
1: będzie poranna petarda za chwilę.
4: Radio Z i już. Reklama.

0: Tylko teraz idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosoli Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
2: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
4: Play. Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: Kaufland jest fresh.
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Nie wiem jak wy, ale ja lubię, kiedy coś mnie zaskakuje. A w nowych sezonach The Floor zaskoczeń będzie więcej niż kiedykolwiek. Nowi uczestnicy, nowe zasady i odcinki specjalne.
11: The Floor. Od poniedziałku do czwartku o 20.50 w TVN.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
14: Po reklamie.
15: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Umawialiśmy się, że jedyną śpiewającą osobą w tym studiu będzie Muniek Staszczyk, drogi Bartku kochany.
1: No ja to nie ja, to krzesło skrzypi.
0: Tak.
2: Nie, shaking spoko.
3: Musimy zauważyć, tak, że Zygmunt Staszczyk to jest artysta, który jak napisze piosenkę, tak, 30 lat temu, to ona jest ciągle aktualna. Oto fragment piosenki sprzed 30 lat. Uwaga. No. Czekaj, jeszcze raz. Teraz uwaga, teraz poleci.
4: Mam kalendarz, wszystko.
3: Nie to.
0: Młodzie, jak ty brzmisz.
3: Jeszcze raz, uwaga, naraz.
5: Mamy ekstra rząd i super prezydenta. Ci wszyscy ludzie to wspaniali fachowcy.
0: No, mamy ekstra rząd i super prezydenta.
1: Sprawdziło się, wykrakałeś.
3: Nic się nie postarzało.
2: Znaczy, różnica jest tylko taka, że wiesz, no, prezydent kibicuje innej drużynie troszkę niż ja. Ale to jest największy taki troszkę żart historyczny, że prezydent i premier byli w załodze tej samej, że tak powiem, kibicowali jednej drużynie.
1: Oni są po szaliku, jak to się mówi.
2: Zabawne.
1: Po mieczu, po kądzieli i po szaliku.
0: Kochani, jest. uwaga, bo wiemy, że już o 8:00 pierwsze akademie szkolne się odbyły, początek roku szkolnego. O 9:00 kolejna tura. Pewnie teraz wielu z was z dziećmi w samochodach, więc plan jest taki, robicie głośniej i wszyscy będziemy śpiewać czwarte liceum ogólnokształcące. Nagrywacie, oznaczacie Radio Z, dajecie to na Insta.
2: Taka nieśmiała wersja. No. Grudka.
3: Jedziemy, najsłynniejsza polska
2: Janek
3: piosenka
2: Janek
3: o szkole. Lecimy.

0: No i to jest porządny początek roku szkolnego. Teraz to już będą same piątki, teraz to już będzie bez uwag w dzienniczkach, teraz to już będzie idealnie.
1: No tak myślimy.
2: Bardzo dziękujemy.
1: Wszystkiego
2: jeszcze
1: dobrego.
2: Mamy prezent dla słuchaczy. Tila Fisarsa, najnowsza piosenka.
0: Lubisz? Znasz?
2: Słyszałeś?
1: No, słyszałem.
0: Tak?
1: Jeszcze tak
2: fajna. Idealny tytuł na 1 września. Mimo wszystko. Proszę.

0: Co ona powiedziała?
1: Sorry papi.
2: Sorry papi śpiewała.
1: To się przesłyszałem chyba.
2: Bo to jest język hiszpański, jak nie można tak linearnie analizować.
1: No bo to chodzi o zakręt.
2: Dosłownie go nie można, tak jeden do jeden.
1: Dużo zakrętów. Anyway, jak mawiają Amerykanie. Kochani, dzisiaj 500 tysięcy złotych mamy dla was. W wielkim finale września. Ile do wygrania, panie Bartoszu?
3: Milion!
2: Skąd wiesz?
1: Bo przeczytałem. Bardzo dobrze przeczytałeś.
2: Ja podam, powiem jak... Jeszcze raz. To ja powiem jak można wejść do gry. Jeszcze raz. Dobrze, uwaga. Trzeba wysłać słowo Radio Z pod 7353. Tak się wchodzi do gry.
1: Dwa słowa to są.
2: Nie, no Radio Z to są dwa słowa, tak.
1: Radio Z pod 7353,
3: ale bez
1: 69. I uwaga, jeżeli zrobicie to przez najbliższe 4 minuty, to obejmie was super ekstra hiper bonus, taki takie coś, no. Czyli pomnożymy każdego SMS-a razy 15500.
2: I to są szanse na udział i w dzisiejszym finale, i w finale miesiąca, w którym do wygrania milion złotych. Radio Z pod 7353.
4: Reklama. Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: A jaki jest Twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
6: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
5: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl. Administratorem strony jest Pfizer Polska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na mediaexpert.pl?
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl?
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
13: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
12: A gdzie tak jest?
13: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
7: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
8: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
14: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
4: Po reklamie.
1: Na zegarach w całej Polsce prawie 9:00, jest wtorek, 1 września, wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiuk.
15: Czy Polska nie pomoże sojusznikom z NATO? Posłuchajcie Mariusza Błaszczaka w Radiu Z.
16: Szansa na odwołanie prezesa PKOL. Jeszcze w tej kadencji widzi ją Robert Korzeniowski.
15: Coś na osłodę końca wakacji, rekordowo dużo wolnego w nowym roku szkolnym.
1: 9.
15: Polscy żołnierze powinni bronić Polski, mówi w Radiu Z Mariusz Błaszczak.
16: Tak polityk PiSu odpowiada na pytanie, czy powinniśmy wysłać nasze wojska, jeśli Rosja zaatakuje państwa bałtyckie.
15: Bogdan Rymanowski prosto po rozmowie z byłym ministrem obrony.
0: Tak jest.
15: Jego zdaniem mielibyśmy nie wypełniać natowskich zobowiązań?
0: To wszystko zależy od okoliczności, mówił gość Radia Z i nie dał jednoznacznej odpowiedzi.
3: My graniczymy z Rosją. My graniczymy z Rosją bezpośrednio i graniczymy z Rosją, która faktycznie objęła terytorium Białorusi, więc my też jesteśmy na froncie.
0: Błaszczak przypomniał, że polscy żołnierze już są na Łotwie i gdyby zostali zaatakowani, to również w ten sposób zostałaby zaatakowana Polska. Zdaniem byłego szefa MON-u obecny rząd Tuska popełnia błąd, że nie stawia na sojusz z Ameryką.
15: Droga do odwołania Radosława Piesiewicza długa, ale otwarta. Jest to możliwe przed upływem kadencji, mówi Radiu Z czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski.
16: Dokładnie za tydzień zbierze się prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego, które będzie decydować o przyszłości PKOL-u. Zwołuje je wiceprezes Mieczysław Nowicki, wyznaczony przez aresztowanego Radosława Piesiewicza.
15: Reporter Radia Z Jan Kielak rozmawiał z olimpijczykiem.
2: Tak jest.
15: Co się musi stać, żeby Piesiewicza odwołać?
2: Prezydium musi podjąć decyzję o zwołaniu pełnego zarządu PKOL-u, a zarząd przegłosować odwołanie prezesa. To ciało demokratyczne, gdzie każdy ma swoje poczucie odpowiedzialności, mówi Robert Korzeniowski.
17: Ja jestem spokojny, jeżeli chodzi o głosowania w prezydium. Tak samo jestem spokojny, jeżeli chodzi o kwestię rozstrzygnięcia dymisji Radosława Piesiewicza przez zarząd. Te 2/3 w zarządzie na pewno będą.
2: Radosław Piesiewicz na czas swojej nieobecności upoważnił do zarządzania PKOL-em wiceprezesa Mieczysława Nowickiego, ale według Roberta Korzeniowskiego możliwa jest jego zmiana na innego członka zarządu komitetu.
16: Radosław Piesiewicz usłyszał 2 zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto. Sąd aresztował go na 3 miesiące.
15: Zgłoszenie przyjęte. Komisja Europejska zajmie się wnioskiem Polski o ukaranie właściciela Facebooka.
16: Jak wiecie z Radia Z, minister cyfryzacji chce wlepienia koncernowi Meta 1 000 000 000 złotych kary za tolerowanie oszukańczych i fejkowych reklam.
15: Bruksela jednak wytyka Polsce, że sama nie wprowadziła w życie unijnych regulacji, które mają pomóc z tym walczyć. Na jakim etapie jest sprawa? O tym reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
18: Wicepremier Krzysztof Gawkowski podnosi, że Meta ma problem z kontrolą oszukańczych reklam i że oddala w większości skargi na takie zgłoszone treści. Platforma odpowiada, że usuwa miliony podejrzanych reklam, w większości zanim ktoś się zgłosi. To znane odpowiedzi. Nie satysfakcjonują również Komisji Europejskiej, która już prowadzi postępowanie za złamanie aktu o usługach cyfrowych. Tylko że na poziomie krajowym tego polski rząd jeszcze nie wdrożył, a Komisja pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Grażyna Wiatr, Radio Z.
16: Agencja Reutera dotarła do danych, według których fejkowe reklamy przynoszą Mecie nawet 10% dochodów rocznie.
15: Przerwa od Facebooka i smartfonów w ogóle od dzisiaj w podstawówkach i przedszkolach, a to jedna z kilku nowości w nowym roku szkolnym. Jest też zmieniona podstawa programowa i zdrowsze jedzenie w stołówkach.
16: Radio Z wita szkołę z uczniami wiejskiej podstawówki w Mrozach Wielkich na Mazurach. Rozmawia z nimi Michał Dzieneński.
19: W skali takiej ocen od 1 do 6, to jaki nastrój?
20: 3.
19: No to nie jest tak super. Dlaczego?
20: Bo szkoła się zaczyna i lekcje i znowu wstawania o 6 rano.
21: No ja jestem bardzo podekscytowana tym nowym rokiem. Ja też idę teraz do 8 klasy, więc to już jednak jest mój ostatni rok. Jestem bardzo zadowolona.
15: Na pocieszenie w tym roku szkolnym będzie wyjątkowo dużo dni wolnych. Tak szczęśliwie ułożył się kalendarz.
16: Na przykład w okresie Bożego Narodzenia aż do 3 Króli będą prawie 3 tygodnie wolnego.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Słonecznie dzisiaj będzie na południu, na północy deszczowo, tu też najchłodniej,
1: na pewno.
2: Najcieplej w Rzeszowie 25.
1: Nie masz łatwego zadania, Kamil.
2: Ja wiem.
23: Dzień dobry.
24: To kalorza szyderców.
2: Opowiadajcie, co u was?
1: A bo wy teraz razem jesteście?
2: Tak.
24: To jest nasz pierwszy dzień.
2: Jasne. Czyli jeszcze etap takiego młodego małżeństwa, że wszystko
24: fajnie jest.
2: Zapraszamy.
24: Kochanie,
1: trzymaj się.

0: Kocham ten numer. 15 minut po 9. Nelly, Kelly Rowland, Dilemma w Radiu Z.
1: Wakacje, wakacje i po wakacjach, kochani. Dzisiaj pierwszy dzień szkoły. Ja nie wiem, kiedy to zleciało. W Radiu Z towarzyszymy tym, którzy przygotowują się do tego wielkiego wyjścia. Dzień dobry.
0: No, jeszcze raz może, spróbujmy. Ewela, to powiedz jeszcze raz.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.

0: koleżanki.
1: Słuchajcie, podpisaliśmy umowę z Różą na dzisiaj. Dzień z życia pierwszoklasistki. Róża, powiedz, co dalej, w co się przebierzesz?
0: Nie mam, bo teraz wam pokażę, w co się przebiorę. W granatową sukienkę z kołnierzykiem, skarpetki, popsikam się perfumami. Założę sobie spinki, moja fryzura to będzie kok. Sobie jeszcze założę. A teraz idę umyć zęby, pa!
2: To pa, pa, pa. Trzymamy kciuki.
1: Słyszymy się z Różą za godzinę, tak?
2: Zdecydowanie.
1: Co to jest kok?
2: Ja ci to wszystko wytłumaczę, dobra, mój drogi mrozu, teraz!

0: Wally Lopez, Jamie Scott, You Can't Stop the Beat. W tłumaczeniu na nasze to chyba nikt mnie nie zatrzymie, ja nie wiem. Jeszcze dobre. Się uczę angielskiego. Tu Radio Z i chcieliśmy wam kogoś ważnego przedstawić.
1: Jej, to Monika, właśnie wygrałam 100 tysięcy.
2: No, Monika wygrała 100 tysięcy, a wy dzisiaj możecie wygrać nawet 500 000 zł. Właśnie tyle ktoś dzisiaj po południu może wyciągnąć z naszych walizek.
0: Do czego? Od teraz każde zgłoszenie o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł wpada do gry 10 tysięcy razy!
2: Potrzebny jest SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. Ważna sprawa dzisiaj w grze o 500 000 zł i 1 000 000 w finale września.
0: Grajcie i wygrywajcie. Radio Z
3: i już. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Trudne decyzje, niebezpieczne interwencje i emocje, które nie kończą się wraz ze służbą. Oglądaj nowy sezon serialu Policjantki i Policjanci od poniedziałku do piątku o 19:00 w czwórce.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: Tamta to jest mega.
3: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: I jak się sprawdził nowy Changan?
6: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
7: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan. Zużycie paliwa 2,03 litra na 100 kilometrów. WLTP cykl mieszany.
8: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Panie i panowie, lekkie ciarki, bo to nowość w Radiu Z. Henia Kuzimowicz i Kajra, która śpiewa po polsku. Szkoda na to łez. 24 minuty do 10.
1: A nowości nie tylko na antenie Zetki. Nowości także w szkołach. Od dzisiaj, moi drodzy, zakaz używania telefonów komórkowych w podstawówkach, obowiązkowa edukacja zdrowotna i obowiązkowe sprawdzanie prac domowych przez nauczycieli, bo w ubiegłym roku i prace nie były obowiązkowe, no i nie musiały być oceniane.
0: Ewelina, ty niedawno jeszcze chodziłaś do szkoły. Jakie masz wspomnienia?
1: Dawaj. Ja najbardziej lubiłam lekcje angielskiego. Tam powstawały naprawdę czary. Pani pyta kolegę, how do you do? A on na to, my do you do is Marcin. Kocham to. Radio Z i już.
2: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Ależ duet w Radiu Z. Zupełnie taki jak my. Ewelina i Norbert.
1: Słuchaj, ty masz lepszy głos niż ja. Ale kto wie, może kiedyś coś nagramy. Tu Radio Z, czas na wesołą szkołę. Konkurs, w którym rozdajemy wam, kochani, nagrody z okazji powrotu do szkoły. Umówmy się, super sprzęt wymieniamy na najśmieszniejsze historie i wpadki, które wam się przytrafiły w szkole.
0: I jeśli myślicie sobie teraz, o kurczę, fajne, no to żeby wejść do zabawy, wchodzicie na radioz.pl, wybieracie z listy jeden z produktów, który chcielibyście wygrać i opisujecie najzabawniejszą sytuację, jaka przytrafiła się wam w szkole. I właśnie w tej sprawie jest z nami Krzysztof. Dzień dobry.
2: No, witam, dzień dobry.
0: Krzysztofie, no to jaka jest ta twoja historia? Podziel się.
2: A, to wiele lat temu było, teraz już jestem trochę stary.
0: O, nie przesadzaj.
2: No, to w liceum. To było tak, że kiedyś po prostu kolega poprosił mnie, żebym napisał za niego test z matematyki, bo był całkowitą nogą tego przedmiotu. Ja byłem dobry. Mm-hmm. No a w zamian miał mnie umówić ze swoją kuzynką, o której się wtedy podkoczywałem.
0: Pamiętasz jej imię?
2: Proszę?
0: Pamiętasz jej imię?
2: Iwona.
0: A jednak stara miłość nie rozumieje. Dobra, no i co dalej?
2: No i po prostu wszystko było dobrze. Był nowy nauczyciel w zastępstwie, bo stary zachorował. Mm-hmm. No, test napisałem dobrze, tylko zamuliłem i zamiast jego nazwiska wpisałem swoje.
1: A z Iwoną coś wyszło?
2: No i po prostu, a że to były dwie połączone lekcje matematyki, to na jednej gdzieś mi pisali, na drugiej sprawdzał. No i po prostu każda osoba musiała wstać i mówić, jaki błąd, jakie błędy tam zrobiła. No i ocenę do dziennika wysyłała. A mojego nazwiska akurat nie tam nie było w dzienniku.
0: Słuchaj, no ta historia się kończy niewesoło, ale dla ciebie powinno być teraz dobrze, bo dostajesz kartę podarunkową wartości 1000 zł do Media Expert.
1: Brawo!
2: Hura, fajnie! Super.
1: Krzysztof, wchodzę na stronę mediaexpert.pl i widzę idealny sprzęt, który umili ci nowy rok szkolny, szary tablet Lenovo Tab 10.1 cala o pojemności 64 GB z Wi-Fi.
3: Ale wypad!
1: Kiedyś to było i kiedyś też nosiło się ciężkie książki z, w plecaku z ogromną liczbą tych książek, a teraz ty możesz gdzieś odciążyć kręgosłup, zastąpić podręczniki tym podręcznym tabletem, który bez problemu zmieści się w szkolnym plecaku.
0: Czytelny ekran pozwoli nie tylko przeczytać lekturę, ale też spisać notatki z lekcji, a jak jakimś cudem zabraknie pomysłu, to wbudowany model Wi-Fi pozwoli na błyskawiczne wyszukiwanie informacji niezbędnych do bycia wzorowym uczniem. Wszystkiego dobrego, Krzysztof. Pozdrawiamy cię serdecznie.
1: Samych piątek, chłopie.
0: Trzymaj się. A my, Radio Z, specjalnie dla was teraz gramy Eda Sheerana z numerem Azizam. Śpiewamy?

0: Jeszcze 7 minut. Możecie korzystać z ekstra okazji. 10 tysięcy szans na 500 000 złotych w dzisiejszym finale. Jednym SMS-em.
1: Radio Z wysyłacie pod 7353 za 3,69 zł. Dzisiaj do wygrania, Ewelina, ile?
0: Pół bańki! Radio Z 7353.

0: Jermaine Jackson, Pia Zadora w Radiu Z. Za chwilę wiadomości, a w nich o tym, o czym już mówiłaś, że szlaban na telefony, ale nie tylko.
1: Wracamy do szkoły. W wiadomościach o 10:00. Zostańcie z Zetką.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy Media Expert należący do właściciela sklepu mediaexpert.pl. Reklama.
3: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z kolejny raz rusza w Polskę. Już od najbliższej soboty codziennie spotykamy się w innym miejscu. W Łowiczu, Kutnie, Inowrocławiu, Grudziądzu, Brodnicy, Kwidzynie, Ciechanowie, Malborku i w Mławie. Mamy dla Was tysiące pysznych śniadań. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
5: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo Małopolskie.
6: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
7: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3 już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33, RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Expert wyprzedaj.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
2: Po reklamie.
3: Dochodzi 10:00 w studiu Radia Z Paula Michalik i Michał Adamiuk. Czas na wiadomości.
4: Coraz więcej ofiar rosyjskiego nalotu w nocy. W Kijowie jest reporter Radia Z.
5: Wakacje od telefonu, od teraz w szkole. Sprawdzamy stan przygotowań do zakazu.
4: Trochę mniej pod górę koniom z nadmorskiego oka. Zamiast powozem więcej trzeba pieszo.
5: 10:00.
4: Nie żyje co najmniej 12 osób, kilka kolejnych jest rannych. Rosjanie ostrzelali w nocy Kijów i okolice kilkunastoma rakietami balistycznymi. Celowali w obiekty cywilne, blokowisko, zajezdnię kolejową i stację energetyczną.
5: Służby ratunkowe nadal pracują na miejscu wybuchów. Akcja poszukiwawcza trwa.
4: W Kijowie jest specjalny wysłannik Radia Z Miłosz Gocłowski. Miłosz, atak już się skończył?
6: Nie, jak ostrzega wojsko, pierwszy dzień września może być tu w Kijowie bardzo niebezpieczny. Alarmy włączyły się o poranku, a niecałe pół godziny temu znowu usłyszałem serię wybuchów. W nocy rakiety uderzały jedna po drugiej przez kilkanaście minut. Służbom udało się zestrzelić 12 pocisków, ponad 20 uderzyło w kolejową zajezdnię, stację energetyczną oraz blok na południu miasta. Bilans ofiar może się niestety zwiększać. Służby dalej przeczesują grozowiska, akcje utrudniają jednak kolejne alarmy i rosyjskie ostrzały. Kijów. Miłosz Gocłowski, Radio Z.
5: W zmasowanym rosyjskim ataku ostrzelana została też Odessa i porty na południu Ukrainy.
4: Przed Rosją ostrzega w rocznicę wybuchu II wojny polski premier Donald Tusk na Westerplatte przyznaje, że Polska jest ofiarą wielu prowokacji.
5: Najprawdopodobniej kilkadziesiąt godzin temu mieliśmy kolejne akty sabotażu, mówi szef rządu.
7: Akcje sabotażu, dywersji i prowokacje spotkały Finlandię, Litwę, Łotwę, Estonię, wielokrotnie Polskę, Rumunię, Danię. A ostatnio Niemcy. Tak, za chwilę się dowiemy, że to rosyjskie służby zorganizowały prowokację dronową w Lipsku.
4: Ostatnie podpalenie fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej to też mógł być sabotaż na zlecenie obcych służb.
5: Taką możliwość biorą pod uwagę prokuratorzy, którzy prowadzą śledztwo w sprawie pożaru w nocy z niedzieli na poniedziałek.
4: Szlaban na telefony w szkole, na lekcjach i przerwach wchodzi właśnie teraz, od nowego roku szkolnego, w podstawówkach i przedszkolach.
5: To tak naprawdę nie tylko smartfony, ale też inne urządzenia, jak tablety czy kamery.
4: Nie, jak to będzie wyglądać w praktyce, wyjaśni reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
8: W szkole podstawowej numer 316 w Warszawie na przykład komórki trafią do szafek, mówi Radio Z dyrektorka placówki Monika Popławska.
9: Jest bezpieczne, dziecko ma kluczyk przy sobie.
8: Podobnie będzie w szkole podstawowej numer 3 w Lublinie, choć tu zadanie jest ułatwione, bo korzystanie z telefonów jest ograniczone już od jakiegoś czasu, mówi mi dyrektorka Agnieszka Mroczek.
10: Będą swój telefon mogli w swojej szafce deponować zaraz po przyjściu do szkoły.
8: Z telefonów będzie można korzystać tylko za zgodą nauczyciela, na przykład ze względu na stan zdrowia ucznia. Mateusz Kasiak, Radio Z.
5: Szkoły mają czas do końca roku, żeby dostosować się do nowych przepisów.
4: Krótsza trasa, koniom lżej. Od dziś nie dojedziecie już góralskim zaprzęgiem do samego morskiego oka.
5: Konne powozy będą kursować na trasie skróconej o ponad połowę, na mniej stromym odcinku drogi. Na takie rozwiązanie już rok temu dogadali się górale i obrońcy zwierząt.
4: Tyle, że na razie ma to być pilotaż. Więcej wie reporter Radia Z, Przemek Taranek. Czy to znaczy, że powozy mogą wrócić na całą trasę?
11: Na to bardzo liczą górale, jak mi powiedział Andrzej Mąka ze Stowarzyszenia Przewoźników. Na skróconej trasie się nie utrzymają.
12: Wiadomo, jak 1/3, no to 1/3 zarobków, ale wydatki zostają te same. To chodzi o to, żeby nas po prostu ekonomicznie skończyć.
11: Jednak o powrocie koni na pełną trasę nie ma na razie mowy, podkreśla dyrektor TPN-u Szymon Ziobrowski.
13: Nie mam żadnych danych ani źródeł, z których wynikałoby w tym momencie, żeby miało się to wydarzyć.
11: Park zamierza rozwijać sieć połączeń elektrycznymi busami. Dyrektor podpisał właśnie umowę na zakup kolejnych 16 samochodów. Przemek Taranek, Radio Z.
5: Ta nowa, krótsza trasa góralskich powozów prowadzi Spalenicy do wodogrzmotów Mickiewicza.
4: Małe trzęsienie ziemi na stacjach paliw, o tym w wiadomościach ekonomicznych między innymi Iwona Kutyna.
2: Dzień dobry, zapraszam.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
14: Koniec programu CPN. VAT na benzynę i olej napędowy wrócił z 8 do 23%, co od razu przełożyło się na cenę paliw. Wczoraj benzyna 95 kosztowała 6,64, diesel 7,31. Dziś za litr paliwa płacimy średnio o złotówkę więcej. Od dzisiaj do czwartku bilety PKP Intercity są o minimum 35% tańsze. Promocja obejmuje podróże w Polsce realizowane do października. Promocyjne bilety można kupić w kasach, na dworcach oraz w sieci. Od dzisiaj BLIK blokuje transakcje związane z nielegalnym hazardem. Rozwiązanie ma być stosowane zarówno wobec krajowych, jak i zagranicznych transakcji. BLIK będzie weryfikował, czy domena znajduje się w rejestrze resortu finansów. Od dzisiaj w Krakowie obowiązuje dłuższa prohibicja. Nocny zakaz sprzedaży alkoholu wydłużony został od 22 do 6 rano. Do tej pory obowiązywał między północą a 5.30. W tym czasie alkoholu nie można kupić w sklepach czy na stacjach benzynowych.
15: Dzisiaj przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie na północnej i wschodniej mapie Polski. Jeśli chodzi o temperaturę, mój drogi, w tym momencie najcieplej w Tarnowie, aż 22 stopnie, a najniższa temperatura jak na razie w Poznaniu 15.
3: Lubię, jak jest tak, nie? Dzisiaj pierwszy dzień.

0: tu Radio Z.
1: Pamiętaj mnie.
0: I Sarsa z numerem, który brał udział w niedzielnym przeboju lat Radio Z i Polsatu. Nie udało się, może następnym razem.
2: Gwiazda była tylko jedna w Kielcach. Norbert Binkowski. Wielkie brawa. Ale moi drodzy, wracamy do szkoły. Dzisiaj pierwszy dzień szkoły naszej małej reporterki.
3: To ja już jestem w szkole. Tutaj jest moje boisko. Też mam drugie. I jeszcze trzeci plac zabaw.
0: Fajnie, że Róża skupia się na tych atrakcyjnych rzeczach, które są wokół szkoły, a nie tym, co w środku.
2: Może poznamy jej przyjaciółkę ze szkolnej ławki. Pamiętasz imię swojego towarzysza albo towarzyszki?
0: Tak.
2: Mhm.
0: Michał.
2: Pozdrawiam Mirkę.

0: Ale Farben, René Miller w Radiu Z, 21 minut po godzinie 10. Słuchajcie, jeżeli bierzecie udział w Rządzy Pieniądza, pilnujcie telefonów, bo może on nastąpić w zupełnie niespodziewanym momencie, tak jak u Marty.
1: Jak myłam okna, bo fajnie byłoby, jakby zadzwonili. No i nagle mówią, że dzwonię, okej, mówisz, fajnie, ale to pewnie nie do mnie. Dobra, dalej, myję okna, telefon dzwoni. I słyszę to samo, co w radiu, w telefonie. Nie chcę to grać.
2: Amen! Dzisiaj do wygrania 500 000 zł. Tyle czeka w jednej z walizek, ale to nie wszystko, bo każdy wasz SMS o treści Radio Z pod 7353 wchodzi do gry o okrągły 1 000 000 zł, o który zagramy w finale września.
0: Uwaga, uwaga, żeby ułatwić wam wygraną, od teraz premia w grze. Każdemu, kto tylko chce, i wyślę teraz SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69. Razem z Eweliną dodamy wam 11 tysięcy szans na wielką, podwójną wygraną. Do gry wchodzicie jak zawsze.
2: SMS-em o treści Radio Z pod 7353, który kosztuje 3,69 zł i może zmienić wasze życie. Dajcie sobie na to szansę. Radio Z 7353.
3: Radio Z i już.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z kolejny raz rusza w Polskę. Już od najbliższej soboty codziennie spotykamy się w innym miejscu: w Łowiczu, Kutnie, Inowrocławiu, Grudziądzu, Brodnicy, Kwidzynie, Ciechanowie, Malborku i w Mławie. Mamy dla was tysiące pysznych śniadań. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
7: Na trasę śniadaniową z Radiem Z zaprasza jej sponsor OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.
8: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo małopolskie.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
9: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
13: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
12: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl. Administratorem strony jest Pfizer Polska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2%, UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni, złoty 55. Stara cena 3,30, teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
17: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
16: A gdzie tak jest?
17: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
18: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
19: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
18: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
20: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
21: Bo w Media Expert
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
21: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5 litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
22: Po reklamie.
23: Radio Z i już.
24: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.

0: Umiesz tak wysoko? Tobie się...
1: Dobra, cicho, nie denerwujmy ludzi.
0: 19 minut do 11. Kochani, jak nie macie pomysłu na śniadanie, to za chwilę u nas śniadanie po małopolsku. Po małopolsku, Ewela, to z czym?
1: Ja jestem z Nowego Sącza, ja bym powiedziała z kiszoną kapustą. Omlet, kiszona kapusta i jaja sądeckie od szczęśliwych kur.
0: To sprawdzamy już za chwilę. Powie nam o tym Marcin Budynek, szef kuchni.
2: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy szkoła w Auchan.
10: Bo tylko

0: 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
1: Sponsorem niezbędnika kulinarnego jest Małopolska Organizacja Turystyczna.
2: Jak zacząć dzień po małopolsku? Wyobraźcie sobie ciepłego moskola z Podhala. Na nim kremowa bryndza podhalańska, lekko posmażony oscypek i kilka kawałków słodkiej suski sechlońskiej. Do tego jajko sadzone i szczypiorek. Prosto, ale z charakterem. A jeśli wolicie coś chrupiącego? Na śniadaniowym stole świetnie sprawdzi się obwarzony krakowski z kiełbasą lisiecką, redykołką i czosnkiem galicyjskim. Właśnie tak smakuje Małopolska. Różnorodnie, lokalnie i z tradycją, która zaczyna się już od pierwszego kęsa.
1: Sponsorem niezbędnika kulinarnego była Małopolska Organizacja Turystyczna.

0: fenomenalne. Careless Whisper od George'a Michaela w Radiu Z. A ty wiesz, że on to napisał w drodze do pracy, w autobusie?
1: Poważnie?
0: Mhm.
1: Aż muszę się przesiąść chyba na autobus.
0: W pracy można robić bardzo istotne sprawy, ale jedną z najważniejszych jest dołączenie do naszej zabawy i gry o 500 000 złotych jednym SMS-em o treści Radio Z pod 7353.
1: Za 3,69 VAT i kochani, tylko do godziny 11 macie 11 000 szans. Szybciutko ślemy Radio Z pod 7353.

0: Reklama.
1: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
2: Nowy sezon Top Model już jutro o 21.30 w TVN.
3: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
9: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
10: Słuchaj, Marian.
3: No?
10: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
10: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
10: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest...

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze. I ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie. A co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Trawisto.
5: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
7: Po reklamie.
8: Dochodzi godzina 11, a to oznacza, że najnowsze wiadomości w Radiu Z 1 września ma dla nas o tej porze Iwona Kutyna.
9: Tragiczny wypadek na autostradzie 1 w Śląskiem. Nie żyją 4 osoby. Nieważne podpisy pod kandydaturą Łukasza Gibały, musi zebrać nowe. Zdrowa kuchnia od dziś na stołówkach szkolnych. Nowe menu.
10: Jedenasta.
9: Tragiczny wypadek na autostradzie w okolicach Częstochowy. 4 osoby nie żyją, kilka jest rannych. Do tragedii doszło około 9 rano na A1. W studiu reporter Radia Z Jan Kielak. Co jeszcze wiemy?
11: W wypadku brało udział wiele pojazdów, ciężarówka, kilka dostawczaków, przyczepka ze smołą, a także laweta. Ze wstępnych ustaleń to kierowca ciężarówki uderzył w stojący na poboczu pojazd obsługi autostrady. W wypadku zginęły 4 osoby, a 5 zostało poszkodowanych, mówi Paweł Liszaj z Częstochowskiej Straży Pożarnej.
12: To najprawdopodobniej pracownicy firmy drogowej, która świadczyła usługi w tamtym miejscu.
11: Na miejscu wciąż pracuje straż i policja. Ranni zostali zabrani do szpitali przez lotnicze pogotowie ratunkowe.
9: Na autostradzie wciąż są utrudnienia. Droga w kierunku Gliwic jest zablokowana. Ukraina chce powrotu solidarnościowych korytarzy zbożowych. Jak mówi Radiu Z minister polityki agrarnej i żywnościowej, teraz Wysocki, chodzić ma jedynie o tranzyt zboża przez europejskie kraje. Negocjacje prowadzone z Ministerstwem Infrastruktury mają pozwolić zwiększyć transport z 300 do nawet 600 tysięcy ton miesięcznie. W Kijowie jest nasz reporter Miłosz Gocłowski. Kiedy taki korytarz mógłby zacząć działać?
13: Ukrainie zależy na czasie, bo przez zablokowaną żeglugę na Morzu Czarnym zbożowe silosy pękają w szwach, ale jak mówił mi minister teraz Wysocki, Ukraina wie, że polski system transportowy musi zostać przygotowany na taki zwiększony tranzyt. Wiemy, że trwają teraz wciąż żniwa wśród polskich rolników, w związku z czym infrastruktura jest wykorzystywana przede wszystkim dla ich potrzeb. Jak mówił mi jednak minister, chodzić ma o rozwiązania nie doraźne, ale długofalowe, bo nie wiadomo, kiedy wróci eksport przez Morze Czarne. Kijów, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
9: W rozmowach aktywnie uczestniczą także przedstawiciele Unii Europejskiej. Mobilizacja w sztabie wyborczym jednego z głównych kandydatów do fotela prezydenta Krakowa. Miejska Komisja Wyborcza odrzuciła większość podpisów zebranych pod kandydaturą Łukasza Gibały. Jego ludzie mają czas na ponowne zebranie poparcia i uzupełnienie wniosku o rejestrację do czwartku do 16. Łączymy się z naszym reporterem Przemkiem Tarankiem. Ilu podpisów brakuje Gibale?
14: Zgodnie z ordynacją wyborczą powinien przedstawić 3000 podpisów, zebrał 5500, ale Miejska Komisja Wyborcza odrzuciła prawie 4000 z nich. Jak twierdzi sam Łukasz Gibała, z powodu braku słowa Kraków na listach z podpisami. W tej sytuacji brakuje mu około 1500 podpisów, ale jak usłyszałem dzisiaj rano w jego sztabie, na wszelki wypadek zamierza zebrać ich dużo więcej. Będą się tym zajmować jego ludzie, ale także sam Gibała jeszcze przed południem ma się pojawić w okolicach siedziby swojego sztabu przy ulicy Królewskiej. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
9: Przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się w ostatnią niedzielę września. Służby zatrzymały na warszawskim lotnisku Chopina obywatela Gruzji, który ma status wora w zakonie. To wysoka pozycja w postsowieckiej mafii. Podczas weryfikacji ustalono, że Gruzin miał niemal 40 tożsamości, z których korzystał w innych krajach. Cudzoziemcowi przedstawiono zarzut dotyczący składania fałszywego oświadczenia. Mężczyzna wyjechał już z Polski, odleciał do Tbilisi. Ma 10-letni zakaz wjazdu na terytorium naszego kraju i pozostałych państw obszaru Schengen. Żywieniowa rewolucja w polskiej szkole. Od dzisiaj na stołówkach obowiązuje nowy jadłospis. Raz w tygodniu ryba, posiłek wege, do tego więcej owoców i warzyw, zamiast przetworzonej żywności. Ma być mniej cukru, soli oraz smażonych potraw, wyjaśnia wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
0: Ponieważ bardzo mocno zależy nam na tym, żeby dzieci wychowywały się w zdrowiu, żeby dbać o zabezpieczenie nie tylko na tu i teraz, ale też po to, żebyśmy mogli powiedzieć za kilkanaście lat u tych dzieci fajnie, zdrową dietą zapobiegliśmy wielu chorobom.
9: Zmiany obejmą też sklepiki szkolne, w których będą produkty zawierające mniej cukru.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Dzisiaj na termometrach od 19 stopni na Suwalszczyźnie do maksymalnie 24 stopni na Podkarpaciu i do tego opady deszczu. Natomiast jak sprawdzamy z Eweliną, mamy taką specjalną mapę pogodową. Widzę, że Suwalszczyzna, Warmia i Mazury częściowo też popada
2: burzowo,
11: dzisiaj na
2: burzowo.
11: No trudno.

0: Oh yeah! Gdyby komuś brakowało dzisiaj energii do usług, Lawson i Juliet na antenie Radia Z, a z pięknych imion moje ulubione to Róża dzisiaj.
1: Moje także. Róża, nasza pierwszoklasistka z Warszawy. Róża, powiedz, gdzie teraz jesteś?
2: Teraz jestem w klasie. Jestem obok moich najlepszych koleżanek. Zaraz idę zagrać w klasy. Jest super, pa!
1: Pa, pa. Słyszymy się z Różą w kolejnej godzinie. Ty pamiętasz, Ewelina, swój pierwszy dzień w szkole?
0: No coś ty. Ja nawet nie pamiętam, co robiłam tydzień temu.

0: Anna Naklap i Supergirl, to jest Radio Z, 22 minuty po 11. Moi drodzy, czasami to w różnych sytuacjach człowiek jest, jak dzwonimy z rządzy pieniądza. Dzwoniliśmy się do Bartka, posłuchajcie.
1: Gracie w Radio Z, bo właśnie wygrałem 14 tysięcy złotych. Piją brawo, a mój kolega się śmieje i pokazuje coś, puka się w czoło.
0: Puka się w czoło, tak?
2: Na razie, jeśli drapiecie się w czoło i zastanawiacie, grać, nie grać, co doradzimy Norbercie?
0: Grać!
2: Bo dzisiaj 500 000 złotych czeka w walizkach. A od teraz każdy SMS od treści Radio Z pod 7353 wpada do gry 21 tysięcy razy.
0: 21 tysięcy szans czeka. Prościej się nie da. SMS-a. Ślijcie już teraz Radio Z pod 7353.
3: Radio Z i już.
4: Reklama.
5: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
7: Pani nam szpital uratowała.
8: Nie ja sama.
9: Nowe wyzwania w szpitalu Świętej Anny.
10: System jest do pani.
9: Sprawdź, co nowego czeka przyjaciółki ze szpitala Świętej Anny. Oglądaj od poniedziałku do piątku o 16.50 w TVN.
11: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
12: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
13: A tamta
12: to jest mega.
13: Mega.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699.

0: Kryminalne zagadki, które wciągają od pierwszej minuty. Antoni Królikowski i Jan Wieczorkowski w nowym sezonie Uroczyska. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 25 w czwórce.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: Tu Radio Z i na naszej antenie nowość Swedish House Mafia i Lykke Li, Happiness is so sad. Mam nadzieję, że ten numer się wam spodoba. To jest piosenka, przy której jednocześnie można płakać i tańczyć w tym samym czasie.
1: No cóż,
0: Leo Messi
1: ze Szwecji. Co z tym Messi
0: teraz? Poinformował w poniedziałek, że postanowił zakończyć swoją piłkarską karierę. Chlip.
1: Ale jak to mówią, podobno za sukcesem mężczyzny zawsze stoi jakaś fajna babka. I wyobraźcie sobie, że przez wszystkie lata wiernie wspierała go żona Antonella Racciuzzo, którą zna ze szkoły, z którą wychowuje trzech synów. Poznali się, gdy przyszły mistrz miał zaledwie 5 lat.
0: 5 lat? Czyli co? Wspólny plac zabaw, potem odrabianie lekcji, przytulasy, wypady na pizzę. Wychodzi na to, że największą wygraną Messiego wcale nie była pizza.

0: Radio Z u nas Somber i uwaga, jeszcze tylko przez 10 minut możecie odebrać swój mega bonus 21 tysięcy szans za każdy SMS Radio Z wysłany pod 7353.
1: Słuchajcie, 500 000 złotych czeka, a wy nie czekajcie, to tylko 3,69 z VAT. 10 szczęśliwych minut należy do was. Radio Z 7353.

0: Mam nadzieję, że dzisiaj czujecie się jak Sonic, czyli good. Tu Radio Z.
1: Niestety nie mamy dobrych wiadomości dla kierowców. Będzie drożej. W wiadomościach powiemy dlaczego.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Marian, o czym myślisz?
9: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
8: O mega okazjach w Media Expert.
9: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
12: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
11: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
12: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
11: Aflofarm.
13: Nie wiem jak wy, ale ja lubię, kiedy coś mnie zaskakuje. A w nowych sezonach The Floor zaskoczeń będzie więcej niż kiedykolwiek. Nowi uczestnicy, nowe zasady i odcinki specjalne.
14: The Floor. Od poniedziałku do czwartku o 20.50 w TVN.
9: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
8: No.
9: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
16: Sąsiadko, witam.
17: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
16: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
18: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
17: Sylwester, mój kicisz wrócił.
16: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
17: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
18: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
8: Po reklamie.
1: Dochodzi 12, słuchacie Radia Z. W studiu Iwona Kutyna. To czas na wiadomości.
0: PiS już nie chce komisji śledczej w sprawie zonda krypto. Ceny w górę, tankowanie jeszcze bardziej zaboli po kieszeni. Koniec wakacji nie oznacza końca sezonu. Sprawdzimy, jak jest na Mazurach. Dwunasta. Prawo i Sprawiedliwość wycofuje się z pomysłu Komisji Śledczej do spraw afery zonda krypto. PiS będzie jednak składać wniosek o powołanie w Sejmie Komisji Zaufania Publicznego. Podobny wniosek partia składała w sprawie afery ze Szpitalem Południowym. A więcej o tym dziennikarz śledczy Radia Z Mariusz Gierszewski.
19: Ta decyzja zapadła na spotkaniu najważniejszych polityków PiSu z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Zwyciężyły obawy o to, że koalicja rządząca wykorzysta Komisję Śledczą nie do odsłonięcia prawdy o aferze zonda krypto, tylko do grillowania PiSu. Politycy Prawa i Sprawiedliwości wrócili więc do pomysłu powołania komisji złożonej z ekspertów, Komisji Zaufania Publicznego. PiS-owi nie udało się doprowadzić do powołania takiej komisji w sprawie Szpitala Południowego, ale otoczenie Kaczyńskiego ma nadzieję, że tym razem będzie inaczej.
0: Powołania komisji śledczej w sprawie zonda zonda krypto chce natomiast Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Nadchodząca jesień i zima mogą być kluczowe nie tylko dla niepodległości Ukrainy, ale też bezpieczeństwa naszej części Europy. Tak dziś na Westerplatte mówił Donald Tusk. Premier wraz z prezydentem Nawrockim i szefem MONU wzięli udział w 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Szef rządu nawiązał do tamtych czasów, przypominając, że wtedy wielu sojuszników się od nas odwróciło. Dziś nie można powtarzać tego błędu.
20: Zawsze świadczyliśmy o tym, że jak zło zagraża nam, naszym dzieciom, to stajemy w obronie wolności, prawdy, uczciwości. Tak musi być też teraz. Jeśli my dzisiaj powiemy, to tylko Ukraina, to ktoś za kilka miesięcy, za rok, za dwa powie, znowu to tylko Polska.
0: Donald Tusk zaznaczył, że wrogie działania Rosji coraz częściej dotykają nie tylko Polskę, ale też Rumunię, Finlandię, państwa bałtyckie czy Niemcy. Dowodem są ostatnie akcje dywersyjne, m.in. podpalenie fabryki części do dronów w Skarżysku Kamiennej. To duża zmiana. Po zakończeniu programu rządowego CPN ceny na stacjach poszybowały i może się okazać, że na tym nie koniec, bo sytuacja na Bliskim Wschodzie wciąż jest niestabilna. Rafinerie utrzymują wysokie marże, a w Polsce mamy najwyższe ceny paliw od kryzysu w 2022 roku. A więcej o tym reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
21: W porównaniu do cen maksymalnych z ostatniego dnia programu CPN ceny benzyny idą w górę o nawet ponad złotówkę. Nieco mniej drożeje olej napędowy, ale jak mówi mi Grzegorz Maziak z ePetrol.pl, spodziewane są dalsze podwyżki.
22: Dokąd te ceny paliw dotrą, ciężko powiedzieć, natomiast problem z cieśniną Ormus, z Bliskim Wschodem, z rosyjskimi rafineriami utrzymuje się od dłuższego czasu i każdy kolejny dzień kumuluje te problemy na rynku paliwowym.
21: I według analityka rynku paliw nie ma żadnych sygnałów, które mogłyby uspokoić kierowców. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Stabilne na stacjach ceny gazu na średnim poziomie poniżej 3 zł. Początek roku szkolnego to nie koniec sezonu. Tak jest w górach czy nad morzem. Turystów mniej, ale wciąż chętnych na wrześniowy wypoczynek nie brakuje. Jak jest na Mazurach, gdzie dziś Radio Z było na rozpoczęciu roku szkolnego? W Sypitkach, w pobliżu jeziora Selment Wielki jest Michał Dzienyński. Dzień dobry, Michale.
23: Dzień dobry.
0: I jak? Pusto czy są turyści?
23: To zależy gdzie. Tu w Sypitkach pusto. Par z kartaczami i lodami otwiera się tylko we wrześniowe weekendy. Patrzę na jezioro, jedna samotna żaglówka, ale zdo w Giżycku turyści wciąż jeszcze są.
24: Młodzież wyjeżdża, ale jeszcze trochę obsady jest w Giżycku. Często do końca września urzędują. Studentów dość dużo jest. Żaglówki w rejs chodzą.
23: Chodzą. Widziałem na Mazurach. Kolosalne znaczenie ma pogoda. Jest słońce, są i turyści. Dziś tutaj czasem słońce, czasem deszcz. I tak 20 stopni. Na jeziorze spore fale, bo jest silny wiatr. Sypitki, Michał Dzieliński, Radio Z.
0: I taka zmienna pogoda ma się wstępnie utrzymać nie tylko na Mazurach do końca tygodnia. W Radio Z czas na wiadomości kulturalne. Moje dla Was Paula Michał. Halik.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Za czym kolejka ta stoi? Tym razem odpowiedź poznacie bez stania w kolejce. Za czym kolejka ta stoi? PRL w muzycznym zwierciadle to najnowsza wystawa Muzeum Historii Polski. Opowiada o 4 dekadach polskiej muzyki. Od powojennej odbudowy życia kulturalnego, przez jazz, big beat, festiwale w Opolu i Sopocie, aż po rock, punk i jarocin. Wystawa będzie otwarta od najbliższego czwartku aż do Mikołajek, czyli do 6 grudnia. A już teraz można oglądać Zakopane w Krakowie. Na wystawie To nie jest pocztówka w klubokawiarni Hevre. Autorka wystawy, fotografka Klaudia Kot, prezentuje stolicę polskich Tatr od nieoczywistej strony.
26: Cykl fotomontaży, które są próbą zmierzenia się z moją własną interpretacją Zakopanego i Podhala. W tle widzimy góry, a na pierwszy plan wysuwają się konie z dorożek, szyldy, które możemy przeczytać na krupówkach.
0: Wystawa będzie otwarta do października. Wstęp wolny. Ridley Scott wraca do Obcego. Niemal 90-letni reżyser przepisuje scenariusz kolejnego filmu. Ma kontynuować Obcego przymierze i historię androida Davida. Scott chce opowiedzieć o AI wymykającej się spod kontroli i budującej własny świat.
27: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
0: Dzisiaj sporo słońca, ale żeby były jakieś emocje, jakiś dreszczyk, to przygotujcie parasole, bo poza Dolnym Śląskiem i Małopolską może pokropić, może również zagrzmieć, szczególnie w rejonie Suwalszczyzny i Podlasia. Na termometrach maksymalnie dzisiaj 24 stopnie na Podkarpaciu.
27: Sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
25: Sponsorem programu jest Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
1: 6 minut po 12, Ewelina i Norbert, jesteśmy wciąż z wami. Za chwilę dołączy do nas pierwszoklasistka Róża.
2: Oj, uwielbiamy takie wizyty w szkole i takie relacje pełne emocji. Zostańcie koniecznie, teraz Emigranci z Pawłem Kukizem na Falochronie. Ta piosenka ma chyba najdłuższe intro, więc możecie szybko skoczyć po kawkę i jak wrócicie, to Kukiz zacznie śpiewać.

0: Summer Jam w Radio Z. Ewela, Summer Jam to z czym? Z truskawkami pewnie, nie?
1: Ja wolę powidła.
0: 17 minut po 12. Dzisiaj z nami od rana, od godziny 9 jest pierwszoklasistka Róża. Ponieważ część z was mogła jej nie poznać, to przywitajmy się raz jeszcze. Halo, Róża.
2: Dzień dobry.

0: O, i ten stresik, ten stresik. Może to trzeba jakoś rozładować? Czy tam jest jakiś plac zabaw?
1: To się tutaj bardzo dobrze bawiło, bo są huśtawki, takie do przechodzenia, do przeszkód, takie do wspinania. To jest bardzo fajnie. Też jest jeszcze jedno boisko.
2: Tyle boisk. Co ty robisz na tych boiskach? Masz pomysł? Wiem, co ci chodzi po głowie. Nie.
0: Nie mogę tego powiedzieć.

0: W Radiu Z, ale przyjemnie. Potrzebujesz może wacharza, Norbercie,
1: tak,
0: drogi?
1: Drink bezalkoholowy z palemką.
0: 25 minut po południu. Ja wiem, że dzisiaj wszyscy żyją szkołą. Pierwszy dzień września, oficjalnie kończymy wakacje, ale to w niczym nie przeszkadza, żeby zaplanować te kolejne. Za co zapytacie? Ano za to, co wygracie, bo dzisiaj w walizkach nawet 500 000 złotych. I to nie wszystko, bo grając o 500 000 dzisiaj wchodzicie też do gry o 1 000 000 złotych, o który zagramy w finale września.
1: Gracie jak zawsze, wysyłacie SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69, ale może niech Agnieszka wam powie, jak to zrobić.
2: Cześć, z tej strony Agnieszka z Brzegu. Właśnie dzisiaj wygrałam, więc zachęcam. Dzwońcie i próbujcie. Był to mój pierwszy SMS udany.
1: No i widzicie, od teraz mamy dla was bardzo ważną informację, bo uruchamiamy kolejny bonus. Jest to 15 000 szans za jednego SMS-a.
0: Jeden SMS za 3,69 VAT, a tyle kasy w walizce. Zmieńcie swoje życie, dajcie sobie szansę. Radio Z 7353. Radio Z i
3: już. Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
4: Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
8: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
9: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
8: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
10: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
11: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z kolejny raz rusza w Polskę. Już od najbliższej soboty codziennie spotykamy się w innym miejscu. W Łowiczu, Kutnie, Inowrocławiu, Grudziądzu, Brodnicy, Kwidzynie, Ciechanowie, Malborku i w Mławie. Mamy dla was tysiące pysznych śniadań. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
12: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo Małopolskie.
13: Na trasę śniadaniową z Radiem Z zaprasza jej sponsor. OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.

0: Wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Radio Z i już.
3: Sponsorem programu jest Cordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.

0: jeszcze w niedzielę brała udział w konkursie Przebój Lata Radia Z i Polsatu, a teraz z nowością w Radiu Z 1 września Marisa będzie pięknie.
1: A ja mam bardzo nietypową ciekawostkę. Lecimy. Ze Szwajcarii. Otóż tam, moi drodzy, 1000 osób zakopało swoje majtki.
0: Co?
1: W ogródku. To ma być w ramach badań naukowych nad glebą.
0: Dlaczego akurat majtki?
1: No bo bawełniana bielizna składa się głównie z celulozy. O stopień jej rozkładu naukowcy traktują jako taki wskaźnik aktywności biologicznej gleby. Mm-hmm. Czyli im szybciej znika materiał, tym intensywniej zachodzą procesy biologiczne w glebie.
0: Próbuję nadążyć. I co im wyszło?
1: Że w ogrodzie majtki znikają po 2 miesiącach.
0: To może oni będą wiedzieć, gdzie te skarpetki w praniu się grubią.
1: O, no. To jest jakiś plan.
2: Sponsorem programu była Cordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.

0: Radio Rzecz.
1: Dzisiaj możecie cieszyć się jak Mariusz. 500 000 złotych czeka premia w grze. 15 tysięcy szans za jeden SMS jeszcze trwa.
2: Ostatnie 11 szczęśliwych minut. Radio Z7353 za 3,69 zł.

0: Ależ ona miała wdzięko na tym wideo, jak to mówią, Cher, if I could turn back time. Oj, żeby mieć taką formę jak Cher, wtedy to trzeba dużo ćwiczyć.
1: Mm-hmm. I uczniowie będą mieli teraz okazję. Więcej w wiadomościach Radio Z o 13.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
6: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z kowościółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie suche makarony. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Crema Dolce i Forte 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: A jaki jest Twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
9: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
8: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl. Administratorem strony jest Pfizer Polska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
11: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo. Od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
12: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
13: Naturalnie, sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
12: Znaczy Frosta kupiłeś?
13: Prościej się nie da.
14: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
15: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
16: Bo w Media Ekspert taniej masz.
15: W Media Ekspert.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Pani nam szpital uratowała.
2: Nie ja sama.
3: Nowe wyzwania w Szpitalu Świętej Anny.
4: System jest do pani.
3: Sprawdź, co nowego czeka przyjaciółki ze Szpitala Świętej Anny. Oglądaj od poniedziałku do piątku o 16.50 w TVN.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
7: Na zegarach 13, a to oznacza, że wracamy do studia wiadomości Radia Z. Iwona Kutyna ponownie.
8: Rozwój Plus chce komisji śledczej w sprawie zonda krypto. Szanse na powstanie zerowe. Więcej ruchu w podstawówkach. Dodatkowe lekcje w WF-u. Na Żuławy wraca kolej. Linia Szymankowo. Nowy Dwór Gdański ma być odbudowana.
9: 13.
8: Sejmowa Komisja Śledcza do spraw zonda krypto bez szans na powołanie. Wniosek przygotowali politycy Rozwoju Plus i ruszają z misją zebrania wymaganych podpisów. Proponują, by prześwietlić sprawę od 2019 roku, czyli łącznie z ostatnią kadencją PiSu. Pytanie, czy ktokolwiek się na to zgodzi. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
10: Już te pierwsze deklaracje wskazują wprost, że plan Rozwoju Plus jest raczej niewykonalny, bo stanowisko polityków obozu władzy brzmi: komisja musi działać wtedy, kiedy nie działa państwo. A tutaj tego nie ma. PiS też idei nie poprze. Logika oczywiście podpowiadałaby powołanie gremium, mówi Zbigniew Kuźmiuk, ale zaraz dodaje.
11: Znając praktykę funkcjonowania komisji śledczych podczas tej koalicji, wiemy, że niczego nie ustalimy.
10: Nie bez znaczenia jest tu i krótki czas, bo do końca kadencji został zaledwie rok.
8: Do złożenia w Sejmie wniosku o powołanie komisji śledczej potrzeba 46 podpisów. Na razie nie wiadomo, czy tyle się znajdzie. Ukraina chce dwukrotnie zwiększyć tranzyt zboża przez Polskę. Z powodu blokady na Morzu Czarnym Kijów chce wrócić do tzw. korytarzy solidarnościowych. Jak mówi w rozmowie z reporterem Radia Z Miłoszem Gocłowskim, ukraiński minister polityki agrarnej i żywności, teraz Wysocki, negocjacje z polską stroną toczą się od wielu tygodni. We wrześniu powinny zapaść ostateczne decyzje.
12: Prowadzimy rozmowy z kolegami z Polskiego Ministerstwa Infrastruktury.
8: Praktycznie raz, dwa razy w tygodniu rozmawiamy o tym, jak polepszyć możliwości infrastruktury wykorzystywanej do transportu zboża. A na jakim etapie są te negocjacje? We wrześniu będziemy mieć zaplanowane spotkanie i myślę, że po nim będziemy mogli ogłosić postanowienia w sprawie podwyższenia możliwości transportowych. Teraz przez Polskę każdego miesiąca jedzie tranzytem około 250-300 tysięcy ton zboża. Docelowo Ukraina chce, żeby liczba ta zwiększyła się do 600 tysięcy. Nowy rok szkolny i nowe zasady. Od dzisiaj uczniowie podstawówek nie mogą używać telefonów komórkowych. Obowiązkowa jest edukacja zdrowotna. Uczniowie klas 1-3 będą mieli więcej lekcji wychowania fizycznego. Łączymy się z reporterem Radia Z Mateuszem Kasiakiem. Co dokładnie się zmieni? No i co na to nauczyciele?
13: Nauczyciele zmiany chwalą, bo ma być więcej ruchu i zabawy. Zamiast trudnych ćwiczeń będą m.in. skakanka, guma i spacery, a to dobrze dla zdrowia. Mówi mi Agnieszka Mroczek, dyrektorka szkoły podstawowej nr 3 w Lublinie.
14: Praktyka, ale też realne ćwiczenia, które przekładają się przede wszystkim na zdrowie fizyczne naszych uczniów.
13: Ruch ma towarzyszyć uczniom także między lekcjami. W ten sposób resort edukacji chce uczyć dzieci, jak żyć zdrowo i aktywnie. Mateusz Kasiak, Radio Z.
8: Zdrowsze mają być też obiady na szkolnych stołówkach ze szkolnych sklepików. Zniknąć mają natomiast m.in. batony i chipsy. Od 35 lat nie przejechał nią żaden pociąg osobowy. Dworce opustoszały, a perony się zapadają. To jednak się zmieni, bo PKP PLK właśnie ogłosiły przetarg na odbudowę linii łączącej Szymankowo z Nowym Dworem Gdańskim. Kursy pasażerskie wrócą już w przyszłym roku. Mieszkańcy Nowego Stawu tak wspominają czasy, gdy kolej jeszcze na Żuławach działała.
15: Jechaliśmy do Nowego Dworu, żeśmy się na wąskoturówki przesiadało się i jechało się
2: do Sztutowa, do tego tam się jeździło, normalnie jeździliśmy.
9: Ale kolej też tu spełniała taką służbę integracyjną, bo my w te wszystkie miejscowości, myśmy się tu wszyscy żeśmy znali, te nasze pokolenie, nie? Myśmy jeździli tymi pociągami.
15: Chcemy, żeby pociągi docelowo przejechały odcinek z Nowego Dworu do Tczewa w 35 minut.
8: Mówi wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Linią ma kursować każdego dnia 10 par pociągów. Jej rewitalizacja pochłonie około 100 milionów złotych.
16: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
18: Przemyśl aktualnie najcieplej, ponad 24 stopnie, najchłodniej w Poznaniu. Temperatury dochodzą tam do 16 stopni. Dzisiaj tak mniej więcej w Polsce po prostu będzie 24-25 stopni. Najcieplej na Podkarpaciu właśnie. W nocy przyjemnie, Ewelina. Wiesz, tak patrzę, że tak.
7: Takie, też na Podkarpaciu?
18: Takie 15, nie, na Mazowszu.
7: Podkarpacie, wariacie.
17: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
18: Nie znałem tego.
7: Cudowny rejon Polski, pozdrawiamy. Oczywiście. Niektórzy twierdzą, że Podkarpacie jest wąsate, ale to nieprawda. No, to nieprawda! Wąsy.
18: 5 minut po 13:00 i już za chwilę ostatnie dzisiaj spotkanie z Różą, naszą pierwszoklasistką z Warszawy. Tym razem idziemy z nią coś zjeść na stołówkę.

0: Disco i Beyoncé, My Wrong w Radiu Z, 16 minut po 13. To jest ewidentnie pora obiadowa, no to może coś na ząb?
1: Dzisiaj pierwszy dzień szkoły, także dla naszej Róży, pierwszoklasistki, posłuchajmy.
2: Cześć, mam na imię Róża, to znowu ja. I moje pierwsze lekcje bardzo dobrze mi minęły. Na obiad było taki makaron, który musiałam zjeść, a bardzo go nie lubiłam. Pa, do usłyszenia.
1: Zobacz, oj, parę godzin i już radiowy sznyt.
0: Obiadek był. No mam nadzieję, że będzie się rozkręcać nasza różeczka. Ściskamy.

0: No Doubt w Radiu Z. A teraz chcielibyśmy przekazać wam coś bardzo, bardzo ważnego. A mianowicie dzisiaj w naszych walizkach czeka na was nawet 500 tysięcy złotych. Ewelo, otwieram walizkę. Czekaj, nie wiem czy słychać.
1: O. Fajny zamek.
0: O, dziękuję bardzo.
1: Ale druga ważna wiadomość brzmi następująco. Od teraz każde zgłoszenie w sprawie 500 000 złotych wpada do gry 25 tysięcy razy, czyli wysyłacie SMS-a o treści Radio Z pod 7353.
0: A właśnie, że tym razem nie. Teraz wpisujemy swoje imię i wysyłamy je pod 7353. I za każde wasze imię dodajemy 25 tysięcy losów, więc umówmy się, że Ewelina wysyła SMS o treści Ewelina pod 7353, a ja wysyłam SMS o treści Norbert pod 7353 i dzięki temu macie aż 25 tysięcy losów. Na jaki numer?
1: Radio Z 7353.
2: Reklama. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
6: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
7: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
8: Lidl. To się opłaca.
9: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
12: No.
11: A tamta to jest mega.
12: Mega, mega.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
14: Wszystko, czego dziś chcesz.
15: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chce.
17: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
18: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
19: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
20: Play.
21: Castorama. Teoria
22: i praktyka.
21: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
22: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy. Gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
23: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
24: Hej, tu Ikea.
0: Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom. Po reklamie.
1: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: końca.
1: Oskar Cyms, Bez końca w Radiu Z, 19 do 14. Słuchajcie, dzisiaj nie tylko pierwszoklasiści mają swój debiut. Debiutuje w Radiu Z także nasz nowy kolega, Piotrek Kędzierski.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Tutaj magister Pacyna i magister Bieńkowski. Kłaniamy się nisko.
3: Dzień dobry, tutaj no z moich tytułów naukowych maturzysta Kędzierski. Dzień dobry.
2: Co tam przygotowałeś?
3: Pozdrawiam wszystkich uczniów. Kochani.
2: Co przygotowałeś dla słuchaczy?
3: Się detektywa. Robię to dla was, robię to dla Polski. O co w tym wszystkim chodzi? Chodzi o to, że piosenki moim zdaniem, gdy znamy historie, które za powstaniem tych utworów stoją, smakują zupełnie inaczej, moi drodzy. Mm-hmm. I słuchaliśmy Oskara Cymsa, ale wcześniej słuchaliśmy Britney Spears. I wy, nie wiem czy wiecie, ale na przykład ten kombinezon, w którym Britney występowała, kosztował 14 tysięcy dolarów.
1: Ja nie wiedziałem.
3: Moi drodzy, podczas tego teledysku Britney spadł na głowę reflektor i rozbił jej, proszę ja was, czaszkę. Trzeba było zszywać, moi drodzy.
1: Teraz oszukujesz.
3: Naprawdę, a jeszcze w tym teledysku mamy do czynienia z efektem Mandeli, wyobraźcie sobie, bo wiele osób twierdzi, że Britney, moi drodzy, występowała z zestawem słuchawkowym, co jest nieprawdą. Więc każda piosenka ma swoje drugie dno i zobaczycie, będziemy się wszyscy dobrze bawić.
1: Piotrek, jeszcze teraz przez telefon, a chwilę po 14 zapraszamy na antenę Radia Z, historię Kędzierskiego w Radiu Z. Piotrek, to co? Do zobaczenia, do usłyszenia.
3: Do usłyszenia, pa!
2: Pa!
4: Reklama. Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
4: Po reklamie.
11: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to.
1: Wy też nie mijajcie się ze szczęściem. Ostatnie 8 minut i 25 tysięcy szans na 500 000 złotych jednym SMS-em.
2: Imię pod 7353 za 3,69 zł czeka na was dzisiaj nawet 500 000 złotych.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kozori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
2: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert taniej
5: masz. Tutaj szybko! Mamy go!
6: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest całej zdrowy.
7: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
8: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z kolejny raz rusza w Polskę. Już od najbliższej soboty codziennie spotykamy się w innym miejscu. W Łowiczu, Kutnie, Inowrocławiu, Grudziądzu, Brodnicy, Kwidzynie, Ciechanowie, Malborku i w Mławie. Mamy dla Was tysiące pysznych śniadań. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
14: Na trasę śniadaniową z Radiem Z zaprasza jej sponsor. OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.
15: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo Małopolskie.
16: Po reklamie.
17: Dochodzi 14. Słuchacie Radia Z. W studiu Iwona Kutyna. Zapraszamy na najnowsze wydanie wiadomości.
18: Wjechał w robotników na autostradzie. 4 osoby nie żyją. Śledztwo w sprawie pożaru hali w Lublinie w środku części do samolotów. Szkolny jadłospis w nowej odsłonie mniej tłuszczu i cukru. Cztery ofiary to bilans tragicznego wypadku na A1 koło Mekanowa w Śląskiem. Jak Was informowaliśmy, zginęli robotnicy drogowi. Wjechała w nich ciężarówka, która staranowała także samochód drogowców. Reporter Radia Z Szymon Kastelik jest na miejscu wypadku. Czy wiadomo już dokładnie, co się stało, no i kim jest kierowca ciężarówki?
19: Kierowca został zatrzymany, ma 32 lata. Alkomat wykazał, że był trzeźwy, pobrano mu krew do dalszych badań. Ofiary to mężczyźni w wieku od 20 do 63 lat, mówi podkomisarz Barbara Poznańska.
20: Policjanci pracują pod nadzorem prokuratora, zabezpieczają wszystkie ślady.
19: Na miejscu pracowało kilkunastu robotników z firmy zewnętrznej wynajętej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad do naprawy nierówności nawierzchni, mówi Marcin Twardysko, rzecznik katowickiego oddziału dyrekcji.
21: Wszystko było poprawnie zabezpieczone.
19: Cały czas tutaj są ogromne utrudnienia. w obu kierunkach mogą potrwać do wieczora. Mykanów, Szymon Kastelik, Radio Z.
18: Nie żyje 15-latek potrącony w Zadrożu. W Małopolsce chłopiec zmarł w szpitalu. Do wypadku doszło w piątek wieczorem. Nastolatek z poważnymi obrażeniami ciała został znaleziony nieprzytomny na poboczu drogi. W stanie ciężkim został przetransportowany helikopterem do szpitala. Nie udało się go jednak uratować. Sprawca wypadku, 26-latek, usłyszał zarzuty. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie niedzielnego pożaru hali przy ulicy Kasprowicza w Lublinie. Firma zajmuje się produkcją komponentów dla przemysłu lotniczego. Straty wstępnie oszacowano na 30 milionów złotych, mówi prokurator Marcin Kozak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie.
0: Na tym wstępnym etapie badamy wszelkie możliwe wersje zdarzenia. Od wersji najbardziej drastycznej, czyli od celowego podpalenia, po wersje najmniej spektakularne, czyli przypadkowego zaproszenia ognia, awarii, instalacji elektrycznej, bądź też powstania pożaru z przyczyn samoistnych.
18: Śledztwo prowadzone jest w kierunku sprowadzenia zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób lub mienia wielkich rozmiarów. Tauron ponownie obniża poziom wody w zbiorniku pilchowickim. Remont kluczowej zapory postępuje, choć inwestor przyznaje Radiu Z, że będzie opóźniony z powodu problemów po katastrofie ekologicznej. 2 miesiące temu podczas podobnych działań padło ponad 20 ton ryb. Z nami reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Jak teraz to opuszczanie wody wygląda?
21: Po ostatnich ulewach zwiększył się poziom wody, ale też wymywanych osadów z dna zbiornika. Teraz obniżenie poziomu wody jest potrzebne, żeby dokończyć montaż barier do zatrzymania spływu tych zanieczyszczeń. Jak się dowiedziałam, te prace są na poziomie 50% zamontowanych kurtyn w zbiorniku, 10 z 20. Do tego jeszcze trzeba postawić barierę centralną, najdłuższą i sprawdzić ich skuteczność, chociaż inwestor Tauron Ekoenergia nie chciał mi wskazać konkretnie ostatnich wyników pomiarów. Grażyna Wiatr, Radio Z.
18: Analiza raportu o składzie chemicznym tego, co woda wymywa z dna zbiornika. Nadal obowiązuje zakaz korzystania z rzeki Bóbr poniżej zapory. Więcej warzyw i owoców zamiast chipsów i słodkich gazowanych napojów. Na szkolnych stołówkach jedzenie ma być zdrowsze. Dotyczy to także przedszkoli. Ma być mniej smażonych i tłustych dań, będą za to wegetariańskie obiady. O tym, co jeszcze będzie w szkolnym jadłospisie, Daniel Wrzos.
22: Zgodnie z wytycznymi, stołówki będą minimum raz w tygodniu serwować potrawy z ryb i z roślin strączkowych, na przykład roślinne kotlety. Ma być też więcej warzyw, a w sklepikach uczniowie nie znajdą już słodzonych napojów, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
23: Bardzo duży nacisk kładziony na wodę jako najlepszy napój do picia. My wiemy, że dzieci nie jedzą wystarczającej ilości warzyw, owoców i takich pełnowartościowych posiłków.
22: W jadłospisie znalazł się też posiłek mięsny 2 razy w tygodniu.
18: Według danych resortu zdrowia nadwagę ma 30% dzieci i nastolatków. Rafał Piech będzie z wami od 15. Spokojnego popołudnia.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem audycji jest Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue.
24: Najwięcej dzisiaj w Tarnowie, 25, być może 16 w Płocku, no i trochę deszczu w Polsce, a nawet burz na północnym wschodzie, a poza tym południe Polski, suchuteńkie, a my dzisiaj w deblach gramy.
25: Kasia Wilk, Robert Karpowicz, witamy was.
24: Dzień dobry.
25: Jak
26: dobrze
25: nastroje?
26: Się widzieć.
27: Dobry. Jeszcze raz jak w szkole pierwszy dzień września, uwaga, dzień dobry.
24: To jeszcze my, Norbi. Do widzenia.
15: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
24: No i było słychać, że nie jedliśmy ani chipsów, ani kotlecików, ale obiecujemy, że od teraz to będzie tylko lepiej.
25: Jak to mówią, to była ta stara szkoła. 5 minut po godzinie 14. Kasia Wilk.
24: Robert Karpowicz, dobrze was znów słyszeć o tej porze. Fajnie, że jesteście.
25: Dobrze znowu być razem, bo to jest Razem Lepiej w Radiu Z. Czekaliśmy długo na ten 1 września i wreszcie się doczekaliśmy. Dobrze, że koniec wakacji.

0: ale Karpie, jak jest ciebie traser węży, jakie tutaj ruchy, naprawdę aż powiedziałabym, że miło popatrzeć, ale bym skłamała.
1: Słuchaj, to były wakacje, na których nie próżnowałem. Moje rączki, moje nóżki tańczyły na niejednym parkiecie takim wakacyjnym, więc nauka nie poszła w las.
0: Ale wakacje już za nami, dzisiaj pierwszy dzień września i uwaga, teraz proszę was o chwilę skupienia, bo nam się trochę plan lekcji zmienił.
1: Trochę.
0: Od dzisiaj program Razem Lepiej rozpoczynamy razem z Piotrkiem Kędzierskim i już za chwilę premierowo odcinek jego Hit Story.
1: Mało kto, tak jak Piotrek, zna się na największych hitach muzycznych i sami za chwilę się będziecie mogli przekonać, w jaki świetny, dynamiczny i jedyny w swoim rodzaju sposób opowiada o muzyce, będzie też miał dla was prezenty.
0: Bądźcie z nami. Radio Z i już. A do tego też potańczysz?
1: Do tego akurat nie. Bo to jest za wolne. Ja wolne, to ja muszę mieć do tego partnerkę, a ja wiem, że ty nie, więc tak.
0: Nie, dziękuję.
1: To postoimy, nie? Przy ścianie.
0: Tak, dokładnie, ale damy głośniej i posłuchamy z wami.

0: ja tam słyszałam Mewę, tak? I trochę wakacyjny numer. Monika Lewczuk, ty i ja w Radiu Z. A już teraz po raz pierwszy Piotr Kędzierski i jego historie.
1: Jeden hit, jedna historia. Historie Kędzierskiego w Radiu Z.
2: Ten przebój zna na dziś zna cały świat, ale jego historia zaczęła się jeszcze w latach 90. Piosenka Feed from Desire po raz pierwszy ukazała się jako taneczny hit europejskiej sceny, a po latach dostała zupełnie nowe życie dzięki nowym aranżacjom i stadionowym kibicom. Jej charakterystyczna melodia na stała się jednym z najczęściej wykorzystywanych motywów podczas sportowych wydarzeń. Freed from Desire jest popularne nie tylko w radiach, gdzie jeszcze często można ją usłyszeć. A. Na stadionach piłkarskich, B. Na kortach tenisowych i C. Na meczach koszykówki.
1: Jeden hit, jedna historia. Historie Kędzierskiego w Radiu Z.
3: I jeśli znacie Radio Z i już poprawną odpowiedź, to podajemy wam numer telefonu 321-321-321. Zanim razem z Galą zacznie się śpiewać, możecie już dzwonić. Freed from Desire w Radiu Z, 19 po drugiej.

0: No jest dobra zabawa, jest impreza, nasi prowadzą, idziemy na zwycięstwo. Przed chwilą Piotr Kędzierski zapytał was o przebój Freed From Desire. O to, gdzie można go usłyszeć równie często jak w stacjach radiowych. Z nami Krzysztof, dzień dobry, cześć.
1: Cześć Krzysztofie.
2: Dzień dobry, witam.
1: Co porabiasz o tej porze w ten wtorkowe popołudnie?
2: Właśnie wracam z pracy do domu.
1: Mhm. A w jakim mieście? Nadzieję, że czeka... W jakim mieście?
2: W Rzeszowie.
1: No to mam nadzieję, że u was piękna pogoda i słońce. Krzysztof, mamy dla ciebie niespodzianki, ale żeby procedury się zgadzały, czekamy na tą poprawną odpowiedź. To gdzie można usłyszeć przebój Freed From Desire, Gali?
2: Oczywiście na stadionach piłkarskich.
0: Tak jest, tak jest. Tam, gdzie jest dobra impreza, tam, gdzie idziemy po zwycięstwo, tam pojawia się też na. Ale też można to usłyszeć od czasu do czasu nawet na stadionach koszykarskich. Wygrywasz zestaw do słuchania Radia Z. Taki przyjemny prezencik mamy dla ciebie. Pozdrawiamy Rzeszów, życzymy dużo słońca we wrześniu.
1: Ściskamy cię bardzo mocno, trzymaj się. I pamiętajcie, że jutro po godzinie 14 w programie Razem Lepiej Kędzior znowu będzie mieć dla was niespodzianki. No i kolejną wyjątkową historię.
3: Reklama. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na ten... mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I jak się sprawdził nowy Changan?
15: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
16: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan. Zużycie paliwa 2,03 litra na 100 kilometrów. WLTP cykl mieszany.
8: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
7: No.
8: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
18: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
19: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
18: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
20: Po reklamie.

0: Jechałam dzisiaj do radia i widziałam dzieciaki w białych koszulach. Jak
1: to
0: ja
1: moje
0: im
1: były.
0: Współczuję. Tak, tak, te z niewyprasowaną koszulą, na pewno.
1: To na bank moje.
0: Ale jak dobrze, że to nie my, prawda? Że my nie musimy, że nas to nie dotyczy. My możemy wziąć urlop, kiedy chcemy i kiedy szef pozwoli. Bartek, nasz słuchacz, już planuje wakacje. Wygrał w Radiu Z 14 tysięcy złotych.
2: Marzyliśmy o Turcji i myślę, że polecimy do Turcji i na pewno wybierzemy jakiś hotel z akwaparkiem blisko morza, żebyśmy mogli spędzić ten czas fantastycznie jak jedno.
1: Bartek, to chłopie, no czuj się teraz już trochę jak w tureckim domu, bo to tam dają najlepsze kebaby. Tam książulowi brakłoby naklejek z Muala, ale jeśli macie jakieś swoje takie podróżnicze marzenia, może to być Turcja, może to być Tunezja, może jakiś inny kraj arabski, to dzisiaj w naszych walizkach czeka nawet 500 000 złotych, a w czerwonym portfelu ekstra premia 20 tysięcy złotych. To jest pewniak za odebranie telefonu w finale.
0: I mamy jeszcze dla was taki bonus w grze. Od teraz 10 tysięcy szans za każdy SMS wysłany pod 7353. No, no nie przegapcie tej szansy, bo ona zaraz ucieknie, takie rzeczy tylko do godziny 15. Odbierzcie sobie bonus w dzisiejszej grze o 500 000 złotych. Telefon w dłoń. Wysyłamy hasło Radio Z pod 7353.
3: Radio Z i już.
4: Reklama.
5: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
7: Pani nam szpital uratowała.
8: Nie ja sama.
9: Nowe wyzwania w Szpitalu Świętej Anny.
10: System jest do Pani.
9: Sprawdź, co nowego czeka przyjaciółki ze Szpitala Świętej Anny. Oglądaj od poniedziałku do piątku o 16.50 w TVN.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Po reklamie. Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Wild World, to jest Mr. Big w Radio Z za 5 minut 15. Sezon grzybowy, no ale tym razem jak grzyby po deszczu, to wyrastają kolejne komisje sejmowe.
1: Ja bym też chciała jakąś swoją komisję powołać. Na przykład, co się stało z moim kubkiem, bo po urlopie nie mogę go znaleźć. O, i o komisjach, ale nie tych moich prywatnych, ale tych sejmowych, to więcej powiemy o 15.
2: Radio Z i już. Reklama.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
6: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
5: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
5: Aflofarm.
7: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
8: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
9: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
10: Desnoran?
9: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
10: Naprawdę?
9: Już mam chrapkę na Desnoran.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak?
10: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
11: Aflofarm.
13: Słuchaj, Marian.
14: No?
13: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
14: Ta.
13: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
14: No i co, Barbara, i co?
13: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
14: Ta Mariolka to jest naprawdę...
15: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
16: Sąsiadko, witam.
17: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
16: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
0: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
17: Sylwester, mój kicisz wrócił.
16: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
17: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
0: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
18: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
19: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
18: A gdzie tak jest?
19: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
20: Po reklamie.
21: Pierwszy dzień września. Zbliża się godzina 15, a my zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. W studiu Rafał Piech. Dzień dobry.
22: Dzień dobry, witam. PiS nie porzuca pomysłu powołania komisji w sprawie zonda krypto. Wjechał w drogowców na A1, 32-latek był trzeźwy. Zajrzymy też na korty US Open. Przed nami kolejne emocje z udziałem polskich tenisistek.
21: 15.
22: Jak nie śledcza, to może zaufania publicznego. Prezes Prawa i Sprawiedliwości proponuje komisję, która miałaby się zająć zbadaniem afery zonda krypto. 15-osobowy skład, złożony nie z polityków, a ekspertów, miałby prawo do przesłuchań i korzystania z pomocy organów ścigania. Czy taki pomysł ma szansę? O tym reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
23: To nawet nie jest temat do dyskusji, bo politycy obozu władzy już mówią stanowcze nie powołaniu takiej komisji, a wśród argumentów są i te o próbie rozmydlenia sprawy, i te o teatrze politycznym. Ale są też i inne, tłumaczy wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia.
24: Jeżeli to by miały być komisje na wzór reprywatyzacyjnych, to co, tu też będziemy płacić takie pieniądze, jak płacimy? Płacimy już prokuratorom, płacimy sędziom.
23: Jak przyznaje, woli żyć w państwie, w którym to prokuratura jest instytucją zaufania publicznego, publicznego i nie trzeba tu płatnych komisji.
22: Projekt ustawy autorstwa PiS o powołaniu Komisji Zaufania Publicznego ma wkrótce trafić do Sejmu. Więcej o aferze Zonda Krypto w programie Trzy Pytania na Koniec Dnia w Radiu Z. Gościem Beaty Lubeckiej o 18.02 będzie Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki. Służby wyjaśniają, dlaczego doszło do tragedii na A1 koło Mykanowa w Śląskiem. 4 robotników drogowych zginęło, a 4 kolejnych zostało rannych po tym, jak wjechała w nich ciężarówka. Prace były odpowiednio zabezpieczone, mówi w rozmowie z naszym reporterem Szymonem Kastelikiem Marcin Twardysko z katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
1: Już kilkaset metrów dalej, wcześniej była informacja o tych robotach. Dzisiaj, gdy przyjechali tutaj do pracy, rozstawiali się, przygotowywali się do nowego dnia pracy, doszło niestety do tego smutnego zdarzenia.
2: Rozumiem, że tutaj po prostu jeden z pasów był zamknięty, tak? Wyłączony z użytkowania.
1: Tak, zgadza się, tutaj pas wyłączenia był skrócony.
22: Zatrzymano już kierowcę. 32-latek z województwa łódzkiego był trzeźwy. Utrudnienia w tym miejscu na A1 w obu kierunkach mogą potrwać do wieczora. Karol Nawrocki mówił o stosunkach z Niemcami i reparacjach, Donald Tusk o Rosji, prowokacjach i konieczności pomocy Ukrainie. Co jeszcze mówili w 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej, o tym reporter Radia Z Maciej Bąk.
3: Pierwsi ludzie dotarli dziś na Westerplatte już w środku nocy.
4: Taki obowiązek, żeby tu być, żeby pokłonić się tym ludziom.
3: Najpierw przemawiał Karol Nawrocki. Prezydent zwrócił się z apelem do kanclerza Niemiec.
20: Załatwmy sprawę reparacji i zadośćuczynienia.
3: Jego zdaniem pieniądze z reparacji mogłyby zasilić polską armię. O bezpieczeństwie, ale inaczej, mówił premier.
20: Mieliśmy najprawdopodobniej znowu akty sabotażu. Kilkadziesiąt godzin temu.
3: Donald Tusk podkreślił, że tej jesieni nie można zostawić Ukrainy samej, bo jeśli to zrobimy, wróg może sięgnąć po kraje NATO. Westerplatte, Maciej Bąk, Radio Z.
22: Obrona Westerplatte trwała 7 dni. A w cieniu wojny kolejny rok szkolny zaczynają dzieci w Ukrainie. Nawet połowa szkół może działać w tym roku tylko online albo w mieszanym systemie szkolno-domowym. Nasze dzieci cierpią z powodu wojny, mówili naszemu reporterowi mieszkańcy Kijowa.
25: Nie, no wiem, że
22: mój syn jutro miał iść pierwszy raz do szkoły, ale przez te ciągłe ostrzały nie wiadomo jak będzie. Mówią, że może online, ale jak to zrobić w pierwszej klasie podstawówki? Dzieci w czasie ostrzałów czasem nawet nie schodzą z placów zabaw i to jest dla mnie straszne, że nawet już dzieci do ostrzałów przywykły. Mój syn już nauczył się rozpoznawać po dźwięku, czy leci rakieta, czy szachety. Od tygodnia Rosja zwiększyła częstotliwość ostrzałów Ukrainy. Alarmy bombowe w Kijowie włączają się już nawet kilkanaście razy dziennie. Zmienne szczęście Polek na wielkoszlemowym US Open. Iga Świątek pewnie awansowała do drugiej rundy. Niestety z turniejem już na starcie pożegnała się Maja Chwalińska. Dziś zagrają Magdy, Linet i Fręch. Wydarzenia na kortach w Nowym Jorku śledzi Marcin Powidem z redakcji sportowej Radia Z. Z kim zmierzą się Polki?
26: Rywalką Magdy Linet będzie Francesca Jones. Brytyjka z drugiej setki rankingu awansowała do turnieju głównego, pokonując 3-stopniowe kwalifikacje. O wiele trudniejsze zadanie jednak przed Magdaleną Fręch, która zagra z 14. rakietą świata, reprezentantką Stanów Zjednoczonych Iwą Jowicz. Wiadomo już, kto będzie kolejną przeciwniczką Igi Świątek. To reprezentująca Argentynę Nadia Podorowska. Polka mierzyła się z nią tylko raz przed 6 laty w półfinale Rolanda Garrosa.
27: Z tego co pamiętam, jest bardzo solidna. Z tych dziewczyn, które zwracają każdą piłkę na drugą stronę i wymuszają błędy.
26: W 2020 roku górą była Iga Świątek, która sięgnęła wówczas w Paryżu po tytuł.
22: Jutro trzecią rundę powalczą w Nowym Jorku Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. A już teraz wiadomości ekonomiczne. Iwona Kutyna.
28: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
29: 85% rodziców odczuwa wyraźny wzrost cen artykułów szkolnych. Jak pisze Gazeta.pl, z badania Payback wynika, że 41% pytanych planuje zwiększyć swoje wydatki na wyprawkę. Zdecydowana większość rodzin pokrywa zakupy z dochodów i oszczędności. 37% rodziców liczy na środki z programu Dobry Start, a 22% sięga po 800+. To samo opakowanie, ale mniej czekolady w środku. Takie przypadki sprawdza Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Postępowania wyjaśniające dotyczą firm Danone, Mondelez, Nestle i Unilever. UOKiK chce sprawdzić, czy przedsiębiorcy rzetelnie informują o zmniejszeniu ilości lub gramatury produktów, zwłaszcza w przypadkach, gdy opakowanie nie zmieniło się. ZUS rozpoczął wypłaty 14 emerytur w tym roku, to 1978 zł brutto. Taką kwotę otrzymają osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł. Przy wyższych świadczeniach działa zasada złotówka za złotówkę.
30: Tak się zastanawiam, przy ilu stopniach na zewnątrz nocą trzeba już zamykać okna?
31: 4 gdzieś tak mniej więcej.
30: To dobrze, że ale jednak nie mamy wspólnej sypialni, bo ja myślę, że przy 10 bym wymiękła. Ale tej nocy jeszcze ciepło. 14 w centrum, 13 na zachodzie, no 8 w okolicach gór, więc tam przykryjcie się kołdrą i kocem.
21: Ale jak pewnie wiecie, lato jeszcze się z nami nie żegna. Cały czas ponad 20 stopni w tym tygodniu i to cieszy. 6 minut po 15, tu Radio Z, Kasia Wilk.
30: Robert Karpowicz, hej, hej.

0: Jezu, w Radiu Z. A słyszeliście, że Wiśniewski z Mandaryną są znowu razem?
1: No, ale to już jest stary news, to przecież to jaj.
0: Ja wiem, ale mnie to dalej cieszy. Po 20 latach znowu kwitnie wielka miłość, ale jest też nowość, bo właśnie zapowiedzieli swój wspólny kawałek. Zdradzili też jego tytuł. Ten ich wspólny numer będzie nazywał się, uwaga, Będzie Było.
1: Będzie Było, ale to nie było opa, tylko chaba, nie? Co ta Mandaryna krzyczała? Chaba chyba. Będzie było, to, ale to jest, to już poeta musiał pisać. Da się tego ukryć. Będzie było.
0: Ja myślę, że to ten sam poeta, co dla Igora Herbuta napisał, że końca świata nie będzie, bo w Tokio jest już jutro.
1: A tak, ale niech im się wiedzie, prawda? Życzymy im wszystkiego najpiękniejszego. Nawet jak w pustej szklance pomarańczy, to dobytek ich, to niech im się wiedzie. Naprawdę. Good luck, babe.

0: About You Now w Radio Z, 20 minut po 15. Do ciebie, Kasia, też dotarło kiedyś takie oskarżenia, że nie można wygrać?
1: A tak, tak, mówisz,
0: się to nie, nie, to się,
1: nie, nie, to przecież to po znajomych dzwonicie, na pewno. Tak, tak.
0: Andrzej, ty to słyszałeś, że nie można wygrać?
2: Jak to nie można wygrać? No jestem dowodem na to, że warto grać w rządzie pieniądza. Grasz, masz.
1: Uf, dokładnie tak. I my to powinniśmy mieć na koszulkach. Radio Z, grasz i masz.
0: Bardzo
1: Andrzej
0: dobre.
1: Z nami zagrał, Andrzej wygrał, ma swoją kasę na koncie, a dzisiaj po godzinie 17 czeka na was 500 000 złotych. I to nie wszystko, bo milion też sobie czeka. Za ten jeden SMS. Jeden SMS, dwa finały, bo ten wasz jeden SMS zagra również w finale września, nie tylko tym dzisiejszym.
0: I znacie nas dobrze. My jesteśmy po to, żeby ułatwiać wam wygrywanie. To od teraz, przez najbliższych 39 minut, każdy, kto wyśle hasło Radio Z pod 7353 za 369, zyska 15 000 losów. Radio Z wysyłacie pod 7353.

0: Somebody's watching me, to jest Beatfreaks w Radiu Z za 4 minuty 15.30, a mamy ostrzeżenia i kolejne alerty pogodowe. Więcej o tym w wiadomościach Radia Z punktualnie o 15.30.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: Tamta to jest mega.
3: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Domówka pełna muzycznych wspomnień? Jedna gra, paczka znajomych, setki hitów i mnóstwo emocji. Z grą Hitster sprawdzisz, czy znasz muzyczne klasyki. Wybierz wersję Hitster Rock, Bingo Polska i inne. Więcej na domówkahitstera.pl.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
13: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działam zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Teraz w Biedronce.

0: Poland 1 litr, łaciate lub wypasione. Jedynie złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Oraz wszystkie skyry 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Tak, Barbara, posprzątałem, tak. Znaczy, nasz nowy robot sprzątający, iRobot Roomba z Media Expert. Odkurzył, tak, dokładnie, w narożnikach też, jeszcze na ten wysoki dywan wjechał. No mówię ci, klasa. Tak, podłogę też wymopował. Nieźle, co?
2: iRobot. Inteligentne sprzątanie bez wysiłku. Sprawdź nowości w Media Expert. Na przykład iRobot Roomba Combo 115. Sterowanie głosowe, stacja dokująca, auto empty. W super cenie 899 zł 99 groszy. Media Expert.
3: Po reklamie. I już na zegarach godzina 15.30. Mamy wtorek, pierwszy dzień września. Czas na wiadomości w Radiu Z. Rafał Piech, zapraszamy.
4: To było najtragiczniejsze lato od kilkunastu lat. W Hiszpanii ponad 5 tysięcy osób zmarło wskutek upałów. Prawie wszystkie ofiary to osoby po 65 roku życia. Dane obejmują okres od połowy maja do końca sierpnia. Jak informuje brytyjski The Guardian, w całej Europie tegoroczne upały mogły przyczynić się do śmierci 35 tysięcy osób. Jest już 67 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania władz Warszawy. Do zwołania głosowania potrzebnych jest ponad 130 tysięcy. Akcja zbierania podpisów potrwa do 28 września. Jazda do szkoły na hulajnodze lub rowerem obowiązkowo w kasku. Dotyczy to osób do 16 roku życia. Nowe przepisy obowiązują od kilku miesięcy. Niestety nadal na SOR trafiają dzieci po wypadkach bez takiej ochrony, mówi Grzegorz Gogolewski ze Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.
5: Cały czas zdarzają nam się dzieci, które jeżdżą na rowerach czy na hulajnogach bez kasków bezpieczeństwa i w pierwszym momencie, kiedy doznamy mocniejszego urazu głowy, pęka po prostu ten kask, a nie nasza głowa.
4: Za brak kasku na głowie dziecka rodzicom grozi mandat do 100 zł, ale jak przypominają lekarze, zdrowie nie ma ceny. A już teraz sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
4: Nadal zablokowana w stronę Katowic jest A1 na Śląsku. Przed węzłem Mykanów kierowca ciężarówki wjechał w samochód drogowców. Zginęło 4 pracowników. Policja kieruje na objazd przez węzeł Radomsko. Uważajcie też na ekspresowej Trójce na Dolnym Śląsku, niedaleko węzła Polkowice Północ. Bus uderzył w bariery, nieprzejezdny jeden pas w kierunku Legnicy. Wahadło na Krajowej 25 w Zachodniopomorskiem, w pobliżu Opatówka, na odcinku Porost Bobolice dachowała osobówka. Stoicie także na A1, na to przez prace drogowe za węzłem Kopytkowo w stronę Trójmiasta oraz przed węzłem Warlubie w kierunku Torunia. Jeśli widzicie utrudnienia, dajcie nam znać.
6: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
7: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
8: No deszczowo dzisiaj na północy naszego kraju. Momentami także może być burzowo. Te burze będą się pojawiały na Kujawach, częściowo w Wielkopolsce, ale także na Podlasiu, Warmii i Mazurach. Za to ciepło, bo od 15 stopni w Suwałkach do 23 na Dolnym Śląsku. A w nocy mgły, znowu na północy naszego kraju.
3: Czyli co, możemy już tręcze wyciągać?
8: I co takiego?
3: Tręcze, ja ci wytłumaczę zaraz.
8: Muszę to wgooglać.

0: Za każdym razem ten numer poprawia mi humor. Passenger, Alex Warren w Radiu Z. 17 minut do godziny 16. I co? Było CPN? Mm-hmm. Nie ma CPN.
1: Teraz jest CPP, czyli ceny paliw podrożały.
0: No niestety, wczoraj na stacjach były kolejki i nie wszędzie było spokojnie. Jestem z Nowej Huty, to jest taka dzielnica, która słynie z przemocy, ale
1: co
0: to w Wałbrzychu.
1: Gadasz?
0: A w Wałbrzychu twoim się działo? Działo się.
1: A wiadomo, że Wałbrzych słynie z zielonych wzgórz.
0: Między innymi i chyba z tego, że na jednej ze stacji paliw właśnie w Wałbrzychu doszło do takiej sporej awantury między kierowcami. Były pięści, poleciały wyzwiska, wulgaryzmy, no było naprawdę niebezpiecznie.
1: Tak, ale to też trzeba pamiętać, że ropa akurat należy do paliw kopalnych, co nie znaczy, że przy ich zakupie należy kopać innych. Pamiętajmy o tym.

Już za chwilę godzina 16 i tylko do 16 przez 4 minuty. Każdy wasz SMS to 15 tysięcy szans na 500 000 zł, a taka sama może być wasza dzisiaj po godzinie 17. Hasło Radio Z wysyłacie pod 7353.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Nie wiem jak wy, ale ja lubię, kiedy coś mnie zaskakuje. A w nowych sezonach The Floor zaskoczeń będzie więcej niż kiedykolwiek. Nowi uczestnicy, nowe zasady i odcinki specjalne. The Floor od poniedziałku do czwartku o 20.50 w TVN.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z. Kolejny raz rusza w Polskę. Już od najbliższej soboty codziennie spotykamy się w innym miejscu. W Łowiczu, Kutnie, Inowrocławiu, Grudziądzu, Brodnicy, Kwidzynie, Ciechanowie, Malborku i w Mławie. Mamy dla Was tysiące pysznych śniadań. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
8: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo małopolskie.
9: Na trasę śniadaniową z Radiem Z zaprasza jej sponsor OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
12: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Kaufland jest
15: fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
16: fresh. Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl. Po reklamie.
17: Na zegarach jest już prawie 16, mamy wtorek, 1 września. Czas na wiadomości w Radiu Z, które przygotował i przedstawi Rafał Piech.
18: Powódź sprzed 2 lat, pod lupą NIK, wytykanie prawidłowości w wodach polskich. Rozwój Plus chce komisji śledczej w sprawie zonda krypto. Nowy rok szkolny po nowemu, a tam jedzenie w stołówkach i nowe zasady dotyczące smartfonów.
17: 16.
18: Szereg nieprawidłowości po powodzi sprzed 2 lat. NIK z całą listą zarzutów wobec Wód Polskich. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport, a w nim zbiorniki widmo, których nie ma w żadnych rejestrach, braki kadrowe na poziomie 40 etatów tylko w zlewni Nysy Kłodzkiej, czy wprowadzenie pracy w trybie powodziowym 3 dni po rozpoczęciu powodzi. Szczegóły zna reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
19: NIK odsłania kulisy walki z powodzią. Na przykład to, jak kierownik zbiorników Topola i Kozielno, widząc prognozy, chciał zwiększyć rezerwę, ale jego przełożeni uznali, uznali to za przesadzoną prośbę. Kilka dni później te konstrukcje nie wytrzymały naporu wody. Na Białej Głuchołaskiej Wody Polskie wiedziały o wałach, które wymagają remontu rok przed powodzią i nic nie zostało zrobione, a o skali przerwania wałów w tym miejscu Wody Polskie dowiedziały się dwa dni po fakcie, bo nie było ludzi ani sprzętu, żeby to zrobić. Grażyna Wiatr, Radio Z.
18: Najpoważniejszymi nieprawidłowościami przy zaporze w Stroniu Śląskim i zbiorniku Nysa zajmuje się nadal prokuratura. Rozwój Plus rusza ze zbiórką podpisów pod wnioskiem o powołanie Sejmowej Komisji Śledczej. Na tapecie afera Zonda Krypto i konieczność jej szczegółowego zbadania. Szanse na taki scenariusz są jednak raczej niewielkie, bo chętnych do poparcia idei brak. Bo to jest kolejny element walki politycznej w PiS, mówi szef klubu KO Zbigniew Konwiński.
5: No bo przecież politycy PiSu najpierw mówili o takiej komisji śledczej. Jak zgłosił projekt Morawieckiego środowisko, to z kolei ci politycy z PiSu mówią, że taka komisja nie jest potrzebna.
18: Niektórzy, jak Zbigniew Kuźmiuk, przyznają, że idea być może nawet byłaby słuszna, ale jak dodaje, jest inny aspekt.
14: Znając praktykę funkcjonowania komisji śledczych podczas tej koalicji, wiemy, że niczego nie ustalimy, no bo w oczywisty sposób koalicja będzie miała większość i nie będzie dążyła do wyjaśnienia jakiejkolwiek prawdy.
18: Wcześniej z pomysłu o komisji śledczej wycofało się PiS. Jarosław Kaczyński zaproponował za to powołanie komisji zaufania publicznego, która składałaby się z ekspertów, a nie polityków. Więcej o aferze Zonda Krypto w programie Trzy pytania na koniec dnia. Gościem Beaty Lubeckiej o 18.02 będzie Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki. Ceny paliw wystrzeliły w górę. Na stacjach trzeba zapłacić o ponad złotówkę więcej za litr. To dlatego, że dziś wygasł rządowy program CPN. Wyższe ceny uderzają też w przedsiębiorców. Rozmawiał z nimi reporter Radia Z, Mateusz Kasiak.
20: Pani Teresa z Lublina prowadzi małą kwiaciarnię i sprzedaje znicze. Do pracy nie tylko musi dojechać, ale też dowieźć swój towar. Jak mi mówi, od ceny paliwa zależy też produkcja zniczy.
21: No różne są znicze. Są od 4 do 50 na przykład złotych. Na obecną chwilę to wiemy, że będą podwyżki, bo podrożało paliwo. Czy to jest odrzut paliwa? Z tego robią parafinę.
20: Już teraz branża ocenia, że jeśli sytuacja na rynku paliw się nie zmieni, ceny zniczy we Wszystkich Świętych mogą być rekordowo wysokie. Mateusz Kasiak, Radio Z.
18: Według ekspertów wciąż napięta sytuacja w Zatoce Perskiej nie wróży szybkiego spadku cen paliw. Prawie 5 milionów uczniów w całej Polsce rozpoczęło nowy rok szkolny. Czeka ich cała lista zmian. Wśród nich m.in. nowa podstawa programowa, nowe, zdrowsze jedzenie na stołówkach i nowe zasady dotyczące smartfonów. W przedszkolach i podstawówkach uczniom nie wolno ich używać. Reporter Radia Z Michał Dzieneński witał rok szkolny wraz z uczniami wiejskiej podstawówki w Mrozach Wielkich. Michale, jak nastroje po wakacjach?
22: Gdyby ocenić nastrój w ocenach, jest dostatecznie lub dobrze u uczniów i rodziców.
23: 3-4, bo szkoła się zaczyna i lekcje i znowu wstawania o 6 rano.
24: Niby nastrój słaby, ale sami wstali.
25: A mamy nastrój...
24: 4!
22: No dobrze, to jakie są plusy i minusy szkoły? Oto zapytałem czwartoklasistę Juska.
26: Fajne jest to, że będę mógł się znowu spotkać z kolegami, a nie fajne jest to, że teraz będę miał więcej pet domowych. Widzę szkołę, żegnajcie wakacje.
22: Mrozy Wielkie, Michał Dzieliński, Radio Z.
18: Na pocieszenie, w tym roku jest rekordowa liczba dni wolnych od szkoły. To efekt korzystnego układu świąt i ferii w kalendarzu.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Taka jestem nieprzygotowana. Czy ja mogę NP zgłosić pierwszego dnia września? Bo mi się mapa pogodowa zacięła. Mm-hmm. Ale to tak będzie, tak umiarkowanie będzie.
28: To ja mogę ci podpowiadać.
27: No to na Migi chociaż.
28: Na północy będzie od 12 do 15 stopni.
27: No,
28: uwaga na przelotne deszcze. Na Mazowszu, Warmii i Mazurach i na Podlasiu.
27: No to tak
28: to chciałaś powiedzieć. No to
27: tak, dokładnie.
28: To
27: dokładnie. Jest, słuchaj. I tak raz słońce, raz deszcz.
28: Dzisiaj 4, ale do poprawy, w razie czego, nie?
27: No to nieźle, to nie muszę poprawiać, 4 jest okej. Okay.

0: Starsa w Radiu Z, 11 minut po godzinie 16. Dzisiaj pierwszy dzień września, nowy rok szkolny, nowa energia i jak zwykle ten sam problem. To kto z Państwa chciałby wejść do trójki klasowej? Słucham.
1: Ja nie mogę, ja pytałem, ale jednak nie mogę. Żonę mogę zgłosić w razie czego, jakby to trzeba było.
0: Klasyka, tak, typowy tatuś na zebraniu. Ja myślę, że mój dwulatek byłby świetnym skarbnikiem, bo on od każdej babci wyciągnie kasę. Ledwo co mówi, ale już kasę wyciąga.
1: To jest dobra propozycja. Stwórzmy własną trójkę klasową. Czekamy na Wasze propozycje. Kto Waszym zdaniem byłby idealnym przewodniczącym, wiceprzewodniczącym, no i skarbnikiem, rzecz jasna?
0: Ja przez moment myślałam, że może Radosław Piesiewicz z PKOL-u byłby świetnym przewodniczącym, bo on się nigdy nie spóźniał. On ma taki zegarek, tylko że on chyba nie może chwilowo, nie?
1: On nawet bardzo nie może, niestety. To zaproponujcie swój idealny skład. Kogo byście obsadzili w trójce klasowej? 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1.

0: Fitio w Radiu Z. To teraz tak przyznam wam się do czegoś, bo ja się naprawdę stęskniłam za finałami Rządzę Pieniądza.
1: Ale ja
0: dawno
1: też.
0: Już kasy nie rozdawałam i te emocje, prawda? I to, kto, co wybierzecie, czy walizkę, czy portfel. Dzisiaj mamy w planach rozdać wam 500 000 zł. Już się szykujemy i w tej sprawie zadzwonimy do kogoś z was po godzinie 17, niedługo. Właśnie,
1: tak naprawdę to z Kasią już teraz chętnie byśmy do was zadzwonili, ale no tak. Szkoda byłoby nie dać wam tego wyjątkowego bonusa. Bo szykujcie się. Od teraz każdy SMS wysłany do godziny 17 to 20 tysięcy szczęśliwych szans.
0: Jak to jest możliwe? Jeden SMS. 20 tysięcy szans na takie rzeczy to tylko u nas. 500 000 zł. Ta kasa dzisiaj może być wasza.
1: Finał już po 17, a teraz łapcie telefon i hasło Radio Z wysyłacie pod 7353.

0: To Katy Perry w Radio Z. 1 września, więc na drogach od razu zrobiło się gęsto, a o tym, gdzie się korkuje, to powiemy więcej w wiadomościach Radio Z punktualnie o 16:30.
1: Radio Z i już. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: I jak się sprawdził nowy Changan?
3: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
4: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan. Zużycie paliwa 2,03 litra na 100 kilometrów. WLTP cykl mieszany.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert,
7: taniej masz. Pani nam szpital uratowała.
8: Nie ja sama.
9: Nowe wyzwania w Szpitalu Świętej Anny.
8: System jest do pani.
9: Sprawdź, co nowego czeka przyjaciółki ze Szpitala Świętej Anny. Oglądaj od poniedziałku do piątku o 16:50 w TVN.
10: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
11: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
10: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert
12: dalej masz. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz szczoteczka Philips Sonicare z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
15: Po reklamie.
16: Mamy wtorkowe popołudnie na zegarach 16:30, czas na wiadomości w Radiu Z. Rafał Piech.
17: Mniej wypadków i ofiar śmiertelnych, jak informuje policja, minione wakacje były bezpieczniejsze niż rok temu. Niestety, jak wynika z danych, na polskich drogach zginęło 312 osób. Dla porównania w ubiegłym roku ofiar było o 65 więcej. O kilkaset spadła też liczba pijanych kierowców. Mimo to mundurowi zatrzymali ponad 20 tysięcy na podwójnym gazie. Wraz z pierwszym dzwonkiem ruszają kontrole autobusów szkolnych. Jak będą wyglądać, mówi wiceszef Inspekcji Transportu Drogowego Marek Konkolewski.
18: Te gimbusy będą kontrolowane z tak zwanego lotu ptaka, a więc niespodziewanie będziemy przyjeżdżać pod szkołę, pod miejsce wyjazdu tych gimbusów i będziemy dokonywać tych kontroli.
17: W ubiegłym roku ITD skontrolowała we wrześniu 2000 szkolnych autobusów. Większość była sprawna. Rekordowy miesiąc na lotnisku w Krakowie. W sierpniu odprawiono blisko 1,5 miliona pasażerów. Wśród połączeń regularnych największą popularnością cieszyły się Rzym, Barcelona, Malta, Malaga i Walencja. W całym sezonie letnim z krakowskiego portu skorzystały prawie 3 miliony podróżnych. No to teraz w lot przenosimy się na drogi.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Nawet kilka godzin mogą potrwać jeszcze utrudnienia na A1C na Śląsku. To po śmiertelnym wypadku niedaleko węzła Mykanów. Autostrada w stronę Katowic nadal jest zablokowana. Policja kieruje na objazd przez węzeł Radomsko. Stoicie także na A1C, ale niedaleko Łodzi, na węźle Łódź Południe. Trwa wyciąganie tira z rowu. Zablokowany jest jeden pas w stronę Katowic. Także w Łódzkiem wahadło na Krajowej 90 1C we wsi Gomunice. Między Kamieńskim a Radomskiem ciężarówka zderzyła się z autem. Korkuje się w obie strony. Uważajcie także na ekspresowej piątce w Kujawsko-Pomorskim za węzłem Pałuki. To blisko Bydgoszczy stoi zepsuta ciężarówka. Jeden pas w stronę Gdańska jest zablokowany. Uważajcie i dzwońcie, jeżeli na waszej trasie też są utrudnienia.
15: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
0: W nocy poniżej 10 stopni tylko pod Tatrami, tam około 8. 13-14 to będzie taka średnia temperatura dla całej Polski, ale przelotne opady deszczu pojawią się i na Mazowszu, i na Warmii, i Mazurach, a także na Podlasiu. Jutro za to spodziewać się możemy przejaśnień na zachodzie, a przelotnych opadów w centrum i na południu.
16: Dobra, ale najważniejszego nie powiedziałeś.
0: Że?
16: Jakie ubrania wyszykować dzieciakom jutro do szkoły? Długie spodnie, krótkie, bluzy?
0: A to nie mogą iść w tym, co dzisiaj, to ładnie wyprasowane było. To dobrze, elegancko dzieci wyglądają.
16: Podoba mi się.
0: Kontynuujmy.

0: serce.
1: Kim jestem? To Metzner w Radio Z za 20 minut 17, no a w tym tygodniu to już będą musiały zapaść te decyzje. Kto trafi do trójki klasowej?
2: Oby nie ja.
1: No nie zawsze są to idealne wybory, no my akurat z Kasią nie możemy. No, pytaliśmy, ale no, nie da się.
2: Nie, nie da rady, nie.
1: Słuchajcie, na was zawsze można liczyć. Grzegorz, kogo ty byś zaproponował do trójki klasowej, takiej idealnej?
3: Cześć, tu Grzegorz Skłońska. Jeżeli chodzi o trójkę klasową, to wiadomo, przewodniczącym bym był ja, bo zawsze mam coś do powiedzenia. Na swojego zastępcę dałbym swojego syna, bo to jest idealny klon, on też zawsze wie, co powiedzieć. A jeżeli chodzi o skarbnika, to wiadomo, małżonka, ona zawsze wie, na co możemy wydać pieniążki, a na co nie.
2: Ha, jaki mądry mąż, tylko pogratulować. Ale Grzegorz, to każdy rodzic marzy o tym, żeby spotkać się na zebraniu. Wysyłamy wam oczywiście kubki Radia Z dla całej trójki klasowej. O. Będziecie mieć takie idealne na posiedzenia waszego zarządu.
4: Reklama.
5: Tak, Barbara, posprzątałem, tak. Znaczy, nasz nowy robot sprzątający, iRobot Roomba z Media Expert. Odkurzył, tak, dokładnie, w narożnikach też, jeszcze na ten wysoki dywan wjechał. No mówię ci, klasa. Tak, podłogę też wymopował. Nieźle, co?
6: iRobot. Inteligentne sprzątanie bez wysiłku. Sprawdź nowości w Media Expert. Na przykład iRobot Roomba Combo 115. Sterowanie głosowe, stacja dokująca, auto empty. W super cenie 899 zł 99 groszy. Media Expert.
7: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
8: Marian, jaki laptop jest top?
5: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
6: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.

0: ja lubię ten numer. Alanis Morissette, Ironic w Radiu Z. 17 coraz bliżej. Za chwilę ten pierwszy wrześniowy finał Rządzę Pieniądze. My trochę już tutaj ręce zacieramy, doczekać się nie możemy. W walizkach między innymi 50 tysięcy złotych, no ale to najważniejsza informacja dzisiaj. Gramy o 500 000 złotych i po 17 do kogoś z was zadzwonimy.
1: I uwaga, ja wiem, że pora jest już późna, ale błagam was o chwilę skupienia, bo przez najbliższe 4 minuty czeka na was ostatni dzisiaj bonus, bardzo przyzwoity. 20 tysięcy szans za każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353.
0: Radio Z wysyłacie pod 7353. Radio Z i
2: już. Reklama. Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert.

0: na mediaexpert.pl. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Witaj szkoło na wesoło. Szkolne wpadki wymień na nagrody w konkursie Wesoła Szkoła w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, wskaż produkt i opisz najzabawniejszą sytuację, jaka przytrafiła ci się w szkole. Najlepsze nagrodzimy kartami podarunkowymi do Media Expert o wartości 1000 zł. Przywitaj szkołę na wesoło w Radiu Z.
6: Sukcesów w nauce życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
7: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
8: Po reklamie.
9: Zbliża się 17, jest wtorek, 1 września, czas na wiadomości w Radiu Z, które przygotował i przedstawi Rafał Piech.
10: Służby drogowe o wypadku na A1. Na miejscu tragedii jest nasz reporter. Próba ataku na elektrownię w Niemczech, niedaleko polskiej granicy. Wraca puchar tysiąca drużyn. Emocje już w pierwszej rundzie.
9: Siedemnasta.
10: 4 ofiary śmiertelne, kolejne 4 osoby walczą o życie w szpitalu. To tragiczny bilans porannego wypadku na A1 koło Mykanowa w Śląskiem. 32-letni kierowca ciężarówki wjechał w pracujących robotników, którzy naprawiali drogę. W wiadomościach łączymy się z reporterem Radia Z, Szymonem Kastelikiem, który cały czas jest na miejscu tego wypadku. Szymon, jak doszło do tego tragicznego zdarzenia?
11: Około godziny 9 robotnicy przygotowywali się do pracy. Było ich w sumie 12. Stali przy swoim samochodzie, w który nagle wjechała rozpędzona ciężarówka. 4 robotników zginęło na miejscu.
12: To mężczyźni w wieku od 20 do 63 lat.
11: Mówi Barbara Poznańska z częstochowskiej policji. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapewnia, że prace były odpowiednio zabezpieczone.
10: Szymon, a co z rannymi?
11: Jeden z poszkodowanych trafił śmigowcem do szpitala w Sosnowcu. Przeszedł operację. Jego stan jest ciężki, ma obrażenia wielonarządowe. Takie same obrażenia ma 2 kolejnych poszkodowanych, którzy trafili do Częstochowy. 4 z poszkodowanych jest jeszcze w innym szpitalu, również w stanie ciężkim. Szymon Kastelik, Radio Z.
10: Badanie wykazało, że 32-letni kierowca był trzeźwy. Pobrano mu jeszcze krew na obecność narkotyków. Potwierdziły się informacje Radia Z. PiS nie chce już komisji śledczej do spraw afery Zonda Krypto. Zamiast tego złoży wniosek o powołanie w Sejmie Komisji Zaufania Publicznego. Podobny wniosek partia składała w sprawie afery w warszawskim szpitalu południowym. Jak miałaby funkcjonować, o tym reporter Radia Z, Mariusz Gierszewski.
13: Komisja Zaufania Publicznego miałaby zostać powołana ustawą i działać na zasadach zbliżonych do Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji. Decyzja zapadła na spotkaniu najważniejszych polityków PiS-u z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Zwyciężyły obawy o to, że koalicja rządząca wykorzystałaby komisję śledczą do sprawy Zonda Krypto do politycznych ataków na PiS. Politycy Prawa i Sprawiedliwości wrócili więc do pomysłu powołania komisji złożonej z ekspertów.
10: A więcej o tym między innymi w programie 3 pytania na koniec dnia w Radiu Z. Za godzinę gościem Beaty Lubeckiej będzie Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki. Alarm w Niemczech. Ładunki wybuchowe znaleziono w pobliżu dużej elektrowni węglowej w Brandenburgii, niespełna 20 km od polskiej granicy. Jak informuje dziennik Märkische Allgemeine Zeitung, saperzy zneutralizowali przy stacji transformatorowej kilka wyrzutni rakiet z ładunkami wybuchowymi. Prawdopodobnie były domowe konstrukcji, a eksplozja miała wywołać awarię zasilania. Policja nie podaje na razie dalszych szczegółów. 1400 podpisów w 3 dni. Tyle musi zebrać Łukasz Gibała, żeby wystartować w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. To po tym, jak Miejska Komisja Wyborcza odmówiła zarejestrowania go jako kandydata. Powodem są nieprawidłowe podpisy dostarczone przez jego sztab. Urzędnicy odrzucili prawie połowę z nich, uznali jedynie 1600, a ustawowy próg to 3000. Łączymy się z Krakowem i reporterem Radia Z Przemkiem Tarankiem. Co o tej sytuacji mówi sam Gibała?
4: Nie snuje spiskowych teorii, uważa, że to wina archaicznych przepisów. Jak wyjaśnia, błąd polegał na tym, że w adresach osób, które poparły jego kandydaturę, zabrakło nazwy miejscowości, czyli słowa Kraków.
8: Brakuje nam 1400 podpisów, ale realnie potrzebujemy zebrać ponad 2000. Jestem naprawdę dobrej myśli. Może się nawet okazać, że to wszystko wyjdzie nam na plus, bo ta mobilizacja i solidarność jest naprawdę ogromna.
4: Kandydat od rana przemierza ulicę z ludźmi ze swojego stowarzyszenia Kraków dla mieszkańców, zbierają podpisy, mają na to czas do czwartku. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
10: Nowe wybory w Krakowie odbędą się 27 września. Rusza walka o piłkarski Puchar Polski. Trofeum broni Górnik Zabrze. Już w pierwszej rundzie czekają nas ciekawe pojedynki. Pucharową rywalizację śledzi Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Marcin, które pary zwiastują najwięcej emocji?
14: O trzy pojedynki przedstawicieli Ekstraklasy. Pierwszy z nich już wieczorem w Lublinie. Motor podejmie Legię. Faworytem legioniści, którzy w lidze po 6 kolejkach pozostają niepokonani i prowadzą w tabeli. Ciekawie będzie także jutro we Wrocławiu, gdzie Śląsk zmierzy się z Pogonią Szczecin. W kadrze gospodarzy znalazł się wracający na krajowe boiska Karol Linetty, który przez ostatnią dekadę rozegrał ponad 250 meczów Serie A. W środę także pojedynek w Łodzi. Widzew kontra Korona Kielce.
10: Górnik, Lech, Jagiellonia, GKS Katowice i Raków do rywalizacji w Pucharze Polski włączą się w kolejnej rundzie.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
16: Chwilę temu przeglądałam sobie sociale i tam jakiś lament wszystkich moich znajomych, że lato się kończy, że już jesień, że teraz już będzie ciemno. Nie, skąd?
9: Nie
16: 28 stopni jeszcze będzie w tym tygodniu, tyle w weekend, ale póki co przed nami środa bardzo przyjemna. 25 na Podkarpaciu, 20 nad morzem, 22-3 w centrum i na zachodzie. No trochę popada, ale całkiem nieźle jak na początek września.
9: 5 minut po godzinie 17:00, wiem, że wychodzicie z pracy, ale jeśli tylko zgłosiliście się do Żądzy Pieniądza, to miejcie telefon pod ręką, za chwilę finał, za chwilę dzwonimy. Gramy o

0: Knowledge to my heart. To Filatov i Karas w Radiu Z, 12 minut po 17.
1: Rządza pieniądza, czyli milion powodów do słuchania Radia Z. Rządza
0: pieniądza. A ja dzisiaj taki trochę podekscytowany jestem, nie będę ukrywał,
2: ja
0: bo dawno nie przeprowadzaliśmy wspólnie finału Rządzy Pieniądza. Już dawno też nie rozdaliśmy komuś 500 000 złotych, a dzisiaj mamy wielką chrapkę na to. Numer do osoby, która została wylosowana, jest już wykręcony, wylosowany, więc dzwonimy.
2: Tak.
0: Dzwonimy i czekamy i zobaczymy, co się wydarzy. Maksymalnie tu się nic nie zmieniło. Czekamy do piątego sygnału. Ten pierwszy się pojawił. No i kluczowa historia. Czy ktoś już właśnie wyszedł z pracy, czy może dopiero na urlop się wybiera? Za chwilę się pewnie dowiemy, w której części Polski jesteśmy.
2: Że słuchacz albo słuchaczka siedzą tacy, wiecie, na galowo, biała koszula, krawat. Halo, dzień dobry, tutaj Radio Z. Robert Karpowicz i Kasia Wilk, cześć.
3: Dzień dobry.
2: Jak masz na imię?
3: Monika.
0: Moniko, ogromna prośba do ciebie, żebyś wyciszyła Radio Z, bo inaczej będziemy mieli problem z komunikacją. Dobra?
3: Dobra, już jest.
0: No i świetnie, okej. Okay. I powiedz mi, skąd jesteś?
3: Mieszkam w Skidach, w Poniakowie.
2: O, piękna okolica, super. Monika, słyszałam, że słuchałaś Radia Z, więc nie musimy cię szczypać i doskonale wiesz, że to my dzwonimy i mamy dla ciebie fajne wiadomości.
3: Bardzo się cieszę.
0: Słuchaj, gramy o pół miliona złotych. To jest kwota, którą możesz znaleźć w jednej z walizek. Tam mogą być bardzo różne kwoty. 5 tysięcy, 15, 25, 50 tysięcy albo pół miliona. No ale gdybyś nie chciała ryzykować, bo może się okazać, że będzie mniejsza kasa, to może jednak byś się skusiła na pewniaka, bo jest dość konkretny. 20 tysięcy złotych. I wtedy nic nie musisz, bierzesz 20 tysięcy. No i koniakowo świętuję.
2: Co ty na to?
3: No, kusząca propozycja, a jeżeli nie zdecyduję się na te 20, to jakie mam opcje?
2: To wtedy najmniej? Ryzykujesz, wybierasz jedną z walizek, w nich dzisiaj najmniej 5 tysięcy, może być też 15 tysięcy, znowu mniej niż w twoim portfelu, albo więcej, 25, 50, no albo pół miliona, czego oczywiście ci mocno życzymy.
3: No to chyba nie będę ryzykować i dostanę przy tym portfelu przy tych 20 tysiącach.
0: 20 tysięcy złotych, to muszę ci powiedzieć, jest dość konkretna kasa. Rozumiem, że nie interesuje cię już te półbańki. 20 tysięcy. Ani 5 tysięcy też się nie interesuje.
3: Interesuje, ale lepszy 20.
2: Monika.
0: Słynny, lepszy ryc.
2: To co?
3: Dokładnie.
2: Ostatecznie możemy odtrąbić ten wspólny sukces?
3: Oczywiście. Definitywnie, ostatecznie tak, jak najbardziej.
0: Kochana, droga Moniko, z cudownych, wspaniałych Beskidów. Wygrywasz 20 tysięcy złotych 1 września w Radiu Z.
3: Bardzo serdecznie dziękuję.
2: Monika, zarobiłaś tą kasę w jakieś 2,5 minuty. Dziewczyno, jak to się robi? Jak ja bym chciała mieć taką dniówkę, minutówkę jak ty.
3: No gdyby tak można było codziennie, no.
0: Słuchaj, można, nie. można, nikt ci nie zabroni. Wystarczy ten SMS o treści Radio Z pod 7353. No i łódź szczęścia i jesteś w finale i grasz i wygrywasz i tyle. Proste, super. Nie?
2: Tak, Monika, co zrobisz z tą kasą? Masz jakieś takie zachcianki, marzenia, które teraz uda się spełnić, jak się ma 20 koła na koncie?
3: Wyprawka
0: do szkoły.
3: Na urlop, także może część przeznaczę sobie dodatkowo na ten wyjazd.
2: No nie, no to będzie jakaś bajeczna podróż ci się szykuje. Bardzo się cieszę, ściskamy cię czule.
0: Niech tam będzie beztrosko na tym twoim urlopie, dobra?
3: Bardzo dziękuję.
0: Ściskamy, gratulujemy. 20 tysięcy złotych dzisiaj trafia do Koniakowa. Przepiękne Beskidy, a my gramy oczywiście dalej, bo od teraz w grze będzie więcej. My to kochamy, uwielbiamy podrzucać i podbijać.
2: Się.
0: 500 tysięcy złotych było dzisiaj, ale od tego momentu gramy o 550 tysięcy złotych. 5 dych więcej w grze. Można zgarnąć taką kasę. Wiecie doskonale, jak wejść do gry. Wystarczy SMS o treści Radio Z, wysłany pod 7353.
1: Rządza pieniądza, czyli milion powodów do słuchania Radia Z.
4: Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.
5: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak.

0: Pekaria.
1: Tak jest.
2: To Andy Dusty Cherry w Radiu Z, 25 minut po 17. Widzę, że bardzo chcieliśmy powiedzieć, co to była za piosenka.
1: Bo to jest świetny numer, ja go tak uwielbiam. Lepiej niż kawa działa, bardzo wam polecam.
2: A pamiętasz może swój ulubiony przedmiot w szkole? To czy na pewno pamiętasz?
1: Język polski.
2: Nie pytam w ogóle dlaczego, bo u mnie to był WF. I w podstawówce mieliśmy świetnego WF-istę, takiego klasycznego, że on rzucał piłkę, mówił grajcie, grajcie proszę panowie. I na koniec dostawaliśmy po piątce, ale z boiska schodziliśmy spoceni. I to było fajne.
1: Mam wrażenie, że dzisiaj WF nie jest lubiane, bo dzieci, jakby to powiedziała moja babcia, no tak zdrowo wyglądają.
2: Dobrze wyglądają, dobrze, poprawiłeś
1: tak,
2: się.
1: Tak. I jest pomysł, żeby to zmienić i o tym więcej powiemy o 17.30 w wiadomościach Radia Z.
3: Radio Z i już.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a ser żółty w plastrach Mleko Vita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland!
3: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z kolejny raz rusza w Polskę. Już od najbliższej soboty codziennie spotykamy się w innym miejscu. W Łowiczu, Kutnie, Inowrocławiu, Grudziądzu, Brodnicy, Kwidzynie, Ciechanowie, Malborku i w Mławie. Mamy dla Was tysiące pysznych śniadań. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z. Partnerem trasy śniadaniowej jest Italian Trade, oficjalny dystrybutor Kimbo, włoskiej kawy stworzonej z pasją i neapolitańskim charakterem.
4: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo małopolskie.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Tomek, pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczę się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Po reklamie.
15: Słuchacie Radia Z. Na zegarach jest 17.30. Czas na najnowsze wydanie wiadomości. Rafał Piech, zapraszamy.
16: 41-latka z Siedlec usłyszała zarzuty za atak i znieważenie na tle narodowościowym 13-letniej Ukrainki. Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu. Pijana kobieta usłyszała, jak dziewczynka rozmawia w swoim języku, po czym zaczęła ją wyzywać i szarpać za włosy. Podejrzanej, która odpowie również za znieważenie matki nastolatki, grozi do 5 lat więzienia. Co trzecie dziecko ma nadwagę, a nawet 15% uczniów zmaga się z otyłością, przestrzegają lekarze na początku roku szkolnego. Warto, aby dziecku założyć dzienniczek żywienia, radzi psychodietetyczka Aleksandra Gąbka.
17: Może jak już trochę opadną te emocje pierwszych tygodni szkoły, zanim plan się tam dostosuje i żeby sobie dziecko rzeczywiście ponotowało to, co je na bieżąco, ile jest w ogóle tych posiłków, bo może się okazać, że razem z przekąskami słodkimi w sklepiku, to rzeczywiście tych posiłków się zrobi nagle 8-10, a to jest po prostu za dużo dla każdego.
16: Od tego roku uczniów czekają zmiany na szkolnej stołówce. Ma być więcej warzyw i produktów roślinnych zamiast mięsa. Tegoroczne lato we Wielkiej Brytanii było najgorętszym w historii pomiarów, czyli od ponad 140 lat. Średnia temperatura w czerwcu, lipcu i sierpniu wyniosła 16,5 stopnia Celsjusza. Pomiary obejmują zarówno dzień, jak i noc. Tym samym pobity został rekord z ubiegłego roku, kiedy temperatura wyniosła 16,1 stopnia. Czas na wiadomości dla kierowców.
18: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
16: Zablokowana w stronę Legnicy jest ekspresowa trójka na Dolnym Śląsku, niedaleko węzła Polkowice, północ. Bus uderzył w bariery, policja kieruje na objazd przez Polkowice. Jeszcze kilka godzin potrwają utrudnienia na A1 przed Częstochową. Trasa jest zablokowana od rana, kiedy niedaleko węzła Mykanów ciężarówka wjechała w samochód drogowców. Zginęło 4 pracowników. Policja kieruje na objazd przez węzeł Radomsko. Dzwonicie do nas z Warszawy. Zator m.in. na Wisłostradzie w kierunku Łomianek.
19: Wisłostrada od Trasy Łazienkowskiej do Cytadeli. Ogromny korek.
16: A jeśli wy widzicie utrudnienia na swojej trasie, dajcie nam znać.
18: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
6: Nie wiem, o weekendzie chyba jeszcze nie mówimy, nie? Bo na razie wtorek, to nie ma co pędzić.
14: Ale dawaj o weekendzie, pewnie, że o
6: Dobra.
14: Weekendzie.
6: Dobra, no proszę bardzo. W sobotę będziemy mieli od 18 do 23 stopni, ale pojawią się przelotne opady deszczu. Za to niedziela będzie bardzo ładna, bardzo słoneczna, taka wakacyjna i letnia. Znowu 23-24 stopnie. Jeśli będzie padać, to tylko na północy i to przelotnie.
14: No i super, to niedziela już blisko, zleci.

0: Fast Boy, Music Sounds w Radio Z za 19 minut 18, ale piękny nagłówek dzisiaj mi się pojawił. Walking bierze się za downsizing. Znasz takie pojęcie?
1: Co proszę?
0: Właśnie, chodzi o to, że jak miałeś na przykład swoją ulubioną czekoladę, czy pewnie dalej masz, która przez lata ważyła 200 gramów, a teraz waży tylko 180, no to tym właśnie Walking się zajmie. Będzie sprawdzać, czy firmy rzetelnie informują o zmniejszaniu gramatury produktów. Wiadomo, że zawsze informują. Szczególnie jeśli opakowanie wygląda dokładnie tak samo jak wcześniej.
1: To ja to znam, ja wiem. Ja widzę to po sobie, mam podobnie, bo no niby waga pokazuje mniej, ale spodnie dalej ciężko dopiąć.
0: No i tu obawiam się, że na to walking nie pomoże, gdybyś jednak na niego liczyła.
1: No, może i nie, ale walk powinien.
0: Walk? To, a to jest ten lekarz, co się facetami zajmuje, tak? O, to ja znam walka.
1: Nie urolog, tylko walk. To jest Urząd Ochrony Ofiar Gofrów. O, ja tam się zaliczam. Radio Z i
0: już. No, ciekawe, czy długie terminy, nie?
1: Łok, to może nie brzmi. To dopracuję, dajcie mi chwilę.
0: Ale terminy ma, na wakacje. Sirwel, Lay All Your Love on Me w Radio Z.

0: The Tidy Sky, to jest Atomic Kitten w Radio Z. Za 5 minut będzie godzina 18, a 2 po 18, Beata Lubecka i 3 pytania na koniec dnia. Dzisiaj gościem będzie wiceminister sportu i turystyki, czyli Ireneusz Raś.
1: Jaki wiceminister, jaki wiceminister? To jest po prostu mój były sąsiad. W jednym bloku
0: sąsiadami
1: mieszkaliśmy.
0: Naprawdę byliście sąsiadami?
1: Ja w pierwszej klatce, on gdzieś tam na końcu bloku, pamiętam, i w ogóle z córką pana wiceministra, pana sąsiada, to na jednym podwórku się bawiłyśmy.
0: To w takim razie, jeśli Beata Lubecka ma jakieś pytania, to może do ciebie tak naprawdę podbić i wszystkiego się dowie, nie?
1: Ja myślę, że pan wiceminister jest dłużny mojej rodzinie jedną szklankę mleka, na pewno.
2: Reklama. Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Zauważasz, że Twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
4: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
5: No.
9: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
11: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
12: Desnoran?
11: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
12: Naprawdę?
11: Już mam chrapkę na Desnoran.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Jak?
12: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
14: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Kategoria trawienie.
16: Po jednej nutce.
15: Ciężko na żołądku.
16: A teraz?
15: Uczucie pełności.
16: Dobrze, i ostatni.
15: Gazy.
16: Świetnie, a co można na to zaradzić?
15: Najlepiej zastosować Travisto.
17: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i Travisto. Aflofarm.
18: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
18: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
10: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
19: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
20: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włodzi wspiera zdrowie pęcherza.
19: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
20: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
19: Aflofarm.
5: Po reklamie.
0: Pierwszy dzień września to wtorek, dochodzi godzina 18, a my sprawdzamy najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Tema dla nas Rafał Piech.
21: Mniej wypadków i ofiar, wakacje na drogach bezpieczniejsze niż rok temu. PiS chce powołania komisji zaufania publicznego w sprawie zonda krypto. Gościem w programie Trzy pytania na koniec dnia Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki.
0: 18.
21: To były bezpieczniejsze wakacje na drogach, twierdzi policja. Według danych Komendy Głównej zginęło 312 osób. To o ponad 60 mniej niż przed rokiem. Reporter Radia Z Marcin Friedrich zapoznał się z tymi danymi. Marcinie, jaka była najczęstsza przyczyna tych wypadków?
22: Pierwsza to nieustąpienie pierwszeństwa, a druga to nadmierna prędkość, czyli niedostosowanie jej do panujących warunków czy umiejętności. I choć tych wypadków jest rzeczywiście mniej, to niestety wzrasta liczba śmiertelnych ofiar wypadków na hulajnogach. W tym roku jest ich już 14, mówi podinspektor Robert Opa.
23: To jest już liczba, która na pewno obrazuje to, że trzeba nad tym panować i staramy się to naprawdę robić.
22: Policja przypomina, że do 16 roku życia obowiązkowy jest kask, a hulajnogą samodzielnie można jeździć powyżej 13 roku życia. Marcin Friedrich, Radio Z.
21: W minione wakacje zatrzymano o kilkaset mniej pijanych kierowców. Mimo to i tak liczby są zatrważające. Ujęto ponad 20 tysięcy osób na podwójnym gazie. Po wakacjach ceny paliw wystrzeliły w górę. To dlatego, że wygasł rządowy program CPN. Na stacjach trzeba zapłacić o ponad złotówkę więcej za litr. Wyższe ceny uderzają też w przedsiębiorców, mówi pani Teresa z Lublina, która sprzedaje znicze.
24: Na obecną chwilę to wiemy, że będą podwyżki, bo podrożało paliwo. Znicze to jest odrzut paliwa, z tego robią parafinę i tak dalej. Także to wszystko jest taki jeden wielki łańcuch zamykający. Czekam do emerytury i już nie chciałabym chyba otwierać, pracować przy tym, co robię. Bardzo ciężko jest się utrzymać.
21: Według ekspertów wciąż napięta sytuacja w Zatoce Perskiej nie wróży szybkiego spadku cen paliw. Rządzący negatywnie o pomyśle PiS-u w sprawie Komisji Zaufania Publicznego. Miałaby się zająć zbadaniem afery zonda krypto, a miejsce polityków zajęliby eksperci. To nie ma sensu, tłumaczy wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia.
25: Czysta gra polityczna, czysty teatr polityczny, który do niczego nie doprowadzi, niczego nie zmienia. Żadnemu z oszukanych przez zonda krypto ani złotówki nie przyniesie i nie zwróci.
21: Projekt ustawy autorstwa PiS o powołaniu komisji ma wkrótce trafić do Sejmu. A już teraz w Radiu Z trzy pytania na koniec dnia. Zaprasza Beata Lubecka.
26: Dzień dobry, z nami jest Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki, Centrum dla Polski. Dzień dobry, panie ministrze.
27: Klub Parlamentarny Polskie Stronnictwo Ludowe, tak w całości. Dzień dobry, witam serdecznie.
26: Ale Centrum dla Polski to nie?
27: Na samym wstępie chciałem, pani redaktor, zadać pytanie, czy wie pani, jaki będziemy mieć sukces w turystyce w tym roku?
26: Nie
27: rok
26: mogę
27: do roku?
26: Potem pan odpowie. Pytanie numer 1.
27: 8-9%.
26: Jak pan zareagował na doniesienia mediów, że na podstawie umowy podpisanej z PKOL-em giełda zonda krypto dostała prawo do wykorzystywania wizerunku polskich olimpijczyków, aktualnych i byłych?
27: Krótko, skandal.
26: Nic więcej?
27: Skandal, skandal, skandal. Wtedy tak to też komentowałem. Wiedziałem, w jakim kierunku to pójdzie. Przecież myśmy całą tę legislację, jeżeli chodzi o te kryptowaluty, przeprowadzili w parlamencie przez kilka miesięcy, bo były trzy podejścia. Pani redaktor to pamięta, więc było też jedno tajne posiedzenie. Niektórzy z tego tajnego posiedzenia Sejmu się śmiali. Ja się nie śmiałem. I też w kontekście właśnie tego, co wyczyniał prezes PKOL-u dziś w dużym kłopocie. No osoba, która nigdy nie powinna piastować tej funkcji. To jest najwyższa funkcja dyplomatyczna w sporcie, można powiedzieć, a sport jest bardzo istotnym elementem tej miękkiej dyplomacji i tutaj chodzi o to, żeby te osoby były z autorytetem i świata sportowego, i świata społecznego. Nie wiem dlaczego tak, ale powoli to rozumiemy jeszcze bardziej ostro niż wtedy, kiedy ja przestrzegałem przed wyborem pana Piesiewicza. On się niczego nie wstydzi i
26: a pytanie numer 2.
27: Złapie.
26: Prezydium zarządu PKOL zbiera się za tydzień, ale żeby odwołać prezesa, to musi się zebrać zarząd. Czy to nie za wolno wszystko idzie?
27: No ale słyszała pani o tym, bo ja to wiem, że pan Piesiewicz, czując chyba swoje problemy, upoważnił jednego z wiceprezesów PKOL-u, który jest mu wierny. Co prawda to jest olimpijczyk o jakimś tam autorytecie. Według mnie popełniający błąd w tej przyjaźni z panem Piesiewiczem, no ale to chyba chodzi o to, żeby hamować właśnie te procesy zmian, które są nieuniknione według mnie dla odbudowy autorytetu i tej instytucji, no i funkcji prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. I tylko dlatego nie jesteśmy w stanie przewidzieć,
26: na 3 miesiące, 2
27: co jeszcze zostawił, jakie upoważnienia, które będą bardziej blokować te potrzebne zmiany niż...
26: A pytanie numer 3. Kto powinien zastąpić prezes PKOL-u, pana zdaniem?
27: Nie wiem. Ja mówię w ten sposób i to powiedziałem od razu w momencie, kiedy wiedziałem, że będzie ten problem z uwagi na to, że prezes dzisiaj nie może pełnić swoich obowiązków. Mieliśmy taką sytuację, kiedy w tej wielkiej tragedii ogólnonarodowej zginął prezes Nurowski w katastrofie smoleńskiej i wtedy zadziałał ten statut w ten sposób, że prezydium i zarząd się zebrało i wybrało spośród wiceprezesów jednego, który pełnił do końca kadencji funkcję prezesa. I teraz wydaje się, że jest podobna sytuacja.
26: I tutaj muszę postawić pauzę.
27: Na pewno nie politycy powinni wybierać, bo już
26: nie powinna pana o to pytać.
27: Pan Piesiewicz...
26: Czyli nie powinna pana o to pytać. Tak. Stawiamy tutaj pauzę. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube i na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Jutro dzieciaki będą wychodzić z tornistrami do szkoły, a niebo będzie płakać. Prawie wszędzie. Najwięcej szans na przejaśnienia na zachodzie, ale całkiem przyjemnie, bo od 20 na Suwalszczyźnie po maksymalnie 25 na Podkarpaciu. Już ustaliliśmy, że w sobotę i niedzielę znowu wrócą upały i będzie 28 stopni i lato sobie o nas przypomni.
1: Radio Z i już.
3: Sponsorem programu jest Cordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.
0: Jednym słowem, dzieci wesoło wybiegły ze szkoły, a później to się zacznie. 6 po 18, Kasia Wilk.
2: Robert Karpowicz, hej, hej, dzień dobry ponownie.
0: Toto, Afryka. Niech to będzie takie wspomnienie tych wakacji, które były. One były, no.

0: Jasne, że uczniowie poszli do szkół, ale też mam dzisiaj rocznicę ślubu.
1: No to gratulacje. No to brawo.
0: Dziękuję.
1: Tyle, że jest smuteczek, widzę. No, coś się wydarzyło.
0: Tak, bo mój mąż zapomniał, nic nie przygotował, a poza tym stwierdził, że dzisiaj to jest doskonały moment, żeby przejść na dietę i wypakował całą naszą lodówkę chudym twarogiem, orzechami, cukinią, bakłażanami.
1: Nawet kiełbasy nie będzie na rocznicę?
0: Ode mnie na pewno.
1: Słuchaj, no nie brzmi to zbyt romantycznie, muszę ci powiedzieć. Nie zdradzaj, którą rocznicę ślubu dzisiaj macie. Niech on się domyśli, nie? To po pierwsze. A po drugie, pomyśl o tym, że naprawdę dużo pięknego przed wami. I jak będą wyglądały kolejne rocznice?
0: Ja myślę, że jestem o krok od prezentów w postaci mopa i patelni. Naprawdę, to za rok.
1: Czego ci nie życzę.
0: Ale może słucha. Jeszcze sklepy otwarte, kochanie, sklepy otwarte, jubiler też.
1: Chłopie, tanio nie będzie. Kombinuj.

0: Dua Lipa, Taylor Swift i 18.30. Nasze wiadomości już za chwilę. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu była Cordia. Deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Domówka pełna muzycznych wspomnień? Jedna gra, paczka znajomych, setki hitów i mnóstwo emocji. Z grą Hitster sprawdzisz, czy znasz muzyczne klasyki. Wybierz wersję Hitster Rock, Bingo, Polska i inne. Więcej na domówkahitstera.pl.
4: Tak, Barbara, posprzątałem, tak. Znaczy, nasz nowy robot sprzątający, iRobot Roomba z Media Expert. Odkurzył, tak, dokładnie, w narożnikach też, jeszcze na ten wysoki dywan wjechał. No mówię ci, klasa. Tak, podłogę też wymopował. Nieźle, co?
5: iRobot, inteligentne sprzątanie, bez wysiłku. Sprawdź nowości w Media Expert. Na przykład iRobot Roomba Combo 115. Sterowanie głosowe, stacja dokująca, auto empty. W super cenie 899 zł 99 groszy. Media Expert.
6: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie.
7: Witaj, szkoło, na wesoło! Szkolne wpadki wymień na nagrody w konkursie Wesoła Szkoła w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, wskaż produkt i opisz najzabawniejszą sytuację, jaka przytrafiła ci się w szkole. Najlepsze nagrodzimy kartami podarunkowymi do Media Expert o wartości 1000 zł. Przywitaj szkołę na wesoło w Radiu Z.
8: Sukcesów w nauce życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
9: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
10: Naturalnie, sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
9: Znaczy, Frosta kupiłeś?
10: Prościej się nie da!
11: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta. Marian, a gdzie mogę kupić
12: na ten... mediaexpert.pl.
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2%, UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni, złoty 55. Stara cena 3,30, teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
12: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
14: No.
12: A tamta to jest mega.
14: Mega.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
16: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Po reklamie.
0: W studiu już Idalia Tomczak. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
0: Na zegarach 18.30, czas na wiadomości w Radiu Z.
17: Putin miał w ostatniej chwili odwołać ubiegłotygodniowe spotkanie z szefem CIA. Miało się tak stać, gdy poznał cel jego wizyty w Moskwie, podaje agencja RBK Ukraina. John Ratcliffe miał przybyć do stolicy Rosji z przesłaniem wzywającym władze na Kremlu do jak najszybszego zawarcia porozumienia kończącego wojnę z Ukrainą. Zwierzęta zmieniły swoje zachowania podczas całkowitego zaćmienia słońca. Dokładnie przyjrzeli im się naukowcy w Hiszpanii i Portugalii, gdy 12 sierpnia wieczorem oglądaliśmy to zjawisko na niebie. I tak mieszkające w zoo lwy zwiększyły aktywność. Orangutany obejmowały swoje potomstwo, a szympansy podczas zaćmienia spokojnie przygotowywały się do snu. PKP Intercity oferuje duże zniżki na bilety. To z okazji 25-lecia spółki. Promocja od dziś do czwartku, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
18: Minimum 35% na wszystkie połączenia bez połączeń międzynarodowych, bez naszej perły w koronie, czyli ICN nieśpiesznego. Można kupić we wszystkich kanałach sprzedaży, czyli przez stronę, przez aplikację i w kasach stacjonarnych.
17: Zniżka dotyczy pociągów kategorii Intercity i TLK, które kursują do 3 października oraz składów Pendolino i Express Intercity do 24 października. My z torów przenosimy się na drogi. Posłuchajcie wiadomości dla kierowców.
19: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
20: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue.
17: Nadal zablokowana w stronę Katowic jest A1 na Śląsku. Przed węzłem Mykanów rano kierowca ciężarówki wjechał w samochód drogowców. Zginęło 4 pracowników. Policja kieruje na objazd przez węzeł Radomsko. Stoicie także na A1C, ale niedaleko Łodzi, na węźle Łódź Południe, trwa wyciąganie ciężarówki z rowu. Zablokowany jest jeden pas w stronę Katowic. Zablokowana jest także krajowa 43 w Opolskiem. We wsi Julianpol na odcinku Wieluń-Kłobuck zderzyły się dwie osobówki. Służby są już na miejscu. Utrudnienia mogą potrwać 2 godziny. Na drodze krajowej 78 w Świętokrzyskiem tir potrącił pieszego. Uważajcie w Nagłowicach między Zawierciem a Jędrzejowiem. Tam zablokowany jest jeden pas w kierunku Kielc. Jeśli widzicie utrudnienia, dajcie nam znać.
19: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem audycji była Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue.
21: W nocy będą się jeszcze pojawiać opady deszczu, lokalnie pojawiające się także burze, które przejdą i przez zachodnie Pomorze, i przez Kujawy, i przez Pomorze, i przez Warmię i Mazury. No i tak właśnie będzie wyglądał ten wieczór, ale na południu sporo przejaśnień i na termometrach około 10-11 stopni, wciąż powyżej dyszki.

0: Jabłkowe ciasto jest naprawdę spoko. Ja jeszcze bardzo lubię takie wiśniowe, w sensie takie jogurtowe z wiśniami, to bardzo lubię.
1: Jogurtowe, o tak, tak, takie wilgotne, ale jabłkowe ciasto, pierwszy dzień września, to wszystko się składa. Artur Rojek jest jesieniarzem.
0: Tak, tak, tak, to jest stary jesieniarz, to prawda, ale dzisiaj się będzie działo na antenie Radia Z. Takie trochę wspomnienie młodzieńczych lat, nie bójmy się tego. Niech gość się sam przedstawi w takim razie.
2: Cześć, tu Gosia Andrzejewicz i już dziś po 20:00 słyszymy się w programie Lubię To w Radio Z. Będziecie mogli mi zadawać pytania na żywo, więc nie może was zabraknąć. Do usłyszenia.
0: Ejka.
1: Gosia Andrzejewicz dzisiaj po godzinie 20:00 i właśnie to jest taka nowość u nas, Hyde Park w Radio Z. Ja chyba do 20:00 zostanę w takim razie.
0: Będziecie mogli zadzwonić do nas, telefon odbiera Gosia i będzie można zapytać ją o co tylko będziecie chcieli. To po 20:00 w Lubię To w Radio Z.
3: Reklama. Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
5: Nowy sezon Top Model już jutro o 21.30 w TVN.

6 groszy, a także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Po reklamie.

0: Brodka w Radiu Zeta. Jutro drugi dzień września, jutro pierwszy dzień lekcji w szkołach. Jak to dobrze, że nas to nie dotyczy, prawda? A jak uczniowie przygotowują się przed tym ważnym dniem, to sprawdzimy w wiadomościach Radia Z o 19.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Nie wiem jak wy, ale ja lubię, kiedy coś mnie zaskakuje. A w nowych sezonach The Floor zaskoczeń będzie więcej niż kiedykolwiek. Nowi uczestnicy, nowe zasady i odcinki specjalne.
3: The Floor. Od poniedziałku do czwartku o 20.50 w TVN.
4: Sąsiadko, witam.
5: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu, wciąż nie wrócił.
4: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
6: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
5: Sylwester, mój kicić wrócił.
4: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
5: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
6: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
8: Uh-huh.
7: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w supercenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach w Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
0: To wtorek, pierwszy dzień września, na zegarach już prawie godzina 19. Czas na wiadomości w Radiu Z i Dalia Tomczak.
9: Gość Radia Z o szefie PKOL-u i umowie z Zonda Krypto mówi o skandalu. Śledczy biorą pod lupę niedzielny pożar hali w Lublinie. Sprawdzimy też, jak na kilkanaście godzin przed pierwszym dzwonkiem mają się uczniowie z Poznania.
0: 19.
9: PKOL oddał wizerunki olimpijczyków Zonda Krypto. Giełda kryptowalut otrzymała prawa do wykorzystywania wizerunku obecnych i byłych polskich olimpijczyków. Na umowie w tej sprawie jest podpis prezesa Radosława Piesiewicza. To skandal. Szef PKOL to osoba, która nigdy nie powinna piastować tego stanowiska. Komentuje w trzech pytaniach na koniec dnia Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki. Po rozmowie z politykiem Beata Lubecka. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór.
9: Co z komisją śledczą w sprawie całej afery?
10: No to jest temat dla komisji, ale te obecnie działające w Sejmie komisje nie popisały się za bardzo w swoich działaniach, przyznaje Ireneusz Raś.
11: Gdyby ona dała gwarancję, że w sposób szybki, czy w 6 miesięcy, my będziemy odkrywać tą prawdę, ale nie będziemy zakłócać też pracy prokuratury, bo ta prokuratura jest dzisiaj najważniejsza.
10: Zamiast komisji sejmowej politycy PiSu chcą powołania organu złożonego z ekspertów Komisji Zaufania Publicznego. Według wiceministra sportu widać, że PiS nie chce komisji, tylko szuka jakiegoś powodu, pretekstu, żeby głosować przeciw. Zdaniem Rasia informacje, które mogłyby ujrzeć światło dzienne, obciążyłyby partię Jarosława Kaczyńskiego. Pytałam też ministra o przyszłość PKOL-u. Jego zdaniem najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby prezes PKOL-u sam podał się do dymisji, ale tych wezwań o jego ustąpienie było już tak wiele, że wiceminister sportu w to nie wierzy, bo jak podkreśla Radosław Piesiewicz, będzie chciał trwać do końca.
9: Radosław Piesiewicz powierzył pełnienie swoich obowiązków wiceprezesowi PKOL-u Mieczysławowi Nowickiemu. Za tydzień zbiera się prezydium zarządu komitetu, by decydować o dacie odwołania Piesiewicza. Śledczy badają udział obcego wywiadu w niedzielnym pożarze hali przy ulicy Kasprowicza w Lublinie. Hala należy do firmy produkującej komponenty dla przemysłu lotniczego. Straty wstępnie oszacowano na 30 milionów złotych. Reporter Radia Z Mateusz Kasiak po rozmowie z prokuraturą. Mateuszu, czego się dowiedziałeś?
12: Lubelska prokuratura nie wyklucza na razie żadnej przyczyny. Mogło być to podpalenie, awaria, a nawet sabotaż. Każda wersja jest prawdopodobna i dokładnie badana, mówi mi prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
13: Od wersji najbardziej drastycznej, czyli od celowego podpalenia, po wersję najmniej spektakularne, czyli przypadkowego zaproszenia ognia, awarii instalacji elektrycznej.
12: Oględziny na miejscu ze względu na ryzyko zawalenia zostały na razie przerwane. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
9: Udział obcego wywiadu badany jest też w przypadku innego pożaru w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej. 3/4 gmin w Polsce nie ma jeszcze planów ogólnych, a bez nich utrudnione jest uzyskanie pozwoleń na budowę. Od dziś nie można się starać o wydanie warunków zabudowy w gminie, która nie ma takiego planu. Dla wielu z nich oznacza to paraliż inwestycyjny, mówi Piotr Krochmal z Monitora Rynku Nieruchomości.
14: Są gminy, które w ogóle nie były pokryte żadnymi planami. No w takich gminach będzie to duży problem, bo to całkowicie uniemożliwi jakąkolwiek inwestycję, jakiekolwiek składanie warunków zabudowy, do czasu oczywiście wejście w życie planu ogólnego.
9: A jego przygotowanie i uchwalenie może potrwać nawet kilka miesięcy. W domach wielu polskich uczniów trwa właśnie pakowanie plecaka. Jutro pierwszy dzień nauki. Dziś oficjalnie 5 milionów młodych osób rozpoczęło rok szkolny. Przed Zespołem Szkół Łączności w Poznaniu rozmawiał z nimi reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
15: Czy 1 września boli?
16: Boli. Nie. Tak, boli. Nie. Dlaczego? Ponieważ zaczyna się szkoła, koniec wakacji, tak? Koniec tej beztroski. Słoneczko też coraz mniej.
15: Ty mówiłeś, że nie. Dlaczego?
17: Ciekawe są rzeczy w szkole.
15: Nie mogłeś się doczekać, rozumiem.
17: Tak, dokładnie. Wakacje już czasami się nudzą.
18: Lekki stresik jest, ale nie duży.
15: A przed czym ten stres?
18: Ogólnie, przed nowymi doświadczeniami.
9: A my z Poznania przenosimy się do Zakopanego. Tam koniec wakacji oznacza dla wielu obowiązkową wizytę na Krupówkach. Turyści z oscypkami i pamiątkami wracają do domów. O wrażenia pytał reporter Radia Z Przemek Taranek.
19: Kończycie wakacje, zaczynacie?
20: Kończymy dzisiaj.
19: Jak było?
20: My uwielbiamy góry. Dużo chodziliśmy, nogi bolą, ale naprawdę warto było.
21: Udała się pogoda, tłum nam nie przeszkadzał.
19: Podobało się, dziewczyny?
22: Tak, bardzo fajnie było.
19: Do szkoły trzeba iść, co?
22: Tak, niestety trzeba.
21: A tu niechętnie.
19: Góry, ale i Krupówki góry. Też może być.
20: A tu tak już, żeby tradycji stało się zadość.
9: Sezon turystyczny na Podhalu nadal trwa. We wrześniu do Zakopanego przyjeżdżają studenci i seniorzy. W Radiu Z wiadomości ze świata kultury. Zapraszam.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Nagroda dla polskiej noblistki. Olga Tokarczuk odbierze w Reykjaviku medal Haldora Laxnessa. O jego przyznaniu zdecydowało jury, w którym zasiadał Salman Rushdie. W uzasadnieniu słynny pisarz podkreślił, że Tokarczuk jest jedną z najwybitniejszych żyjących pisarek na świecie. Zwrócił uwagę na charakterystyczne dla jej twórczości połączenie tragizmu, komedii, historii oraz ironii. Uroczystość 10 września pisarka spotka się wtedy również z czytelnikami. Niesamowite odkrycie w Warszawie. Podczas prac budowlanych przy ulicy Sienkiewicza znaleziono zabytkową pokrywę studzienki wejściowej do dawnej stacji transformatorowej. Została tam wbudowana około 1914 roku. Odkryciem zajął się konserwator. Być może będziemy mogli je zobaczyć. Pokrywa może zostać wkomponowana w inwestycję, która jest tam prowadzona. 5 miejsc walczy o tytuł Śląskiej Lokacji Filmowej 2026. To Gliwice, Kobiór, Ruda Śląska, Rybnik i Sosnowiec. Zwycięzcę wybiorą mieszkańcy. Głosowanie internetowe trwa do 18 września.
0: Nie lamentujcie, że lato się kończy, bo wcale się nie kończy. Przynajmniej prognozy pogody, szczególnie te długoterminowe, wskazują na coś zupełnie innego. W weekend nawet 28 stopni, ale póki co przed nami noc. Po pierwsze pogodna, nawet 15 stopni i to nad Bałtykiem. Po drugie spędzicie ją w towarzystwie Mateusza Ptaszyńskiego. Cześć Mateusz.
23: Cześć, dobry wieczór. No i nie tylko moim, jak słyszeliście już zapowiedź Gosia Andrzejewicz po 20. Lubię to, Superstars, będzie się działo.
1: Lubię to w Radiu Z. Lista przebojów Radia Z. Yeah.

Sylwia Grzeszczak i Mango. To jest dzisiaj miejsce 10 listy Lubię To w Radiu Z. 1 września w kalendarzu, więc wracamy z notowaniem listy, na którą można głosować. radioz.pl/radio. I tam oddajecie wasze głosy. Sprawdzajcie też propozycje do listy, one pod aktualnym notowaniem. A wśród nich, no naprawdę, dużo się dzieje. Dużo fantastycznych utworów, jak na przykład ten od Sieny Spyro, która odwołała najbliższy koncert ze względu na nieoczekiwane okoliczności, ale w Radiu Z gramy ją bez zmian. I robimy to z wielką przyjemnością. Great Expectation. Sienna Spyro i łapki w górę na radioz.pl.

Alex Warren i Passenger. To jest dzisiaj miejsce 9 waszego notowania listy Lubię to w Radiu Z. 1 września, pierwsze wydanie w tym roku szkolnym, tak można powiedzieć, w tym sezonie. Alex wypuścił w weekend album Wild Side, no i sporo pozytywnych opinii i recenzji, więc posłuchajcie. A dzisiaj płyta niespodzianka do wygrania za dobre wytypowanie miejsca pierwszego. 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. Pierwsza odpowiedź DJ dzisiaj jest numerem 1. A na miejscu 8 Oscar Sims i Bez końca.

0: Oj, ta piosenka robi zamieszanie w sieci. H, Ring My Bell. Propozycja do listy Lubię To w Radiu Z. Głosujcie na radioz.pl. Tam was zapraszam. Za chwilę DJ Gojo, Jason Derulo, Melody, Michiko. Dzisiaj na miejscu siódmym. Jeszcze odnośnie miejsca pierwszego powiedziałem, że DJ. Ale tak to oni się rozmnożyli. Tam są DJ-e. To jest kolejna podpowiedź. 3-2-1-3-2-1-3-2-1. Kto dzisiaj na miejscu pierwszym? Z jakim utworem? Dzwońcie śmiało.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Marian, jaki laptop jest top?
5: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
6: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z kolejny raz rusza w Polskę. Już od najbliższej soboty codziennie spotykamy się w innym miejscu: w Łowiczu, Kutnie, Inowrocławiu, Grudziądzu, Brodnicy, Kwidzynie, Ciechanowie, Malborku i w Mławie. Mamy dla Was tysiące pysznych śniadań. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
8: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej: Województwo Małopolskie.
7: Partnerem trasy śniadaniowej jest Italian Trade, oficjalny dystrybutor Kimbo, włoskiej kawy stworzonej z pasją i neapolitańskim charakterem.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
11: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
11: Ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
12: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
14: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
15: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
11: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na ten... mediaexpert.pl.
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
16: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
17: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
11: Lidl, to się opłaca.
18: Po reklamie.
10: Słuchacie listy Lubię To w Radiu Z.

Ale to jest świetny numer, Zalia, Tylko kochaj mnie. I już miejsce szóste. W ogóle mnie to nie dziwi, bardzo szybko wyszła z propozycji. To jest wasza zasługa, waszego głosowania na Radio ZPL. Tam was odsyłam, jeśli chcecie dalej głosować. Płyta Niespodzianka do wygrania, druga podpowiedź. W swoim fachu są jednymi z najbardziej rozpoznawalnych na świecie DJ-ów, bo to DJ-e. 321-321-321, dzwońcie. Płyta Niespodzianka czeka, a w propozycjach Marisa. Będzie pięknie. Ja to słyszę trochę Dodę, nie wiem jak bym.

0: Sorry Papi, Topic Becky G, dzisiaj na miejscu piątym. Listę Lubię To w Radiu Z. 1 września w kalendarzu i dzisiaj nowe cykle, czyli Lubię To Superstars. Wracamy do gwiazd sprzed lat, które kiedyś naprawdę bardzo jasno świeciły i wyskakiwały nam wręcz z lodówki. Dzisiaj jest o nich trochę ciszej, ale to nie oznacza, że one nie działają. I właśnie chcemy sobie o nich przypomnieć. Chcemy wam też dać możliwość pogadania z nimi na żywo, z waszymi ulubieńcami. I dzisiaj pierwszym gościem... Fantastyczna, jedyna w niepowtarzalna.
1: Cześć, tu Gosia Andrzejewicz i już dziś po 20:00 słyszymy się w programie Lubię To w Radiu Z. Będziecie mogli mi zadawać pytania na żywo, więc nie może was zabraknąć. Do usłyszenia.
0: Zagramy też piosenkę Gosi, a jakże? 321-321-321 to numer, który przyda wam się po godzinie 20:00. Już możecie myśleć nad pytaniami.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. Mega.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: Lista przebojów Radia Z. Lubię to.

Wash It Burn, Katy Perry, propozycja do listy Lubię To w Radiu Z. Głosujcie na Katy. Propozycje pod aktualnym notowaniem, jak zawsze, to bez zmian. Jutro do kin wchodzi film o Katy Perry. Katy Perry, The Lifetime's Tour. Live from Paris. No, można się na chwilę przenieść do Paryża. A co? Miejsce trzecie teraz, Męskie Granie Orkiestra. Ja się

Sanach, ITP, ITD, w Radiu Z znakomity utwór Przyznajcie od Sanach. No ostatnio naprawdę płodna mimo koncertów, nadal ma energię, czas, chęci do tworzenia takich znakomitych utworów. 321-321-321, numer telefonu do studia w sprawie płyty. Płyty niespodzianki za dobre wytypowanie miejsca pierwszego. Na miejscu pierwszym dzisiaj DJ-e, ale też jeden z najstarszych francuskich DJ-ów, jeśli nie najstarszy. No idzie na rekord. Dzwońcie, jeśli wiecie, kto to taki. Kygo, Max McKnown, Take Me Back, propozycja do listy. Teraz Max McKnown, amerykański piosenkarz, taki trochę country, ale ciekawe, jak to połączyli.

0: chciałem jest tu.
1: Świetna propozycja od chłopaków Mrozu i bracia Kasperczyk. Wszystko, czego chciałem. Głosujcie na radio.pl, jeśli chcecie, żeby ten kawałek pojawił się w notowaniu. A kto dzisiaj na miejscu pierwszym? Ja już wiem i chętnie wam powiem. David Guetta, Alok, Stick Figure, Run, Run, River. Wszystko, czego chciałem jest. Czyli taka wakacyjna pocztówka, no, albo taki list miłosny do wakacji. Jeszcze to dzisiaj miejsce pierwsze. A po 20:00 Gosia Andrzejewicz na żywo w Radiu Z. Dzwońcie z pytaniami. 321, 321, 321.

0: domu nigdy nie zwalnia.
1: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
2: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
3: Play.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Bleszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2%, UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni, złoty 55. Stara cena 3,30, teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Po reklamie.
15: Tu Radio Z, dobry wieczór. We wtorek 1 września, czas na najnowsze wiadomości. Dalia Tomczak już w studiu.
16: Niemcy z poważnymi oskarżeniami wobec Rosji. Moskwa odpowiada. Po ataku na Ukrainki w Poznaniu prokurator stawia zarzuty. Rekordowo dużo dni wolnych w nowym roku szkolnym. Uczniowie i rodzice, słuchajcie koniecznie.
15: 20.
16: Niemcy oskarżają Rosję o próbę zamachu z użyciem drona i materiałów wybuchowych na lotnisku w Lipsku na początku sierpnia. Moskwa ma stać także za innymi atakami hybrydowymi i prowokacjami w Niemczech. Szefowie MSW i MSZ tego kraju zapowiedzieli konsekwencje. Jakie? O tym prosto z Berlina korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
17: Po raz pierwszy niemieccy politycy nazwali rzeczy po imieniu. W rządowym oświadczeniu Dobrindt i Wadeful przypisali Rosji winę za niebezpieczny incydent z dronem i materiałem wybuchowym w Lipsku. Odpowiedzialność Moskwy za wrogie hybrydowe działania potwierdziło intensywne śledztwo, dlatego władze Niemiec zamkną jeszcze w tym miesiącu rosyjski konsulat generalny w Bonn i tak zwany rosyjski dom w Berlinie, placówkę kulturalną, która w rzeczywistości jest centralą szpiegowską. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
16: Rosja odpowiada, że będzie reakcja na wszystkie antyrosyjskie działania. Na X-ie napisała o tym rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maria Zacharowa. Czarne statystyki nad wodą. W te wakacje utonęło w Polsce 118 osób. To o 4 osoby mniej niż w zeszłym roku. W większości tonęli mężczyźni, którzy byli pod wpływem alkoholu, mówi Andrzej Fijołek z policji.
18: No i niestety tu mężczyzn gubi zarówno ten alkohol, jak i brawura, która po nim następuje, chęć udowodnienia czegoś sobie, na przykład, że przepłynę jezioro na drugą stronę, udowodnienia czegoś swoim bliskim, znajomym, no i kończy się niejednokrotnie tragicznie.
16: Wśród ofiar wody w tym roku było też 6 dzieci. Są zarzuty dla napastnika z Poznania, który zaatakował sprzedawczynię ukraińskiego marketu, a potem zniszczył sklepową witrynę. Jak ustaliło Radio Z, mężczyźnie grozi 8 lat więzienia. Nasz poznański reporter Adam Kaźmierczak zna szczegóły. Adamie, jakie zarzuty usłyszał napastnik?
19: 50-latkowi zarzucono znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej aż dwóch pracownic sklepu z powodu ich narodowości, a także zniszczenia mienia i kradzież. Do ataku doszło w minioną niedzielę na poznańskiej Śródce, mówi Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
20: Mężczyzna wszedł do sklepu, wdał się w utarczkę słowną z ekspedientką, po tym wyszedł ze sklepu, kradnąc z niego alkohol i następnie na
0: podnosząc sprejem napis na witrynę, znieważał i obrażał tą kobietę, obywatelkę Ukrainy.
19: Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów kilkanaście godzin później. Był nietrzeźwy. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
16: Napastnik jest znany policji, był już notowany za zniszczenie mienia. Wydłużone godziny zakazu sprzedaży alkoholu od dzisiaj w Krakowie. W życie wchodzi uchwała radnych zaostrzająca dotychczasowe przepisy. Łączymy się z reporterem Radia Z, Przemkiem Tarankiem. Przemku, co się zmienia?
3: Od dzisiaj zakaz obowiązuje od godziny 22 do 6 rano, a nie jak było do tej pory od północy do 5.30. Za jego złamanie grożą poważne konsekwencje, ostrzega dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Tomasz Popiołek.
11: Naruszenie przepisów jest przestępstwem, tutaj już grożą kary grzywny. No i jest to przesłanka do wszczęcia postępowania o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
3: Tak więc po 22 alkoholu na wynos w Krakowie już raczej nie kupimy. Zakaz nie dotyczy lokali gastronomicznych, pubów czy restauracji. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
16: W Krakowie jest około 1500 sklepów sprzedających alkohol na wynos. Dobre wiadomości dla uczniów, którzy jutro znowu usiądą w ławkach. W nowym roku szkolnym jest rekordowo dużo dni wolnych. Jak to możliwe? Pytał reporter Radia Z Michał Dzieneński i dyrektorkę podstawówki w Mrozach Wielkich Małgorzatę Wakułę-Pieczyńską.
14: 180 dni nauki i 180 dni wolnych. Przerwa świąteczna również wypada w tym roku dosyć długa.
21: 3 tygodnie.
14: Prawie.
21: U pani dni dyrektorskie już w listopadzie.
14: Tak, u nas już w listopadzie. Zaplanowaliśmy 12-13 listopada, czyli po 11 listopada. Łącznie wyjdzie wtedy w listopadowym weekendzie 5 dni.
16: W podstawówce w Mrozach rok szkolny rozpoczęło 150 uczniów. W całej Polsce około 5 milionów młodych osób.
22: Dużo dni wolnych, a do tego jeszcze wagary.
16: Prawda? Obok mnie Marcin Powideł, jak słychać.
22: Dobry wieczór.
16: Czas na wiadomości sportowe Radio Z.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
22: Pewne wejście Igi Świątek w US Open. Nasza tenisistka bez najmniejszego problemu awansowała do drugiej rundy, pokonując 6-2, 6-3 Chinkę Xu Wang. Kolejną rywalką Polki w Nowym Jorku będzie reprezentantka Argentyny Nadia Podorowska, z którą dotychczas mierzyła się tylko raz w zwycięskim półfinale Rolanda Garrosa w 2020 roku.
23: Z tego co pamiętam, jest bardzo solidna i z tych dziewczyn, które zwracają każdą piłkę na drugą stronę i tym wymuszają błędy.
22: Dziś jeszcze pojedynek Magdaleny z kwalifikantką z Wielkiej Brytanii Francesco Jones oraz starcie Magdaleny Frank z 14 w rankingu reprezentantką USA Iwą Jowicz. Tymczasem nowym trenerem piłkarzy Rakowa został dotychczasowy asystent zwolnionego wczoraj Dawida Kroczka, Dawid Szulczek. Częstochowianie w ligowej tabeli szorują po dnie. 4 mecze, 4 porażki, do tego wypadli z europejskich pucharów. A do pierwszej rundy Pucharu Polski przystąpiły 54 zespoły. Już na początek 3 pojedynki przedstawicieli PKO Ekstraklasy. Pierwszy z nich za niespełna pół godziny w Lublinie. Motor zmierzy się z Legią. Jutro mecze w Łodzi i Wrocławiu. Widzew zagra z Koroną Kielce, a Śląsk z Pogonią Szczecin.
15: Co dziś wieczorem w pogodzie? Deszcz tylko w Koszalinie, więc to powinno cieszyć. No szkoda, że jutro nie można się już zerwać na wagary pierwszego dnia szkoły, ale i tak będzie deszczowo, więc lepiej siedzieć w ławce. Na termometrach dzisiaj wieczorem no około, widzę, 17-18 stopni, więc całkiem przyjemnie. Ale to też będzie gorący wieczór w Radiu Z. Za chwilę szczegóły.
24: Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
15: Ja już wspominałem, że Gosia Andrzejewicz będzie z nami. Gosiu, na razie możesz tylko powiedzieć dobry wieczór, bo tylko tyle mamy czasu. Słychać cię. Na razie nieśmiało, ale za chwilę Gosia będzie też odpowiadać na wasze pytania z telefonów, więc bądźcie z nami.

0: Self-Aware, Temper City w Radiu Z 16 minut po 20. Wtorek, 1 września w kalendarzu. I zapowiadany gość, Gosia Andrzejewicz, jest razem z nami w Radiu Z. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam wszystkich słuchaczy Radia Z.
0: No, myślę, że ten aksamitny głos poznajecie bez trudu. Dzisiaj jest 1 września, Gosiu, tak może zacznijmy od tego, jakie ty masz skojarzenia z tym dniem. Uprzedzam od razu, że nie mam na myśli wybuchu II wojny światowej, tylko początek szkoły.
1: A ja bardzo lubiłam szkołę. Wiem, że pewnie się zdziwicie, ale naprawdę nigdy się nie mogłam doczekać, aż wrócę do szkoły. Ja się lubiłam uczyć i to mi zostało do dzisiaj. Ale na przykład dzisiaj odprowadziłam mojego synka do szkoły i on miał bardzo smutną minę. Mamusiu, chciałbym, żeby te wakacje trwały wiecznie.
0: Ale ty już w liceum pisałaś pierwsze piosenki, też uczyłaś się grać na fortepianie. Czy ta szkoła trochę ci nie przeszkadzała już w rozwijaniu tej kariery na początku?
1: No ja byłam taką osobą, która uwielbiała uczyć się właśnie i śpiewu, i fortepianu poza lekcjami, więc szczerze mówiąc to uciekałam z różnych lekcji matematyki w szczególności i po prostu każdą wolną chwilę spędzałam na śpiewaniu. Więc pozdrawiam wszystkich moich nauczycieli, którzy mieli cierpliwość, świętą cierpliwość do mnie.
0: No ale opłaciło się uciekać jednak z tych lekcji,
1: tak.
0: Jak słychać. Gosiu, jesteś pierwszym gościem w tym nowym cyklu Lubię to Superstars, w którym razem ze słuchaczami chcemy się dowiedzieć, co słychać u naszych ulubionych gwiazd. Może sprzed lat, które kiedyś wyskakiwały nam z lodówki. Teraz jest o nich trochę ciszej, w takim głównym nurcie, ale domyślam się, że nadal się u ciebie dużo dzieje. Wiem, że za tobą jest bardzo udany sezon koncertów letnich. No niemalże jak z Kolim grałaś po prostu w każdym mniejszym i większym mieście. Czy to prawda?
1: Mogę powiedzieć, że faktycznie w tym roku grałam bardzo dużo koncertów. Właściwie to chyba największa ilość koncertów od 20 lat. Bardzo się cieszę, bo czuję się bardzo dobrze na scenie. Przychodzi mnóstwo fanów na te koncerty. Jest prawdziwe szaleństwo i w ogóle mam wrażenie, że teraz te koncerty są lepsze, bo po prostu moi fani znają wszystkie utwory na pamięć, śpiewają bardzo głośno, jest super atmosfera, więc ja po prostu fruwam na scenie i tak jak właśnie powiedziałeś na początku, że czy u mnie się coś, nie wiem, zmieniło, czy jest troszkę ciszej, absolutnie u mnie nie

0: ciszej, jest bardzo intensywnie. Ja w tym roku i wydałam nowego singla i teledysk. Przed nami jeszcze jest nowy singiel. Cały czas żyję bardzo aktywnie. Co weekend ponad 1500 kilometrów robimy. Może nie będę się porównywać do Skolima, bo nie mam
1: helikoptera,
0: tak, dokładnie. I mam taką zasadę, że nie biorę raczej dwóch koncertów, czy trzech, czy nawet pięciu dziennie, bo zależy mi na tym, aby rozdawać autografy i rozmawiać po koncercie z fanami. Często robię to nawet 2 godziny po każdym koncercie. Zależy mi na tej właśnie relacji z fanami. Oni są dla mnie najważniejsi, bo ja dzięki nim istnieję.
1: No i z tego właśnie słyniesz, więc dzisiaj też pozwolimy słuchaczom zadawać tobie pytania na żywo w ramach Hyde Parku, więc bez cenzury będzie można cię zapytać
0: o
1: wszystko.
0: Proszę.
1: Może uprzedzą nawet jakieś moje pytania, wręczą mnie, wiesz, w zadaniu jakichś trudniejszych pytań na przykład. 321-321-321. Numer telefonu do studia, dzwońcie już teraz. Gosiu, wspomnimy sobie też twój największy przebój. Może zapowiedz w takim razie w Radiu Z.
0: Zapraszam wszystkich słuchaczy do wysłuchania mojego pierwszego singla Pozwól żyć.
1: Ale będzie też coś nowego od gości jeszcze dzisiaj, więc zostańcie razem z nami.

0: Stomber 12 to 12, a z nami Gosia Andrzejewicz, cały czas w studiu. I mamy słuchacza. 321. Dobry wieczór, słyszymy się? Halo, halo.
1: Tak, słyszymy.
0: O, super, tak, fantastycznie. Cześć. Jak masz na imię?
1: No, cześć Gosiu, z tej strony Mateusz z Katowic.
2: Mateuszu,
0: jakie pytanie do Gosi w takim razie?
1: No ja mam, ja tu w sumie dzwonię z nie pytaniem, tylko chciałem powiedzieć Gosi, że jest w sumie najlepsza i dziękuję, że jesteś.
2: Ojejku, bardzo dziękuję za takie miłe słowa. No, ja zawsze mówiłam, że mam najlepszych fanów na świecie. Bardzo, bardzo mi miło. A powiedz mi, podobają ci się moje koncerty? Byłeś
1: tak,
2: na jakiś...
1: Tak, byłem oczywiście. No wszystkie wprawiają w pozytywny nastrój.
2: Cudownie.
0: A masz swoją ulubioną piosenkę Gosi? Może, gdybyś nam powiedział?
1: Tak, moja ulubiona piosenka to jest Piękno.
2: To bardzo mi miło. No cieszę się. A powiedz mi, a na jakim koncercie byłeś ostatnio? Na jakim moim koncercie byłeś?
1: No w Będzinie.
2: W Będzinie, no to teraz właśnie w miniony weekend. Cudownie, cieszę się.
0: No ale to... na pewno nie chcesz skorzystać z okazji, żeby zadać Gosi pytanie na żywo?
1: No w sumie mam jedno pytanie.
0: No,
1: kiedy jakaś nowa płyta? O.
2: To jest bardzo trudne pytanie. No ja nie mogę mówić tutaj o żadnych terminach. Generalnie rzecz biorąc, skupiam się na tym, żeby wydawać nowe single i mogę ci obiecać, że jeszcze w tym roku będzie nowy singiel. Także tutaj mogę to powiedzieć. Natomiast na temat płyty to na pewno nie jest ten rok.
0: Mateuszu.
1: Okej, dobrze.
0: Bardzo ci dziękujemy za pytanie i za rozmowę. Gosi, zrobiło się bardzo miło. Czekamy na wasze telefony, bo ja tu jestem takim skromnym moderatorem tylko tej rozmowy. Mam nadzieję, że to wy będziecie prowadzić rozmowę z Gosią. 321-321-321. Zapraszamy. Dzwońcie do studia, a my za chwilę gramy dalej. Wiktor Tyduła w Radiu Z.
3: Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
4: Reklama.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
11: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
10: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
11: Wygodnie i za darmo.
10: No.
12: Teraz w Media Expert nowy sprzęt.

0: Shimza, Arco, Kasango, Fire, Fire w Radiu Z i 24 minuty do 21. Gosia Andrzejewicz cały czas razem z nami w studiu. Odbieramy wasze telefony 321-321-321. Za moment kolejny słuchacz, ale tak mnie ciekawi, czy ty, Gosiu, czasem wracasz wspomnieniami do tego szczytowego momentu swojej kariery? Czy ci się to przypominają, te momenty, występy na wielkich scenach, w Opolu, w Sopocie?
1: Szczerze mówiąc, mam tyle koncertów cały czas, że jakoś tak nie powracam pamięcią do tych właśnie pierwszych koncertów. Sceny cały czas są bardzo duże, natomiast na pewno wspominam sobie czasy, kiedy moje piosenki leciały w radio bardzo często i to faktycznie to było bardzo miłe, kiedy gdzieś tam byłam sobie na mieście i w głośnikach w radio leciały moje piosenki i ludzie mnie gdzieś tam właśnie zaczepiali mu i mówili mi: Gosia, właśnie bawimy się do twojej piosenki. Także to były takie naprawdę bardzo fajne czasy.
0: Myślę, że teraz też cię pewnie oznaczają, jak jesteś w Radiu Z, więc spokojnie, tak. Sprawdzisz później telefon. Odbieramy telefon 321-321-321. Halo, halo, jak masz na imię? Halo, słyszymy się?
2: Jestem Adam, dzwonię ze Sukina i chciałbym się ciebie spytać o to, jak radzisz sobie z hejtem. I czy miałeś kiedykolwiek moment w swoim życiu, kiedy myślałeś, że już nie wrócisz na wielką scenę do koncertowania?
1: Bardzo ci dziękuję za pytanie. W ogóle cześć, Adam. Jak sobie radzę z hejtem? Wiesz co, przede wszystkim ja się otaczam bardzo pozytywnymi osobami wokół i z hejtem spotykam się tylko i wyłącznie w internecie. Ja nigdy się nie spotkałam z hejtem na koncertach w świecie rzeczywistym, więc w internecie radzę sobie tak, że po prostu blokuję hejterów, czyszczę właśnie z takich okropnych komentarzy moje social media, bo chcę po prostu, żeby moje social media były pozytywne, żeby tam po prostu było ciepło, miło, serdecznie dla wszystkich, także nie przejmuję się, no po prostu nie przejmuję się jakimiś negatywnymi komentarzami. Cenię sobie krytykę konstruktywną, dzięki której mogę stawać się coraz to lepszą artystką, natomiast tak jak mówię, jeśli ktoś nie ma sam ciekawego życia i po prostu spędza czas na uprzykrzaniu życia innym, to po prostu no, usuwam takie osoby. Także jeśli wy macie jakieś problemy z hejterami w swoim życiu, to polecam przede wszystkim piosenkę Pozwól Żyć, która idealnie się do tego nadaje, żeby wytworzyć sobie taką grubą skórę i po prostu usuwać negatywne osoby ze swojego życia. Szkoda czasu.
0: Adam, wielkie dzięki za pytanie. To ja jeszcze tak dodam, bo właśnie zastanawiałem się, bo ty sama kiedyś podliczyłaś, że w ciągu roku w tym takim szczytowym momencie pojawiło się 300 artykułów z samymi kłamstwami na twój temat. Zastanawiam się, czy to pudelek może miał wpływ na to, jak się potoczyła ta twoja kariera?
1: To znaczy właśnie no, oni głównie mnie atakowali na swoim portalu, także tak, no oni zapoczątkowali falę
0: hejtu. Nie było dnia w zasadzie 20 lat temu, żeby nie było czegoś o Gosi Andrzejewicz.
1: Tak, dokładnie, więc to były naprawdę ciężkie momenty. Moje początki kariery bardzo źle wspominam pod tym względem, bo oni po prostu mi bardzo to wszystko uprzykrzyli. Widzisz, nawet twoje pytanie o Opole, Sopot, ja po prostu zapamiętałam głównie tą falę hejtu, więc tak jak mówię, skupiam się teraz na tym, że jest bardzo dobrze, że nie ma już żadnej fali takich hejtu właśnie w mediach, więc jest dobrze. No chyba dobrze sobie radzę, ale tak jak mówię, pudelek nie miał na mnie wpływu pod tym względem, że ja zawsze byłam silną kobietą. Wydałam swojego czasu taką piosenkę Wojowniczka właśnie głównie przez nich, bo chciałam w jakiś sposób poradzić sobie właśnie z falą hejtu od nich i całkiem dobrze sobie, myślę, poradziłam z tym, bo ten utwór stał się hitem i do dzisiaj gram Wojowniczkę na koncertach, także ja polecam właśnie taką terapię, czyli po prostu pisanie piosenek.
0: Wojowniczka Gosia Andrzejewicz jest razem z nami w pierwszym odcinku Lubię to Superstars. 321 321 321, jeśli macie pytania, dzwońcie do studia.

0: Rainstorm Maybe w Radio Z. To z tych czasów, kiedy Gosia Andrzejewicz też święciła triumfy w Radio Z, co? Pamiętasz? Pewnie leciałaś obok Brainstorm wtedy.
1: Dokładnie, uwielbiałam tą piosenkę. Tak, to były przepiękne czasy.
0: No jak widzisz, jedna i druga się nie zestarzały. Zarówno Pozwól żyć, jak i Brainstorm.
1: Ja się czuję naprawdę tutaj wielką szczęściarą, że no, udało mi się stworzyć piosenkę Pozwól żyć, która no, do dzisiaj jest aktualna, jest... I ona się to faktycznie nie zestarzała. Brzmienia cały czas są fajne. No i ten tekst, myślę, że ludziom się bardzo podoba do dzisiaj.
0: Ale wiem, że ty nie osiadasz na laurach, nie chcesz tylko żyć przeszłością, co pięknie pokazujesz. Przychodzisz do nas też z nowym utworem. Puścimy fragment, a za chwilę powiesz też coś więcej na jego temat, mam nadzieję.

0: Rozumiem, że teraz chcesz podbijać kluby.
1: Tak, to jest piosenka pod tytułem Przy Tobie jest lepiej, która jest takim ukłonem właśnie w kierunku muzyki EDM. Ja bardzo lubię taką muzykę, coś do tańczenia na lato.
0: Czyli na Tomorrowlandzie chcesz grać, tak?
1: Bardzo chętnie. Ja jestem taką artystką, która lubi się rozwijać. Nie lubię grać tylko i wyłącznie jednego typu muzyki. Miałam na przykład romans z hip-hopem, teraz właśnie z EDM-em, a tą piosenkę nagrałam właśnie na 20-lecie razem z moim fanem, bo postanowiłam na 20-lecie zrobić coś wyjątkowego i w kierunku właśnie moich fanów, więc pozdrawiam fana Marcina, który tutaj też zaśpiewał w moim utworze.
0: No i fantastycznie to wyszło, posłuchajcie koniecznie. Moglibyśmy tak długo rozmawiać, to była inauguracja tego cyklu, może go się po prostu częściej musisz tutaj do nas wpadać.
1: A ja
0: musimy o tym pomyśleć,
1: jest
0: bo to tak szybko
1: miło.
0: Leci później ten czas. Tych pytań od słuchaczy też nie było dzisiaj za wiele, ale pomyśliłem, może rozwiniemy to do 2 godzin nawet ten program. Kto wie, jak to będzie wyglądało. Dziękujemy wam bardzo. Lubię to Superstars z takimi gwiazdami wielkimi, o których może jest trochę ciszej w mediach, a one cały czas robią swoje. Bądźcie razem z nami w każdy wtorek. Gosia Andrzejewicz zapoczątkowała ten cykl. Bardzo ci dziękuję.
1: Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i zapraszam na koncerty.
0: O tak.
2: Reklama. 3.17.41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
8: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Prima Ballerina Margaret w Radiu Z, a już za chwilę najnowsze wiadomości 21. Nie odchodźcie za daleko.
1: Reklama. Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
2: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
2: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę?
7: Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
11: Aflofarm.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
13: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: TravistoFast i Travisto.
14: Aflofarm. Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
15: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
14: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
16: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
17: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
1: Po reklamie.
0: Tu Radio Z, wtorkowy wieczór 1 września. Spędzacie razem z nami czas na najnowsze wiadomości. I Dalia Tomczak. Zapraszamy.
18: Poprawa bezpieczeństwa konieczna w zakładach zbrojeniowych w Polsce. PiS chce komisji zaufania publicznego, koalicja jest przeciw. Na koniec wiadomości posłuchajcie, jak wyglądało rozpoczęcie roku szkolnego w Ukrainie.
0: 21.
18: Firmy zbrojeniowe muszą poprawić bezpieczeństwo. Wiceszef MON Paweł Zalewski zapewnia, że Polska wyciągnie wnioski z podpalenia fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej. Infrastruktura krytyczna jest coraz częstszym celem aktów dywersji nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach Europy. Reporter Radia Z Jan Kielak zbiera komentarze w tej sprawie.
19: Według wiceszefa MON-u firmy zbrojeniowe, w tym te, które produkują drony lub ich części, muszą zainwestować w większą ochronę. Potrzebne są radykalne zmiany i rząd może w tym pomóc, mówi Paweł Zalewski.
20: My jako Ministerstwo Obrony, ale przede wszystkim Ministerstwo Spraw Wewnętrznych współpracuje z wszystkimi firmami, które takiej pomocy wymagają, ale także o taką pomoc się zwrócą.
19: Jak dodaje, Rosja wciąż eskaluje i dopuszcza się wrogich działań, żeby zniechęcić Zachód do pomocy Ukrainie. Jan Kielak, Radio Z.
18: Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie podpalenia fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej. Wciąż ustalane są też okoliczności pożaru, do którego doszło dzień wcześniej w magazynie z częściami lotniczymi w Lublinie. Długa lista argumentów przeciw i ani jednego za. Politycy obozu władzy zapowiadają, że nie poprą inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości o powołaniu Komisji Zaufania Publicznego. Według zapowiedzi eksperckie gremium miałoby zająć się badaniem afery Zonda Krypto. Jarosław Kaczyński rozpoczął grę, by rozmydlić temat, komentuje szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.
21: Nie powinniśmy w to absolutnie wchodzić. On chce, żebyśmy dyskutowali o tym, czy Komisja Zaufania Publicznego, czy być może Komisja Lepcze, jak proponuje Morawiecki, a koniec końców chce, żebyśmy o tym rozmawiali, a nie o roli jego polityków w tym całym przedsięwzięciu. Służby robią swoje, tą aferę środowisk prawicowych wyjaśniają do spodu.
18: Według propozycji PiS-u Komisja Zaufania Publicznego miałaby działać na wzór reprywatyzacyjnej. W składzie miałoby być 15 ekspertów z uprawnieniami do przesłuchań i do korzystania z pomocy organów ścigania. Pod wpływem alkoholu i narkotyków rozbił samochód, a potem wymyślił historię o porwaniu, by uniknąć kary i gniewu rodziców. Zatrzymany został 24-latek z Dolnego Śląska. Jak się okazało, miał cofnięte prawo jazdy, mówi Jagoda Ekiert z policji w Legnicy.
4: W szpitalu 24-latek przyznał się policjantom, że cała historia o porwaniu była wymyślona, ponieważ bał się reakcji rodziców.
18: Kierowcy grozi do 3 lat więzienia. Ukraina dziś bez uroczystego rozpoczęcia roku, jutro bez pierwszego dzwonka. To z powodu masowych rosyjskich ataków. Najbardziej zagrożone ostrzałami placówki będą pracować online. Dzieci pójdą tylko do tych szkół, w których są schrony. Jedną z takich placówek pod Kijowem odwiedził reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
11: Gdy tylko włączają się syreny i słychać ten właśnie dźwięk, uczniowie mają dosłownie kilka minut, żeby ubrać się i zejść do schronów. Czasami w podziemiach dzieci spędzają cały dzień i tam odbywają się lekcje, mówił mi dominikanin ojciec Michał Romaniw, dyrektor gimnazjum w Fastowie pod Kijowem.
22: Jeśli chodzi w skali roku, to dzieci siedzą w schronie, przynajmniej tak było w zeszłych latach, około 160 godzin, czyli to jest właściwie cały miesiąc roboczy.
11: W tym roku takich godzin może być jeszcze więcej, bo alarmy włączają się nawet kilka razy dziennie. Miłosz Gocłowski, Radio Z.
18: W szkołach, w których nie wszyscy zmieściliby się w schronie, lekcje odbywają się w systemie rotacyjnym. Przed nami wiadomości sportowe w Radio Z. Marcin Powideł, posłuchajcie.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Piłkarze Motoru i Legii rozpoczęli w Lublinie mecz pierwszej rundy Pucharu Polski. Na około kwadrans przed przerwą gospodarze prowadzą 1-0. Rozgrywki ledwo ruszyły, a za burtą już dwaj przedstawiciele PKO Ekstraklasy. Wisła Kraków przegrała z Odrą Opole 1-2. O ile w tym przypadku mówić można o niespodziance, to w Tarnobrzegu sensacja. Trzecioligowa siarka pokonała 3-2 Zagłębie Lubin. Awans wywalczyli za to piłkarze Piasta i Radomiaka. Gliwiczanie wygrali 3-0 z Chemikiem Bydgoszcz, a zespół z Radomia skromnie 1-0 pokonał rezerwy Korony. Pierwsze zespół Kielczan zagra jutro w Łodzi z Widzewem. Ciekawie zapowiada się także pojedynek Śląska-Wrocław z Pogonią Szczecin. A grono ćwierć finalistów Mistrzostw Europy w siatkówce kobiet uzupełniły reprezentacje Niemiec i Turcji. Niemki pokonały po tiebreaku Belgię, a broniące tytułu Turczynki bez straty seta ograły Azerbejdżan. Polki, które awans przypieczętowały zwycięstwem nad Portugalią, już przygotowują się do meczu o półfinał z Holandią.
25: Jestem dobrej myśli i wierzę, że jak zagramy swoją siatkówkę, to wygramy. Uważam, że też jesteśmy faworytem tego spotkania i odważnie bym chciała powiedzieć, że tylko i wyłącznie widzę zwycięstwo.
24: Mówiła rozgrywająca reprezentacji Polski Alicja Grabka. Mecz z Holandią w czwartek o 15:00.
0: A co w pogodzie jutro? Deszcz widzę, Koszalin, Olsztyn, Suwałki, Kielce, Lublin, Opole i Wrocław. Opole i Wrocław jutro też z burzami, więc tam szczególnie na siebie uważajcie. Na termometrach w większości miejsc powyżej 20 stopni, a nawet jeśli nie będzie, to 19 w Koszalinie, 20 Suwałki, Warszawa 23, maksymalnie 24 to Kraków i Rzeszów. 6 minut prawie po 21:00, Mateusz Ptaszyński, program Lubię To. Jesteśmy razem z wami wieczorami do 23:00. Laura Branigan teraz.

0: Mario Bruno Mars, hymn wszystkich nowożeńców. Pozdrowienia dla tych, którzy może w ostatnie wakacje brali ślub. No właśnie, szkoła skończyła wakacje, tak a propos, a Książulo wykańcza kolejną knajpę. Tym razem padło na karczmę u Lwa we wrocławskim zoo. No i Książulo mówi, że to jest totalny syf, chłam, w chorych cenach najgorsza restauracja, w jakiej byłem. Mam nawet fragment tego filmu.
1: Nie wolno! Chyba chcą coś ukryć.
2: Widzowie, to się nazywa ser panierowany. Mamy tu trochę frytek, jakąś kapustę, no i zwykły mrożony kawałek sera panierowanego. 55 zł.
0: To jedzenie nie nadaje się nawet dla zwierząt. Myślę, że tak powinno się to określić. No, knajpa na Google ma lekko ponad jedną gwiazdkę. No i dopiero po tej interwencji Książula tutaj miasto postanowiło coś z tym zrobić i zapytać się zarządu, dlaczego kotlety wyglądają jak wyjęte spod tapczanu. Ach, nieraz się jadło takie rzeczy, co? W dawnych czasach z dworcowej budki jakoś się żyło, prawda? Nie ma miejsca jak dom, mrozu w Radiu Z.

0: ATB, you're not alone, bo jest też Radio Z z wami. Za chwilę Loreen, Euphoria, a później nowość, propozycja do listy Lubię to w Radio Z. Radio
1: Z i już. Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: No kto, no wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer jeden.

A Rag and Bone Man, Human w Radio Z. 27 minut do 22. Program Lubię To, w którym będą pojawiać się kolejne propozycje do listy Lubię To. Będę was zachęcał do głosowania. Tym samym notowanie po godzinie 19 codziennie, a na propozycje możecie głosować całą dobę. One pod aktualnym notowaniem. Swedish House Mafia, Likely, takie połączenie. Happiness is so sad. Z kolei chłopaki ze Swedish House Mafia usunęli wszystkie zdjęcia ze swojego Instagrama, właśnie widzę. Wstawili 4 nowe, takie bardzo tajemnicze. Coś szykują, jeszcze nie wiadomo co, ale jak będę wiedział, to na pewno wam o tym powiem w Radiu Z.

0: Kasia Cerekwicka na kolana. Wyobraźcie sobie, że kiedyś padłem przed nią na kolana. Tutaj w studiu kazałem wstawać jak najszybciej, no. Także tak kłamią w tych piosenkach, chciałoby się powiedzieć. No ale dobra, teraz jak słyszycie w tle, zrobiło się tak w klimacie bardzo latino, bo to Skolim pojawił się w tle nieprzypadkowo, bo pewnie każdy z was już bardziej lub mniej słyszał o tym, że Skolim wystąpił na wydarzeniu przyszłość.pl, które było organizowane przez prezydenta Karola Nawrockiego. No i jeśli jesteście ciekawi, ile za to dostał, no to po pierwsze dotarłem do takich nieoficjalnych informacji, że za największe masowe koncerty plenerowe on inkasuje 75 tysięcy złotych, ale są też mniejsze, klubowe to jest 15-20 tysięcy netto, koncerty na imprezach zamkniętych czy studniówkach 20-40 tysięcy, Sylwester 80 tysięcy, ale okazuje się, że dla głowy państwa Skolim zagrał za darmo. No może tak nie całkowicie za darmo, ale za jedno słowo, o które Skolim poprosił prezydenta.
1: Daj mi jedno słowo, a ja już będę obok. Potem za ten tylko dla mnie ciemną nocą.
0: A to słowo to dziękuję oczywiście.

0: Reklama.
1: Sąsiadko, witam.
2: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
1: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
3: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
2: Sylwester, mój kiciuś wrócił.
1: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
2: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
3: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Ekspert.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: Czas na wiadomości o 22 we wtorek. Te przygotowała i przedstawi Dalia Tomczak. Posłuchajmy.
3: Niemcy mówią o akcie sabotażu ładunki wybuchowe nieopodal elektrowni przy granicy z Polską. Polityczna burza po słowach Mariusza Błaszczaka w Radiu Z. Wsiąść do pociągu będą mogli na Żuławach. Kolej wraca w tamte strony.
2: 22.
3: Ważne oświadczenie w Niemczech. Szef MSW Brandenburgi mówi, że podłożenie ładunków wybuchowych przy elektrowni węglowej Jenschwalde na wschodzie kraju było aktem sabotażu. Rano urządzenia pirotechniczne odkryto przy stacji transformatorowej nieopodal zakładu. Na miejscu znaleziono kolejne pociski, które nie zostały wystrzelone. Elektrownia znajduje się około 25 km od Gubina. Fala krytyki po wypowiedzi byłego szefa MON. Mariusz Błaszczak w Radiu Z był pytany o pomoc krajom bałtyckim w sytuacji ewentualnego ataku ze strony Rosji. Według niego Polska musi stawiać na współpracę ze Stanami Zjednoczonymi. Politycy rządzącej koalicji mówią o podważaniu przez Błaszczaka artykułu 5 NATO, czyli jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Szczegóły zbiera reporter Radia Z Daniel Wrzos.
4: Były minister obrony twierdzi, że nasi żołnierze mają bronić Polski, a rząd powinien budować silne relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Wiceszef MONU Cezary Tomczyk napisał na X-ie, że Błaszczak podważa świętość polskiego bezpieczeństwa, czyli artykuł 5 NATO. Podobnego zdania jest Andrzej Szejna z Lewicy.
5: Wymiar północny, wymiar bałtycki i wschodnia flanka NATO dzisiaj są dla Polski kluczowe, więc każdy, kto w jakiś sposób, nawet z pobudek egoistycznych, to kwestionuje, działa na szkodę Polski.
4: Błaszczak odniósł się do tych słów w mediach społecznościowych i napisał, że za rządów PiS-u współpraca z krajami bałtyckimi była bardzo rozwinięta.
3: Według Błaszczaka obecnie rządzący uzależnili bezpieczeństwo Polski od decyzji Komisji Europejskiej. Lewica waha się, czy poprzeć kandydaturę Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego. Berek był prawą ręką premiera. Według polityków Lewicy jego kandydatura to polityczny ruch podobny do wcześniejszych działań PiS-u. Na posiedzeniu klubu nie podjęliśmy decyzji, czy będziemy za, czy przeciw, mówi przewodnicząca klubu Anna Maria Żukowska.
6: Klub podjął decyzję o upoważnieniu mnie do rozmów z innymi klubami parlamentarnymi, z przewodniczącymi tych klubów, ponieważ jesteśmy koalicjantem, który działa wspólnie, działa w koalicji. W ramach koalicji i dlatego jeszcze przed nami te rozmowy.
3: Głosowanie nad kandydaturą Berka w najbliższy piątek. Nieważnych jest 70% podpisów pod kandydaturą Łukasza Gibały na prezydenta Krakowa, stwierdziła Miejska Komisja Wyborcza i odmówiła przyjęcia zgłoszenia. Czas na rejestrację kandydatów mija w czwartek. Gibała ruszył więc w miasto, by zbierać brakujące podpisy. Rozmawiał z nim reporter Radia Z Przemek Taranek.
7: Miejska Komisja Wyborcza odrzuciła pana kandydaturę, podważając znaczną część podpisów, które pana sztab złożył. Co było nie tak z tymi podpisami?
8: Mamy bardzo takie archaiczne i rygorystyczne przepisy przy okazji podpisów pod referendum. Nie trzeba było wpisywać nazwy miejscowości, a tutaj trzeba było. Brakowało tego słowa Kraków i to było ponad 80% przypadków odrzuceń.
7: Ilu podpisów brakuje?
8: Brakuje nam 1400 podpisów, ale realnie potrzebujemy zebrać ponad 2000. Myślę, że na 90% nam się to uda. W czwartek składamy te podpisy, bo do wtedy mamy czas.
3: Przedterminowe wybory prezydenckie w Krakowie w ostatnią niedzielę września. Kolej wraca na Żuławy. Rząd właśnie ogłosił przetarg na rewitalizację niedziałającej od 35 lat linii łączącej Szymankowo z Nowym Dworem Gdańskim. Pociągi zaczną znowu kursować w drugiej połowie przyszłego roku. Na nieczynnym dworcu w Nowym Stawie, gdzie ogłoszono historyczną dla regionu decyzję, był reporter Radia Z Maciej Bąk. Macieju, co jest do zrobienia?
9: Sporo, chociażby perony, które w Nowym Stawie są tak stare, że część z nich się zapadła. Do tego nowe przejazdy i sieć trakcyjna, bo pociągi kiedyś jeździły tu żółwim tempem, a teraz mają pędzić nawet 120 km na godzinę. Powiat nowodworski to jeden z dwóch na Pomorzu obok bytowskiego, który nie ma połączenia kolejowego z resztą świata, mówi mi starosta Barbara Ogrodowska.
10: Jesteśmy kolejowo wykluczeni, bo kolej wąskotorowa to jest tylko atrakcją turystyczną.
9: Samorządowcy liczą teraz na kolejny ruch, połączenie Nowego Dworu bezpośrednio z Gdańskiem. Żuławy, Maciej Bąk, Radio Z.
3: Powiat bytowski też doczeka się przywrócenia pociągów, także w przyszłym roku zakończy się rewitalizacja linii Lipusz-Bytów. A my dojechaliśmy do wiadomości sportowych Radia Z. Obok mnie Marcin Powideł. Posłuchajmy.
11: Tak jest.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: W Lublinie trwa mecz pierwszej rundy Pucharu Polski pomiędzy Motorem a Legią Warszawa. Na około 20 minut przed końcem spotkania gospodarze prowadzą 2-0 po golach Pawła Czubaka, Karola Czubaka i Portugalczyka Fabio Ronaldo. Legioniści jedną nogą za burtą, obiema już piłkarze Wisły Kraków i Zagłębia Lubin. Biała Gwiazda przegrała 1-2 z pierwszoligowcem Odrą Opole, a Miedziowych pokonała 3-2 trzecioligowa Siarka Tarnobrzeg.
12: Puchar się rządzi własnymi prawami, są niespodzianki czy super niespodzianki. Taka niespodzianka miała miejsce na pewno dzisiaj. Cieszymy się z tego sukcesu, ale też nie popadamy w hura optymizm.
11: Mówił trener Siarki, były reprezentant Polski Sławomir Majak. Tymczasem pod nieobecność aresztowanego na 3 miesiące Radosława Piesiewicza w PKOL-u trwa przeciąganie liny. Część zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego chce jak najszybciej odwołać prezesa i w związku z tym domaga się od jego zastępcy Mieczysława Nowickiego zwołania posiedzenia zarządu lub nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. List podpisało 11 z 16 członków prezydium. Odpowiedzi na razie brak.
2: A co w pogodzie? W tym tygodniu pewnie się zastanawiacie, jak ma się kształtować ten pierwszy tydzień września. No to jutro deszczowo głównie na północy, chociaż będą wyjątki też na południu. Czwartek, no też taki pochmurny deszczowy. Piątek jeszcze bardziej. Sobota z deszczem i burzami. Niedziela również. Przepraszam, że się tak uśmiecham, no ale taki mamy klimat. 6 minut po 22. Mateusz Ptaszyński. Hej ponownie. Program Lubię To. Do 23 w nowej ramówce od września. No i w tej godzinie też o Kevinie, który też we wrześniu, o dziwo.
13: Radio Z i już. As for money and get advice. As for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Hello, Beyoncé w Radiu Z. 18 minut po 22. Program Lubię To, Tętno Pulsu. Jesteśmy na tropie wszystkiego, co najciekawsze w świecie i w sieci. No i słuchajcie, no ten temat rozgrzewa na razie sieć, a za chwilę zobaczymy to w telewizji. Święta w tym roku zaczynają się jakoś wyjątkowo wcześnie. Ja wiem, że już za granicą w niektórych sklepach są bożonarodzeniowe dekoracje do kupienia, tak? Możecie w to nie wierzyć, ale są. No i Polsat postanowił chyba pójść tym kluczem, bo zdecydowali wyjątkowo wcześnie przypomnieć jeden z największych bożonarodzeniowych klasyków, czyli Kevina Samego w Domu, którego zobaczymy za tydzień, 8 września o 20:35. Tydzień później, 15 września, zobaczymy Kevina Samego w Nowym Jorku. No, czego nie rozumiecie? Kevin we wrześniu, święta wcześniej, prezenty mam nadzieję, że też. I mama Kevina też wcześniej.

To tak, gdyby ktoś się zastanawiał, skąd wziął się ten typ niepokorny od Stachurskiego. Chesney Hawkes, The One and Only, im zawdzięczamy oryginał. Tu Radio Z, 25 minut po 22, program Lubię To, więc gramy też tak, jak lubicie. Pięknie płyniesz, Dawid Podsiadło, chyba mój ulubiony utwór Dawida. Ostatnio usłyszałem na koncercie, wzruszyłem się naprawdę, ale później wyszedłem, bo było tak gorąco, 40 stopni.

Danza Kuduro, Don Omar i Il Cenzo w Radiu Z. 24 minuty do 23. Wiecie, co łączy Lucenzo i Marisę, która poleci za chwilę w Radiu Z? Oboje wystąpili ostatnio w Kadzielni, w Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach na koncercie Przebój Lata Radia Z i Polsatu. I tak się złożyło, że są obok siebie tutaj w Radiu Z. Będzie pięknie. To nowość od Marisy, na którą można głosować. Radio Z.pl, zakładka Radio, lista Lubię to i propozycje pod aktualnym notowaniem.

What do you want from me? Adam Lambert w Radio Z w programie Lubię To. Słuchajcie, no nowości, jeśli chodzi o rynek lotniczy. Już nie ma biletów za złotówkę, tak jak kiedyś. Teraz są inne atrakcje. Jedną z nich jest Lot Niespodzianka, bo jeden z przewoźników z tanich linii organizuje coś takiego. 50 Polaków nie dowie się, dokąd leci, aż do momentu lądowania. Można powiedzieć, że taki jajko niespodzianka. I nie mam na myśli tego czekoladowego, tylko wiecie, gotujecie jajko i ma być na miękko, wyjdzie na twardo, to jest dopiero niespodzianka. Poker Face, Lady Gaga w Radio Z.

0: Tu Radio Z, a już teraz czas na wiadomości o 23, czyli ostatnie wtorkowe wiadomości, które w Radio Z ma dla nas Idalia Tomczak.
1: Amerykańskie wojska ponownie uderzyły w Iran, wybuchy w cieśninie Ormus. Wiceminister sportu mówi o skandalu, chodzi o umowę Pekao Luz z Zonda Krypto. Na koniec wiadomości sprawdzimy, co na US Open. Na miejscu jest dziennikarz Radia Z.
0: 23.
1: Armia Stanów Zjednoczonych rozpoczęła nową falę ataków na Iran. Ma być wymierzona w cele irańskiej gwardii rewolucyjnej. To odpowiedź na ataki wymierzone w amerykańskich żołnierzy w regionie. Irańskie media informują o eksplozjach w rejonie cieśniny Ormus. Prezydent Donald Trump już mówi, że jeżeli Iran odpowie na uderzenia, Stany Zjednoczone zaatakują ponownie ze znacznie większą siłą. Mocne słowa wiceministra sportu na temat prezesury Radosława Piesiewicza. Piotr Borys w Radiu Z nazywa ją działaniami przestępczymi. Szef PKOL-u miał podpisać umowę sponsorską z Zonda Krypto. Umowa była niekorzystna dla sportowców i samego PKOL-u. Reporter Radia Z Daniel Wrzos śledzi szczegóły tej sprawy. Danielu, co wiemy?
2: Dzięki umowie sponsorskiej Zonda Krypto otrzymała prawo do wykorzystania wizerunku byłych i obecnych olimpijczyków. Jeżeli któryś ze sportowców zażądałby za to pieniędzy, wtedy zapłaciłby PKOL, tłumaczy wiceminister sportu Piotr Borys.
3: Pan Piesiewicz sprzedał tak naprawdę wizerunek PKOL-u i wszystkich polskich sportowców, który jest święty. Jest to skrajnie niekorzystne i za to powinien po prostu ponieść pełną odpowiedzialność.
2: Za tydzień zbierze się prezydium zarządu komitetu, żeby zdecydować o dacie odwołania Piesiewicza.
1: Piesiewicz usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz faworyzowania grupy wierzycieli Zonda Krypto. Karol Nawrocki dziś na Westerplatte ponownie upomniał się o reparacje od Niemiec. Jego zdaniem zadośćuczynienie za napaść na Polskę zostałoby przeznaczone na naszą armię. W przemowie podczas 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej nawiązał też do innych niezałatwionych spraw na linii Polska-Niemcy.
4: Bo nie można, szanowny panie premierze, przejść obojętnie wobec tego, że w 1935 roku paktu o dobrym sąsiedztwie z naszymi dzisiejszymi sąsiadami wciąż nie mamy pomnika poświęconego polskim ofiarom II wojny światowej w Berlinie.
1: Z kolei Donald Tusk na Westerplatte przestrzegał Europę przed odwracaniem się od Ukrainy. Premier podkreślił, że nadchodząca jesień i zima będą kluczowe dla bezpieczeństwa naszego kontynentu. Czarne statystyki na drogach. W wakacje zginęło 312 osób, ponad 5,5 tysiąca zostało rannych. Mimo to Komenda Główna Policji ocenia, że wakacje były bezpieczne. Wzrosła liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach na hulajnogach elektrycznych. To 14 osób. Mówi podinspektor Robert Opas.
5: Jest to jedyna kategoria pojazdów, gdzie faktycznie odnotowaliśmy wzrosty. Dlatego też tych kontroli jest bardzo dużo, nie tylko prowadzonych przez policję, ale też przez inne służby. Ale apel jest szczególnie do rodziców. Kupując tego typu urządzenia, zawsze dostajemy do niego dokumentację, która jasno wskazuje, czy jest to urządzenie, które może się poruszać po drogach publicznych.
1: Policja przypomina, że do 16 roku życia obowiązkowy jest kask, a samodzielnie hulajnogą można jeździć od 13 roku życia. Koniec programu CPN. Stawki VAT na paliwa poszły w górę do 23%. Koszt litra benzyny 95 i 98 wzrósł nawet o złotówkę. Reporter Radia Z Piotr Gawroński pytał o nastroje kierowców w Warszawie.
6: Właśnie za stówkę to zatankowałam.
7: Za stówkę 13 litrów. Czeka mnie niespodzianka, rozumiem, tak?
6: Niestety.
7: Widziałem na Twitterze, mi przeskoczyło kilka zdjęć porównujących wczorajsze i dzisiejsze ceny, ale pozostaje zawsze rower.
8: Zdążyła pani wczoraj zatankować jeszcze?
9: No, niestety nie, więc tankuję dzisiaj. Nie mam wyjścia.
8: Dzisiaj drożej.
9: Bo już jadę na rezerwie.
8: Boli serce?
9: Nie bardzo.
10: Jak trzeba jej tankować, to trzeba tankować. No przecież pracować trzeba.
1: Dziś kolejek na stacjach już nie było. Tłumy za to ciągnęły do szkół. Prawie 5 milionów uczniów uroczyście rozpoczęło rok szkolny. Reporter Radia Z Michał Dzieneński pytał o samopoczucie uczniów szkoły podstawowej w Mrozach Wielkich na Mazurach.
11: No nie ukrywam, że te wstanie o godzinie 6 nie było zbyt proste, ale dałam radę, się podniosłam, się ogarnęłam i no jestem.
12: Cieszę się.
13: A jesteś pierwszakiem, czy która klasa?
12: Pierwsza klasa.
13: Ojej, to ty wiesz, co dzisiaj będzie się działo? Pasowanie na pierwszaka.
12: Wiem.
14: Dzisiaj przywozi mnie mama, na co dzień jeździ rowerem.
13: Co będziesz robił po południu?
14: No, pójdę pewnie na Iby wypróbować nową wędkę.
1: Jest to 23.03. O tej porze nowa wędka już pewnie schowana do szafy. Jutro pierwszy dzwonek. Gorączka wielkoszlemowego US Open. Do akcji niebawem wkroczą polskie singlistki Magdy, Linet oraz Fręch. W Nowym Jorku jest specjalny specjalny wysłannik Radia Z, Mateusz Ligenza. Mateuszu, pogoda daje dzisiaj w kość. Kiedy możemy zobaczyć obie nasze tenisistki w akcji?
12: Jesteśmy na US Open i bardzo się cieszymy, bo jest fantastyczna atmosfera, ale dziś piekielnie gorąco i kapryśna pogoda, bo co chwilę taki kapuśniaczek, który przeszkadza. Korty, które nie są zadaszone, co chwilę muszą być osuszane, a to oznacza przesunięcia w terminarzu i Magdalena Frech, która miała już dawno temu wyjść na kort, ciągle musi czekać na swój pojedynek z Amerykanką Ujowicz. Z kolei także Magdalinet musi być jeszcze cierpliwa. Myślę, że może tuż po północy polskiego czasu obie zawodniczki zobaczymy w pierwszej rundzie. No i wierzymy, że będą grały fantastycznie. Nowy Jork, Mateusz Igenza, Radio Z.
1: W drugiej rundzie są już Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Kolejne wiadomości w Radio Z o północy. Zapraszam, Michał Krasucki.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: A dziś w nocy 8 stopni już tylko, wyobraźcie sobie, w Zakopanem, więc tam dosyć chłodno. Na dychę możemy liczyć w Rzeszowie i Suwałkach. Warszawa to 12, 14 Katowice, 16 Wrocław, najcieplej. I deszcz możliwy dzisiaj w nocy w Koszalinie i Bydgoszczy. Mateusz Ptaszyński, piękne dzięki za wspólny wieczór. Muzyka numer 1 w Radiu Z już teraz dla was w pełnej okazałości.

0: Środa, 2 września, Michał Krasucki, dobry wieczór, zapraszam na wiadomości Radia Z. Polscy kibice są wszędzie tam, gdzie walczą nasi najlepsi sportowcy, dlatego nie mogło ich również zabraknąć na wielkoszlemowym US Open. Wkrótce swoje singlowe pojedynki, jeśli na przeszkodzie nie stanie deszcz, powinny zacząć Magdalinet i Magdalena Fręch. Tą pierwszą czeka starcie z Brytyjką Jones, Fręch natomiast spotka się z Amerykanką Jowicz. W Nowym Jorku na ich mecze w towarzystwie kibiców czeka także dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
1: A razem z nami kibicki, przedstawcie się.
2: Cześć, Ania z Warszawy.
3: Hej, Basia.
1: Przyleciałyście z Warszawy, po co? Jesteście na nowojorskich obiektach, no to troszeczkę daleko, żeby tak przypadkiem się tutaj zjawić.
2: No oczywiście kibicować polskim tenisistom. Dzisiaj Linet i Magdzie Fręch. No i mamy nadzieję świątek, ale to, że tak powiem, w telewizji.
1: Ale czyli tutaj krótki pobyt, rozumiem?
3: Tak, pobyt wakacyjny, ale głównie zaplanowany w terminie, żeby przyjść tutaj na mecz.
0: Organizatorzy podali, że Hubert Hurkacz zagra w środę polskiego czasu z Amerykaninem Benem Sheltonem na korcie centralnym. Panowie powinni rozpocząć pojedynek w drugiej rundzie około 19. Rosja nie zastraszy nas i nie odciągnie od pomocy Ukrainie. Tak szefowa unijnej dyplomacji oświadcza w obliczu kolejnych ataków hybrydowych na kraje Unii i zapowiada nowe sankcje na Rosję po wczorajszym spotkaniu z ministrami obrony krajów członkowskich. Wsparcie dla Ukrainy ma też się zwiększyć, jak mówi Kaja Kallas. Niedługo Ukraina będzie mogła liczyć na dodatkowe miliony po odblokowaniu europejskiego instrumentu na rzecz pokoju. Widzimy, jak Rosja uderza w Europę kolejną falą ataków hybrydowych. Chce w ten sposób nas odciągnąć od pomocy Ukrainy. Będzie wręcz przeciwnie. Zwiększymy wsparcie dla Ukrainy i inwestycje w naszą obronność to najlepszy sposób, by powstrzymać Putina. Kraje wspólnoty dyskutują obecnie nad tym, jak przyspieszyć inwestycje w obronność. Będzie powołany do tego nowy zespół ekspertów. Prokuratura Okręgowa w Lublinie prowadzi śledztwo w sprawie niedzielnego pożaru hali przy ulicy Kasprowicza w Lublinie. Straty oszacowano na 5 milionów euro. Firma zajmowała się produkcją komponentów dla przemysłu lotniczego. Śledczy sprawdzają m.in. udział obcego wywiadu. Sprawdzane jest też, jak i gdzie materiały były przechowywane, mówi Radiu Z prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
4: No ale to wymaga zgromadzenia szczegółowej dokumentacji, świadków, dokonania oględzin miejsca zdarzenia i dopiero wtedy biegły w oparciu o całość materiału dowodowego. Elementem tego materiału dowodowego będą oględziny miejsca zdarzenia. Dopiero będzie mógł wydać kategoryczną opinię co do tego, z jakiego rodzaju pożary mamy do czynienia i czy powstanie tego pożaru wiąże się z celowym podpaleniem, bądź też...
5: Coś na pewno już Państwo wykluczyli?
4: Nie, żadnych. W tym momencie żadnych wersji nie wykluczamy.
0: Śledztwo prowadzone jest w kierunku sprowadzenia zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób lub mienia wielkich rozmiarów w postaci pożaru. ZUS rozpoczął wypłaty 14 emerytur w tym roku, to 1978,49 zł brutto. Taką kwotę otrzymają osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł. Przy wyższych świadczeniach działa zasada złotówka za złotówkę. 85% rodziców odczuwa wyraźny wzrost cen artykułów szkolnych. Jak pisze Gazeta.pl, z badania Payback wynika, że 41% pytanych planuje zwiększyć swoje wydatki na wyprawkę. Zdecydowana większość rodzin pokrywa zakupy z dochodów i oszczędności. 37% rodziców liczy na środki z programu Dobry Start, a 22% sięga po 800+. Blisko 5 milionów uczniów rozpoczęło wczoraj nowy rok szkolny. Od tego roku obowiązuje w placówkach m.in. zakaz używania telefonów komórkowych. Jednak największe emocje wśród uczniów wzbudza inna zmiana, czyli obowiązkowa edukacja zdrowotna.
6: No nie jesteśmy zadowoleni z tego, nie jesteśmy zadowoleni z tej zmiany akurat. No bo jednak trzeba siedzieć dłużej w szkole.
7: No, chodzi no o właśnie, 10 godzin nam wychodzi w poniedziałek przez to.
8: Poniedziałek, wtorek po 10 godzin.
9: 8:00, 17:30.
10: No i co po tej 17:30 robić?
11: Do domu, nie?
12: No właśnie, tylko do domu wrócić to z godzina 20 prawie i ten. Do spania się położyć w łóżeczku i tyle.
0: Z uczniami zespołu szkół Łączności w Poznaniu rozmawiał Adam Kaźmierczak. Nowy rok szkolny, Polskie Linie Kolejowe i Straż Ochrony Kolei apelują o ostrożność na przejazdach kolejowych. Tylko podczas tegorocznych wakacji w całej Polsce doszło do 27 wypadków. Zginęło 6 osób, 5 zostało ciężko rannych. Nowym zagrożeniem są hulajnogi. Dominuje brawura, mówi Anna Znajewska-Pawluk, rzeczniczka PKP PLK.
11: Jadą szybko, pewnie z prędkością powyżej tej, która jest założona przepisami. No i rogatki są dla nich niestety tylko sugestią, czyli wjeżdżają, wydaje im się, że zdążą przejechać przez przejazd.
13: No, przejścia podziemne, przejścia nadziemne, czy nad torami, perony, w ogóle obiekty, cały dworca. Obowiązuje tam zakaz poruszania się hulajnogami. Ewentualnie jest dozwolone poruszanie się, jeśli jest taka droga wyznaczona przez zarządcę, wtedy można się poruszać.
0: Dodaje Mariusz Mazurkiewicz ze Straży Ochrony Kolei w Lublinie. Poruszanie się hulajnogą w niedozwolonym miejscu może zakończyć się mandatem. To duża zmiana. Po zakończeniu programu rządowego CPN ceny na stacjach poszybowały i może się okazać, że na tym nie koniec, bo sytuacja na Bliskim Wschodzie wciąż niestabilna. Rafinerie utrzymują wysokie marże, a w Polsce mamy najwyższe ceny paliw od kryzysu w 2022 roku. Więcej o tym reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
14: W porównaniu do cen maksymalnych z ostatniego dnia programu CPN ceny benzyny idą w górę o nawet ponad złotówkę. Nieco mniej drożeje olej napędowy. Ale jak mówi mi Grzegorz Maziak z e-petrol.pl, spodziewane są dalsze podwyżki.
15: Dokąd te ceny paliw dotrą, ciężko powiedzieć. Natomiast problem z cieśniną Ormus, z Bliskim Wschodem, z rosyjskimi rafineriami utrzymuje się od dłuższego czasu i każdy kolejny dzień kumuluje te problemy na rynku paliwowym.
14: I według analityka rynku paliw nie ma żadnych sygnałów, które mogłyby uspokoić kierowców. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Stabilne na stacjach ceny gazu na średnim poziomie poniżej 3 zł. Rekordowy miesiąc na lotnisku w Krakowie. W sierpniu odprawiono blisko 1,5 miliona pasażerów. Wśród połączeń regularnych największą popularnością cieszyły się Rzym, Barcelona, Malta, Malaga i Walencja. W całym sezonie letnim z krakowskiego portu skorzystały prawie 3 miliony podróżnych.
16: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. W tragicznym wypadku na A1 koło węzła Mykanów w Śląskiem zginęło 4 robotników drogowych w wieku od 20 do 63 lat. Kolejnych 4 jest w stanie ciężkim. Jak informowaliśmy wczoraj rano, w pracujących na jednym z pasów wjechała rozpędzona ciężarówka. Jej kierowcą był 32-latek z województwa łódzkiego. Został zatrzymany od razu po wypadku, mówi podkomisarz Barbara Poznańska z częstochowskiej policji.
1: Wiemy również, że w momencie zdarzenia jego wstępne badanie wykazało, że był trzeźwy. Natomiast zostanie mu pobrana krew do badań na zawartość alkoholu czy też innych środków podobnie działających w jego organizmie.
0: Dopiero wieczorem ruch w miejscu wypadku został udrożniony. Chcemy zakończyć konflikt na Ukrainie, a nie go zamrozić, oświadczył przywódca Rosji Władimir Putin na marginesie szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Jak dodał, jego kraj jest gotowy do podjęcia rozmów. Putin przyznał, że ukraińskie ataki na terytorium Rosji spowodowały realne szkody i wskazał, że szczególnym wyzwaniem są drony. Zaznaczył jednak, że jego zdaniem Rosja posuwa się naprzód na polu bitwy, a on nie ma wątpliwości, że wróg się załamie, podała agencja Reutera. Putin skomentował też pogłoski o planach Rosji dotyczących nowej fali mobilizacji w celu powiększenia armii w Ukrainie, nazywając je kompletnymi bzdurami. Ukraina chce powrotu solidarnościowych korytarzy zbożowych. Jak mówi Radio Z, minister polityki agrarnej i żywnościowej Taras Wysocki, chodzić ma jedynie o tranzyt zboża przez europejskie kraje. Negocjacje prowadzone z Ministerstwem Infrastruktury mają pozwolić zwiększyć transport z 300 do nawet 600 tysięcy ton miesięcznie. Kiedy taki korytarz mógłby zacząć działać? W Kijowie jest nasz reporter Miłosz Gocłowski.
2: Ukrainie zależy na czasie, bo przez zablokowaną żeglugę na Morzu Czarnym zbożowe silosy pękają w szwach, ale jak mówił mi minister Taras Wysocki, Ukraina wie, że polski system transportowy musi zostać przygotowany na taki zwiększony tranzyt. Wiemy, że trwają teraz wciąż żniwa wśród polskich rolników, w związku z czym infrastruktura jest wykorzystywana przede wszystkim dla ich potrzeb. Jak mówił mi jednak minister, chodzić ma o rozwiązania niedoraźne, ale długofalowe, bo nie wiadomo, kiedy wróci eksport przez Morze Czarne. Kijów. Miłosz Gocłowski, Radio Z.
0: W rozmowach aktywnie uczestniczą także przedstawiciele Unii Europejskiej. Szereg nieprawidłowości po powodzi sprzed 2 lat. NIK z całą listą zarzutów wobec Wód Polskich. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport, a w nim zbiorniki widmo, których nie ma w żadnych rejestrach. Braki kadrowe na poziomie 40 etatów tylko w zlewni Nysy Kłodzkiej. Prowadzenie pracy w trybie powodziowym 3 dni po rozpoczęciu powodzi. Szczegóły zna reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
3: NIK odsłania kulisy walki z powodzią. Na przykład to, jak kierownik zbiorników Topola i Kozielno, widząc prognozy, chciał zwiększyć rezerwę, ale jego przełożeni uznali to za przesadzoną prośbę. Kilka dni później te konstrukcje nie wytrzymały naporu wody. Na Białej Głuchołaskiej Wody Polskie wiedziały o wałach, które wymagają remontu rok przed powodzią i nic nie zostało zrobione, a o skali przerwania wałów w tym miejscu Wody Polskie dowiedziały się 2 dni po fakcie, bo nie było ludzi ani sprzętu, żeby to zrobić. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Najpoważniejszymi nieprawidłowościami przy zaporze w Stroniu Śląskim i zbiorniku Nysa zajmuje się nadal prokuratura. Rozwój Plus rusza ze zbiórką podpisów pod wnioskiem o powołanie Sejmowej Komisji Śledczej. Na tapecie afera zonda krypto i konieczność jej szczegółowego zbadania. Szanse na taki scenariusz są jednak raczej niewielkie, bo chętnych do poparcia idei brak. Bo to jest kolejny element walki politycznej w PiS, mówi szef klubu KO Zbigniew Konwiński.
4: No bo przecież politycy PiSu najpierw mówili o takiej komisji śledczej. Jak zgłosił projekt Morawieckiego środowisko, to z kolei ci politycy z PiSu mówią, że taka komisja nie jest potrzebna.
0: Niektórzy, jak Zbigniew Kuźmiuk, przyznają, że idea może być nawet byłaby słuszna, ale jak dodaje, jest inny aspekt.
5: Znając praktykę funkcjonowania komisji śledczych podczas tej koalicji, wiemy, że niczego nie ustalimy, no bo w oczywisty sposób koalicja będzie miała większość i nie będzie dążyła do wyjaśnienia jakiejkolwiek prawdy.
0: Wcześniej z pomysłu o komisji śledczej wycofało się PiS. Jarosław Kaczyński zaproponował za to powołanie Komisji Zaufania Publicznego, która składałaby się z ekspertów, a nie polityków. PKP Intercity oferuje duże zniżki na bilety. To z okazji 25-lecia spółki. Promocja trwa do czwartku, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
6: Minimum 35% na wszystkie połączenia bez połączeń międzynarodowych, bez naszej perły w koronie, czyli ICN nieśpiesznego. Można kupić we wszystkich kanałach sprzedaży, czyli przez stronę, przez aplikację i w kasach stacjonarnych.
0: Zniżka dotyczy pociągów kategorii Intercity i TLK, które kursują do 3 października oraz składów Pendolino i Express Intercity do 24 października. Krótsza trasa, koniom lżej. Nie dojedziecie już góralskim zaprzęgiem do samego Morskiego Oka. Konne powozy będą kursować na trasie skróconej o ponad połowę, na mniej stromym odcinku drogi. Na takie rozwiązanie już rok temu dogadali się górale i obrońcy zwierząt. Tyle, że na razie ma to być pilotaż. Czy to znaczy, że powozy mogą wrócić na całą trasę? Więcej wie reporter Radia Z, Przemek Taranek.
7: Na to bardzo liczą górale, jak mi powiedział Andrzej Mąka ze Stowarzyszenia Przewoźników. Na skróconej trasie się nie utrzymają.
8: Wiadomo, jak 1/3, no to 1/3 zarobków, ale wydatki zostają te same. To chodzi o to, żeby nas po prostu ekonomicznie skończyli.
7: Jednak o powrocie koni na pełną trasę nie ma na razie mowy, podkreśla dyrektor TPN-u Szymon Ziobrowski.
9: Nie mam żadnych danych ani źródeł, z których wynikałoby w tym momencie, żeby miało się to wydarzyć.
7: Park zamierza rozwijać sieć połączeń elektrycznymi busami. Dyrektor podpisał właśnie umowę na zakup kolejnych 16 samochodów. Przemek Taranek, Radio Z.
0: Ta nowa, krótsza trasa góralskich powozów prowadzi z Palenicy do wodogrzmotów Mickiewicza. Teraz to wszystko, a na kolejne wydanie wiadomości Radia Z zapraszam punktualnie o 2:00.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: zanim zdążysz powiedzieć
1: jeszcze 5 minut.
0: My już jesteśmy. Baleja, Stary Brat i Gajda, a teraz także Kępa i Fiedorczuk. Humor, energia i muzyka numer 1. A przed 8 jest pan, pani na głośno mówiącym. Kto? No właśnie, lepiej słuchaj. Dzień dobry bardzo w Radiu Z, codziennie od 5.30.
2: Druga. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Czarne statystyki nad wodą. W te wakacje utonęło w Polsce 118 osób. To o 4 osoby mniej niż w zeszłym roku. W większości tonęli mężczyźni, którzy byli pod wpływem alkoholu, mówi Andrzej Fiołek z policji.
3: No i niestety tu mężczyzn gubi zarówno ten alkohol, jak i brawura, która po nim następuje, chęć udowodnienia czegoś sobie, na przykład, że przepłynę jeziora na drugą stronę, udowodnienia czegoś swoim bliskim, znajomym. No i kończy się niejednokrotnie tragicznie.
2: Wśród ofiar wody w tym roku było też 6 dzieci. Prawo i Sprawiedliwość wycofuje się z pomysłu Komisji Śledczej do sprawy afery Zonda Krypto. PiS będzie jednak składać wniosek o powołanie w Sejmie Komisji Zaufania Publicznego. Podobny wniosek partia składała w sprawie afery ze Szpitalem Południowym. Więcej o tym dziennikarz śledczy Radia Z, Mariusz Gierszewski.
4: Ta decyzja zapadła na spotkaniu najważniejszych polityków PiSu z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Zwyciężyły obawy o to, że koalicja rządząca wykorzysta Komisję Śledczą nie do odsłonięcia prawdy o aferze Zonda Krypto, tylko do grillowania PiSu. Politycy Prawa i Sprawiedliwości wrócili więc do pomysłu powołania komisji złożonej z ekspertów, Komisji Zaufania Publicznego. PiSowi nie udało się doprowadzić do powołania takiej komisji w sprawie Szpitala Południowego, ale otoczenie Kaczyńskiego ma nadzieję, że tym razem będzie inaczej.
2: Powołania komisji w sprawie Zonda Krypto chce natomiast Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Nadchodząca jesień i zima mogą być kluczowe nie tylko dla niepodległości Ukrainy, ale też bezpieczeństwa naszej części Europy, tak na Westerplatte mówił Donald Tusk. Premier wraz z prezydentem Nawrockim i szefem MON wzięli udział w 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Szef rządu nawiązał do tamtych czasów, przypominając, że wtedy wielu sojuszników się od nas odwróciło. Dziś nie można powtarzać tego błędu.
5: Zawsze świadczyliśmy o tym, że jak zło zagraża nam, naszym dzieciom, to stajemy w obronie wolności, prawdy, uczciwości. Tak musi być też teraz. Jeśli my dzisiaj powiemy, to tylko Ukraina, to ktoś za kilka miesięcy, za rok, za dwa powie, znowu to tylko Polska.
2: Donald Tusk zaznaczył, że wrogie działania Rosji coraz częściej dotykają nie tylko Polskę, ale też Rumunię, Finlandię, państwa bałtyckie czy Niemcy. Dowodem są ostatnie akcje dywersyjne, między innymi podpalenie fabryki części do dronów w Skarżysku Kamiennej. Putin miał w ostatniej chwili odwołać ubiegłotygodniowe spotkanie z szefem CIA. Miało się stać, gdy poznał cel jego wizyty w Moskwie, podaje agencja RBK Ukraina. John Radcliffe miał przybyć do stolicy Rosji z przesłaniem wzywającym władze na Kremlu do jak